I bardzo dobrze. Ja na przykład zauważyłem taką informację. Rolnik zaorał nową asfaltową drogę. W ciągu roku pewnie nie zauważylibyśmy tej wiadomości, albo być może rolnik nie zaorałby nowej asfaltowej drogi, a tutaj sezon ogórkowy trwa. Pani Paulina bez makijażu pręży się nad basenem. Zwróciło to moją uwagę. Nigdy nie prężyłem się nad basenem bez makijażu. Zresztą z makijażem też się nigdy nad basenem nie prężyłem. Jak już jestem blisko basenu, to staram się być w nim. No i tam walczę o życie. Czy do Państwa również dotarły takie ciekawe informacje, które są wykwitem sezonu ogórkowego? Zachęcam Państwa do kontaktu. czarnahelena@radio357.pl albo tekstówki też są do Państwa dyspozycji. A my mamy nowości. Nowości Krzysztof Piasecki przysłał do nas materiał z Jastarni, choć Krzysztof Piasecki powie, że jest Krzysztofem Piaseckim z Krakowa. Ale jedno nie wyklucza drugiego. Krzysztof Piasecki z Krakowa przysłał materiał z Jastarni, gdzie pan Krzysztof wypoczywał, a wcześniej naprawdę nie mogę się doczekać, żeby Państwu zaśpiewać, choć oj, mam tremę.

czyjeś dziecko wrzeszczy, siąpi deszczyk. Wiele osób im zazdrości pięknej tej nieruchomości. Miejsce to wybrano

Dzień dobry, mówi Krzysztof Piasecki z Krakowa. Pamiętam taką sytuację właśnie z Krakowa. Jest niedziela, po rynku głównym idzie para z psem. Ona bardzo elegancka, ubrana świątecznie. Na głowie ma coś, co do złudzenia przypomina fryzurę Krystyny Loski. Ja mówię do tych z Państwa, którzy pamiętają, jaką fryzurę miewała Krystyna Loska. On w garniturze. Na twarzy ma wypisane to, co robił poprzedniego wieczoru. Można dyskretnie nazwać, że jest po aperitifie. On prowadzi psa. Pies, mała suczka, wyraźnie ciągnie. On do psa. Zuza, nie ciąg. Widocznie pies wabi się Zuza. On ponownie do psa. Zuza, nie ciąg. Zuza, nie ciąg. Wszystkieście są takie same. Nie słuchacie się człowieka. Kogo miał na myśli, nie wiadomo. Wakacyjny czas teraz. Jastarnia. I pomysły moich kolegów. Jeden z nich był miłośnikiem modnych obecnie tatuaży. Wytatuował sobie ręce, konkretnie przedramiona, bardzo to ładnie wyglądało. I traf chciał, że przed przyjazdem tutaj, czyli do Jastarni, pojechał na wycieczkę do Afryki. Dostałem od niego SMS-a tej treści. Opaliłem się bardzo i szlak trafił mój tatuaż. W ogóle jest niewidoczny. Za to drugi z kolegów postanowił na sezon otworzyć sklep w Jastarni. Postawił budę i opatrzył ją napisem atrakcyjna przecena. Spytałem go, co będzie sprzedawał. Odpowiedział, że jeszcze nie wie, ale napis atrakcyjna przecena jest zawsze przyciągający. Siedzę sobie i nagle słyszę takie coś. Tur, tur, tur, tur. Myślę, co to jest? Tur, tur, tur, tur. Wygląda przez okno. Idzie cała grupa. Zmęczona. To widać. Później się dowiedziałem, że w ich wagonie akurat nie działała klimatyzacja. Ale i

idą. Nie mogą iść za wolno, bo by nie było słyszalne to tur, tur, tur, tur, więc idą szybciej. Wkrótce pójdą na plażę. Niosą wówczas niewiele mniej rzeczy. One nie robią tur, tur, tur, za to ważą swoje, bo są nieciągalne. I idą ci, którzy wcześniej szli z tym tur, tur, tur. Wszyscy mają szorty. Muszą iść dość szybko, żeby nie zmarznąć, bo wszyscy mają szorty. Doszli do plaży. Biorą młotki i uderzają w patyki podtrzymujące taki długi rękaw. Tuk, tuk, tuk, tuk. Dzieci zaczynają coś kopać. Są różne sposoby do porozumiewania się z dziećmi. Można do dzieci mówić tak. O no, taka bonio, pojedzie, bo taka... A nie, przepraszam, to do psa. W jastarni jest teraz sporo psów. Do dzieci mówi się inaczej. Nie wiecie państwo jak? Proszę posłuchać, jak do dzieci zwracają się ich mamy albo ojcowie, na przykład na placu zabaw. Pora na puentę. Zacząłem od psa, a skończyłem na dzieciach. Dzieci teraz uczą się angielskiego. Też spróbowałem. Pierwsze zdanie po angielsku brzmi How are you? A pierwsze zawołanie psa brzmi jak? How. No i puenta.

0: Zespół Gawenda zaśpiewał o tym, że mała ma małego psa. No i to jest bardzo dobra wiadomość. Ja przeglądam dla Państwa portale internetowe w poszukiwaniu informacji, które są właściwe dla sezonu ogórkowego, który teraz trwa. I znalazłem bardzo interesującą informację. Pani Ania musi przeprowadzić się do Chicago. No to już jakiś czas temu było to jasne. Pani Ania wyżalała nam się, nam ludziom, wszystkim, którzy śledzą losy pani Ani, że do tego Chicago nie bardzo ma ochotę się przeprowadzać z córkami, bo w Barcelonie sobie ułożyli życie. No i, no ale Robert, mąż pani Ani, dostał tam pracę, strzelił już 2 bramki. Gratulujemy. Czekamy na kolejne oczywiście. No i tak informowała pani Ania świat o trudach tej przeprowadzki. No i dziś znalazłem informację, która wszystkich nas uspokoi. Anna wyginała się z Robertem i córkami na ulicach Chicago. No to znaczy, że u nich wszystko dobrze, bo jak ja się wyginam na ulicach, czy to, nie wiem, Pruszkowa, Piaseczna, czy mojej macierzystej Wólki Kozodawskiej, to znaczy, że u mnie jest bardzo dobrze. Cieszymy się. A dziś, 8 dzień sierpnia, który jest Wielkim Dniem Pszczół. Już wczoraj pan Kornel przypomniał mi o tym, że ten Wielki Dzień Pszczół dziś przypada i pytał, czy znajdę w przestrzeni naszych archiwów radiowych piosenkę Gdyby pszczołami były niedźwiadki w brawurowym wykonaniu pana Kuby Strzyczkowskiego. Przepraszam, nie znalazłem, ale za rok też będzie Wielki Dzień Pszczół i wtedy już na pewno uda się naszym radiowym służbom znaleźć tę piosenkę, no bo szkoda, żeby nie była często, przynajmniej raz w roku publikowana. Pan Kuba śpiewa fantastycznie. Zresztą czego fantastycznie nie robi pan Kuba. Ale mam inną piosenkę, którą uczcimy Wielki Dzień Pszczół. Panie Arturze, proszę.
1: To jest, jeszcze raz przypomnę, o pszczółkach. Ale zasada taka sama jak z murzynkami czy z tymi braćmi, tylko że o pszczółkach, żeby nie było tak drastycznie. Ale też tak, że tam coś się dzieje po kolei. O, tu był na przykład świetny moment, żeby to zacząć, bo to naprawdę... Ale ja znam tę piosenkę, ona ma naprawdę mnóstwo takich momentów, że można ją świetnie zacząć, także to jest świetny kawałek do zaczynania, naprawdę. Także to nie ma... Także to, że się tamten przegapiło, to... Tu był drugi na przykład, proszę. I to co chwila taki jest dobry moment do tego, żeby zacząć tę kołysankę. Ale pamiętają Państwo tę zasadę, że jak o tam murzynkach czy o braciach, tylko że o pszczółkach, proszę bardzo. Ten nie był dobry na przykład, bo to już było tak nachalnie jakoś, tak? Bo to musi być delikatnie, to tak musi z serca płynąć, że to już się chce zacząć, a po prostu, a nie tak, że będą się... I uwaga, i proszę bardzo, i jedziemy, i... To jakoś słabo tak, nie... Ale dobra, może znajdziemy... Nie, bo to... Jak im się nudzi, to zaczynają grać swoje ulubione jazzowe kawałki wtedy, także... Dobra, ale jedziemy tak jak o tych, tylko że o pszczół. 40 małych pszczółek mieszkało w lesie na drzewie, a jedna była mizerna, zostało 39. Fajny kawałek to jest. Się pogibać można i dziecko zaśnie. 39 pszczółek zaprzyjaźniło się z łosiem, a jednej łoś nie lubił, zostało 38. Państwo myślicie, że jak zaczniecie klaskać, to ja wcześniej skończę. Z podobnego. Myśmy się umówili, że ten mój występ ma trwać 1,5 godziny, a ja mam jeszcze tylko to i bis, także to... No, następne przypominają sobie ze szkoły muzycznej. Ile było, bo ja przepraszam za... Aha, chcecie iść wcześniej do domu, tak zawsze podpędzają. Nie, ja... To może inaczej, bo jak ja się tak wytrącę z tego, ja muszę od początku, bo tu się nabudowuje. Tak. Nie, bo to jest pozory głupoty, to są niby, ale to jest naprawdę literacka piosenka. Tu jest atmosfera odpowiednia, także ten... Ale dobra, niech wam będzie 38. Widzę w waszych oczach błaganie o to, żeby nie było więcej od 38. Niech będzie. 38 pszczółek jesienią klepało biedę i jak się łatwo domyślić, zostało 37. Chcę to zgłosić na festiwal w Opolu. Czy na drugi dzień festiwalu w Opolu. Na cały drugi dzień festiwalu w Opolu. No już co tam w każdym? 37 pszczółek zimą nie miało co jeść i że tak zażartuję, zostało 36. No widzę, że się Państwu podoba coraz, to cieszę się, bo to jest fajne. Ja też to lubię. Człowiek się nie namorduje, a zadowolenie publiczne się. 36 pszczółek mieszkało w lesie pod listkiem i przyleciała wrona i zadziobała wszystkie.
0: Wydawało nam się, nam muzykom, którzy akompaniowaliśmy Arturowi Andrusowi, czyli Wojtkowi Stecowi i grupie Mozarta, że to już koniec tej piosenki. Jakież było nasze zaskoczenie?
1: Ta sama melodia. No. Być może w tej piosence optymizm.

0: Łyżka, czyli chili,
1: przestawia.
0: Problemy. Program publicystyczny. Problemy. Właśnie zaczął się sezon ogórkowy, bo sezon ogórkowy w lecie oznacza co, panie Andrzeju?
2: No właśnie nie wiem dlaczego, co on oznacza. Dla mnie on oznacza to, że jest wysyp po prostu sensacyjnych wiadomości, które normalnie w roku są gdzieś ukrywane.
0: Pan, a pan po mojej prawej stronie, pan Laszlo, stwierdza...
2: A skąd pan wie, że to jest pan Laszlo?
0: No bo jak na pana Laszlo patrzę, to on ma twarz Andrzeja.
3: No ale jestem Laszlo, niestety. No, od dobra. Jakiegoś czasu
2: ale
3: po prostu,
2: co pan
3: proszę
2: ma do
3: tak do mnie mówić.
2: Co pan ma?
0: Właśnie, jaką rewelację pan ma?
3: Ja proszę pana, niedawno rozpalam telewizor i patrzę co, że w Warszawie, w Częstochowie, przepraszam, urodził się chłopak od razu w okularach.
2: Ale na bliskowictwo czy dalekowictwo?
3: On miał plus trójki.
2: Ale ja bardziej, wie pan, co pan mówił przed wejściem na antenę o tej pladze sztucznych kur w Kielcach. To mnie strasznie zaciekawiło. To są drapieżne kury?
0: Słuchacze chcieliby usłyszeć, o co chodzi właśnie z tymi kurami, bo wszyscy o tym mówią.
3: To niech sobie zapalą telewizor i o 17 wszystko się dowiedzą.
0: I jak zapalić telewizor?
3: Na pilota, normalnie.
0: Na pilota, nie na zapałki? Dobrze, zapalam telewizor i co w telewizorze widzę?
3: No ale co, bo już zapomniałem i teraz chciałem powiedzieć o tych małych pladze aligatorów w Radomiu.
2: No to proszę, no ja cokolwiek niech pan powie, bo ja przyszedłem
3: tutaj. Ale co ma powiedzieć?
2: No, zaprosił mnie pan, że będą ciekawe historie. No.
3: Atakują ludzi na ulicach po prostu, wychodzą z bram i atakują, potem porywają im torebki i uciekają do bram z powrotem.
2: Takie małe aligatory?
0: Ale przed atakiem coś mówią?
3: No mówią, dawaj torbę.
0: Te aligatory tak mówią?
3: Tak, tylko po filipińsku.
0: A skąd pan wie, że one są z Filipin?
3: A ja nie powiedziałem, że one są z Filipin, tylko mówią po filipińsku.
0: Aha, no tak.
3: No, niech pan mnie nie ciągnie za język.
0: Wie pan, to jest takie wymyślane przez pana. Ja bardziej uwierzę w te kury, o których pan mówił, że się rodzą, a nie no. Wykluwają.
2: Tak. I są drapieżne. Te kury predatory są w stanie przebić, proszę pana, pańskie plecy i wyjść klatką pierwszą.
0: Nie, chciałem wrócić do tego, że czy te kury coś mówią?
3: Dawaj torbę.
0: Też mówią po filipińsku?
3: Tak.
2: Ale z polskim akcentem widzę.
3: Nie, po polsku mówią normalnie, tylko że no Filipiny mają flagę czerwono-białą, a Polacy mają flagę biało-czerwoną. I one mówią po prostu odwrotnie.
2: Ale jakby to przewrócić na głowę, to bym mówił po polsku wtedy.
3: No, nie wiem, bo to jest coś, czego nawet profesor Kucała nie jest w stanie wytłumaczyć.
2: Profesor Kucała nie jest w stanie wytłumaczyć, to jest po prostu niewytłumaczalne.
0: Czy profesor Kucała coś mówi?
3: Dawaj torbę.
2: A jak jest Kucała po filipińsku?
0: Tak jak po polsku, tylko od tyłu.
2: Do góry nogami.
3: Tak.
0: Nie dogadamy się. Proszę państwa.
3: Dlaczego nie dogadamy się? Nie. My z kolegą Andrzejem się rozumiemy.
0: Proszę państwa, załóżmy, jedzie sobie, słucha tej audycji kierowca samochodu i nic nie rozumie.
2: Nie może słuchać?
0: I dostanie pomieszania zmysłów i wypadek gotowy.
2: No i żeby tylko go te kury nie rozdziobały i wrony.
3: Albo nie pogryzły mu opon aligatory.
0: Szerokiej drogi.
4: Problemy. Program publicystyczny. Problemy.
3: Dawaj torbę.
5: A dawaj torbę po filipińsku sprawdziłem. To jest Ibigay Mosa Akin Ang Bak po filipińsku.

0: Wzruszyłem się. Filipinki zaśpiewały, że Filipinki to my, a wcześniej premierowo Łyżka, czyli o sezonie ogórkowym. Na razie państwo są w tekstówkach i w mailach podzieleni. Państwo piszą, że bardzo państwu podobała się piosenka zespołu Gawenda, A ja mam psa. No i piosenka o pszczółkach też nie pozostała państwu obojętna. Bardzo się cieszę. Napisała do nas też pani Ania z informacją, że koło Gliwic widziała dwa bociany. Pani Aniu, to jest wspaniała wiadomość. Nie wiem, czy to jest wiadomość, może ona jest troszkę z sezonu ogórkowego, bo poza sezonem ogórkowym rzadko można zobaczyć dwa bociany na żywo. Oczywiście w Google można. Zachęcam państwa do korespondencji czarnahelenamaupa.radio357.pl oraz tekstówki. Tekstówki też są do państwa dyspozycji. Piosenka Filipinek mnie wzruszyła, to ja też teraz wzruszę państwa, mam nadzieję przynajmniej, kolejną informacją, którą znalazłem w ramach wykwitu takich wiadomości teraz w mediach. Wzruszona modelka Sandra Kubicka doczekała się pięknych słów od swojego synka. Leon zwrócił się do niej z prośbą: mama, daj macze.
1: Synek. Tatusiu.
2: Tak, synku.
1: Zaczęły się wakacje.
2: Zgadza się.
1: No to jakie masz propozycje?
2: Nie rozumiem.
1: Jakie masz propozycje wyjazdowe?
2: Nie myślałem jeszcze o tym.
1: Nie wierzę. To ja cały rok wypluwam sobie żyły w przedszkolu, lepię z plasteriny, wycinam z papieru, robię sraczki, a ty nie pomyślałeś o wakacjach?
2: Przepraszam, byłem zapracowany.
1: A ja niby co? Wam dorosłym wydaje się, że przedszkole to się lanka, a to jest wyścig, walka o przetrwanie w dżungli. Ja codziennie rano wychodzę z domu i nie wiem, czy wrócę.
2: Synku, ja nie wiedziałem.
1: Przestań się skupiać na sobie i powiedz, gdzie pojedziemy na wakacje.
2: To tak na szybko mogę zaproponować wyjazd nad morze.
1: Ja lubię precyzyjne odpowiedzi.
2: Czyli?
1: Jakie morze?
2: Bałtyk.
1: Wykluczone.
2: Dlaczego?
1: Nie będę jeździł nad morze, nad które jeżdżą wszyscy.
2: No to jakie byś chciał morze?
1: Adriatyk.
2: To daleko.
1: Jakby odległość miało znaczenie, to byśmy pojechali nad to Bajoro, 10 kilometrów stąd.
2: To jest najczystsze jezioro w okolicy.
1: Każdy to widzi po swojemu.
2: Jasne.
1: Zapamiętaj. Adriatyk, czterogwiazdkowy hotel z parkiem wodnym, duży plac zabaw i animacje dla dzieci. Po angielsku.
2: Nie wystarczy po polsku?
1: Nie, muszę się rozwijać.
2: No, ambitnie.
1: Tak, nie wiem na kogo chcesz mnie wychować, ale czasem mam wrażenie, że mamy odmienne wizje.
2: A czy ty nie jesteś zbyt wymagający?
1: A tobie nikt nie powiedział, że bycie rodzicem nie jest łatwe?
2: No tak.
1: A skoro już wakacje obgadaliśmy, to pobawisz się teraz ze mną?
2: A w co chcesz się bawić?
1: Oj, tato, wymyśl wakacje, wymyśl zabawę. Wszystko muszę robić sam. Koniec.

0: Na plażach Zanzibaru Grzegorz Turnał, Sebastian Karpiel-Bułecka śpiewali. Nie wiem, jak wypoczywa pan Grzegorz. Wiem, że pan Sebastian, w czasie, kiedy pani Paulina bez makijażu prężyła się nad basenem, to pan Sebastian, widziałem takie zdjęcia, pływał w basenie. Wcześniej odezwali się do nas wytęsknieni Jeremi i Wojtek Kamińscy. To była powtórka, ale zawsze miło panów słyszeć. A ja zaglądam i wracam do informacji, które spływają do nas dzięki temu, że mamy czas sezonu ogórkowego. O wzruszonej modelce pani Sandrze już państwu opowiadałem. Pan Marcin, szczerze mówiąc nie znam człowieka, chwali się swoją ramówkową stylówką za 15 tysięcy złotych, czyli chwali się tym, jak się ubrał na takie spotkanie związane z tym, że będzie nowy program w telewizji, którą znamy. Oni to nazywają ramówką. No i pan Marcin był na tym spotkaniu i tam założył na siebie coś za 15 tysięcy złotych. Mówi, trzeba było się ubrać. No i faktycznie przyjrzałem się, bardzo gustowna piżamka. Taka za 15 tysięcy, pewnie z klimatyzacją. Wątek kryminalny jeszcze chciałem poruszyć. Też na tej ramówce. Pozbawiona spodni pani Karolina strzela pozy na ramówce. No to strzela pozy pewnie w obronie własnej. Tylko tu się rodzi pytanie, kto pozbawił panią Karolinę spodni. Śledztwo na pewno jest w toku. Będę państwa informował na bieżąco o postępach. Państwo Radek, Luiza, no i cała kocia banda z Liverpoolu wypominają, że obeszliśmy w naszej audycji Wielki Dzień Pszczół, a dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kota. To może będzie coś dla świętujących kotów? Nie wiem, czy piosenka Na ryby ucieszy koty? No na pewno.
1: Na ryby w każdziuteńki wolny dzień. Na ryby nad leniwą rzeczkę w cień. Zabieramy sprzęt i starkę, a na drzwiach wieszamy kartkę.
2: Nie wracamy, aż we czwartek zapuszczamy się pod warkę.
1: Na ryby, by zielone

0: przynajmniej na grzyby.
1: Na grzyby, w aromatów pełen las.
0: Na grzyby. Przed wyjazdem, słuchaj, sprawdźmy gaz.
1: Ta, weźmy czegoś parę kropel, a na drzwiach wywieźmy o tem,
0: że ruszyliśmy w sobotę, bo powiedzieliśmy ochotę.
1: Na grzyby. Tu borowik, a tam dzik. Dzik wściekły na mnie, dzik.
0: Pociągnijmy sobie łyk. Nie musimy dużo lykać, by się przestać lękać dzika.
1: Bo gdyby
0: lyk większy,
1: to na lwy by.
0: Dlaczego nie na lwy?
1: Na lwy by.
0: Na gorący czarny ląd.
1: Na lwy by.
0: Gdyby
1: nieco bliżej stąd.
0: Właśnie, wziąłby człowiek amunicję, tak. Eksportową śliwowicję.
1: Drzwi opatrzyłby w inskrypcję, przedsięwzięto ekspedycję.
0: Na lwy by. Patrzysz, samiec, więc go trach.
1: A tu lwica.
0: Co?
1: To nie w łza. Robi nam się strasznie głupio, bo ten lew już chyba trupią.
0: Więc czy by nie lepiej już na ryby?
1: Lub na grzyby.
0: Lub na grzyby.
1: Albo na ryby.
0: Albo na ryby, co?
1: W każdym razie nie na lwy by.
2: Nie, tak już.
1: Nie. A może na ryby w grzybach?
0: Jak to?
1: Duszone.
3: Albo do kina.
4: List z kina.
0: Kiedy staliśmy z przyjacielem w ogonku po bilety na film pod tytułem Zejdź no stamtąd dziewczyno w kinie Perć z Dorothy Cutex w roli dziewczyny, nawiązaliśmy rozmowę z mizernym mężczyzną, który stał przed nami.
4: No, znajomość zawarliśmy w ten sposób, że chcieliśmy odejść na chwilę, ponieważ rozeszła się pogłoska po ogonku, że szynka, co prawda tłusta, jest jednakowoż w pobliskich delikatesach.
0: Przyjaciel więc zwrócił się do tego mężczyzny w tych mniej więcej słowach. W razie czego jesteśmy za panem.
4: Ale ten mizerny źle mnie zrozumiał i odpowiedział w tym mniej więcej słowa. Cieszę się, że mogę na panów liczyć. Dzisiaj to się rzadko zdarza.
0: Co się rzadko zdarza? Spytał przyjaciel.
4: A ten pan na to, no żeby tak ktoś za kimś był w razie czego, zwłaszcza obcy.
0: No tak, no już nie wypadało nam iść po szynkę, tłustą co prawda, tylko wypadało zostać, tym bardziej, że ten mizerny młody człowiek zaraz zaczął nam się zwierzać z historii swojej miłości.
4: Chciał nam po prostu odpłacić zaufaniem za zaufanie, a wszystko wskutek mylnej interpretacji słów jesteśmy za panem, które zrozumiał oczywiście w sensie popieramy pana.
0: Zakochał się natomiast nasz mizerny w Dorothy Cutex około 4 jej filmów temu.
4: Może niektórzy z państwa pamiętają, że i nam z przyjacielem swego czasu zdarzyło się zakochać w gwieździe filmowej, ale to było zupełnie inaczej.
0: Pozwólcie przypomnieć sobie, że zakochaliśmy się w zapomnianej już pamięci gwieździe krajowej, Imogenie Rzepusze, uczęszczając co dzień na ten sam film przez czas dłuższy, z przyczyn, których już przypominać chyba co?
4: Nie warto. Nie warto. Nie warto. Po prostu przywiązaliśmy się więc do Rzepuchy, pozwólcie przypomnieć sobie, i dopiero w to przywiązanie wymieszały nam się po pewnym czasie zmysły, znaczy przyjaciela i moje własne.
0: Z mizernym było zupełnie inaczej.
4: Zupełnie.
0: Było to przysłowiowe coup de foudre. Uczucie spadło na niego nagle z ekranu w czasie seansu o 17.30 w kinie Związku Elektrociepłowników Awaria.
4: No dosłownie oszalałem z miłości, zwierzał nam się mizerny. Szastałem dla Dorocy pieniędzmi, wykupując po kilka biletów na każdy seans. Goniłem ją, to znaczy jej filmy, po prowincji. Spoliczkowałem faceta, który po wyjściu z kina w Garwolinie głośno marzył o tym, w jaki sposób chciałby głównie spędzać czas z panią Cutex. Z tego uderzenia facet wydał mi reszty w postaci kilku moich własnych zębów, bo to był strzelec w mordę, co się zowie. Śniąc o Dorocy, uwiodłem przez sen bufetową Rozalię Znajdkową na stacji Rogalin, gdzie zasnąłem podczas przesiadki i naczelnika Tycjana, kiedy zasnąłem w biurze, z którego mnie zresztą wyleli za opuszczanie godzin pracy. Nadwyrężony fizycznie i materialnie, do dziś płacę alimenty naczelnikowi Tycjanowi, udałem się na premierę czwartego filmu z Dorothy Cutex pod tytułem Hałas o północy. To wszystko mówił oczywiście ten pan mizerny.
0: No i co? Zapytaliśmy z przyjacielem, bo mizerny nagle zamilkł, a odpowiedział dopiero po chwili. No i wszystko mi się rypło.
4: Co się panu rypło? Spytaliśmy.
0: Całe uczucie do Cutexów. Poczułem nagle, że nic już do niej nie czuję. Tak mówił mizerny.
4: Tak.
0: Nie umiałbym tego wytłumaczyć. Film był niezły, I ona aktorsko bez zarzutu, ale już nie było mowy o wyrzucaniu na nią pieniędzy, dawaniu i braniu popysku dla niej, ściganiu jej filmów po peryferiach i prowincji.
4: To chyba ulga, zasuponowaliśmy z przyjacielem.
0: Ulga? Pustka, panowie, straszliwa pustka. Nie do zapełnienia ani pracą, ani płacą, ani czymkolwiek.
4: Jeżeli chodzi o cokolwiek, to rzeczywiście trochę od niego zalatywało.
0: Tak, ale sam pan wspomniał, że trochę się pan dla niej staczał, zauważyłem. A cóż to jest? Zareplikował, trochę się staczać dla takiej kobiety.
4: Przez delikatność nie zapytaliśmy z przyjacielem, dlaczego mimo to znów postanowił wybrać się na kolejny film z Dorothy Cutex, której już wszakże nie kochał.
0: Ale on sam nam powiedział. Chciał jeszcze po prostu spróbować.
4: Po prostu.
0: Jeszcze poczekajmy, jeszcze się nie śpieszmy, cytował, nucąc. Może to tylko przejściowe przygaśnięcie uczucia, które buchnie dawnym płomieniem na filmie Zejdź no stamtąd dziewczyno w kinie Perć?
4: No i rzeczywiście buchnęło. Tylko że do aktorki Sylwanii Penn, która grała w tym filmie szwagierkę Dorothy Cutex, porzuconej przez mizernego już definitywnie. Dowiedzieliśmy się zresztą o tym później od kogo innego.
0: Kiedy przechodząc nazajutrz koło kina Perć znów zobaczyliśmy go w ogonku, udał, że nas nie widzi. Musiało mu być strasznie głupio, że tak się przerzuca z kwiatka na kwiatek.

Śpiewał Piotr Bukartyk, a wcześniej kącik Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego. W sprawie piosenki Na ryby, którą dedykowałem kotom w dniu ich święta, zdania są podzielone. Z Liverpoolu dostałem informację: panie redaktorze, melduję, że Na ryby zadziałało na nasze koty. Ucho zostało podniesione w zainteresowaniu, a następnie futro zmieniło pozycję do spania, czyli sukces. A z kolei pan Stefan napisał: kot Marian nawet nie drgnął. Próba niezaliczona. No ale się starałem, panie Stefanie. Cóż, za rok być może też będzie, na pewno będzie też dzień, Wielki Dzień Pszczół, który się łączy z Międzynarodowym Dniem Kota. Spróbuję jeszcze raz. Napisał również, to jest też bardzo istotna informacja dla wszystkich celebrytek, które w różnych miejscu się, jedna celebrytka, inna celebrytka wyginała się, prawda, w różnych okolicznościach. Mam taką konkluzję, pisze pan Grzegorz, że w temacie wyginania, żeby celebrytki uważały, bo dinozaury też się wyginały i wiemy, jak to się zakończyło. I jeszcze mam do państwa informację od pana Wiktora. Pan Wiktor jest w pracy i niedawno wrócił z wakacji, które spędził z rodziną nad morzem. Dzieci zachwycone, żona zachwycona. Dobre też były rachunki za małe co nieco. Otóż 2 gofry z bitą śmietaną i cukrem pudrem plus matcha i americano odchudziło mój portfel o 120 zł. Portfel odchudziło, ale pana, panie Wiktorze, mam nadzieję, nie? No cóż, ja mam takie doświadczenia: dorszyk z surówką i z kompotem 8 dych. Ale bardzo, bardzo smaczny. Szanowni państwo, no to będziemy teraz kolejną porcję rozrywki. A, już państwu mówię. Tak, był taki konkurs. Konkurs piosenki ogniskowej, który przeprowadziła i zorganizowała Czarna Helena. Ja byłem szefem muzycznym tego konkursu. Tak, to ja stroiłem gitarę panu Jerzemu Skoczylasowi.

Nasz krajowiec, pan Mieczysław, wciąż wycieczki nam załatwia. Uwielbiają go wszystkie kobiety, bo przystojny on jest niestety.

0: oczy.
1: Dawno byłem jeszcze studentem. Spływ czarną hańczą mieliśmy. I z samego tego pływania niewiele złego wynikało. Płynęliśmy sobie bardzo takim studenckim tempem, czyli od sklepu do sklepu, GS-owskiego sklepu. Ale potem wpadliśmy tam na taki pomysł, bo było miejsce, gdzie była łaźnia taka i zapragnęliśmy skorzystać z tego. I 13 chyba nas było chłopa. Wleźliśmy do tej bani, nagrzaliśmy się tam odpowiednio i potem taki tu był system, że nie ma tam polewania się zimną wodą czy zanurzania się w jakichś wannach z wodą, tylko się skacze na golasa do tej hańczy. I pośród nas był Ryszard. Taki wysoki chłopak, co się przydało o tyle, że w tej bani na samej górze było takie malutkie okienko i on mógł zobaczyć, czy hańcza jest wolna. Tylko że on się jąkał. I powiedział w pewnym momencie, my już tam nagrzani do temperatury, gdzie się białko ścinało w oczach nam, powiedział, że teraz, jak się potem okazało, chciał powiedzieć, teraz raczej nie. Ale my usłyszeliśmy teraz i tych 13 nagich mężczyzn wyskoczyło do czarnej hańczy wprost na żeński spływ kajakowy, który przepływał akurat. Bardzo dziwne.

w krąg wszystko gada. Czy to piszmak, łoś, czy jeleń? Pyta

0: Dzień dobry, mówi Czarna Helena. Przypominam, że w recepcji domu wypoczynkowego należy uzupełnić kartę meldunkową o adresy mailowe do żony, męża, partnerki, partnera i dyrekcji zakładu, w którym się w ciągu roku pracuje. Zwracam również uwagę na obowiązek zachowania ciszy nocnej. W naszym domu wypoczynkowym są dwie cisze nocne: stała i ruchoma. Stała obowiązuje między 22 a 6 rano. Ruchoma obowiązuje na każde wezwanie kierownictwa domu wypoczynkowego. Wezwanie brzmi: E, ciszej tam. Przypominam również, że obiekt jest monitorowany, a chęć odkupienia kompromitujących nagrań należy zgłaszać kierownictwu najpóźniej na 2 dni przed wyjazdem. Od tego roku można kupować nagrania zarówno własne, jak i kompromitujące kogoś innego. Szczególnie dobrze monitorowane są bar i dyskoteka. Życzymy miłego wypoczynku.
1: Tak o rzeczy Czarna Helena. Wcześniej Basia Stępniak-Wilk zaśpiewała bosanowe z Augustowa. Pozdrawiamy wszystkich wypoczywających i przebywających teraz w Augustowie. Wczoraj odbyła się lista piosenek Radia 357 właśnie z Augustowa. Basia Stępniak śpiewała, Andrzej Poniedzielski wzdychał, a wcześniej Andrzej Poniedzielski wspomniał o spływie Czarną Hańczą. Cóż za emocje, a teraz Miles Davis gra dla Państwa. Pan Wojciech napisał o tym, że robi ramkę. Ramkę do obrazu. Pierwszy raz pół wieku minęło, żeby zebrał się do tego, żeby tę ramkę zrobił i zrobić i robi. Pierwszy raz w życiu. Trzymam kciuki. Bardzo Państwu dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Roma Leszczyńska, Szymon Kuliś, gospodarz domu, Filip Jaślar. Kłaniamy się Państwu bardzo nisko. Miles Davis gra Summertime. No a ja cóż, ja wywieszam kartkę. Zaraz wracam, gdyż mam wolne. Usłyszę się z Państwem jutro o 9:00 w grze podwójnej, a Państwa za chwilkę utuli pięknymi dźwiękami Marcin Bisiorek w audycji Happy Noise. Do usłyszenia, dziękuję.

0: Radio 357. Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
1: Pozamiatane.

słoneczny, był momentami wręcz gorący i bardzo wakacyjny i właśnie taką muzykę zagram dzisiaj dla Państwa. Zanim zaczniemy, wielka prośba ode mnie. Zadzwońcie do mnie 510-357-357 albo napiszcie ula@radio357.pl. Pomyślałam sobie, że ponieważ w dzisiejszym odcinku będziemy mówić o organizacji i porządkowaniu, to poproszę Państwa, żeby zadzwonili Państwo do mnie z opowieściami o tym, jakie archeologiczne wykopaliska znaleźli Państwo w swoim domu. Może coś, czego szukaliście od lat, znalazło się przy okazji porządków. Tak jak dowód osobisty mojego syna w książce do matematyki, który znalazł dziś. Albo, no nie wiem, zawsze kuchenne szafki są takim punktem zapalnym. Ja kiedyś znalazłam przyprawy z połowy lat 90. No to co? Potańczmy trochę dzisiaj.

Dziś będziemy rozmawiać o organizacji i porządkach, a ja pytam Państwa, jakie wykopaliska porządkowe znaleźli Państwo w swoich domach przy okazji właśnie takich większych porządków? Bardzo jestem ciekawa. 510-357-357 to jest nasz numer telefonu. ula@radio357.pl to adres mailowy. Ja zacznę dzisiejsze opowieści o porządkach o szufladce, od szufladki na pierniczek. W tej nazwie brakuje jednej sylaby, którą Państwo będą musieli sobie dopowiedzieć sami, bo to jest eleganckie radio i my tak brzydko nie mówimy, ale szufladka na pierniczek powinna być absolutnie w każdej kuchni. To jest taka szufladka, w której są długopisy, gumki, spinacze, zszywacze, jakieś rzeczy niewiadomego pochodzenia, jakieś rzeczy, które nie wiadomo do czego służą. Taka szufladka sprawia, że my będziemy mieli trochę mniej bałaganu w kuchni, no bo wiadomo, że zawsze jak nie wiadomo gdzie to wrzucić, to do szufladki na pierniczek z brakującą sylabą. Natomiast tego typu szufladkę też trzeba czasem sprzątać, więc proszę jej tak nie zostawiać na zawsze, ale od czasu do

0: Napisała do mnie pani Agata. Racja, odkrycia w szafkach kuchennych potrafią zaskoczyć. Odkrycie z tamtego tygodnia: herbata, rumianek, data ważności 1992. Smak nadal dobry, także warto sprzątać. Proszę pamiętać, suche produkty raczej się nie popsują i rzeczywiście, nawet jeśli mają 20 lat, nadają się do spożycia, choć mogą, zwłaszcza przyprawy, stracić trochę swoich wartości. No ale gdyby ktoś tak zostawił od 1992 roku dżem, w którym wcześniej była oblizana łyżka, no to ja nie życzę. Wyrzucamy razem ze słoikiem. Proszę Państwa, dzisiaj naszym gościem będzie Agnieszka Witkowska, architekt porządku, specjalistka od odgracania i organizacji, która prowadzi w TVN Style program Poukładani. No i pomyślałam, że zapytam Agnieszkę o to, jaki jest największy grzech organizacyjny polskich domów.
1: Największy grzech organizacyjny to jest zdecydowanie próba zorganizowania rzeczy, których tak naprawdę nie potrzebujemy. Bardzo często szukamy pudełek, organizerów, jakichś sprytnych rozwiązań, podczas gdy problem tak naprawdę leży zupełnie gdzie indziej. Organizacja nie zastąpi decyzji o pozbywaniu się nadmiaru, a to tak naprawdę nadmiar jest najczęstszym problemem polskich domów. Widzę to u moich klientów niemal codziennie, czyli szafy pełne ubrań, których nikt nie nosi, kuchnie, które są przepełnione po brzegi jakimiś gadżetami, których nikt nie używa i nawet moi klienci nie wiedzą, do czego one służą. Szuflady, które stają się magazynem przydasi. No i później mówimy, że mamy za mały dom, albo że nie mamy miejsca, albo że ten dom jest źle zorganizowany, a tak naprawdę tu nie brakuje miejsca, tylko brakuje decyzji. Dlatego ja zawsze zachęcam do tego, żeby organizację zacząć od odgracania. Najpierw odpowiadamy sobie na pytanie, czego tak naprawdę potrzebujemy, co używamy, co wspiera nasze codzienne życie, a dopiero później zastanawiamy się nad pojemnikami czy jakimiś sprytnymi systemami do przechowywania. Bo dobrze zorganizowany dom to nie jest ten, który zmieści wszystko, bo to nie jest dziupla wiewióreczki, która ma pomieścić wszystkie orzeszki, tylko to ma być taki dom, w którym każda rzecz ma swoje miejsce i te rzeczy nie przytłaczają i wspierają nas w codzienności.
0: Jeśli Państwo w swojej dziupli wiewióreczki znaleźli jakieś ciekawe orzeszki, proszę do nas zadzwonić i opowiedzieć o tym, co to było. 510-357-357. Rozmawiamy o tym, co znaleźli Państwo przy porządkach, a na Ula Radio Małpa, wróć na Ula Małpa Radio 357.pl przyszła wiadomość od pana Rafała, który napisał, że żona robiła mu sweter na drutach. Były dwie przymiarki, sweter prawie powstał. Dwa lata później pan Rafał znalazł ten sweter w piwnicy, niedokończony. Na sugestie dokończenia jednak tego swetra, no, żona nie zareagowała entuzjastycznie. No, bywa i tak.

Nasza dzisiejsza gościni, architekt porządku, bywa w wielu polskich domach, tak jak ja bywałam w domach wielu z Państwa w mojej zawodowej karierze, tak to nazwijmy. I muszę powiedzieć, że są dwie rzeczy, które są we wszystkich polskich domach. Pierwszy to są śmiecie pod zlewem. To jest w ogóle absolutnie wszędzie. A druga rzecz to reklamówka na reklamówki. I od razu Państwu podpowiem, ponieważ mamy to w domu wszyscy, pójdźmy na targ, na bazarek, przekażmy te reklamówki komuś, kto sprzedaje, nie wiem, jabłka albo inne śliwki i pozbądźmy się ich, zostawmy sobie tak z pięć, bo to w zupełności wystarczy. Ja dzisiaj powiedziałam, że playlista powstała z myślą o wakacjach i o urlopie, ale niestety tak się składa, że dla niektórych wakacje to jest okres bardzo pracochłonny i pomyślałam właśnie z myślą o tych osobach, które spędzają wakacje w pracy, że to będzie odpowiedni utwór, a utwór nosi tytuł Ciągnik.

Piszą państwo o swoich znaleziskach. Pani Ania tego, czego szukała, w kartonach znalazła na samym dnie 5 kartonu. Natomiast po drodze znalazła liścik od Beaty Tyszkiewicz. Szczerze mówiąc, dla takiego znaleziska mogłabym sprzątać cały dzień. Pan Mariusz z kolei przesłał mi przepiękne, kolorowe zdjęcie, na którym jest rodzaj takiej kolorowej szklaneczki, a w niej wszystkie absolutnie odcienie mieszadełek. Okazuje się, że rodzice mieszkali w Wenezueli i przez parę lat w latach 70. pracowali w sektorze rozrywki, stąd te mieszadełka. Z kolei pan Witek napisał, że najlepiej znaleźć kasę w szafce albo w jakichś ciuchach, których się dawno nie nosiło, i ja się zgadzam, to jest najlepsza nagroda za to, że się posprzątało, bo to jest nagroda finansowa i ona mi bardzo pasuje. Mamy wakacyjny dzisiaj temat muzyczny. Ja sobie wakacji nie wyobrażam bez tej piosenki.

Muszę Państwu powiedzieć, że taką najciekawszą zasadą, którą wprowadziłam w swoim domu, jeśli chodzi o organizację, to jest zasada takich kręgów. To polega na tym, że w tym pierwszym kręgu naszym mamy rzeczy, których naprawdę używamy codziennie, najbliżej. Drugi krąg to są rzeczy używane rzadziej, więc zawsze organizując przestrzeń, proszę myśleć o niej właśnie jako takich kręgach. Jeśli coś wyciągane jest często, niech będzie na wierzchu, niech nie powoduje, że trzeba 7 rzeczy wyciągnąć z szafki, żeby do tego dosięgnąć, a z kolei coś, czego używamy rzadziej, możemy sobie gdzieś tam schować trochę głębiej. Te kręgi działają doskonale, zwłaszcza w kuchni, więc proszę wypróbować. Docierają do mnie wiadomości, że Państwo mają trudności ze sprzątaniem w czasie mojej audycji, bo niestety ciągle robią Państwo przerwy na taniec, co mnie na swój sposób cieszy. Ja z kolei jestem znana z mojego eklektycznego gustu muzycznego i zawsze zaproponuję Państwu coś na granicy dobrego smaku. Próbowałam już wylecieć z tego radia, puszczając lambadę. Myślałam, że po tym, jak puściłam Take That, to podziękują mi za prowadzenie audycji. Dzisiaj podejmuję kolejną próbę. Ja ryzykuję posadą, ale Państwo będą tańczyć.

0: Pan Arek napisał, no faktycznie dziś pozamiatane jest. Lux ta muzyczka, jeszcze tylko Modern Talking. Panie Arku, proszę nie prowokować, bo jestem gotowa na wszystko. Proszę Państwa, naszym gościem dzisiaj jest Agnieszka Witkowska, architekt porządku, specjalistka od odgracania i organizacji. No i postanowiłam Agnieszkę zapytać, jakie są jej top 3 patenty na organizację w domu.
1: Patenty organizacyjne. No jak się można domyślić, w domu architekt porządku tych patentów jest naprawdę całkiem sporo, ale gdybym miała wybrać tylko 3 i to te najważniejsze, które najbardziej ułatwiają mi życie, a co ważne, są do wprowadzenia praktycznie bezkosztowo w każdym domu, to po pierwsze, byłaby to zasada, każda rzecz ma swoje miejsce. I to najlepiej, żeby to miejsce było jeszcze oznaczone dodatkowo etykietą, bo dzięki tym etykietom każdy domownik dokładnie wie, skąd co wziąć i co najważniejsze, gdzie to później odłożyć. To rozwiązanie jest bardzo proste, a tak naprawdę eliminuje mnóstwo codziennych pytań, zawracania głowy i sprawia, że odpowiedzialność za porządek rozkłada się na wszystkich. Po drugie, i to może zabrzmi przewrotnie, ale to jest zorganizowanie sobie miejsca na bałagan. Tak? Dobrze Państwo słyszą? Miejsce na bałagan. Uważam, że każdy dom powinien mieć takie miejsce, bo życie nie jest idealne. Są takie poranki, kiedy zaśpimy, śpieszymy się do pracy, 5 razy zmieniamy ubranie, zanim wyjdziemy z domu i nie zawsze jest czas na to, żeby od razu coś odłożyć na swoje miejsce. I właśnie dlatego wolę mieć jedno miejsce, które będę bałaganić. U mnie jest to akurat półka, na której tymczasowo lądują rzeczy, a kiedy mam na to przestrzeń, kiedy mam na to czas, to odkładam wszystko spokojnie na swoje miejsce. Wolę takie rozwiązanie, takie ograniczone miejsce na bałagan, niż żeby ten bałagan rozlewał się tak naprawdę po całym domu. No i po trzecie, to jak najmniej rzeczy na wierzchu. Ja uwielbiam porządkować, uwielbiam organizować, ale nie do końca lubię sprzątać, czyli tak wiecie, doprowadzać przestrzeń do czystości, więc dbam o to, żeby sprzątanie trwało jak najkrócej, a im mniej rzeczy na blacie, im mniej rzeczy na komodach, im mniej durnostojek, tym tak naprawdę mniej czasu poświęcamy na sprzątanie. I naprawdę jak oczyścimy sobie blat, to od razu czuć różnicę. Najważniejsze, myślę, w tych patentach organizacyjnych jest to, żeby dobierać je pod siebie, pod swój styl życia. Ważne, żeby patenty organizacyjne nie zabierały nam czasu, tylko żeby one wspierały naszą codzienność.
0: No ja w przeciwieństwie do Agnieszki uwielbiam mieć rzeczy na wierzchu i pod ręką. Mój dom jest w takim rustykalnym stylu, w związku z tym to powoduje, że aż się prosi właśnie tak mieć, ale podam Państwu moje 3 patenty organizacyjne na kuchnię. Ponieważ mam dużo rzeczy na wierzchu, to je grupuję, czyli stawiam sobie tacę i na tej tacy mam młynek do pieprzu, pojemniczek z solą, takie naczynie, w którym trzymam łyżki drewniane i metalowe i to wszystko stoi na jednej okrągłej tacy. Tam jest też zawsze słoiczek miodu do herbaty. Podnoszę taką tacę, przecieram wszystko pod nią, no a od czasu do czasu i samą tacę, więc to jest super rozwiązanie. Drugie rozwiązanie to 2 ręczniki papierowe na przeciwległych blatach. Jeżeli jest tak, że mają Państwo takie na 2 ścianach blaty w kuchni przeciwległych, to na jednym jeden ręcznik, na drugim drugi, w związku z tym z tymi rękami mokrymi nigdy nie będą Państwo latać. A trzeci patent to jest dywanik w kuchni. Zawsze się zdarza tak, że coś tam z tego zlewu kapnie, więc proszę powalczyć o to, żeby wsiąkło w dywanik. Kropla wody potrafi zrobić być naprawdę duży bałagan na podłodze w kuchni, a jak wsiąknie w dywanik, to nic jej nie będzie. No dobrze, to gdyby Państwu się nie chciało sprzątać, to ja mam pewną alternatywę i proszę posłuchać jaką.

Piszą Państwo do mnie przeróżne wiadomości. Rozmawialiśmy o tym, że wspaniałą nagrodą za posprzątanie jakiejś okolicy jest znalezienie pieniędzy. Na co napisała do nas pani Pina? Pani Ulu, nie zawsze jest dobrze znaleźć kasę. Znalazłam 1200 szwedzkich koron zarobionych kilka lat temu na delegacji. Czekałam na lepszy kurs, a w tym czasie w Szwecji była wymiana pieniędzy i kasa przepadła i już nic z tą kasą nie zrobię. Pani Pino, kochana, proszę absolutnie nie przyjmować ode mnie żadnych porad finansowych, bo ja nie mam do tego kwalifikacji, ale tak sobie myślę, skoro waluty już nie ma, to coś, czego nie ma, z czasem nabiera wartości, więc proszę trzymać. Kto wie, może za parę lat to będzie miało dużo większą wartość niż miało kiedyś. Nigdy nie wiadomo. A na pocieszenie zagram pani taką fajną piosenkę.

0: Media społecznościowe próbują na nas wymuszać kanony piękna, mody i tak dalej. No i próbują też trochę na nas wymuszać kanony tego, jak powinny wyglądać nasze domy, co ma z rzeczywistością zazwyczaj niewiele wspólnego. I muszę Państwu powiedzieć, że kiedyś przeanalizowałam wiele zdjęć z piżarni, domów, sposobów przechowywania. To było w czasach jeszcze przed AI, więc raczej prawie pewne, że te wnętrza musiały występować w naturze, choć ciężko to nazwać naturą. I nie zapomnę, jak kiedyś spojrzałam na takie zdjęcie z piżarni, gdzie nie tylko były identyczne pojemniki na wszystkie produkty, ale też te produkty były nasypane do tej samej wysokości. Tam była nawet ta linia zachowana. No było to dla mnie absolutnie szokujące i tak oderwane od rzeczywistości, że nic, tylko to wyśmiać. Aczkolwiek fajnie jest mieć ładnie. Dlatego się zastanawiam, jak to zrobić, żeby zachować porządek, żeby było troszkę choć ładnie, ale jednocześnie praktycznie. Nasz gość Agnieszka Witkowska.
1: Myślę, że złoty środek jest dokładnie pomiędzy tymi dwoma skrajnościami, o których mówisz. Ja osobiście nie namawiam nikogo do tego, żeby absolutnie wszystko przesypywał do identycznych pojemników, tylko dlatego, że tak wygląda Instagram. Jeżeli ktoś lubi taką estetykę, jeżeli ktoś ma na to miejsce, ma na to czas, to świetnie, niech to robi, niech to go cieszy, to jest fantastyczne. Ale to nie jest obowiązek i to nie wyznacza tak naprawdę idealnej organizacji w domu. Z drugiej strony natomiast otwarte torebki z mąką, z ryżem, z kaszą, no to też nie jest najlepsze rozwiązanie, bo produkty szybciej tracą świeżość, łatwiej się rozsypują, no i zwiększamy ryzyko pojawienia się moli, więc te pojemniki mają sens, ale ja polecam podejście takie bardzo praktyczne. Do tych szczelnych pojemników przysypujemy tylko te produkty, których używamy często, takie jak mąka, ryż, makaron, płatki, kasza czy cukier. Dzięki temu te produkty są dobrze zabezpieczone, łatwo po nie sięgać i od razu widzimy, czego nam brakuje. Te pojemniki przejrzyste tworzą nam taką gotową listę zakupową. Natomiast rzeczy te, których używamy sporadycznie, one mogą spokojnie zostać w oryginalnych opakowaniach, nie musimy wszystkiego układać jak w katalogu. Dobrze zorganizowana kuchnia nie ma imponować social mediom, nie ma imponować gościom. Ona ma przede wszystkim ułatwiać codzienne gotowanie i jeżeli po przygotowaniu obiadu kuchnia jest łatwa do ogarnięcia, możemy szybko odłożyć wszystko na miejsce, bez zastanawiania się, gdzie to powinno się znajdować, no to to jest dokładnie to, czego potrzebujemy. To znaczy, że ta organizacja działa.
0: Amen, siostro. Ja dodam od siebie tylko tyle, że nie warto też przesypywać produktów, których zużywamy dużo. Jeżeli za jednym razem idzie kilo mąki, albo tak jak w moim domu, cała paczka makaronu, no to przesypywanie tego absolutnie nie ma sensu. No to ponieważ piszą Państwo, że się dobrze tańczy i dobrze sprząta, to tańczymy dalej.

Próbuję dzisiaj zainspirować Państwa do tego, żeby trochę lepiej się w domu zorganizować i proszę pomyśleć też o tym, że rzeczy, których używamy na co dzień, mogą stanowić swojego rodzaju dekoracje. Moja biżuteria nigdy nie jest splątana, nigdy nie jest zagubiona, nigdy nie jest gdzieś pochowana po kątach, dlatego że wisi na wierzchu. Ja zastosowałam w swojej garderobie taki reling, którego używa się w kuchni do wieszania chochelek, łyżek cedzakowych i różnych innych rzeczy i tam wiszą sobie pięknie wszystkie moje łańcuszki. Na takich fajnych tackach leżą pierścionki i kolczyki, więc efekt dekoracyjny i praktyczny w jednym. Bardzo polecam takie rozwiązanie, takie niestandardowe myślenie o tym, gdzie coś upchnąć albo schować. No to teraz utwór, który odkryłam stosunkowo niedawno, chociaż on już ma parę ładnych lat.

Mam nadzieję, że rozruszałam Państwa dzisiaj trochę tą muzyczną, energetyczną, wakacyjną muzyką. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Jak zwykle polecam się Państwu za tydzień o 18:00 punktualnie. Będę tu z Wami. Natomiast ważna informacja jest taka, że za tydzień naszym gościem będzie Dawid Gaborio i pogadamy o tym, czego możemy się na potrzeby własnej kuchni nauczyć od szefa kuchni, co jest, myślę, bardzo ciekawe. Oni mają naprawdę takie super patenty, że aż nie mogę się doczekać, aż Dawid Gaborio się z nami podzieli. Zostawiam Państwa w muzycznych rękach Bartłomieja Skubisza i Vibe. Ja zawsze się staram zostawić dla Bartłomieja, nie wiem, rodzaj takiej ofiary muzycznej w podziękowaniu za te wszystkie odkrycia, które mu zawdzięczam, bo zawsze słucham jego audycji w drodze do domu i sprawia mi wielką frajdę odkrywanie rzeczy, których jeszcze nie słyszałam. A zatem dzisiaj takim łącznikiem będzie utwór, który myślę i jemu, i Państwu się spodoba. A my słyszymy się za tydzień punktualnie o 18:00. Dziękuję za dzisiaj.

0: skąd to wszystko się bierze i czy dotyczy to tylko mnie.
1: Radio 357.

0: Merde.
1: Znowu Francja.
0: Bonjour.
2: Bardzo serdecznie witamy Państwa w godzinnej naszej audycji niedzielnej.
3: Na spotkaniu z Francją.
2: Na spotkaniu z Francją.
3: I to jeszcze kiedy, Irenko, w samym sercu wakacji, bo dawniej, jeszcze chyba cię na świecie nie było, to pamiętam, że moi znajomi Francuzi mówili, no tak, wakacje się zaczęły, bo Tour de France się skończył. A tymczasem skończył się nie tylko Tour de France panów, fantastyczna impreza, ale także Tour de France pań. I to z jaką klasą? Niewiadoma Polka druga na liście. No więc rzeczywiście wakacje już pełną gębą. Także witam Państwa serdecznie i kłaniają się.
2: Irena Brzezińska, realizujący naszą audycję, Jan Chojnacki.
3: I Marek Brzeziński. Dzień dobry.
2: Dzień dobry i myślę, że tradycyjnie zacznijmy od piosenki. Jedyne, co chciałam powiedzieć, to to, że 2 tygodnie temu mówiłam, znaczy w ogóle przedstawiłam utwór Le Coup de Soleil i mówiłam, że szkoda, że właściwie nie wybrałam tej oryginalnej wersji, tej takiej najbardziej lubianej i najbardziej znanej. I no, powiedziałam, że jeszcze będzie czas, a już na pewno będzie czas do końca wakacji. Znalazł się ten czas, dlatego proponuję teraz Le Coup de Soleil w wykonaniu Richarda Kościante.

0: Le coup de soleil to jest piosenka napisana przez Jean-Paula Drew w 1978. Ona została nagrana rok później przez Richarda Cociantę. No i piosenka była zainspirowana prawdziwą pechową miłością autora. Drew wyznał, że powiedział, moja dziewczyna wyjechała do Stanów Zjednoczonych i byłem nieszczęśliwy jak pies. Dokładnie powiedział nieszczęśliwy jak kamień, ale po polsku raczej pies. No i potem to została...
1: Przepraszam, pękam ze śmiechu. Dlaczego akurat pies jest nieszczęśliwy? Mamy psa i ten pies jest najszczęśliwszym psem na świecie.
0: Nie, no,
1: nawet sąsiad spotkał tego naszego psa i powiedział, ojej, to on chyba jest młody, bo on jest taki chudy. Bo u mnie, ktoś tam, u jego mamy, ktoś ma psa, właśnie takiego samego labradora i to są straszne łakomczuchy. I on jest taki gruby, a ten nasz jest taki chudziutki i taki szczęśliwy dla wszystkich jest skaczący na wszystkich, co nie wszystkim oczywiście odpowiada, merdając ogonem. Nie no, słuchajcie, no, dlaczego jest nieszczęśliwy jak pies? Nieszczęśliwy jak kamień? No tak, ja to rozumiem. Ale pies?
0: Znaczy na pewno,
1: jaki pies?
0: Znaczy na pewno mogę powiedzieć, że zdecydowanie jest nieszczęśliwy właśnie

0: przez ten czas udało mu się...
1: Wakacje u tatusia.
0: Trochę nabrać na wadze, ale spoko. Będzie bieganie jak we wrześniu. Masz rację, no to... może ten nieszczęśliwy jak pies. W każdym razie uznajmy, że był nieszczęśliwy jak pies.
1: Taki tytuł piosenki.
0: Ona została, ta piosenka wydana wiosną 80 roku i od razu była wielkim sukcesem. Ona osiągnęła 7 miejsce na listach przebojów, sprzedała się w ponad 250 tysiącach egzemplarzy. Definitywnie wprowadziła tym sposobem Kocianty na francuską scenę, ponieważ Kocianty jest jednak Włochem, ale zdecydowanie właśnie też znanym we Francji. No i poza tym ta piosenka potem została śpiewana przez różnych ludzi, przez różne osoby. No tak jak właśnie 2 tygodnie temu przedstawiłam wersję trochę inną, ale ta klasyczna chyba najlepsza.
1: No i ciekawy jestem, kto jest takim bardzo nieszczęśliwym symbolem we Włoszech? Bo przecież to jest Włoch, który śpiewał. No to co, nieszczęśliwy jak kot? Cóż, zerknijmy do gazet.
0: To jest dobre pytanie. Też chciałabym wiedzieć. Zerknijmy do gazet, zacznijmy od tematu, który chyba nas wszystkich trochę działa nam na nerwy, mianowicie démarchage téléphonique, stop ou encore.
1: Tyle sprzedaż, stop czy dalej? A właściwie to nie chodzi tyle o tyle sprzedaż, co o nagabywanie przez telefon. Tragedia. No, taka... Tragedia. Po prostu jest to i we Francji, i w Polsce, wszędzie. To nagabywanie przez telefon jest dramatyczne.
0: Znaczy oczywiście są ustawy, które sprawiają, że po którejś tam godzinie nie można dzwonić już, więc na pewno nie dostaniemy takiego telefonu o 22. Za to no, próbowano też w ogóle chyba zabronić, wydaje mi się. Próbowano też zabronić od pewnej godziny jeszcze wcześniej, tak powiedzmy przy końcu, jeśli chodzi o jakieś takie godziny końca pracy. No ale no, zdecydowanie to nagabywanie jest, mam wrażenie, że jest tego coraz więcej.
1: Irytujące.
0: Na szczęście te najnowsze smartfony sprawiają, że też można sobie ustawić te spamy, mimo że niektóre przechodzą. Ja czasem się łapię na tym, że ktoś do mnie dzwoni, mój telefon nie zauważył, że to jest spam, odbieram i to jest właśnie takie sprzedaż telefoniczna.
1: A ja nie. Ja po prostu nie odbieram telefonów takich, które od razu mi mówią, że są spamami.
0: No nie, no tego ja też nie robię, tylko chodzi mi o to, że niektóre nie są. Nie jest napisane, że jest spam. No i potem i tak próbują, nie wiem, sprzedać panele słoneczne albo zapytać się mnie. I zresztą ja mam podwójne też, podejrzewam, że ty też, bo ty masz w ogóle 2 telefony. I ja mam 2 karty SIM w telefonie i czasem dzwonią do mnie z Polski. Mam wrażenie, myślę po prostu, że to jest coś ważnego, bo rzadko kiedy ktoś dzwoni do mnie z Polski. I w jakiś sposób tą moją bardzo, bardzo mało używaną kartę SIM i numer i tak w jakiś sposób dostali. I na przykład pytają się mnie o nie wiem, prąd i czy nie chciałabym po prostu obniżyć rachunku prądu w Polsce. I myślę tak, mówię, dobra, bardzo dziękuję za propozycję, ale w Polsce nie mieszkam, więc myślę, że możemy skończyć tę rozmowę. Ja też wiem, że niektórzy sobie... Była też historia właśnie taka... We Francji, myślę, że wszędzie, no, młodzież albo inni, gdzie sobie żarty stroili właśnie z takich ludzi, którzy dzwonią albo odpowiadali jakoś dziwnie. Staram się jednak, no bo to jest praca, tak? Więc szanuję się pracę każdego. I to myślę, że to też jest centrum debaty, ponieważ to by były osoby, które by straciły pracę. No ale z drugiej strony musi być to uregulowane, ponieważ no, staje się trochę... Jakby to powiedzieć?
1: Uciążliwe. Przenieśmy się teraz w inne rejony.
0: No nieco, no w inne rejony. Trottinette, Paris rend le casque obligatoire.
1: Hulajnogi, Paryż wprowadza obowiązek noszenia kasku. Przyznam, że jak jestem w Polsce, to ze zdumieniem widzę, że ludzie jeżdżą bez kasków na rowerach. Z kolei we Francji właściwie trudno zobaczyć jest osobę jadącą na rowerze bez kasku. No nie wiem, dlaczego na przykład tata dba o głowę swojego dziecka, to ja rozumiem, ale nie rozumiem, dlaczego nie dba o swoją głowę. I dziecko jedzie na rowerze w kasku, a tata bez kasku. Ja, dla mnie to jest niewyobrażalne. Tak samo jak od pewnego czasu

0: może po moim wypadku, który miałem na Kasprowym Wierchu swego czasu, nie wyobrażam sobie, żeby ktoś jeździł na nartach bez kasku. I
1: ty jest to dla mnie... jeździłeś bez kasku.
0: No jeździłem ile lat temu. No dobrze.
1: Znaczy, ja się z tobą nie zgadzam, ponieważ też...
0: Jeżdżę w kasku.
1: Nie, to oczywiście nie jest do tego. Chodzi mi o to, że no w Paryżu niekoniecznie wszyscy jeżdżą w kasku na rowerach. Na pewno ci, którzy mają własne rowery, to większość z nich jeździ w kasku, tak. Problem jest tym, że no możesz sobie wynająć rower na minutę i niekoniecznie chodzisz z kaskiem pod ręką. Wiem, że nigdy nie można było wyjść nawet na... I to nie były elektryczne hulajnogi. To były te takie malutkie hulajnogi, na których bardzo nie można się było rozpędzić na płasko, na płaskim.
0: Ale sobie żebra dwa złamałem na niej.
1: Tak,
0: na twojej hulajnodze.
1: Ty w wieku, nie wiem, tam 40 paru lat miałeś mniej zdrowego rozsądku niż my, dzieci, na tej samej hulajnodze. Dlatego, że dla historii...
0: Dziękuję bardzo. Słuchajcie, to fajna opinia jest córeczki o tacie, który miał 47 lat i złamał sobie dwa żebra, bo trafiłem akurat na taki dołek w przejściu podziemnym, jak Irenkę odprowadziłem do przedszkola i w przejściu podziemnym, no i ciach. Wywaliłem się i złamałem.
1: Nie, ale nie wywaliłeś się po prostu, tylko tata wpadł na świetny pomysł, że będzie jeździł na tej hulajnodze, która oczywiście miała takie cieniutkie kółeczka, po kratce.
0: No, bo tam była taka, tak, kratka do ścieków, bo rzeczywiście tak było. Dobra, lećmy na tytuły prasowe, bo inaczej to będzie opowieść never ending story. Nigdy nie kończąca się historia.
1: No dobrze, to wracamy w takim razie do tematu, który już poruszaliśmy wiele razy. Europe w ostatnich miesiącach, znaczy w ostatnich kilku. Europe, les fleuves secs tarissent l'économie.
0: Europa, wysychające rzeki duszą gospodarki, ja bym powiedział w tym momencie, nie gospodarkę, tylko w ogóle gospodarki, bo i nie tylko Dunaj, ale i Ren wysycha, a przecież pod Ludwigshafen są wspaniałe cztery porty, zresztą nie tylko pod Ludwigshafen, am Rhein nad Renem. No i przyznam, że to jest dramatyczna sytuacja. No ale do upałów to jeszcze wrócimy. Dalej.
1: Et puis, allocation, les ratés du congé de naissance.
0: Zasiłek, niedociągnięcia urlopu rodzicielskiego. No tak, to rzeczywiście jest pewien problem.
1: I też temat rzeka. Mówiłeś o tym wcześniej. Tour de France, le sacre de la reine Vollering.
0: Tour de France, koronacja królowej Vollering. No tam było wiele kontrowersji co do tego przedostatniego etapu, na którym francuska kolarka jadąca w tej samej grupie co Vollering, ona przyblokowała niewiadomą Polkę, żeby ta nie mogła wyprzedzić jej. To widać na zdjęciach, na filmach robionych amatorsko. Tego nie widać w ogóle, kamery telewizyjne tego w ogóle nie wychwyciły. No ale Vollering wygrała, niewiadoma druga. Fantastyczny sukces Polki.
1: Dobrze, mówiliśmy dużo o strażakach także w ostatnich miesiącach. Ja już to chyba liczę w miesiące, a nie w tygodnie. No, w tygodniach.
0: Dzięki Bogu, że nie w latach.
1: Tygodnie już nie, tylko miesiącami to już trwa.
0: Oczywiście.
1: Pompiers volontaires, les feux de l'été créent des vocations.
0: Strażacy ochotnicy, letnie pożary rodzą nowe powołania do straży pożarnej, ochotniczej straży pożarnej.
1: W ogóle do straży pożarnej, niekoniecznie do ochotniczej właśnie. Eclipse, comment l'admirer, bien protégé.
0: Zaćmienie, jak podziwiać niebezpiecznie. Ojej, słuchajcie, no jest w ogóle jakiś obłęd. Cały program telewizji francuskiej, dwójki, trójki, kiedy to było? We środę bodajże? Nie, w poniedziałek. Był poświęcony tylko i wyłącznie zaćmieniu słońca, temu jak, w jaki sposób chronić oczy, czym chronić oczy, a poza tym temu zjawisku jako takiemu. No cóż, jeśli chodzi o zaćmienie słońca, to może do tego wrócimy za chwilę, ale ciebie jeszcze nie było na świecie, byłaś w brzuszku swojej mamy i byliśmy z twoją mamą w Szampanii i tam oglądaliśmy zaćmienie słońca. No wyglądało to trudno jest właściwie to określić, jak to wyglądało, to było coś kompletnie nie do określenia. No i tutaj znowuż jest zaćmienie. I pytanie główne, jak podziwiać je w bezpieczny sposób.
1: I puis, la climatisation, les musées de Paris à choisir ou à fuir?
0: Klimatyzacja, paryskie muzea, które wybrać albo absolutnie nie wybierać?
1: Tak, ponieważ oczywiście muzea są dobrym pomysłem, aby uciec trochę od tego, jak upał. Jest gorąco i od upałów, ale nie wszystkie muzea, nie we wszystkich muzeach klimatyzacja jest optymalna. Grande ville acheter est devenu plus simple que louer.
0: Duże miasta, kupno stało się prostsze niż wynajem pokoi. To prawda, że w tej chwili właściwie łatwiej jest kupić niż wynająć.
1: Et puis 4x200 marchand hisse les Français à la seconde place.
0: A, no jesteśmy oczywiście na pływalni w tej chwili. 4x200 metrów marchand wynosi Francuzów na drugie miejsce. No rzeczywiście, wypłynął drugie miejsce dla Francuzów.
1: I wracamy do zaćmienia. Magie Noir, poza tym na stronie Parisiena, to było na pierwszej stronie oczywiście gazety, ogromne zdjęcie pięknego zaćmienia. Wydaje mi się, że to było zdjęcie jeszcze z 99, bo to było tuż przed zaćmieniem tegorocznym.
0: Czarna magia, zaćmienie. No i resztę to już Irenka wyjaśniła.
1: No i De Gaulle, que va devenir la maison du général?
0: De Gaulle, co stanie się z domem generała? Rzeczywiście jest to pewien problem. Generał przeniósł się w ostatnich latach życia tam pod gdzieś w Burgundii bodajże. I nie wiadomo teraz, co będzie dalej z tym jego domem. Domem muzeum.
1: Znaczy wiesz co, ja teraz może przejdę, nie zdziw się, do trochę innych tytułów i na dodatek wezmę obydwa naraz, w tym i ostatni, to się przygotuj. Super Coupe, ponieważ mówimy o Super Pucharze i są dwa tytuły na temat PSG, le PSG contre Gvara i le PSG c'est la Super Coupe pour lancer la saison.
0: No, Super Puchar PSG liczy na Kwarę i jednocześnie mówi o tym, że będzie...
1: Że jest to start ich sezonu. Jest to początek.
0: Chyba początek sezonu, tak jest.
1: Tak, dokładnie.
0: Susza?
1: Susza, sécheresse, une catastrophe agricole.
0: Susza to jest katastrofa rolnicza, nie tylko rolnicza. Słuchajcie, to jest... katastrofa. Będziemy o tym dzisiaj za chwilę mówili, ale to rzeczywiście jest katastrofa.
1: No i ja skończę jeszcze na ostatnim tytule. To był tytuł właśnie po zaćmieniu Éblouissant i znów było piękne, piękne zdjęcie zaćmienia. Tym razem tego.
0: A ja bym na tym nie kończył, bo jeszcze jest coś, co się dzieje na wschodzie Europy. No i wróćmy do tego. Armia rosyjska.
1: Dobrze, to ja w takim razie nie przetłumaczyłam naszego zaćmienia i Éblouissant, czyli olśniewający. To był piękny fenomen. No i na koniec, dobrze, armia rosyjska, 6 milions d'étrangers envoyés au front, malgré eux, en Ukraine.
0: Armia rosyjska, tysiące cudzoziemców wysyłanych na front wbrew swojej woli są wysyłani na Ukrainę. No tak, bo Rosjanie mają za mało swoich już ludzi, w związku z tym wysyłają wojska zaciężne. Zagrajmy coś i odpocznijmy od tego, co się dzieje na świecie.
1: No to proponuję w takim razie Sur la route, pierwszy solowy singiel De Palmasa.

0: tak jak mówiłam, pierwszy solowy singiel De Palmy, De Palmasa, Siolaut, to jest, było na albumie z 1994 roku, więc teraz to już jest całkiem znana piosenka i taka już uważana za dobrze zakorzenioną w piosence francuskiej. Inspiracją była słynna powieść Jacka Kerouaka W drodze, a ciekawostka, przyjaciel De Palmy zapytał go: Sur la route, toute la journée, jesteś pewien, czy to dobra fraza, czyli na drodze przez cały dzień. I artysta siedział wtedy w ogrodzie luksemburskim w dusznym upale. Dusznym upale. Nie wiem, czy to były te same upały, ale na pewno też było duszno. I próbował znaleźć coś lepszego bezskutecznie. I zostało tak, jak jest. I myślę, że sukces był.
1: No jest piąta fala upałów, która nawiedziła Francję. Upały dochodzące miejscami do 40 stopni, a w tej chwili na przykład w Nicei czy na Korsyce to temperatury 29 stopni, to właściwie jest norma. No to jest przyjemnie, a nie upalnie, bo wcześniej było 40 stopni. Mówiliśmy o tym, że zwierzęta cierpią, cierpią również ludzie. Będzie 27 sierpnia spotkanie na szczeblu ministrów, którzy będą rozmawiali na temat tego z rolnikami, będą rozmawiali na temat tego, w jaki sposób można pomóc, ale jedno jest pewne już w tej chwili, przed tym spotkaniem, że straty są ogromne. No cóż, do tego wszystkiego dodajmy, że wyprowadza się bydło w nocy, żeby to było chłodniej, czyli poniżej 40 stopni na pastwiska, ale także zwierzęta są zdezorientowane i liczą na taką pomoc człowieka, czy tam w Pikardii, czy na przykład ptaki egzotyczne i drapieżne, które są w ogrodach zoologicznych w Pirenejach, są pod specjalną kontrolą. Oczywiście są dokarmiane przez ludzi. Mówi się wiele też o wpływie upałów na nasze zdrowie, że jest znacznie większa liczba zgonów zanotowana w lipcu niż średnia krajowa, że tak powiem, w normalnym roku. Nasilenie chorób dróg oddechowych. Szpitale są przepełnione, a tym bardziej, że brakuje personelu szpitalnego, więc naprawdę to jest sytuacja jest dramatyczna w szpitalach. Organizm się szybciej męczy, jego odporność spada i dlatego ja patrzę ze zdumieniem na ludzi, którzy w taki upał na przykład nie rezygnują z truchtania, z biegania. Poza tym jest, te upały spowodowały wzrost liczby tygrysich komarów, które powodują bardzo poważne choroby. To jest właśnie taki pas, który zaczyna powoli docierać, pas Francji Południowej, który zaczyna powoli docierać do Paryża. Te tygrysie komary, które przybyły do nas, do Europy z Azji, one są znacznie większe, no mają takie prążki, dlatego są takie, są pręgowate, dlatego są nazwane tygrysimi i są niezwykle niebezpieczne dla człowieka. No cóż, oprócz tego ratownicy to już zaczęli trenować, ratownicy morscy zaczęli trenować już w czerwcu bodajże, ale rzeczywiście liczba utonięć jest przerażająca. W regionie paryskim 50% upraw rolniczych jest właśnie straconych, bo wszystko schnie i nawet nawadnianie sztuczne nie jest w stanie temu zaradzić. Dalej, jeśli chodzi o Loarę, to nad Loarą elektrownie są wyłączane, dlatego że poziom wody w Loarze jest tak niski, że no, nie ma wody do chłodzenia tych elektrowni. To, że jest ponad 35 stopni w Lyonie, to mieszkańcy mówią, no dobra, to już się przyzwyczailiśmy w ciągu dnia, ale noce są po prostu tropikalne i to jest nie do zniesienia. Takie są informacje z pierwszych stron gazet.
0: Ja bym dodała jeszcze jedną rzecz. Nie chcę ci przerywać, ale sytuacja we Francji i upały, które mają miejsce, miały miejsce i oczywiście pożary sprawiły, że strażacy też wzięli udział w tym, co Francuzi lubią najbardziej, ponieważ 13 sierpnia został ogłoszony strajk.
1: Tak.
0: Strażaków. Więc i absolutnie... Ja myślę zasadnie, tak, dlatego że proszą o to, żeby o więcej środków, jeśli chodzi o sprzęt, ale także o ludzi, żeby było więcej strażaków. I że po prostu nie mają wystarczająco pomocy w tej krytycznej sytuacji, w której są teraz. I po prostu oni odwalili kawał roboty.
1: Dobrej roboty, tak.
0: I wciąż się biją z tym ogniem i z najróżniejszymi właśnie pożarami, które mają miejsce. No i po prostu no, teraz mówią, że no, dość, trzeba nam jednak pomóc. Więc był tak zwany apel à la grève, czyli...
1: Wezwanie do strajku.
0: Dokładnie.
1: Prawdę powiedziawszy, jest kilka takich rejonów we Francji, które poza Alpami są mi bardzo bliskie. To jest Bretania. Uwielbiam Bretanię, Normandię. No i to jest też rejon Żyrondy i Landów, czyli na południe od Bordeaux. Tam te kilka tysięcy hektarów lasów spłynęło. Tam już właściwie ten żywioł jakoś udało się ogarnąć. Natomiast w całej Francji jest jeszcze około 30 miejsc takich, w których płoną lasy, płoną pola, płoną uprawy. Jest to przerażające, no ale to meteorolodzy twierdzą, że tak będzie się działo.
0: No i to też tak a propos tego, co mówiłam o strajku, że ta złość, taka, oni mówią o colère généralisée, czyli już uogólniona taka złość ogólna jest uzasadniona, no bo po prostu potrzebują więcej pomocy.
1: Strażacy. No to zagrajmy, żeby ugasić ten pożar.
0: No niestety, ale chyba wybrałam bardzo złą piosenkę do tego, ponieważ piosenka nosi tytuł Sulewą, czyli pod wiatr, pod wiatrem, z wiatrem. A wiatr, wiadomo, nie najlepszy do pożar, dla pożarów. Ale ucieszysz się, ponieważ śpiewają Céline Dion, ale także Garou.

0: ta piosenka to wcale nie miał być duet, ponieważ po sukcesie Notre Dame de Paris z 98, czyli oczywiście po muzykalu, w którym Garou śpiewał, zresztą wiele utworów słyszeliśmy właśnie z tego muzykalu, zaczął pracować nad swoim pierwszym albumem z René Angélil, który był mężem Céline Dion. I on właśnie pracował z nim jako manager. No i pracowali nad tym utworem i w pewnym momencie Angélil zadzwonił do Garou, mówiąc, że Céline Dion śpiewa w domu, puszcza twoją piosenkę Sous le Vent, kocha ją, nie przestaje jej śpiewać, po prostu uwielbia tę piosenkę i właśnie dlatego później Garou pojechał spotkać się z Céline Dion i nagrali razem ten utwór, który miał być tylko i wyłącznie dla Garou, a wydaje mi się, że wyszedł bardzo fajny duet.
1: Bardzo fajny duet kanadyjski. Dwoje Kanadyjczyków, czyli spadkobierców tradycji Jacques'a Cartiera, który płynął sam Malo po to, żeby odkryć ujście. No, on nie wiedział o tym, że to odkryje, ale ujście rzeki Świętego Wawrzyńca. No i w ten sposób Kanada stała się francuska, którą potem razem z Luizjaną Napoleon przehandlował. No cóż, a my wróćmy do Brytanii, bo tam w Brytanii, zresztą ty znasz świetnie Brytanię, prawda? Tam byłaś parę razy na różnych obozach letnich.
0: Tak, w Big Mail, gdzie można pływać na katamaranach, tam jest naprawdę bardzo fajnie. No i też raz, o tym już chyba opowiadałam kiedyś w audycji, Billy Lomer, to jest mała wysepka, gdzie pisaliśmy książkę w pierwszej klasie gimnazjum, bo było nas 6 klas pierwszej klasy. I właśnie pisaliśmy, każdy z nas musiał pisać opowieść, narysować też rysunki, ilustrować tą książkę i te wszystkie opowieści, te wszystkie opowiadania razem stworzyły jedną książkę. Za to, co było bardzo interesujące, to, że mieszkaliśmy w starym poprawczaku. Starym, no tak. Takim bardzo starym domu, gdzie podobno straszyło. No i oczywiście było pełno historii na temat tego, że straszę. Kiedyś moja koleżanka obudziła się, wrzasnęła w środku nocy. Okazało się, że się przestraszyła wieszaka na ubrania, ale to już... No nie wiem, wiesz co, jak się siedzi, jak się śpi w takim miejscu...
1: I nastawiasz się tak.
0: Gdzie jeszcze opowiadają ci straszne historie o tym, co tam się działo, bo to po prostu chyba to był taki jeszcze bardzo stary poprawczak, gdzie
1: no to te był taki cichowcy... O ostrym reżimie, z tego co ja pamiętam, z tego co czytałem, no a poza tym tam też... Później, jak ten poprawczak zlikwidowano, to tam byli, bo no, dlaczego o tym mówimy? Bo to jednak z Kanadą jest związane i z Luizjaną. Uchodźcy z Luizjany francuscy i z Kanady, przede wszystkim z Quebecu, ci, którzy nie chcieli zostać w Ameryce Północnej, no to tam właśnie byli przetrzymywani przez jakiś czas na wszelki przypadek, gdyby coś się wydarzyło.
0: No, ale coś mówiliśmy jeszcze o Brytanii. Ja, jak w ogóle myślę o Brytanii, oczywiście myślę o morzu, o dużych skałach, ale też przede wszystkim o hortensjach, które są we wszystkich kolorach. Mi się zawsze podobało, bo to pierwsze miejsce Big Mail, to ja tam jeździłam chyba 3 razy na obóz.
1: Obozy,
0: w wakacje. To. Tam pojechałam 3 razy. I jechaliśmy autokarem, więc przede wszystkim ta jazda autokarem z Paryża do Brytanii. Wydaje się, że to nie tak daleko, ale prawda jest taka, że to z 10 godzin się jedzie.
1: Jednak.
0: Więc to jest długa droga, praktycznie taka jak do Polski. Wreszcie jak się dojeżdżało właśnie do tych miasteczek w Brytanii i przyjeżdżało przez te miasteczka, to wzdłuż płotów domów są hortensje, są ogromne krzaki hortensji. I z tego, co zrozumiałam, to kwiaty hortensji, znaczy kolor kwiatów odpowiada pH ziemi. No i to pH też się zmienia wzdłuż właśnie tych płotów, co sprawia, że te hortensje są w najróżniejszych kolorach.
1: Ale mieliśmy są takie różowe. Piękne, dlatego, że tam Brytania to jest właściwie kraina deszczowców. To jest tak jak swego czasu, jak mieszkałem w Norwegii, to zawsze mówili, a wiesz, ty na szczęście nie mieszkasz w Bergen, bo Bergen to jest kraina deszczowców. Tak samo jest z Brytanią, tam ciągle leje i hortensje to uwielbiają, uwielbiają takie warunki. No a dlaczego mówimy o Brytanii? Dlatego, że no nie tylko Lorient, gdzie jest najsłynniejszy festiwal interceltycki, czyli przyjeżdżają Celtowie z całego świata. Mogę tak spokojnie powiedzieć, dlatego że nie doczytałem się gdzieś, a nie wiedziałem o tym, że Celtowie żyją, potomkowie Celtów żyją też w Hiszpanii i przyjeżdżają Celtowie hiszpańscy. No i oczywiście z Walii, z całych Wysp Brytyjskich i Bretończycy. Ale też w Morbihan jest festiwal w tej chwili kultury, w tej chwili się odbywa festiwal kultury bretońskiej. Są tańce, śpiewy, no, ludzie przychodzą ubrani w stroje ludowe, ale także tańczą tacy, którzy są ubrani, no, jeżeli ludowe, no to nieludowe, czyli cywilne stroje. Tańce są na ulicach, jest po prostu barwnie, kolorowo i wszyscy śpiewają, cieszą się, tańczą. Mnóstwo turystów przyjeżdża, żeby to zobaczyć. Jest to rzeczywiście wielki spektakl.
0: No, kultura bretońska w ogóle jest fajna. I warto tam pojechać i przede wszystkim warto spróbować karamel ze słonym, karmel. To się nazywa karamel bechsel, czyli karmel ze słonym masłem.
1: Pyszne.
0: To jest, no, po prostu jest w formie karamelu.
1: Tak.
0: Ale takiego, takiej, jakby to powiedzieć, nutelli, czyli...
1: masłowej.
0: Takiego czegoś, co można...
1: Smarowidła.
0: Można posmarować na chlebie. I oczywiście używa się tego do naleśników, ponieważ dużo naleśników można zjeść w Brytanii. I to jest bardzo dobre. Po prostu to jest taki karamel trochę słonawy. Właśnie dlatego, że karamel beurre, czyli oni to robią na bazie, na słonym maśle.
1: O Jezu, jak ja uwielbiam to masło brytańskie słone. Hmm. Z takimi dużymi kawałkami soli morskiej. Jest przepyszne. I można na tym troszeczkę tego masełka, na to oliwę z oliwek, rozpuszczamy to, szparagi, rewelacja. Rewelacja. No dobrze, rozsmakowałem się, chyba będzie trzeba coś zjeść, natomiast wcześniej posłuchajmy jakiejś muzyki, dobrze?
0: Mogę zaproponować Jean-Jacques Goldmana i jego utwór Comme toi.

0: Kamytło pochodzi z albumu z 1982 roku Jean-Jacques'a Goldmana. I w tej piosence Goldman przywołuje życie małej żydowskiej dziewczynki, ponieważ Jean-Jacques Goldman był z pochodzenia Żydem i zawsze pokazywał właśnie to, jak bardzo jednak utrzymywał te więzi z, powiedzmy, z Zachodem. Nie, Wschodem. Czekaj, bo ja zawsze mam problem.
1: Wiesz...
0: Znaczy ja wiem, że według geografii innej niż francuska, to jest Europa Centralna.
1: Ja ci coś powiem. To mój ojciec świętej pamięci, a twój dziadek miał świetne powiedzenie, bo jeden z jego niemieckich kolegów takich szowinistycznych powiedział, no tak, bo wy ze wschodu, mówiąc do ojca. A ojciec spojrzał na tego pana i powiedział tak, ale wie pan, że pan dla mojego syna to też jest ze wschodu. Dlaczego? Bo on mieszka w Paryżu.
0: No także, dobrze, ale...
1: Wiesz, to wszystko jest... Te określenia wschód, zachód, południe, północ, oni są z północy, oni są z południa, oni są ze wschodu, oni z zachodu. To mają poza znaczeniem geograficznym pewne też symboliczne znaczenie mające określić człowieka. No on jest południowcem, czego ty od niego chcesz? Wiesz... To jest chłodny facet z północy. Ty chodzisz ze Szwedką? Przecież to taka zimna kobieta z północy. I wiesz, i to już od razu ma wszystko wyjaśnić. A skoro o tym...
0: Znaczy, wiesz co, ja tylko... Chodziło mi tylko o to, że... Bo tata Jean-Jacques'a Goldmana był... Nie, przepraszam, mama była żydówką niemiecką. Niemką, aha, żydówką. A tata był... Urodził się w Lublinie, w Polsce i był...
1: No,
0: Polakiem, Żydem Polakiem, który...
1: Z Lublina.
0: Z Lublina,
1: piękne,
0: tak.
1: Piękne miasto.
0: Komunistą także, który brał udział w ruchu oporu podczas II wojny światowej. No, no. I właśnie Jean-Jacques Goldman zawsze utrzymał takie więzi właśnie ze swoją historią. No i dlatego też napisał
1: bardzo
0: tę piosenkę. A pomysł wziął się ze zdjęcia, które znalazł w albumie rodzinnym swojej mamy.
1: No proszę. No proszę, a skoro mówiliśmy o, wróćmy od Jean-Jacques'a Goldmana i Lublina do Brytanii, to chciałem tylko powiedzieć o jednej rzeczy, że to jest klimat tu surowy, wybrzeża skaliste, to co mówiłaś, często chlastane przez rozwścieczone fale, sztormy i deszcze, tutaj żadna nowina, ale także to jest rejon przebogaty w produkty rolne, z których w kuchni możemy korzystać pełnymi garściami. Warzywa to przede wszystkim słynne bretońskie karczochy, a dalej szalotka, jedyna w swoim rodzaju mleczna, słodka cebula, ziemniaki, w tym uprawiane na wyspie Noirmoutier. One są od razu solone, dlatego że one są hodowane, właściwie uprawiane są, hodowane to są owieczki, też są solone pod Mont Saint-Michel, ale one tutaj są uprawiane w glebie, która jest zasolona przez sól morską. No i w związku z tym trudno się dziwić, że Karpaczu po bretońsku wygląda trochę inaczej niż to, które nam się kojarzy z cieniutkimi plastrami mięsa wołowego marynowanymi w odrobinie oliwy i podawanymi z kaparami i z pieprzem. Wołowinę możemy zawsze zastąpić łososiem, innymi gatunkami ryb, ale także możemy je robić po prostu właśnie z warzyw brytońskich. No i to jest Brytania. Carpaccio po brytońsku, proszę bardzo. Bardzo fajna historia.
0: Też mi się tak wydaje. Zastanawiam się właśnie, czy czas skończyć. Nie, ja jeszcze opowiem tylko chwilkę, bo mówiliśmy o zaćmieniu słońca. I chciałam tylko przypomnieć, że właśnie mówiłeś o tym, o 99. To nie miało miejsca w Europie właśnie od tego 99. I całkowite zaćmienie słońca można było obserwować w części Hiszpanii w środę 12, ale też we Francji właśnie, dlatego
1: oczywiście
0: chciałam o tym powiedzieć. I miało jedynie charakter częściowy, ale większość Francuzów jednak wyszła kontemplować. Miliony ludzi mogły to obejrzeć z brzegu morza, z wyżyny wzgórza lub góry, czy na takiej równinie, nie wiem, z otwartym horyzontem.
1: Największy tłum był w Biarritz, na plaży. Tam rzeczywiście tłumy się zbierały, żeby zobaczyć to zaćmienie słońca, bo im bliżej Hiszpanii, tak jak powiedziałaś, tym to zaćmienie było lepiej widoczne, bo na przykład w okolicach Paryża podobno było 88-89%, a w Biarritz już było 90% zaćmienia widocznego. No i tam rzeczywiście na wybrzeżu Basków, baskijskim w Biarritz zbierało się mnóstwo ludzi, tłumy turystów, tłumy mieszkańców. No po prostu nie było gdzie wcisnąć przysłowiowej igły w stok siana.
0: No i teraz będzie trzeba czekać do 2081 na kolejne całkowite zaćmienie, które będzie widoczne z Francji.
1: To już chyba bez mnie.
0: No nawet ja mogę się zastanawiać, słuchaj, nie wiadomo, nie wiem czy zobaczymy, ale wiesz co, no w każdym razie było widoczne z Francji, o tym chciałam powiedzieć, podobno było też nawet widoczne z Warszawy, jeżeli się wspięło na najwyższe piętra budynków, wyższe niż Pałac Kultury i Nauki. Tam są chyba jakieś dwa takie bardzo wysokie, gdzie są rooftopy i gdzie można było fajnie to obejrzeć, też częściowe. A we Francji to było między tak 19-21, bo to, co mi się chyba najbardziej podoba we Francji, to to, że jednak słońce zachodzi później niż w Polsce, bo ja chyba nie mogłabym tak o 15 tego słońca żegnać.
1: Szczególnie, właśnie Wigilię. No cóż, i tak chyba dobiliśmy do końca niestety naszego spotkania z Francją, a jak się okazuje z drapaczami chmur również w Warszawie. I żegnałem się z Państwem, dziękując serdecznie za spędzony wspólnie czas.
0: Irena Brzezińska, bardzo dziękujemy Janowi Chojneckiemu za realizowanie audycji.
1: Marek Brzeziński, merci, à bientôt.
0: Do usłyszenia. I na koniec Isabelle Boulet, parle-moi. Do usłyszenia za tydzień.

0: Jak się okazuje, muzycy to nie tylko wojownicy, ale również świadomi czytelnicy. W rozmowach z dziennikarzami Radia 357 na przystankach męskiego grania wokaliści, kompozytorzy, ale też aktorzy i sportowcy opowiadają o swoich literackich poszukiwaniach i odkryciach.
1: Jest wiele poetek, wielu poetów, którzy mnie kształtowali, ale gdzieś na pierwszym miejscu jest Józef Brodski.
2: Moim marzeniem jest to, żeby taką codzienną rutynę wchodzenia w social media zamienić na siedzenie przy książce.
3: To wszystko znajdą Państwo w podcastach Radia 357 i Narodowego Centrum Kultury.
4: Jest godzina 9.
5: Gra podwójna.

Niby Eryka Badu już się przywitała za mnie, ale ja też to zrobię także w imieniu Julki Nowaczyńskiej, która dzisiaj realizuje, Jantka Grudniewskiego, który wydaje. Dzień dobry, Tomasz Smokowski. Mam to wszystko ładnie policzone. To jest 161. gra podwójna. Jest to wiadomość nikomu do niczego niepotrzebna, ale dla miłośników statystyk serdecznie very welcome. Erika Badu już zaprezentowała nam swoją nową piosenkę. Ona gra w Radiu 357 od kilku dni, ja po nią dzisiaj w takim razie nie sięgnę, ale sięgnę po kilkunastu innych wykonawców i pozwólcie, że dzisiaj na start być może najmniej ugruntowana na tej całej takiej liście mojej wokalistka, co nie znaczy, że najmniej ciekawa. Pochodzi z Vancouver, z Kanady. Moja żona, Zofia. Nie, no wcale nie jest to moja żona. Sofia Stell. I właśnie przygotowała swoje nowe piosenki, ale zanim sięgnę po takową, to coś starszego. Piosenka, która rozpoczyna jej album sprzed dwóch bodaj lat. Bardzo ciekawy jest to utwór Everyone Falls Asleep in Their Own Time.

Poznajcie się. Zośka, to są słuchacze. Słuchacze, to jest Zośka, Sofia Stel. To jest muzyka z gatunku budzicie się, otwieracie oko, bierzecie pierwszy łyk kawy, albo nawet jeszcze nie, już wiecie, że dzień będzie udany. I nawet jestem w stanie jej wybaczyć, nadmiernego autotuna, za którym nie przepadam, bo wszyscy wykonawcy zaczynają brzmieć bardzo podobnie, bo po prostu ma dobre piosenki. Sofia Stel i jej premierowe nagranie.

10 minut po 9:00, słuchacie Gry Podwójnej. A ja słyszałem, że mnie tutaj w ubiegłym tygodniu zastąpił pan redaktor Filip Jaślar i że poszedł tak szeroko, że grał od Sasa, Andrzeja Zauchy czy Zbigniewa Wodeckiego do Lasa, bo nawet pojawiła się muzyka poważna. No to ja aż tak wszechstronny, wybaczcie, nie jestem, ale zagra i zaśpiewa teraz Ben Gumbleton, ukrywający się pod pseudonimem Busika. I to są jego nowe piosenki z 5-piosenkowej epki, która ukazała się przed kilkoma dniami.

Jeśli ta piosenka brzmi wam znajomo, a jesteście uważnymi słuchaczami jednej z moich audycji, czy Gry Podwójnej, czy Mam Gracia, to prawidłowe skojarzenie, ponieważ ten utwór już raz, czy może raz, może dwa razy gdzieś tam sobie zagrał. Good Life od Boo Siki. A to dlatego, że no, wzorem innych artystów Ben Gumbleton, Australijczyk, też wymyślił to sobie tak. Najpierw wypuszcza w takim cyklu tygodniowym, dwutygodniowym, czasem trzytygodniowym single, a potem zbiera to wszystko do kupy, te wszystkie single, i pojawia się epka. I taka epka z tych starszych singli, między innymi z Good Life, się ukazała i tam chyba zdaje się tylko jedna taka prawdziwie premierowa piosenka, i to jest Sober, już teraz.

Busika, Sober. Teraz odpryski z niedawno zakończonego OFA, który udał się, słyszę to z pierwszej ręki, czyli od samego Artura, udał mu się znakomicie. Były tłumy do tego stopnia, że na jednego dnia na koncert największej gwiazdy, nie pamiętam teraz której, nie pamiętam którego dnia, ale Artur mi powiedział, że tłumy były takie, że nawet ludzie próbowali przeskakiwać przez siatkę, żeby się dostać na teren festiwalowy. I mówi to poniekąd z dumą, że nawet OFA-owi, jakby nie było, artyści cieszą się takim wzięciem, że ludzie próbują się dostać przez siatkę jeszcze na wyprzedane koncerty. No ale teraz artystka, która nie była oczywiście ani na main stage'u, ani nie była główną gwiazdą, a jest to bardzo ciekawa osoba jako taka. Nazywa się Céline Desberg, jest w połowie francuską, a w połowie mongołką, gra na gitarze, gra na pianinie, ale uwaga, gra też na harfie mongolskiej, którą tutaj będzie słychać. Harfa mongolska w grze podwójnej. No tego to jeszcze nie było.

Tak, Céline Desberg, l'histoire de ta vie, historia twojego życia. Céline śpiewa najczęściej po francusku, chociaż zdarza jej się pośpiewać po mongolsku, ale na dzisiaj wybiorę dla was coś bardziej przyswajalnego, to znaczy język francuski, zwłaszcza, że jesteśmy też na świeżo po merde, znowu Francja.

Céline Desberg. A teraz bardzo egzotyczny duet, bo z jednej strony Alexis Taylor, czyli głos grupy Hot Chip, a z drugiej strony facet z zupełnie innego muzycznego świata, nazywa się Mike Simonetti i Mike Simonetti stoi za w pewnych kręgach legendarną wytwórnią producencką, jest też DJ-em pod taką bardzo dumną nazwą wymyślili sobie tę wytwórnię, mianowicie Italians Do It Better. Włosi robią to lepiej. No to sprawdźmy, czy rzeczywiście robią to lepiej i jak wyszedł ten duet, czy to jest smakowite. To też są nowe piosenki Alexis Taylor, Mike Simonetti w coverze piosenki Bonego Prince'a Billy z 1999 roku. I See a Darkness.

Alexis Taylor i Mike Simonetti. I pomyślałem sobie, że żeby tak w pełni docenić kunszt tego, jak zaaranżowali panowie, jak wymyślili sobie tę piosenkę na nowo, i Alexis i Mike, warto byłoby posłać oryginału tej piosenki, o której mówiłem, z 99 roku, napisanej, zaśpiewanej przez Willa Oldhama, czyli Billy'ego Prince'a Billy. Ta piosenka jeszcze rok później została zaśpiewana chociażby przez Johnny'ego Cash'a. Zmierzam do tego, że to taki prawdziwie folkowy, amerykański, kantrowy numer, czasem nawet dość ciężki w odbiorze. Ale to już pozostawię wam to jako pewnego rodzaju pracę domową po grze podwójnej, byście sięgnęli po oryginał tej piosenki. Natomiast Alexis Taylor i Mike Simonetti absolutnie nie poprzestali tylko na tej jednej piosence, I See a Darkness. To teraz Perfect Kiss.

Perfect Kiss od Alexisa Taylora i Mike'a Simonettiego. Gdybym miał natomiast wybrać jedną piosenkę z dzisiejszej listy, która w moim odczuciu wydaje się być najważniejsza, albo po którą sięgam w ostatnich dniach najczęściej, to przyznam wam się szczerze, że to będzie ta za chwilę. Ostatnio słucham jej, nie wiem, po kilka razy dziennie. To jest też cover. Piosenka w oryginale została nagrana w kwietniu 1979 roku i uważam, że jest to jeden z najpiękniejszych i najbardziej zapomnianych utworów, być może w historii muzyki. Nagrany przez trzy siostry, które długo nie pobyły na rynku muzycznym. Trzy siostry Roach, dziewczyny nazwały się The Roaches. Na tym debiutanckim albumie pojawił się między innymi w roli gościa i Paul Simon, i Robert Fripp z King Crimson. I nagrały piosenkę, która do dzisiaj brzmi fantastycznie. Natomiast ja przekażę wam i pokażę wam, pozwolę wam posłuchać cover tej piosenki. Wolf Alice wzięli na tapet Hammond Song i wyszło coś naprawdę nadzwyczajnego, uroczego. Posłuchajcie.

Przyznacie, że bardzo piękna jest to piosenka. Ja sobie tak myślę, że po oryginał też sięgnę. Może za tydzień w grze podwójnej, jeśli nie zapomnę. To z chęcią. The Roaches w oryginale z roku 79, a tutaj wersja sprzed kilkunastu dni. Wolf Alice. Po piosenkę Hammond Song sięgali inni, albo też gdzieś tam przez lata ją coverując, albo wykorzystując sample z tego utworu. I tak było w roku 2020, kiedy Avalanches wraz z Blood Orange'em sięgnęli właśnie po sample z piosenki Hammond Song i nagrali utwór We Will Always Love You. To posłuchajcie.

No i jak udało wam się dostrzec te urywki Hammond Song tutaj w piosence Avalanches? No, wprawne ucho wychwyci. Wielki i ważny zespół nie tylko dla angielskiej sceny Suede. Właśnie w piątek przypomniał takim króciutkim singlem swoje nagrania sprzed lat, sprzed niemal 30 lat, bo te piosenki zostały nagrane w studiu Radio One 29 sierpnia 1996 roku, ale dotąd leżały na półce, tej takiej zakurzonej półce. To przypomnijmy sobie, czy brzmią dobrze, chociaż ja już z góry mogę powiedzieć taki spoiler. Tak, brzmią dobrze.

Niemal co do dnia 30 lat temu w studiu Radio One Suede nagrali tę piosenkę Saturday Night. Gdybyśmy tak w 1996 roku słuchali piosenek sprzed 30 lat, czyli z roku 66, to byłoby słychać upływ czasu, prawda? No nie wiem, weźmy pierwszą lepszą piosenkę Beatlesów, Yellow Submarine, jeśli się nie mylę, jest z roku 66. No to jednak słychać upływający czas. Jednak produkcja, produkcja, aranże, wszystko poszło bardzo do przodu, bo dzisiaj te utwory z 96. Suede w roku 2026 brzmią, jakby były zagrane, zaśpiewane dla tej publiczności. No jak wczoraj, posłuchajcie.

0: Gra podwójna.
1: No tak to się akurat poskładało. No nie ma jeszcze 10, ale dosłownie za chwilkę będzie, ale Dżingielek już w takim razie poszedł, taki dzielący audycję, tę naszą dwugodzinną audycję na połowę. Słuchacie Gry podwójnej, Julka Nowaczyńska, Antek Grudniewski, Tomasz Smokowski. Ja z tego wszystkiego chyba nie podałem maila i maile kapią, ale tak powiedziałbym jak z zepsutego kranu. smok@radio357.pl. Najwięcej przyszło życzeń z okazji okrągłej 161. audycji Gra podwójna. No dobrze, a teraz będzie coś nieoczekiwanego, bo jeśli jest w was tęsknota do, ja wiem, kaset VHS, neonów, albo takich fryzur z płetwą z tyłu i wywatowanych marynarek z podwiniętymi rękawami, to polecam wam grupę The Midnight, wiadomo, grupę, po prostu The Midnight, ale The Midnight z coverem piosenki Smashing Pumpkins, no tego to jeszcze nie było.

Trochę porwali się na świętość. Tonight, Tonight, Smashing Pumpkins tutaj w wykonaniu amerykańsko-duńskiego duetu The Midnight. No to pozostańmy jeszcze troszkę w tym kabriolecie, sunąc highwayem między palmami w kierunku zachodu słońca. Widzicie ten obrazek? Widzicie to z rozwianą plerezą? The Midnight, po raz drugi.

syntezatory, saksofony, automat perkusyjny, wszystko takie bombastyczne w stylu lat 80. A teraz zrobi się bardzo intymnie. Francesca Bergami, Brytyjka z włosko-australijskimi korzeniami, czyli Lives.

A i znowu porwanie się za ikoniczną piosenkę i wydaje mi się, że nie było to porwanie się z Motyką na słońce. Sam nie mogę się zdecydować, która reinterpretacja tego znanego utworu jest lepsza. Czy Wolf Alice Hammond Song, czy Tutaj Lives, która wzięła się za wielką piosenkę Fleetwood Mac, Dreams. To jeszcze raz Brytyjka.

Cliffs, The Weather. Właśnie obchodzimy 30-lecie ukazania się wielkiej płyty grupy Everything But The Girl Walking Wounded z roku 1996. No a jakże więc, 30 lat znów. To był już 9. album Everything But The Girl, wyobraźcie sobie, bo grupa powstała zaraz na początku lat 80. i bardzo długo czekała na swoje, na swoich 5 minut duet Tracy Thorn i Ben Watt, ale Walking Wounded chyba było takim momentem najważniejszym, największym być może dla tego duetu. I teraz, w zasadzie nie teraz, bo już taką edycję płyty Walking Wounded, tak zwanej Deluxe, dostaliśmy swego czasu. Teraz mamy reedycję tego albumu, tam bodaj jest dorzucona jakaś jedna domówka czy remix. W sumie 2 godziny 30 minut muzyki i kilka perełek, które chciałbym wam przypomnieć, na przykład Mirrorball w wersji demo.

Na tym rozszerzonym wydawnictwie nie tylko znajdujemy demówki, czyli takie wstępne wersje. Bardzo je zresztą lubię, bo wtedy widać, jak bardzo artyści o czym myśleli na początku, jak to się zmieniało i do czego doprowadziło na końcu, w tej wersji finalnej. Więc nie tylko demówki, ale także remiksy. I chciałbym tutaj zaproponować wam single, który dostał się pod palce Ruperta Parksa, jednego z pionierów takiej muzyki jungle, drum and bass, ale nie bójcie się, bo Fotek, tak o sobie mówił Rupert Parks, Fotek, no nie pozwolił sobie na zbyt wielkie odstępstwa od, powiedziałbym, tej normy Everything But The Girl, single.

się wierzyć, nie chcę, że już 30 lat minęło od wydania tego albumu Walking Wounded. Najpierw Mirrorball, później single. No i jak to na tego typu wydawnictwach, takich wersjach deluxe, pojawiają się demówki, pojawiają się remiksy, a trzecim typem, który zazwyczaj przy takich okazjach się pojawia, to są te odrzuty z sesji nagraniowych do płyt i tutaj też mamy takie rzeczy. Na przykład instrumentalną wersję, bo nie wiem, jaka jest tego historia. Być może Tracy Thorn nie zdążyła nagrać wokali, a może piosenka im się jednak nie spodobała Benowi i Tracy i zostawili ją tylko taką, w takiej wersji. Mamy Speeding Car Side On instrumentalnie Everything But The Girl.

tej drugiej dodatkowej płyty. A to dobrze, że udało się ocalić od zapomnienia taką ładną kompozycję. Speeding Car Side On. Tracy Thorn, wydaje się, że tutaj słyszana tylko w tych momentach, kiedy nabierała powietrza w płuca, ale nic nie zaśpiewała. No nic nie zaśpiewała. To pozostaniemy rodzinnie. Myślę, że tata i mama, Tracy Thorn i Ben Watt, są naprawdę dumni z syna i z jego nowego albumu Blake Watt, czyli Family Stereo.

przepiękne Fault Lines od Blake'a Watta, od Family Stereo, z albumu, który ukazał się 31 lipca, The Thread. Tak, rodzice są dumni z syna. Raz, że Blake jest zapraszany na koncerty Tracy Thorny, Bena Watta. Dwa, że Everything But The Girl zdarza się, że w swoje sety koncertowe wplatają piosenki Family Stereo. Akurat ani Fault Lines, ani Tunnels, trzy inne utwory z tego albumu The Thread. Tunnels już teraz.

Jest taki facet, nazywa się Alex Giannascoli i mówi o sobie Alex G. Nie mylić z Kenem G. Alex współpracuje z reżyserką, z Jane Schönbrunn, już trzykrotnie. Pisał muzykę czy piosenki do jej filmów i wkrótce okaże się nowy film Jane Schönbrunn z Gillian Anderson w roli głównej. I tam także pojawia się piosenka Alexa G, ale do której wokal dograł, i tutaj staje się naprawdę bardzo, bardzo ciekawie, facet, który rzadko się udziela i tym bardziej warto tego posłuchać. Bardzo głęboka piosenka. Paul Buchanan z Blue Nile na wokalu Alex G. Ta piosenka to premiera sprzed 2 dni. Pain is the heart of love.

Nowy film Jane Schönbrunn miał swoją premierę na festiwalu w Cannes. Już w teaserze, pierwszym teaserze do tego filmu można posłuchać tej piosenki napisanej przez Alexa G, do której swój bardzo charakterystyczny wokal nagrał Paul Buchanan. Szkot, śpiewający Szkot Paul Buchanan, to tego naprawdę dawno nie było. Jego ostatni album ukazał się w roku 2012, solo, już nie mówiąc o Blue Nile. A potem chyba jeszcze tylko towarzyszył w jednej piosence Jesse Ware i to tyle. I teraz po 9 latach znów się pojawia Alex G i Paul Buchanan. No to jeszcze raz Alex G, tym razem solo.

Tylko 11 minut pozostało do godziny 11. Dzisiejszą grę podwójną zaczęliśmy od premier, od piosenki Sophie Stell i skończymy też premierą. Alex G, którego słuchaliśmy przed momentem, to także producent. Producent płytowy jest ostatnio zapracowany, bo nie tylko muzyka do filmu, ale też współprodukował album, pierwszy solowy album artystki od 6 lat. Współprodukował, bo między innymi tam też i Jack Antonoff, czyli Bleachers i jeszcze kilku innych producentów innych piosenek. Współprodukował płytę Phoebe Bridgers. Album, naprawdę niezwykły album, który ukazał się przedwczoraj.

Nie wiem, czy w przypadku twórczości Phoebe Bridgers można mówić o singlach i przebojach, bo nie o single i przeboje tutaj chodzi, ale jednak to najbardziej taka przebojowa kompozycja na albumie Lost Weekend, czyli Lost Boys. Ale tak to cała nowa płyta Phoebe jest bardzo intymna, spokojna, wyważona, pełna ciszy i pełna emocji, tak jak ta króciutka, dwuminutowa ballada Other Plans.

Lost Weekend, cała płyta Phoebe Bridgers. Na pewno płyta nie do słuchania gdzieś tak mimochodem przy okazji, a raczej do smakowania, do poświęcenia jej trochę czasu, a nawet może trochę więcej czasu. I tego wam życzę, żebyście tego czasu jeszcze znaleźli. Żegnamy się razem z Maybe Tomorrow, już za chwilę Ola Budka, Stonowanie. Czy będzie niespodziewanie Lenny Kravitz? Oczywiście, że będzie Lenny Kravitz na początku. A ja mówię wam do usłyszenia do czwartku. Do mam gracia.

Połowa sierpnia za nami. Czy zdążyliście już, drodzy słuchacze, wykorzystać tego lata okazję, te ciepłe noce i tańczyć do świtu? Dancing till dawn. Na początek Leny Krawic, czyli rozpoczynamy stonowanie. Tradycyjnie można się ze mną skontaktować poprzez wiadomości tekstowe wysyłane za pośrednictwem aplikacji. Można także poprzez mail ola.budka@radio357.pl oraz Instagram. Dzień dobry, nazywam się Ola Budka i to nasze cotygodniowe, niedzielne chillowanie, stonowanie. 16 sierpnia w Bay City w amerykańskim stanie Michigan urodziła się Madonna. People think that dance music is superficial, but they've got it all wrong. The dance floor is not just a place. It's a threshold. A ritualistic space where movement

Tak, to dziś urodziny obchodzi Madonna. Dziewczyna z Michigan, która po nauce w szkole katolickiej ruszyła do Nowego Jorku z kilkudziesięcioma dolarami w kieszeni i marzeniem o byciu tancerką, aktorką i piosenkarką. To wszystko jej się udało. Dziś jej najnowszy album Confessions 2 jest na pierwszym miejscu Billboardu i to już 10. album, który jest numerem 1 w karierze Madony. Tym samym Madonna stała się pierwszą artystką, której udało się osiągnąć taki wynik zarówno w latach 2020, jak i w trzech poprzednich dekadach. Wśród gości na nowym albumie znalazł się Belk Stromae.

Urodziny Madony. Z Eltonem na pewno dobrze się znają, zresztą z kim nie zna się Elton. Tylko czy to działa w drugą stronę? Eltona wszyscy znają, ale to Elton chyba rozdaje karty. Moim wielkim, wielkim niespełnionym, bo to nigdy się nie wydarzy. Marzeniem jest...

być chociaż raz na imprezie pooskarowej u Eltona Johna, albo chociaż spotkać się z nim. No a to już możliwe. Czy to marzenie się kiedyś spełni? Warto snuć takie myśli. W ubiegłym roku ukazała się płyta Przyjaciół Brandi Carlile i Eltona Johna. Brandi przed laty wiele razy współpracowała z Eltonem Johnem, znają się, stworzyli razem utwór Never Too Late do filmu dokumentalnego o Eltonie Johnie, a piosenką tytułową ze wspólnej płyty wydanej w ubiegłym roku była

Who Believes in Angels? Brandi Carlile, która przygotowuje się do wydania swojej nowej solowej płyty, oraz Elton John, który zapowiedział epilog do pożegnalnej trasy, o której już chyba wszyscy zapomnieli. Epilog w postaci koncertów w Meksyku, do którego ostatecznie podczas tej trasy nie dotarł. 16 sierpnia 2018 roku, w wieku 76 lat, w swoim domu w Detroit zmarła Aretha Franklin.

Dziś 16 sierpnia, rocznica śmierci Arety Franklin oraz tego dnia, także tego dnia, ale dużo wcześniej, bo w 1977 roku zmarł Elvis Presley.

Dziś wspomnieniowo. Elvis Presley i wcześniej Aretha Franklin. Zmieniamy nieco ton i zmieniamy tematykę. Jakie mieli Państwo plany na to lato?

Ewa Aksamit śpiewa o tęsknocie, a gdy się tęskni, to nawet nie cieszy to, jak piękne lato tego roku mamy. Co do obowiązków letnich, to każdy musi przynajmniej raz latem, podczas podróży albo gdy po prostu zachwyca się widokiem przed sobą, a może to być nawet widok za oknem, może to być przydomowy ogródek, każdy musi popatrzeć na to, co piękne i słuchać tego w tle.

I jeszcze dodałam samfę, jakby tej muzyki ilustracyjnej było mało. Zachwycanie się z Bittersweet Symphony w tle i No One Knows Me Like the Piano, samfa. Może tych zachwytów teraz Państwo doświadczali i mieli gotowy teledysk w głowie. Bo Bittersweet Symphony to właśnie taki utwór, do którego każdy ma swój prywatny teledysk. A w przyszłym roku ten utwór kończy 30 lat i tak od 30 lat zachwycają się nim słuchacze. Usłyszeliśmy też wspomnianego już Samfę z jego debiutanckiego albumu z 2017 roku. A Safe Place to be Wild, czyli siódmy album Jordana Rakai, ukaże się 30 października.

Nowozelandczyk wychowany w Australii, a tworzący w Londynie. Jordan Rakai. Do Londynu także, ale z Francji. W poszukiwaniu artystycznych inspiracji wyemigrowała Claudia Izaki. Po niej usłyszymy Doja Cat i Sunday, najnowszy singiel tej australijskiej grupy.

Na zakończenie tej części akcent polski, bo to Marika. O nierównym układzie sił, o byciu dawcą w relacji z kimś, kto nie potrafi lub nie chce odpowiedzieć tym samym.

Marika, która zmienia bardzo swoją stylistykę i swój gatunek muzyczny, z którego nie była do końca znana, bo Mariki nie kojarzymy przecież z tego rodzaju nagraniami, tak bardzo popowymi, ale to jest jej wybór i jej nowa droga, którą podąża. Skin Shape to powtórka sprzed tygodnia, najnowszy utwór tego producenta, The Blade of a Knife. Trudna tematyka, bo to o problemach psychicznych, o umyśle, którego jesteśmy zakładnikami w naszym codziennym życiu. Skin Shape przygotowuje się do wydania nowego albumu.

0: Tonowanie.
1: Drugą część audycji rozpoczynamy co tydzień w Australii, ale to będzie duet francusko-australijski. Julia Stone, znana Państwu, i ja nie pozwalam Państwu o niej zapomnieć, bo to ta dziewczyna, która tworzy ze swoim bratem duet Angus i Julia Stone. Tu w utworze sprzed kilku lat z artystą francuskim Malo, Love on Demand.

Więcej Australii póki co nie będzie. Wracamy do Polski. Wojciech Baranowski zmienia także styl. Dzisiaj trochę o tych zmianach stylistycznych. Nasi artyści po latach pobytu na polskich scenach różnych eksplorują nowe brzmienia, nowe horyzonty, poszerzają je sobie i chcą dotrzeć do nowych słuchaczy. Myślę, że ten kij ma dwa końce. To jest z jednej strony porzucenie tych swoich starych słuchaczy, którzy już zdążyli się osadzić w pewnego rodzaju narracji, którą daje, którą prezentuje artysta, ale przecież po drugiej stronie są ci nowi. I jak tu ich pogodzić i czy to jest możliwe? Okaże się, być może kiedyś będzie okazja, aby zapytać o to Marikę, o której wspomniałam, że ona także zmienia, bo przecież kiedyś była panią głównie od reggae i dancehallu, a dziś jest artystką, która tworzy w duchu popularnych piosenek, czyli bardzo radiowego popu. Z kolei z tego radiowego popu, z tej ścieżki i z tej galaktyki przepełnionej artystami wychodzi Wojciech Baranowski, który chce być teraz artystą alternatywnym. Zerwał z wytwórnią, a to oznacza więcej pracy dla artysty, no ale właśnie trochę inny wydźwięk tego, co robi. Wojciech Baranowski albumem Waniliowy pokazuje, że już nie chce być dla tego słuchacza przypadkowego, dla słuchacza, który spotyka go na playliście w radiu komercyjnym. On chce dotrzeć do słuchacza, który przysłucha się temu, co Wojciech Baranowski ma do powiedzenia. Album Waniliowy.

wiedziałbym, co to jest szczęście. Największe słowa wypowiedziałem szeptem.

pewnością nigdy do mainstreamu, choć na wielkich scenach grał, nie przeszedł Fismol. Tak, jego debiut odbił się szerokim echem w świecie alternatywnym. Dał mu scenę na openerze, dał mu rozgłos w pewnych kręgach i niestety potem słuch o nim zaginął, ale powrócił jakiś czas temu albumem Pomiędzy. Fismol przed rokiem został po raz pierwszy tatą, więc na miejscu wydaje się tu nasza cotygodniowa dedykacja, ale dołączę do niej także ojców, a więc dla mam i ojców karmiących, dzieci jedzących i śpiących.

I na dodatek nowy erotyk tria warszawskiego Melancholy Hill. Ten nowy singiel to zapowiedź nowego albumu, który ukaże się jeszcze tej jesieni. Całuj, całuj, to w takim bardzo miłosnym kontekście teraz starzy kochankowie.

Old Lovers, chociaż wydaje się piosenką jakby szytą na ten duet, Tom Odell i The Lumineers, to jest utwór z najnowszej płyty Toma Odella, który postanowił nagrać piosenkę ponownie i właśnie zaprosił do niej The Lumineers. Takie połączenia są bardzo popularne, są częste, czasami nawet za częste, bo tych duetów i tych featuringów jest całe mnóstwo. Piosenki nagrywa się na nowo, chociażby takim przykładem jest utwór Rein Me In Sama Fendera, do którego zaprosił Olivia Dean. Nagrali ten utwór ponownie, no i zdobyli wielki rozgłos i okupują brytyjską listę przebojów. Pobili wszelkie rekordy tym utworem. Ja jednak lubię to, co oryginalne, to, co pierwotne, a nie takie ponowne nagrywanie. No ale dobrze, takie duety teraz będą, ale to piosenki, które w oryginale powstały właśnie z gościnnym udziałem artystów. Przed nami Bombay Bicycle Club i Damon Albarn, to utwór Heaven, oraz Portugalczyk Christopher, który poleciał do Australii, do studia zespołu Boy & Bear i tam nagrali wspólnie Fever.

Wracamy do Polski. To jest stonowanie, w którym staram się znaleźć miejsce i tę przestrzeń radiową, antenową dla polskich artystów, o których może nie jest na co dzień bardzo głośno, którzy nie zabiegają o to, żeby było o nich głośno, a urzekają swoim minimalizmem, często swoją ogromną, emocjonalną szczerością i prostotą w piosence. Taka jest Simi, która niedawno wydała nowy album Chmury. Inspiracją do powstania tego albumu był nie tylko ten mistyczny wymiar chmur, ale jak pisze, czasem wystarczało zwykłe patrzenie przez okno samolotu, obserwowanie zmieniających się form na niebie, żeby pojawiły się te pierwsze pomysły na teksty i na muzykę. To jest jej druga solowa płyta. Do duetu zaprosiła swojego brata, Tomka Makowieckiego.

To jeszcze dwie polskie propozycje, takie trochę spod lady, bo te artyści, o których będzie jeszcze, mam nadzieję, więcej na tej antenie i którzy debiutują także na Państwa playlistach. Linda. Bardzo mocny, bardzo przejmujący tekst. Proszę się w niego wsłuchać. A następnie Kuba Folwarczny, czyli nasz debiutant na scenie męskiego grania w tym roku.

Jeśli wpadli Państwo w zadumę albo w taką przestrzeń, w której zaczynają rozmyślać, także pod wpływem tego, co Państwo przed chwilą usłyszeli, to nie będę wyciągać Państwa z tego stanu. Mnie ta piosenka, którą za chwilę Państwo usłyszą, ten utwór, ta kompozycja, to wyjątkowe coś, które gra od jakiegoś czasu w Polsce, zawsze wprowadza w bardzo nostalgiczny nastrój i zmusza do myślenia o tym, co naprawdę ważne. Bo taki jest chór Współgłosy. No bo po co, a po co? A potem dostajemy odpowiedź, a po to. I każdy potem może sobie odpowiedzieć na takie prywatne pytanie. A po co ja to robię? A po to, żeby się zachwycać.

0: po co, a po co?
1: A po co ja to wszystko zbieram?
0: Po co, a po co?
1: A po co noszę te wspomnienia?
0: Po co, a po co?
1: A po co mi pełne kieszenie?
0: Po co, a po co?
1: A po co mi wszystkiego chcenie?
0: Nie.

0: Czemu, a czemu?
1: A czemu gdzieś tam pojechałem?
0: Czemu, a czemu?
1: A czemu coś zobaczyć chciałem?
0: Czemu, a czemu?
1: A czemu ja coś muszę robić?
0: Czemu, a czemu?
1: A czemu wszystko mnie obchodzi?
0: Temu, a temu?
1: A temu, że ja wszystko zbieram?
0: Temu, a temu?
1: A temu, że noszę wspomnienia?
0: Temu, a temu?
1: A temu, że pełne kieszenie?
0: Temu, a temu?
1: A temu, że wszystkiego chcę nie?

Zagrali przed tygodniem na OFF Festiwalu i to zdecydowanie ich scena. Niedługo premiera kolejnego albumu. Chór Współgłosy. Marcel Baliński jest kompozytorem utworów na tej płycie, jak i na pierwszej, a koncert premierowy już we wrześniu. To wszystko, co mam, śpiewa Ray X, ale ja mam jeszcze dla Państwa jeden utwór na koniec.

Dziękuję za to sierpniowe spotkanie. Mam taki apel do Państwa i mówię o tym w sierpniowych audycjach. Proszę wykorzystać to lato, proszę korzystać ze wspaniałej pogody i proszę nie zmarnować tych letnich chwil. Potem będziemy za nimi tęsknić i potem, gdy przyjdą jesienne słoty, to nie plujmy sobie w brodę, a trzeba było wyjść na ten spacer i po raz kolejny pozachwycać się tym widokiem, który mamy. To wszystko na dziś. Playlista znajduje się na moim Instagramie oraz na stronie. Tam znajdą Państwo spis wszystkich utworów, które grają dla Państwa w Radiu 357. playlista.radio357.pl. Do usłyszenia ponownie za tydzień. Ola Budka.

0: Wakacyjna katastrofa. Przygoda?
1: A może pomyłka, którą dziś wspominasz z uśmiechem?
0: Wyślij wiadomość tekstową w aplikacji ze swoją historią.
1: Ambasadorzy letnich turnusów wybiorą najciekawsze i nagrodzą je voucherami do wykorzystania na platformie Wyjątkowy Prezent.
0: Czekamy na Twoje wspomnienia i zapraszamy do wspólnej zabawy.
2: Daleko jeszcze?
3: Rzecz technologiczna.
4: Minęła 13, ja siedzę właśnie w naszym studio i nagle do moich nozdrzy dobiega zapach świeżej mozzarelli i środka na komary i do studia wchodzi sam on, cały na włosko, powrócony z urlopu Jarosław Juszkiewicz.
5: Podoba ci się ten garnitur, rozumiem.
4: Zębów przede wszystkim.
5: Julia Nowaczyńska realizuje dzisiejszy program z Warszawy. My witamy z Katowic już właściwie po wakacjach. Program na żywo, więc mogą państwo do nas pisać, można przysyłać tekstówki, można też pisać bardziej klasycznie, rzecz.technologiczna@radio357.pl.
4: Proszę, z jaką nową energią i profesjonalizmem tak? Wróciłeś z tego urlopu, no pewnie.
5: Słyszałem, że kolega poranek jakiś prowadził, jak mnie nie było.
4: Tak było. Książę ciemność i z trudem, ale wstał.
5: Zaćmienie oglądałeś?
4: Tak.
5: Bo ci kolega powiedział.
4: Tak, kolega mi kazał nawet, ale mama zabroniła mi za blisko podchodzić.
5: No więc muszę ci powiedzieć, że po tej całej imprezie wzorem Ikarusa.
4: Tak.
5: Otóż po...
4: Tego autobusu.
5: Po tym całym zaćmieniu mam taką optymistyczną myśl, że wyobraź sobie, znaczy nie musisz sobie wyobrazić, bo to wiesz, że zarówno tysiące lat temu, jak i teraz, takie wydarzenia gromadzą ludzi. Chcemy być ze sobą razem. I to jest niesamowite. Ja starałem się filmować to zaćmienie ze swojego balkonu. Wiesz, jeszcze nagranie nawet nie przejrzałem. Może tam jakiś samolot przeleciał. Mm-hmm. I w momencie, kiedy słońce już chowało się za blokami naprzeciwko, moja małżowina mówi, słuchaj, chodź, jeszcze jedziemy na 18 piętro, na klatkę schodową. Stamtąd zobaczymy jeszcze troszkę więcej. Nie chce mi się. Bierz folię, idziemy. Przez folię do
4: patrzenia słońca. Bo tam są anteny 5G, dlatego tak, folię wziąłeś.
5: I byłem pewny, że masę ludzi, znaczy, że będzie tam pusto. Mhm. I wyobraź sobie, że było pełno sąsiadów i wspólnie to oglądaliśmy. Mhm. No, więc było przyjemnie. Wracając jeszcze do Włoch, to dla mnie szczególny wyjazd, bo napisałem ostatnie zdanie w książce.
4: Pięknie, to musiałeś też dopisać, że nie tylko Katowice i Warszawa, ale też Raclea Mare.
5: Dokładnie tak, więc książka, nie mogę zbyt wiele mówić, bo wydawnictwo niespecjalnie pozwala.
4: Ale ja powiem, że ktoś z detektywistycznym zacięciem, z nutką Sherlocka Holmesa, to się dowie, o czym jest ta książka. Wystarczy uważnie przeczesać internety i nic więcej nie mówię.
5: No, właściwie można tak powiedzieć. Czy coś jeszcze mamy z aktualności? Chyba nie. Zagramy?
4: Proszę bardzo.

0: To jest rzecz, rzecz teologiczna. Świetnie zacząłem.
1: Nowy program.
0: Szanowni Państwo, dr Anna Łosiak, geolożka planetarna. Audycja to oczywiście rzecz technologiczna. Ja to Robert Zembrzycki. I rozmawiamy, Aniu, bo kilka dni temu znalazłaś się wśród 5 polskich naukowców, którzy zostali uhonorowani w ten sposób, że ich imieniem i nazwiskiem nazwano planetoidy, prawda? W twoim wypadku mówimy o planetoidzie, która wcześniej znana była pod oznaczeniem 1996 TH42, a teraz nazywa się 20160 Anna Łosiak.
1: Tak jest. Piękna nazwa, szczególnie ten numerek.
0: Tak.
1: Ale też chciałam przypomnieć, że kilka innych osób, głównie z ośrodka poznańskiego, też zostało uhonorowane w ten sam sposób. Są to głównie osoby, które zajmują się zawodowo właśnie poszukiwaniem albo charakteryzowaniem takich pozaziemskich małych ciał naszego Układu Słonecznego.
0: Całemu temu zacnemu gronu oczywiście serdecznie i z całego serca gratulujemy. To skoro cię tutaj mam w audycji, to opowiedz mi i państwu, jak tam jest na tej twojej planetoidzie i co byśmy widzieli, gdybyśmy mogli stanąć na jej powierzchni?
1: Do końca nie wiadomo, dlatego że to jest jedna z bardzo wielu asteroid, które znajduje się w pasie głównym, czyli w tym takim przestrzeni pomiędzy Marsem a Jowiszem, więc jest dosyć daleko od nas i ma wielkość, która jest nie do końca nawet jeszcze określona, to znaczy może być wielkości od 2,3 do jakichś 6 kilometrów średnicy, a wszystko dlatego, że jest to naprawdę daleko. I wszystko, co wiemy o tej, o tym ciele, to jest to, że ono na pewno istnieje. Dokładnie jesteśmy w stanie zobaczyć jej trasę w różnych momentach czasu i na tej podstawie wyliczyć orbitę tejże planetoidy. Planetoidy, takie jak meteoryty, mogą mieć bardzo różne kolory. I te kolory, tak od szary mark, o tak powiedzmy, aż do koloru, który jest bardzo bliski kolorowi bryły węgla, powiedzmy. Takiej też może zakurzonej trochę, więc nie takiej całkiem czarnej, ale takiej no bardzo, bardzo ciemnej. I to wszystko, co my widzimy, to jest światło, które się odbija od takiego ciała i wraca do nas. Więc jeżeli to ciało jest białe w kolorze, no to wtedy odbija bardzo dużą część tego światła słonecznego, które na niego trafia. I też w zależności od tego, jakiego jest to koloru tak naprawdę, będziemy w stanie określić, jak jest na powierzchni. To znaczy, z czego składają się skały, które znajdują się na tej powierzchni. Co byśmy widzieli na powierzchni takiej planetoidy? To wszystko zależy od tego, gdzie byśmy się patrzyli. Jeżeli patrzylibyśmy w kierunku Słońca, no to widzielibyśmy Słońce, ale byłoby ono sporo mniejsze niż to, co widzimy na co dzień u nas na Ziemi. Najprawdopodobniej ta planetoida jakoś się obraca, z jaką prędkością i wokół, jakby gdzie jest oś, wokół której się obraca, to tego nie jesteśmy pewni. A jeżeli spoglądaliśmy w drugą stronę od Słońca, widzielibyśmy jakby no, ciemność tutaj nocy kosmicznej.
0: Chcę się zacytować klasyka, że ciemność widzę.
1: Widzę ciemność, dokładnie tak.
0: Czy jest szansa, że planetoida 20160 Anna Łosiak uderzy kiedyś w Ziemię, niszcząc całą cywilizację?
1: No, to była moja pierwsza rzecz, którą sprawdziłam, gdy tylko znienacka dowiedziałam się, że tutaj zostałam zaszczycona przez tak wspaniałe grono. No niestety nie zniszczy. Nie zniszczy, grzecznie sobie siedzi w tym pasie asteroid, przebiega tą orbitę, która wydaje się być

0: mówimy o scenariuszu takim jak w filmie Melancholia, tak?
1: Na przykład.
0: Czy coś mniejszego.
1: Może być takie, no takie extinction level event.
0: Tak. To rzeczywiście jakby tej wielkości ciało mogłoby doprowadzić do końca świata, natomiast jakby takiej wielkości ciało i rzeczywiście jakby nie było, nie miałoby znaczenia pewnie, czy nadlatuje od Słońca, czy nadlatuje z innej strony, pewnie było, jakby jest na tyle duże, że widzielibyśmy je z daleka, ale na tyle duże też, że nie bylibyśmy w stanie nic zrobić, prawie na pewno. Jeżeli chodzi o jakieś mniejsze ciała, no to im mniejsze ciało, to z jednej strony robi mniej zamieszania, ale z drugiej strony...
1: Trudniej dostrzec.
0: Dokładnie tak, więc no to nie wiadomo, co lepiej wybrać.
1: Dobrze, to nie rozmawiajmy o zagładzie, rozmawiajmy o ekspansji w takim razie. Myślisz, że kiedyś zamieszkamy na planetoidach, jak w powieściach Lema? Pierwsze pewnie będą osady górnicze albo jakieś laboratoria badawcze, a zaraz potem otworzą się żabki i powstaną osiedla mieszkaniowe.
0: Tak. Znaczy, ja myślę, że droga do tego jest bardzo, bardzo daleka. Planetoidy według mnie, być może się mylę, ale raczej nie będą tym głównym miejscem, w którym będziemy budować takie większe osiedla, na których będziemy spędzać dużo czasu, po prostu, chyba że wymyślimy jakiś sposób tworzenia wydajnie grawitacji, bo tam jest po prostu bardzo, bardzo mała grawitacja, a my jesteśmy stworzeni do tego, żeby funkcjonować w grawitacji. Nie jesteśmy pewni, czy na przykład taka grawitacja, jaka jest na Księżycu, na przykład wystarczy, żebyśmy jako tako funkcjonowali, przebywając tylko przez dłuższy czas właśnie w grawitacji księżycowej, więc ja myślę, że raczej na planetoidach będziemy ewentualnie coś tam wykopywać ciekawego, zabierać te zasoby i wracać do jakichś bezpieczniejszych dla nas, bardziej przyjaznych lokalizacji.
1: Powiedz mi, dlaczego tak rzadko patrzymy w niebo? Teraz przed chwilą było zaćmienie słońca i przy tej okazji ludzie wykupili maski spawalnicze w sklepach, ale na co dzień pozwoliliśmy, żeby wywalić astronomię z programu nauczania w szkołach. Czemu tak jest?
0: Tak, znaczy słyszałam, że jakieś nawet większe elementy astronomii mają wrócić teraz. No, zobaczymy, jak to będzie wprowadzone w życie, ale rzeczywiście coraz mniej patrzymy w niebo i mi się wydaje, że jest to częściowo związane z tym, że w dużej części miejsc, w których mieszkamy, tego nieba po prostu nie widać.
1: To prawda, przez light pollution.
0: W Warszawie, czy Wrocławiu, czy Poznaniu. Tak. Już nie mówiąc o aglomeracji tutaj Katowic i okolic, czy jakby jest bardzo jasno i po prostu to ciemne niebo, na którym widać gwiazdy, a nie tylko satelity względnie Księżyc, nie jest dla nas dostępne. Więc myślę, że to nie jest coś jakby... To nie do końca jest, że się tak wyrażę, wina zwykłego człowieka, bo po prostu nie widać tego nieba.
1: To prawda, czyli nie widzimy go, więc automatycznie się nim nie interesujemy?
0: Dokładnie.
1: Szanowni Państwo, to może czasami warto się tym jednak zainteresować, nawet kiedy nie widać, wyjechać gdzieś na łono natury, gdzie niebo nie jest tak zanieczyszczone światłami miasta i troszeczkę pokontemplować to, co jest nad nami. Być może zobaczycie tam Państwo wtedy także planetoidę nazwaną imieniem mojej i Państwa dzisiejszej gościni, czyli dr Anny Łosiak. Aniu, bardzo, bardzo Ci dziękuję.
0: Dziękuję bardzo i patrzmy w niebo, ale też patrzmy pod nogi, jako tutaj sugeruje golożka planetarna.
1: A teraz posłuchajmy jakieś piosenki.

0: już 19 minut po godzinie 13. Dziękujemy za wszystkie maile, które od Państwa otrzymujemy w ciągu tygodnia i za to też chciałem podziękować. Otrzymaliśmy sporo maili. W dniu zaćmienia słońca, oczywiście także zdjęcia zaćmienia. Zobacz, jakie śliczne pan Jarosław Jurkowski do nas przysłał. Spójrz. I to jest robione smartfonem.
1: Piękne zdjęcie.
0: Zdjęcia zrobione iPhone'em 16 jest na moście Siekierkowskim w Warszawie. W tle panorama centrum miasta.
1: Bardzo dobre zdjęcia.
0: Jakoś nie najlepsza zoom, ale proszę przyznać, że klimacik oddają.
1: Klimacik oddają i muszę powiedzieć, że jak na zdjęcia z telefonu się naprawdę bronią.
0: No i przesłali Państwo także screenshoty z pewnego programu informacyjnego. Pani Danusia miała problem z
1: astronomiczną wiedzą.
0: No może się przejęzyczyła, ja u siebie na profilu broniłem jej trochę. Prowadząca jeden z programów informacyjnych w jednej z telewizji powiedziała, że podczas zaćmienia to Ziemia zakrywa Słońce. W obronie mogę powiedzieć, że takie zjawisko występuje i muszę też powiedzieć, że jest stosunkowo częste, nazywa się zachodem Słońca. Mniej więcej co 24 godziny następuje, chyba że jesteśmy na biegunach, no to wtedy troszkę inaczej to wygląda, bo tak, słońce albo się nie chowa pod horyzont.
1: I o różnej porze, w zależności od pory roku jest też to, ten zachód. To
0: no ale zjawisko. Było tam też parę innych wpadek.
1: Więc... Było, bo no, to prawda. No ale widzisz, państwo do nas piszą, przyszła też wiadomość od pana Maćka, że zaryzykowali całą rodziną, wybrali się oglądać zaćmienie w okolicach Saragossy. Było dużo wątpliwości, czy jest sens, bo jednak koszt takiej wyprawy był duży. Żona była podobno na nie, panu Maćkowi. Chyba jednak udało się ją przekonać, bo okazało się na miejscu, że to było jedno z najbardziej wpadających w pamięć przeżyć i różnica między częściowym a całkowitym jest nie do opisania, jak pisze pan Maciek.
0: Tak słyszałem. Ja nigdy nie przeżyłem, natomiast, no, drodzy państwo, w przyszłym roku zaćmienie chyba stulecia, bo tak to często astronomowie określają, będzie widoczne z Luksoru w Egipcie.
1: To które już twoje?
0: Moje... Wiedziałem, że nawiążesz. Będzie rekordowo długie, z tego co mówił mi Karol Wójcicki, więc no tylko, że myślę, że baza turystyczna w Luksorze, nie, w Luksorze może być całkiem spora.
1: No, na pewno. Słuchaj, chciałbym, żebyś jeszcze przeczytał jednego maila.
0: Wiem, od pana Leszka, prawda?
1: Tak.
0: Panie Jarku, mało wylewnie podsumował pan debiut rankowy księcia, a tamtego dnia on w swoim... Dlaczego panie Leszku myślał on? Z dużej
1: litery. Bo to jestem ja.
0: W swoim profesjonalizmie bronił jak niepodległości pana prywatności do urlopu poza czepkach słuchaczy.
1: Tak jest. Broniłem twojego urlopu, rozumiesz to?
0: No pięknie. Bardzo ci dziękuję.
1: Jak lew.
0: Bardzo ci dziękuję. Jeżeli pozwolisz, jeżeli państwo pozwolicie, przenieśmy się na Marsa.
1: Proszę.
0: Łazik Perseverance ciągle, po pierwsze, nie sprawia problemy z wymową nazwy, a po drugie, przebywając na Marsie od ponad 5 lat i wciąż sprawiając mi problemy z wymową, natrafił na coś niespodziewanego. Otóż w trakcie badania jednej ze skał w 2025 roku odkryto kamień szlachetny. Jest to minerał, który na Ziemi stanowiłby skarb. Otóż jest to korund, z którego powstają rubiny i szafiry. Naukowcy opublikowali pełną analizę poświęconą temu zjawisku. Dopiero teraz informuje o tym Geek Week. No i rzeczywiście jest to przełomowe nie ze względu na to, że jakieś kamienie szlachetne i że z korundu powstają, tylko po raz pierwszy na Marsie odkryto korund. I nie chodzi tylko o powierzchnię Marsa, ale również śladu tego minerału nie znaleziono w meteorytach marsjańskich, które trafiły na Ziemię. A zatem jest to dość interesująca informacja.
1: Dość interesująca, to prawda.
0: No i tyle chciałem powiedzieć o Marsie.
1: To proszę, to ja wracam na Ziemię, ale zostaniemy w powietrzu, bo chińscy naukowcy chcą ładować drony laserem prosto z Ziemi.
0: A jak to?
1: No tak, to opracowali nowy system ładowania dronów w powietrzu. I wiesz, no jest tutaj cały, prawda, jak widzisz po wykresach, bardzo rozbudowany artykuł na ten temat.
0: Robczowi nie chce się czytać.
1: Tak, nie chce mi się tego czytać, nie chce mi się tego straszyć. Ja zastanawiam się tylko nad jedną rzeczą. Jaki musi być koszt energetyczny tego? No bo jednak strata...
0: Troszkę się rozprasza.
1: Tak, troszkę się rozprasza, troszkę się traci. Im większa odległość tego drona od punktu, z którego wysyłamy wiązkę lasera, tym ta strata będzie większa. Czy to jest gra warta świeczki? Czy nie łatwiejszym rozwiązaniem byłoby na przykład podlecieć drugim dronem i on the fly wymienić na przykład baterię?
0: Ale wtedy trzeci dron mógłby zestrzelić takiego...
1: Ale trzeci dron może tak samo zestrzelić, na dodatek pięknie naprowadzany wiązką lasera prosto z ziemi.
0: A, tego, który ma ładować.
1: Tak.
0: Wiesz co, technologia jest o tyle interesująca, że widziałem jeszcze plany z lat 50., 60. olbrzymich elektrowni, które mogłyby powstawać na orbicie Ziemi, które światło słoneczne, wiadomo, na orbicie nie ma chmur, mogłyby przekazywać na Ziemię właśnie w postaci laserowej albo mikrofalowej.
1: Czyli ja mam wrażenie, że my mamy, wiesz, i tak deficyt tej energii, nasze zapotrzebowanie na energię zaczyna powoli przekraczać nasze możliwości produkcji energii w tym momencie. Zwłaszcza kiedy jeszcze bardzo dużo prądu mamy z paliw kopalnych, na przykład w Europie. A czytam tutaj w tym artykule, że szacuje się, że nowy odbiornik laserowy konwertuje niecałe 38,5% odebranej energii na prąd.
0: To jest całkiem nieźle, muszę ci powiedzieć.
1: Dobrze,
0: Wiesz, że mają panele.
1: Wiem, ale ponad 60% idzie, że tak powiem, w gwizdek, w powietrze.
0: Ale tak jest z większością energii?
1: No tak, tylko że wiesz, jak ładujesz, nie wiem, telefon na przykład z kontaktu, no to tam te straty są minimalne, prawda? Jak ładujesz na zasadzie kontaktu, już nawet ładowanie indukcyjne jest jednak stratne. Więc tutaj ta...
0: A przez kabel też.
1: No ale nie aż tak, no nie 60% straty.
0: Trzeba by to sprawdzić. Ostatnio czytam niezwykle interesującą książkę o boskim równaniu, o tym, jak powstają kolejne teorie, które starają się opisać świat, w którym żyjemy. I to, jak przeróżni naukowcy wpadali na różne pomysły. Nie wiem, czy wiesz, jak powstała tablica Mendelejewa.
1: Nie.
0: Otóż Mendelejewowi się po prostu przyśniła. I następnego dnia rano, kiedy się obudził, zapisał gdzieś ten pomysł, że pierwiastki można ułożyć w tabeli, zostawiając puste miejsca na te, które jeszcze nie zostały doświadczalnie odkryte. No i tak udało się to zrobić.
1: Dzisiaj nazywamy to układem okresowym pierwiastków, prawda?
0: Tak, tablica Mendelejewa.
1: Pięknie.
0: Chcesz zagrać?
1: Poproszę.
0: Proszę.

0: Napisał do nas pan Jerzy. Tablica Mendelejewa to jedna z najbardziej genialnych rzeczy, jakie mógł wymyślić człowiek. Jestem wielkim miłośnikiem tejże jako chemik z wykształcenia. Wielokrotnie ratowała mi skórę podczas egzaminów. Cześć, mój chwała. To prawda, w każdej pracowni chemicznej takowa tablica wisi.
1: Tak jest i kojarzy mi się ze stresem związanym z lekcjami chemii w podstawówce. Ale w liceum polubiłem chemię, ale w podstawówce nie za specjalnie.
0: W książce Miki Okaku, czy Michio, kurczę, nigdy nie wiem jak się czyta. To imię. Wyczytałem też jedną ciekawą rzecz. Najprostsza definicja zasady zachowania energii. Wiedziałeś?
1: Nie.
0: Energii nie da się stworzyć i nie da się jej zniszczyć.
1: Ale ładne.
0: No,
1: to prawda.
0: Można ją tylko przekształcić. Dziękujemy Państwu za wszystkie zdjęcia. Zobacz, jakie śliczne. Pan Filip.
1: Widziałem właśnie przed chwilą na to zdjęcie zaćmienie zaobserwowane w Palencji.
0: W północnej Hiszpanii. Specjalnie tu przyjechaliśmy. No tak. Jaka jest różnica między całkowitym a częściowym zaćmieniem?
1: Właśnie to zdjęcie ją pokazuje.
0: To wiesz co, może wrzucić na Facebooka, jeżeli możesz.
1: Nie ma nas na Facebooku, więc nie mogę.
0: A, nie możesz. No to przy następnej okazji, jak będziemy na Facebooku, to wrzucimy.
1: Bo o ile nie zapomnimy.
0: Bo rzeczywiście wtedy niebo robi się naprawdę ciemne. Widać koronę słoneczną, widać też protuberancję.
1: Tak.
0: Więc jest to coś naprawdę niesamowitego.
1: No, robi wrażenie.
0: Cześć chłopaki, czy powiecie coś o sierpniowym zaćmieniu słońca? Powiemy później.
1: Dobrze. W co można wcisnąć AI?
0: Wiemy już, że we wszystko. Dobrze, to co jest po ale za chwilę powiem.
1: Ale czy ma to sens zawsze? Tutaj może akurat mieć sens. Koniec z bazgraniem wykresów na tablicy. Chińczycy mają na to sposób. No za tym równie clickbaitowym nagłówkiem jak wszystkie dzisiaj kryje się artykuł o właśnie takiej interaktywnej tablicy, która jest o tyle fajna, że wystarczy, że nauczyciel zapisze na tablicy, albo uczeń zapisze na tablicy wzór i wykres do tej funkcji zostanie wygenerowany automatycznie po kliknięciu odpowiedniej ikonki.
0: A czy to nie polega na tym, że trzeba samemu to narysować, żeby zrozumieć?
1: wiesz co, ale żeby pokazać i wytłumaczyć, no to nie musisz samemu rysować, prawda? A dzięki temu, że będziesz miał ładny i precyzyjny wykres, to znacznie łatwiej będzie go zrozumieć niż na podstawie gryzmołów nauczyciela, który na przykład niekoniecznie musi mieć talent artystyczny, żeby taki wykres funkcji ładnie narysować, prawda?
0: Nie. I teraz nie zgodzę się. Uważam, że pewne rzeczy jednak powinno się robić odręcznie.
1: Bardzo dobrze, że to mówisz, bo ja też tak uważam i wydaje mi się, że wciskanie AI do wszystkiego jest po prostu już powoli bez sensu.
0: Dam ci
1: za chwilę będzie toster i ekspres do kawy.
0: Dam ci dwa skrajne przykłady, jeśli pozwolisz.
1: Proszę.
0: Pierwsze to, że nie wiem, czy zauważyłeś, następuje jakiś taki naturalny odruch. Wielu moich znajomych to ma, ale dostrzegam też to jakby w szerszych kontaktach moich, że AI od razu kojarzy się z czymś paździerzowym, sztucznym, sztuczna inteligencja, nie do końca prawdziwym, zrobionym czymś na szybko.
1: I po taniości.
0: Jak w chińskiej fabryce, tak. Chciałoby się powiedzieć.
1: Rozmawialiśmy ostatnio na temat filmu promocyjnego jednej z instytucji, gdzie publicznych. po prostu jest to no, właściwie skandaliczne użycie.
0: Instytucja dysponująca archiwalnymi zdjęciami wykorzystała sztuczną inteligencję, żeby wygenerować archiwalny film, w którym na przykład jedzie pociąg bez lokomotywy, co bardzo mnie rozbawiło.
1: Tak, na przykład, albo są dziwne samochody.
0: I to nie to, że jedzie lokomotywa bez wagonów, tylko wagony bez lokomotywy. Tak, to jest nieco gorsze. A z drugiej strony, nie wiem, czy wiesz to, używam urządzenia, które mam przyczepione magnesem do
1: telefonu.
0: I uważam, że je za całkowicie genialne. Jest to dyktafon cyfrowy wielkości karty kredytowej, który nagrywa to, co chcę powiedzieć, jakąś myśl, pomysł, coś, co mi akurat przyszło do głowy i za chwilę uleci.
1: I robi z tego...
0: Nie jestem Mendelejewem, żeby zapisywać swoje pomysły, ale na przykład tuż po wstaniu czasem człowiek ma w głowie różne myśli.
1: To prawda.
0: I zapisuje się to, po czym jest to transkrybowane przez system sztucznej inteligencji na rodzaj podsumowania i mapy myśli. I to jest.
1: I to zawsze jest game changer.
0: I zawsze mogę do tego wrócić, bo ktoś może powiedzieć, oczywiście, panie Jarku, może pan użyć zwykłego dyktafonu i sobie posłuchać. Tylko wiemy z doświadczenia, że nie mamy na to czasu, że nie chce nam się tego odsłuchiwać.
1: To poza tym trzeba to jeszcze przetworzyć, obrobić, a tu mamy zgrabne podsumowanie. Tak, i to dobrze działa, ale to jak jesteśmy w temacie bez sensu zastosowań sztucznej inteligencji, wracając do tych tablic, to mam jeszcze bardziej bez sensu zastosowanie sztucznej inteligencji.
0: Proszę bardzo.
1: Nie wierzę.
0: Karmnik dla ptaków ze sztuczną inteligencją?
1: Tak.
0: W celu, aby rozmowy z ptakami?
1: Nie. Nie, żeby po prostu za pomocą sztucznej inteligencji rozpoznawać, jaki gatunek ptaka przyleciał do twojego karmnika. I masz kamerę Full HD, która szerokokątną, która również informuje cię o tym, że właśnie pojawił się jakiś ruch, pojawił się gość w twoim karmniku.
0: Z jednej strony mi się podoba, z drugiej nie, bo bez modułu sztucznej inteligencji byłoby to równie fajne.
1: Ale właściwie, wiesz co, to moim zdaniem całą ideą takiego karmnika jest to, że siedzisz w oknie i patrzysz na te ptaszki własnymi oczyma. Mhm. A w momencie, jak masz tam zamontowaną kamerę i sztuczną inteligencję, to równie dobrze możesz oglądać transmisję z ogrodu zoologicznego.
0: Znaczy, tu masz rację. Wrócę do zaśmienia słońca po raz kolejny dziś i pewnie nie ostatni, że jednak wielu osobom zależało na tym, żeby zobaczyć to na własne oczy, a nie oglądać transmisję z Hiszpanii, bo w ten sposób można oglądać wiele transmisji zaśmienia słońca. No
1: i fajnie, że ten karmnik, wiesz, potrafi zidentyfikować 6000 gatunków ptaków i w ogóle, wow, no ekstra. No tylko, kurczę, po co?
0: Znaczy, identyfikacja ptaków telefonem to jest rzecz super,
1: tak.
0: Naprawdę. Mhm. We Włoszech miałem taką sytuację, opowiadałem ci o sówce, która nie pozwalała spać i wszyscy myśleli, że to alarm, ale siedząc w lesie piniowym, można odpalić taką aplikację.
1: I ona po dźwięku rozpoznaje.
0: I nagle się rozpoznajesz, czy widzisz gatunki ptaków, które cię otaczają. Mm. Że to nie jest kukułka, gołąb. Że ptaszki, które...
1: Może to była cukrówka.
0: Cukrówka? Mm-hmm. Nie wiedziałem, że istnieje coś takiego. Mm-hmm. I to jest niesamowite, że jakby na dzień dobry zyskujesz wiedzę o otaczającym cię świecie, ale... Z drugiej strony, być może chciałbym karmnik, który fotografuje ptaki. Nie przekreślam tego pomysłu.
1: Cukrówka, przyjacielu, to jest potoczna nazwa ptaka z rodziny gołębiowatych właśnie.
0: Tymczasem państwo przesyłacie wciąż zdjęcia zaśmień słońca. Zobacz, jakie piękne. Pięknie. Pan Mateusz, wybraliśmy się rodzinnie z Krakowa w Bory Tucholskie, bez większych nadziei na obserwowanie pięknego zaćmienia, a tu proszę. Podobno im bardziej na północ, tym więcej się pojawiało chmur, takich bardzo rozproszonych, ale widać je na zdjęciach. Niesamowite.
1: Nasz przyjaciel... Te chmury właściwie są o tyle fajne, że dają jeszcze kontekst temu zdjęciu i moim zdaniem z chmurami wygląda lepiej.
0: No i zobacz, jak pięknie odbija się to jeziorze.
1: Pięknie. Wygląda, powiem ci, że wygląda trochę jak taki właśnie rogal księżyca, prawda?
0: A to słońce.
1: A to słońce.
0: A to słońce.
1: Zaćmione przez ziemię oczywiście.
0: Już za chwilę o zaćmieniu księżyca.

0: To jest rzecz technologiczna. Piszecie Państwo do nas, a w zasadzie wysyłacie z aplikacji wiadomości tekstowe i wśród nich są dwie właśnie a propos Twojego dyktafonu. Jedna mi się bardzo podoba. Pan Tomasz pyta, czy może ten elektroniczny dyktafon nie jest takim sposobem na dawanie sobie rady ze starczą demencją w Twoim przypadku?
1: A druga wiadomość?
0: Rozumiem, że już zapomniałeś, o czym była pierwsza.
1: Tak.
0: Druga jest z kolei na serio, pani Kasia pyta. I to jest też moje pytanie do ciebie, tak, bo się nad tym zastanawiałem. Kochani, mam bardzo ważne pytanie co do tego dyktafonu, który można przyczepić do smartfona. Czy to nie jest tak, że te wszystkie dane lądują gdzieś na jakimś serwerze i AI może ich używać? Na ile jest to system zamknięty offline, a na ile zawsze jest tam ktoś trzeci? To jest mój główny problem, zwłaszcza z ważnymi tekstami, pomysłami, danymi i tak dalej.
1: Producent uważa, że nie, że to jest wszystko szyfrowane, no ale... Drodzy Państwo, no z danymi w chmurze tak jest.
0: Tak, że
1: właściwie
0: to jest...
1: wszystko, co w tej chwili tworzymy elektronicznie, jeżeli tylko nasze urządzenie jest podpięte do internetu, no nie do końca jest nasze, tak?
0: No nie do końca się z Tobą zgodzę, ale faktycznie wszystko, co tworzymy w chmurze, to już... No,
1: swoje hasło do kryptowaluty zapisałeś w komputerze, czy nie?
0: Nie.
1: Do portfela? No właśnie, z tego właśnie powodu.
0: Tak, to prawda.
1: Pytają Państwo o zaćmienie Księżyca. Cytuję za Uranią, bo
0: czyli
1: to jest chyba...
0: Czyli zbagatelizowałeś ten temat, po prostu.
1: Ale jaki temat? Za Uranią cytuję odnośnie zaćmienia Księżyca. Będziemy oczywiście potrzebować dobrych warunków do oglądania zaćmienia Księżyca, dlatego że będzie, podobnie jak zaćmienie Słońca ostatnio odbywało się nisko nad horyzontem, odbędzie się to rankiem 28 sierpnia. Zjawisko będzie częściowe, rozpocznie się około 4:30, jeszcze na ciemnym nieboskłonie, ale proces zanurzania się srebrnego globu w cieniu Ziemi będzie szedł w parze ze wstającym świtem. I uwaga, uwaga, pani Danuto, teraz Ziemia będzie rzucała cień.
0: Właśnie to chciałem powiedzieć, że teraz to będzie zaćmienie przez Ziemię.
1: O godzinie 5:00 prawie połowa tarczy naszego satelity będzie pokryta ziemskim cieniem. O 5:30 faza zaćmienia wyraźnie przekroczy 70%. O tej porze, jak pisze Urania, niebo będzie już całkiem jasne z narastaniem świtu, zaś maksimum zjawiska przypadnie na 6:12, kiedy Słońce już wzejdzie, a Księżyc zniknie pod zachodnim horyzontem. Mimo że zjawisko rozegra się niziutko nad linią widnokręgu, warto spróbować i porównać efekty obserwacji z niemal bliźniaczym przebiegiem zaćmienia z 16 maja 2022 roku. Oglądałem i rzeczywiście było piękne, bo rzeczywiście te zjawiska atmosferyczne powiedziałem.
0: Astronomiczne.
1: A śmialiśmy się z pani Danuty. Takie zjawiska...
0: Spoko, ja zrobiłem z tego rzecz teologiczną, więc dzisiaj po prostu taki dzień.
1: Takie zjawiska astronomiczne rzeczywiście świetnie wyglądają, kiedy się dzieją nisko nad horyzontem.
0: Świetnie wyglądają, kiedy się dzieją. To jest prawda.
1: No tak. Coś chciałeś dodać?
0: Nie, myślę, że to jest dobry moment na hita.

0: Mam nagłówek, który bez problemu można byłoby odnieść do mojego współprowadzącego, gdyby nie jego drugie zdanie, które niestety psuje cały efekt. Był przełom, jest zabytek. Okay. iPhone 10 albo X, jak kto woli, oficjalnie jest uznany za przestarzały.
1: Mówiliśmy na początku X, ale to jest dziesiątka.
0: Tak, tak, tak. No... I niestety, no właśnie iPhone X czy tam 10 został wpisany na listę urządzeń poza okresem wsparcia, co oznacza definitywne zamknięcie ścieżki autoryzowanego serwisu Apple na całym świecie. No a nieautoryzowane serwisy tracą możliwość zamawiania certyfikowanych części. Także ten telefon wypada definitywnie z obiegu, a przecież po pierwsze nadal wygląda mega futurystycznie.
1: Tak,
0: i bardzo przełom. Dobrze, to był przełom, bo to był chyba pierwszy telefon bez fizycznego guzika, prawda?
1: Tak, i śmiano, nie miał.
0: Pierwszy bez.
1: I śmiano się z niego, że ma taki nietypowy kształt. Pamiętasz, iPhony pierwsze do tego modelu były takie krępe.
0: Ale ma jeden, były grubsze po prostu i bardziej kanciaste.
1: Nie,
0: ma,
1: były krótsze, tak. Krótsze.
0: Ma jeden problem ten iPhone, czy miał, bo posiadałem, był bardzo kruchy. W sensie nawet nie chodzi o tą szybę z tyłu, tylko po prostu on się rozpadał na dwie części przy upadku, niestety. Bo te późniejsze wersje, to przetestowałem, zrzuciłem kiedyś na kafle z jednego piętra, po schodach, spadł mi po prostu, wypadł z ręki. I wiesz co? Nawet nie pękł ekranik, po prostu pojawiło się wgniecenie na obudowie. Fakt, że musiał dosyć szczęśliwie upaść, ale były bardzo solidne. iPhone 10 nie miałby szans przeżyć takiego upadku.
1: Ale być może dzięki temu rozwinęła się cała dziedzina różnych osłon na telefony.
0: To prawda, na pewno.
1: Pan Maciej przysłał jeszcze swoje zdjęcia zaćmienia i zobacz, czy wiesz, jak to się nazywa, to co jest tutaj różowe na zdjęciu po lewej stronie?
0: To różowe? Nie.
1: Protuberancje.
0: A, protuberancje.
1: Okay. Nie protuberancje.
0: Protuberancje.
1: Protuberancje. Trudne słowo.
0: Trudne. A to, co widać, ta poświata, to korona, tak?
1: To jest korona słoneczna.
0: I nawet filmik pan przesłał.
1: Tak, ale jest z dźwiękiem, więc boję się, żeby dźwięk nie wszedł, bo jest na nim spontaniczna reakcja, której nie odsłuchaliśmy, reakcja córki. Dobrze, spoglądam jeszcze na ciekawostki, które ja mam. To już będzie takie powolne nawiązanie do młodego technika.
0: Proszę bardzo.
1: W Komputer Świecie przeczytałem niezwykle interesujący artykuł o projekcie samochodu, który był testowany z napędem jądrowym. Słyszałeś w ogóle o tym pomyśle?
0: To chyba amerykański pomysł, prawda?
1: Ford Nucleon, czy Nucleon, tak się nazywał.
0: Piękny.
1: Jak pisze Komputer Świat, w 1958 roku stanowił on odzwierciedlenie bezgranicznego optymizmu epoki, w której wierzono, że miniaturyzacja reaktorów jądrowych zrewolucjonizuje każdy aspekt życia. Nucleon miał posiadać zminiaturyzowany reaktor uranowy. Reaktor miał podgrzewać wodę, przekształcając ją w parę pod wysokim ciśnieniem, no to tak jak
0: czyli
1: w elektrowni jądrowej.
0: Ta
1: z kolei napędzałaby zespół turbin wprawiających w ruch koła pojazdu oraz generujących prąd dla systemów pokładowych.
0: Czyli byłaby to właściwie pojazd parowy z napędem atomowym.
1: Może zburzę twój porządek świata, ale elektrownie jądrowe też są elektrowniami parowymi.
0: Nie, to ja to wiem, tylko że no tutaj faktycznie byłoby to tak jak taka lokomotywa parowa.
1: Zgadnij, ile był w stanie przejechać bez tankowania, czyli wymiany tych...
0: Wody pewnie, czy właśnie chodziło o uran?
1: Nie, cały system był zamknięty.
0: Aha, okej, okay. No ile?
1: Od 8 do 11 tysięcy kilometrów.
0: Ej, to nieźle.
1: Tak. Kiedy rdzeń uranowy ulegał wyczerpaniu, kierowca podjeżdżał na specjalną stację, gdzie cały zintegrowany moduł napędowy byłby wymieniany na... nowy. No mówię w trybie przypuszczającym, bo to urządzenie, czy ten samochód nie wszedł do eksploatacji z wiadomych powodów. No wyobraź sobie stłuczkę albo wypadek i skażenie kilku kilometrów kwadratowych.
0: Grzyb atomowy.
1: Nie, grzyb nie, bo pewnie nie, ale skażenie olbrzymie.
0: Na pewno, no.
1: Zbudowano jedynie makietę, która dziś pozostaje symbolem retrofuturyzmu.
0: Ale muszę powiedzieć, że wizualnie wygląda całkiem ciekawie.
1: Przypomnę ci coś? Bo mnie bardzo.
0: Co ci przypomina?
1: Fallout, proszę pana, Fallout.
0: No tak, oczywiście.
1: Myślę, że wiele wraków takich Fordów Nucleon znajdziesz w grze, przechodząc przez pustkowia.
0: To prawda.
1: A ja, drodzy Państwo, zaglądam do młodego technika. To jest wybór Roberta w tym tygodniu, bo rok 1991.
0: Weszliśmy w lata 90, bo Jarek się przyznał, że nie eksplorował tej dekady w młodym techniku, więc postanowiliśmy sprawdzić, co też lata 90 dla nas i dla Państwa kryją.
1: No, przewidują, jak będą wyglądały komputery w XXI wieku. Dariusz Adam Przygoda i Józef Trzcionka.
0: Dajesz.
1: Zastanawiają się, jak mogą wyglądać komputery w roku 2000. No dobrze. Podstawowe informacje o tym, jakie będą komputery przyszłości wtedy. Wieloprocesorowość. Zamiast wykonywać zadania jedno po drugim, komputer składający się z wielu jednostek centralnych będzie równocześnie pracować nad różnymi fragmentami
0: programu.
1: To
0: się stało.
1: Idealnie.
0: To się stało. Tylko mamy to zamiast w wielu jednostkach centralnych, mamy po prostu wielordzeniowe procesory, ale sprowadza się to do tego samego.
1: Komputery neuronowe, oparte na idei sieci neuronowych, pracują one na podobnej zasadzie jak ludzki układ nerwowy. Taki komputer jest w stanie uczyć się na swoich błędach. Obecnie największe zastosowanie komputery neuronowe znajdują w procesie przetwarzania obrazów.
0: No to widzisz, tu też się dużo nie pomylili.
1: Komputery optyczne pracują w oparciu o pulsujące światło laserowe. Dają możliwość osiągnięcia bardzo dużych prędkości przetwarzania, o wiele większej niż w układach elektronicznych. Próby są, natomiast no, mamy rok 91. Internet już istnieje, ale pewnie wtedy jeszcze nie przewidywano, jakim przełomem mogą być światłowody w połączeniu z internetem, bo światłowody znano. Biochipy. Dziś jeszcze nie wiadomo, w roku 91, czy rozwiązanie to jest realizowalne. Ideą jest zastosowanie manipulowanych genowo bakterii. Mają to być układy analogowe rozróżniające oprócz zera i jedynki całą gamę pośrednich stanów logicznych. No nie do końca, aczkolwiek oczywiście implanty istnieją, elektroniczne i no przecież...
0: Pracujemy nad tym, no choćby Elon Musk i jego Neuralink, prawda?
1: I nie tylko, ponieważ no właśnie dzięki rozwiązaniom elektronicznym no osoby niepełnosprawne mogą w tej chwili komunikować się ze światem.
0: To prawda. I dzięki rozwiązaniom elektronicznym też my możemy komunikować się z państwem i prowadzić dla państwa rzecz technologiczną, która na dzisiaj niestety dobiegła już końca. Julia Nowaczyńska w Warszawie zrealizowała pięknie dla Państwa te audycje, a nieco mniej pięknie, ale mam nadzieję, że przynajmniej sympatycznie poprowadzili ją dla Państwa Jarosław Juszkiewicz
1: i Robert Zembrzycki.
0: Bardzo dziękujemy.

W takich nieoficjalnych rankingach piosenek z najczęściej przekręcanymi albo też źle rozumianymi tekstami, ten utwór praktycznie za każdym razem się pojawia i to całkiem wysoko. To Corner Shop, a tak swoją drogą to był hołd dla artystki, która w Indiach słynęła z nagrywania piosenek do filmów. I pomyślą Państwo teraz, no ale co w tym dziwnego? Otóż nie było to takie zwykłe nagrywanie. Wiadomo, że Bollywood muzyką stoi, a że nie każdy aktor faktycznie potrafi śpiewać, to piosenki nagrywała właśnie pani Asia. Inni później tylko udawali na ekranie, że to oni mają taki talent i piękny głos. Coś jak ghostwriter, tyle tylko, że w muzyce, więc chyba mogłoby się to nazywać ghost singer. Mamy weekendowe popołudnie. Anna Nowaczyk, witam Państwa bardzo serdecznie w wolnej niedzieli i zapraszam na, no już niecałą godzinę na antenie Radia 357. A skoro tak zaczęliśmy trochę wspominkowo, to teraz dopiero niektórym łezka się w oku zakręci.

Dracula to piękny przykład tego, jak czasem recenzenci muzyczni potrafią się koszmarnie wręcz pomylić. Kiedy Kevin Parker, oczywiście pod szyldem Tame Impala, wydał tę piosenkę, no to już było prawie rok temu, to niektórzy krytycy kręcili nosem, że może to i jest chwytliwe, ale czy na pewno stanie się przebojem? No chyba nie, do tego ten tekst jakiś taki dziwny. No i okazało się, że nie mogli bardziej przestrzelić, bo ta piosenka, i to w skali światowej, odniosła ogromny sukces, a Kevin Parker dzięki niej po raz pierwszy w karierze mógł się pochwalić utworem z wysokiego miejsca listy Billboardu. Zresztą trzeba przyznać, że duża w tym zasługa remiksu z udziałem koreańskiej artystki Jenny, która sprawiła, że piosenka zyskała jeszcze większą popularność. Tymczasem trochę zmienimy teraz rejony i geograficzne, i te muzyczne, a na antenie Radia 357 pojawi się ekipa, która w tym roku zdecydowanie się nie oszczędza. Grupa Florence and the Machine. Jeszcze do końca wakacji będzie promować na żywo płytę Everybody Scream, a w ramach tej samej trasy Florence Welch i spółka gościli w Polsce aż dwa razy ku uciesze fanów, no bo w marcu w Krakowie, a w lipcu na Openerze. I pewnie są wśród Państwa osoby, które widziały jeden z tych koncertów, a może nawet dwa, i coś mi się wydaje, że chętnie by to powtórzyły. Zanim doczekamy się kolejnej wizyty, no to już teraz formacja pojawia się w wolnej niedzieli.

Szwecja to, wiadomo, nie od dziś jest kuźnią muzycznych talentów, więc nic dziwnego, że no w sumie dość często muzycy właśnie z tego kraju pojawiają się na naszej antenie. To kolejna taka ekipa. Grupę Mike Snow założyli dwaj przyjaciele z dzieciństwa, którzy przez lata produkowali i tworzyli dla innych artystów, w tym dla bardzo dużych nazwisk światowej muzyki. No aż pewnego dnia postanowili zrobić też coś swojego i tak powstał ten zespół. Ale ktoś w nim w końcu musiał śpiewać, bo panowie zajmowali się tworzeniem i produkcją, tylko brakowało im trochę zdolności wokalnych. I tu bardzo miło się złożyło, że podczas pracy nad płytą, no akurat Britney Spears, panowie poznali Andrew Wyatta, dzisiaj też znanego producenta i autora piosenek, ale akurat ze Stanów. I tak zaczęła się ta historia. A żeby było zabawniej, to kiedyś muzycy zdali sobie sprawę z tego, że trafili na siebie już rok wcześniej i już rok wcześniej mogli zacząć tę współpracę, tyle tylko, że zupełnie o tym zapomnieli i nie zanotowali tego faktu. Zdarza się nawet najlepszym. Ze Szwecji tymczasem mkniemy prosto do Kalifornii, bo to stąd pochodzi grupa Cold War Kids. Niby rockowa, niby alternatywna, ale muzycy mają taki talent do tworzenia przebojowych piosenek, że wiele popowych gwiazd mogłoby zapisać się do nich na korepetycje. I mogą śpiewać nawet o trudnych rzeczach, tych raczej mrocznych stronach życia, natomiast brzmi to tak, że chce się tylko słuchać, słuchać i słuchać.

Gdyby się tak zastanowić, to według dzisiejszych kryteriów bracia Gallagherowie z lat 90., a później w sumie też, to modelowi hejterzy. A prym w tym duecie wiedzie akurat Liam, który nie ma chyba żadnych hamulców i od zawsze mówi niestety czasami dla niego dokładnie to, co myśli. Ale są tacy muzycy, których nawet Liam szanuje, co już naprawdę o czymś świadczy. W tym oto zaszczytnym gronie znajduje się Richard Ashcroft. Chyba Gallagherowie nie zapomnieli o tym, że grupa The Verve kiedyś, na początku kariery, zaprosiła ich na trasę jako support i pozwoliła im się wykazać i pokazać publiczności. Więc kiedy Oasis lata później i po wielu perturbacjach wrócili na scenę, to supportował ich właśnie były wokalista The Verve, czyli Richard Ashcroft. No i sądząc po reakcjach fanów, nie mogli lepiej wybrać. Z tą ekipą z kolei Richard, jeżeli już, to widuje się zwykle na festiwalach, kiedy panowie wymieniają się na scenie, bo akurat grają tego samego dnia. A takich okazji pewnie wkrótce nie zabraknie, bo grupa Muse, to o niej teraz mowa, wydała właśnie nową płytę. Niektórzy mówią, że The Wow Signal to jest taki powrót do brzmienia z nieco starszych albumów, czyli właśnie do tego, co no tak bardzo pokochało wielu fanów, którzy do dziś są z zespołem. Ale przecież Muse nie byliby sobą, gdyby trochę nie poeksperymentowali albo nie dorzucili jakichś elektronicznych smaczków tu i ówdzie. No i muszę przyznać, że naprawdę dobrze się tego słucha.

Raven Linney, tak nazywa się pani, której przed momentem słuchaliśmy, a towarzyszył jej Rex Orange County. Pani Raven już właściwie od dziecka wiedziała, że pewnego dnia chce stanąć na scenie i po prostu występować dla ludzi, a szkoliła się na początku, i tu niezła ciekawostka, w kościele, bo jej dziadek, muzyk, a przy okazji pastor, kiedy tylko się dało, angażował wnuczkę do śpiewania podczas mszy. No i pewnie pomyślą państwo, że to straszny nepotyzm, ale ona naprawdę ma talent i miała go od początku. A kiedy poszła już do szkoły średniej, to przy pierwszej możliwej okazji wydała wszystkie oszczędności na profesjonalne nagranie singla. No i chyba się opłaciło, bo została zauważona przez wytwórnię płytową i dzisiaj kariera tej wokalistki pięknie się rozwija. Teraz dla odmiany będzie muzyczna legenda. I to określenie absolutnie nie jest na wyrost, bo mowa o Elvisie Presleyu. Mija właśnie 49 lat od śmierci tego artysty, prawie pół wieku od wyjątkowo smutnego dnia dla jego fanów. Dzień przed śmiercią. Muzyk poszedł, jeszcze tak się złożyło, do dentysty. No a wracając do domu spotkał fana, który poprosił go o wspólne zdjęcie. I tak powstała ostatnia w historii fotografia Elvisa. Wielki artysta z niełatwym życiem i ze sporymi problemami. Ale jeżeli czyjaś muzyka zasługuje na określenie ponadczasowa, to między innymi na tym świecie i w historii właśnie jego.

Gdyby tak lato miało swoją ścieżkę dźwiękową, to myślę, że ten utwór zdecydowanie powinien się na niej znaleźć. To Joseph Salvat, Australijczyk, którego kariera muzyczna na dobre rozpoczęła się w Europie akurat. Bo właśnie tutaj wokalista zaczął się pojawiać na festiwalach, między innymi w Wielkiej Brytanii i Holandii na początku. Potem grywał supporty, jego piosenki trafiły do programów telewizyjnych, reklam, no i nagle okazało się, że muzyk ma sporą rzeszę fanów. I brzmi to wszystko jak szybki sukces, chociaż Joseph sam przyznał, że stały za tym wszystkim lata pracy, wysiłku i ogromnych wyrzeczeń. Ale było warto. Ten gentleman, który za moment pojawi się w wolnej niedzieli, też musiał się sporo naczekać, zanim został zauważony. Nawet kiedyś powiedział mi, że nie raz i nie dwa miał takie myśli, że może by tak to wszystko rzucić i nie wyjechać w Bieszczady, tylko po prostu zająć się czymś zupełnie innym. Tyle tylko, że jakimś dziwnym trafem, za każdym razem, kiedy wpadał na taki pomysł i już był blisko realizacji, to działy się rzeczy, które jednak przekonywały go, że warto dalej grać. No i doczekał się tego docenienia, zauważenia, sukcesu, więc przynajmniej u niego wytrwałość zdecydowanie się opłaciła. Włoska dusza i korzenie, brytyjski paszport, czyli Jack Savoretti w Radiu 357.

To wydanie wolnej niedzieli dobiega końca, ale tej niedzieli samej w sobie jeszcze trochę zostało, więc mam nadzieję, że spędzą ją Państwo w naszym towarzystwie, co oczywiście gorąco polecam. Anna Nowaczyk, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Za chwilę Justyna Goc i La Pausa Italiana, a my oczywiście spotykamy się za tydzień klasycznie o godzinie 14. Pięknego popołudnia.

0: Radio 357.
1: Bonanza to nieoczekiwany sukces, ogromny zysk, żyła złota, świetny interes. A dzika bonanza? Nowa gorączka złota u stóp Sierra Nevada. Miliarderzy, którzy nie chcą umierać. Świątynie sztucznej inteligencji, moda na filozofów zamiast terapeutów. Kulturowy powrót do początków internetu oraz realia amerykańskiego showbizu, a także dużo niesztampowej muzyki, którą znalazłam w kościołach gospel czy w barach dla rancherów. Adrenalinozależnych i ciekawskich zabieram w podróż po nowych trendach i kuriozach Ameryki.
0: Dzika Bonanza. W każdą niedzielę o 17:00 zaprasza Magda Gacyk.
2: Minęła 15:00. Dzień dobry.
0: La pausa italiana.

0: Bina.
1: Giorgio Gaber i Bella Bambina na początek naszej audycji, a słuchają Państwo audycji La Pausa Italiana, bo to kolejna wspólna niedziela, zatem kolejna także audycja, w której staramy się zatrzymać czas chociaż na chwilę, chociaż na godzinę i przenieść się wspólnie do Włoch. Mam nadzieję, że Państwo mają gotową jak nie kawę, to herbatę, a może wodę, jak nie hamak, fotel, to chociaż może trawa. Proszę rozsiąść się wygodnie. Milena Krupińska za sterami, Justyna Goc przed mikrofonem. Proszę rozsiąść się wygodnie i dać się porwać do Italii.

Ona to potrafi zaśpiewać, wyśpiewać, opowiedzieć o czymś nie tak wcale łatwym, ale w taki sposób, że nawet nóżka chodzi i można by było pomyśleć, że to całkiem przyjemny tekst piosenki. To oczywiście Mina il nostro caro Angelo, chociaż utwór należał do Luciego Battistiego, zatem może to on potrafił w duecie z Mogolem, który napisał do tej piosenki tekst. Drodzy Państwo, ja na początku naszej dzisiejszej muzycznej podróży chciałabym bardzo podziękować za to, co odbyło się tydzień temu, a mianowicie nasze spotkanie zeszłotygodniowe w Centrum Praskim Koneser w Warszawie. Z niektórymi z Państwa miałam okazję zobaczyć się, poznać, porozmawiać na żywo i było to niezwykle przyjemne doświadczenie. Bardzo Państwu dziękuję za to, że są Państwo taką grupą odbiorców, którym się po prostu chce przyjechać, przywitać, porozmawiać, podejść i posłuchać i właśnie do tej Italii z nami wspólnie podróżować, a to było spotkanie z Dianą Dąbrowską i Katarzyną Czajką-Kominiarczuk. Oczywiście wszystko jest to zapisane w naszych podcastach Radia 357, zatem polecamy i odsyłamy do podcastów, jeżeli ktoś audycję z tamtego tygodnia ominął. To, co też ominęliśmy, to z rzeczy smutniejszych, nie odnotowaliśmy faktu w tamtym tygodniu, że Włochy straciły wielkiego artystę, a mowa oczywiście o Francesco Guccinim, jednym z najwybitniejszych włoskich bardów i autorów piosenek. Często nazywany we Włoszech jest takim włoskim Bobem Dylanem. Myślę, że jest ku temu powód i przez ponad pół wieku tworzył utwory łączące zarówno poezję, refleksję, ale też taki czynny komentarz społeczny. Była to bez wątpienia muzyka i twórczość zaangażowana, a artysta miał 86 lat. Posłuchajmy jednego z jego utworów.

Francesco Guccini i utwór Vorrei, czyli Chciałbym. Utwór z 1996 roku. To taki delikatny i intymny portret, wyznanie miłości dedykowane jego partnerce i przyszłej żonie. Taki utwór, który wyraża bardzo głębokie, ale wciąż dziecięce pragnienie poznania tej drugiej osoby i tak naprawdę każdego szczegółu życia i przeszłości i świata tej właśnie ukochanej, wybranej osoby. Francesco Guccini odszedł 6 sierpnia i włoskie media rozpisywały się i wciąż rozpisują o wielkiej stracie, ponieważ był uważany za głos wielu pokoleń. I wśród tych nagłówków, tekstów pojawiły się słowa przyjaciela Alberta Bertoniego, przyjaciela Francesco Gucciniego, że Guccini był niezwykle kulturalnym pisarzem, mistrzem emiliańskiego humoru i kryminału, a także kwintesencją popularnych gatunków od piosenek po powieści. I z jednej strony posiadał tę zdolność nasycania pisania języka włoskiego wymiarem mowy takiej wewnętrznej, a z drugiej strony ożywiania tych dialektów elegancją i złożonością języka włoskiego, powiedział. I powiedział też, że miał Guccini taki instynkt prawdziwego gawędziarza, ale takiego gawędziarza dla każdego. A jego córka z kolei podczas pogrzebu powiedziała takie piękne, proste słowa: udanej podróży, tato. No i my powtórzymy za nią: udanej podróży, maestro.

Felicità, czyli szczęście. W utworze tym Lucio Dalla opisuje szczęście jako pociąg, którym knie szybko przez nos, ale nigdy się nie zatrzymuje. I tutaj poetycko wykorzystał tę metaforę, aby opisać oczywiście ulotne i nieuchwytne uczucia, które przewijają się przez nasze życie, oferując nam przy tym przebłyski takiej nadziei, piękna, ale też jednocześnie Dalla przypomina, że nigdy jednak nie jest to w pełni uchwytne.

Levante i Alfonso to przed chwilą, a teraz nadrabiamy zaległości z tamtego tygodnia. Przed audycją w tamtym tygodniu pan Mariusz napisał z prośbą o pewien utwór. Z racji tego, że spotkanie filmowe było w tamtym tygodniu, to zapytał, czy jest jakieś pole manewru, aby zaprezentować utwór Diamanti w wykonaniu Georgii z filmu Ozdebka o tym samym tytule. Jeśli nie dziś, to może taka propozycja na przyszłość, napisał pan Mariusz. Nie udało się wtedy, no to teraz nadrabiamy, bo rzeczywiście to jest utwór, którego jeszcze u nas nie było.

Giorgia Giuliano Taviani i Carmelo Travia w utworze Diamanti, czyli utwór pochodzący z filmu Diamenty, włoski dramat z 2024 roku w reżyserii Ospetka. Akcja filmu osadzona jest w latach 70. w Rzymie i opowiada o pewnej pracowni krawieckiej prowadzonej przez dwie siostry. Skupia się na sile, marzeniach oraz tych relacjach występujących w grupie tych wyjątkowych kobiet. Jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę przenieść się do Rzymu lat 70., to zapraszamy i polecamy. A jeżeli ktoś z Państwa generalnie ma ochotę i potrzebę przenieść się do Włoch, do Rzymu, do Neapolu i do Toskanii, czyli o miejscach, regionach, o których rozmawiałyśmy w tamtym tygodniu z Dianą Dąbrowską i z Katarzyną Czajku-Kominiarczuk, to zapraszam. Na Instagramie pozostawiłam całą listę tych filmów, o których rozmawiałyśmy. Tak jak obiecałam, spisałyśmy je i można sobie do nich wracać i przenosić się do Włoch z różnych momentów, nie tylko tych współczesnych, a właściwie w większości do Włoch z przeszłości. Bardzo, bardzo polecamy sobie takie seanse filmowe. A teraz piosenka, która przypisuje muzyce ogromną moc.

Max Gedze i Una Musica può fare, czyli muzyka może wszystko, bo zdaniem twórców ma moc wyzwalającą, oczyszczającą, przywracającą godność i świadomość. Przede wszystkim tym, którzy gdzieś tam w środku cierpią i stawiają czoła życiu. Zarówno jeżeli chodzi o dorosłych, tak twierdzą, ale też dzieci, bo będąc rodzicem, właściwie odnajdą się w tej historii wszyscy rodzice, którzy nieraz próbowali jakoś pomóc swoim dzieciom zasnąć, ale to się nie udawało, ale przy jakiejś takiej pewnej piosence konkretnej coś wydarzało się magicznego i te dzieci zasypiały. Zatem muzyka może wszystko, jak przed chwilą usłyszeliśmy w języku włoskim. A propos muzyki takiej, która coś nam robi i która coś powoduje w nas, czy to dobrze, czy to źle, ale generalnie coś tam w środku nam mąci, to nie wiem, czy mieli Państwo kiedyś tak, że polubili Państwo jakąś grupę artystów, jakiegoś artystę i czekali Państwo na koncert i później jakoś magicznie okazywało się, że ten artysta zagra, zaśpiewa w Polsce. Ale niestety dowiedzieli się Państwo kilka dni po tym. Ja na przykład miałam tak z tą grupą, która przed chwilą dowiedziałam się, że kilka dni temu zagrali, wystąpili po raz pierwszy na OFF Festiwalu w Katowicach i niech Państwo zgadną, no mnie tam niestety nie było.

John Tilley i Le Vacance, utwór z z 2019 roku, przecież to młoda dziewczyna jest. To pierwszy utwór, w którym postanowiła, że zaśpiewa w języku włoskim, w którym prezentuje podróż ku samopoznaniu, moglibyśmy powiedzieć, bo to są takie momenty inspirowane wspomnieniami starych filmów rodzinnych, nakręconych w Szwajcarii, w Ameryce Południowej, Nowym Jorku i we Włoszech. I ten tekst utworu wykorzystuje właśnie te obrazy z przeszłości, stare taśmy rodzinne i stanowi taki klucz do zrozumienia, kim jesteśmy, a właściwie kim jest artystka. Zatem opowiada o takiej metaforycznej i może też rzeczywistej podróży ku odkryciu własnej tożsamości. A jak mówimy o tożsamości, to może zerkniemy na tą sycylijską?

Alessio Bondi, młody przedstawiciel sycylijskiego pokolenia artystów. Pomyślałam sobie, że to tak w nawiązaniu do wydarzeń na Sycylii. Państwo już o tym oczywiście wiedzą, że z powodu erupcji wulkanu Etna i emisji pyłu wulkanicznego na Sycylii utknęło tysiące turystów, w tym oczywiście nasi Polacy. I tak zwróciłam uwagę na słowa ministra do spraw obrony cywilnej Włoch, Nello Musumeciego, który powiedział, że te wszystkie odwołane loty, opóźnienia i poważne utrudnienia dla tysięcy mieszkańców oraz turystów w samym środku sezonu letniego ponownie ukazały problem, z którym Sycylia zmaga się od dawna. Ale to lotnisko jest w złym miejscu, a nie wulkan. I proszę o tym pamiętać.

Dada i Iwan Gracjani to jeden z nielicznych, który śpiewał i pochodził z Abruzji. I był bardzo prowincjonalny w najlepszym znaczeniu tego słowa. Nie próbował udawać londyńskich czy amerykańskich rockmenów, za to była w jego utworach Abruzja, były małe miasta, dziwni ludzie i bardzo konkretne historie. Tymczasem, drodzy Państwo, niebawem na naszych zegarach godzina 16, zatem musimy się żegnać. Bardzo dziękujemy za dzisiaj. Milena Krupińska tę audycję zrealizowała, za co bardzo dziękujemy. Justyna Goc, to ja, mówiłam do Państwa przez tę godzinę. I cóż, zapraszamy do pozostania z Radiem 357, bo już za chwilę audycja OK Boomer, która zapowiada się co najmniej intrygująco. Dziękujemy i do usłyszenia.

0: Minęła godzina 16.
1: Okej, boomer.
0: I witamy bardzo serdecznie Maja Ostaszewska
2: i Franciszek Englert.
0: Witamy, dziękujemy za zaproszenie. Bardzo fajna przygoda dla nas obojga. Ruszamy zatem w różnicy naszych pokoleń i wizji, ale też w jakiejś wspólnocie, powiedziałabym, wrażliwości. I zaczniemy od utworu, opowiemy dlaczego. Pieśń Girolamy Ossian.

0: się.
1: I dała mi z walizki bez kot.
2: To był Osjan, pieśń Girolamy. Pani mamy, skąd taki wybór?
3: Panie Franciszku, skoro mówimy o tym, co nas ukształtowało, to jest utwór pańskiego dziadka, o czym pan wie. Osjan Jacek Ostaszewski, pieśń Girolamy napisana w 98, skomponowana przez ojca. Na płycie pierwsza pojawiła się muzyka Fruwającej Ryby, późniejsza wersja, taka dłuższa, na płycie po prostu. I to jest rzeczywiście coś, co mnie, jeśli myślę o początkach tego, co mnie kształtowało, to właśnie taka otwartość na różne kierunki muzyczne. To Osjan był często nazywany jako taki open jazz, muzyka otwartości. Ale ja nie byłam też takim właśnie typowym dzieckiem. Urodziłam się w 72 roku, więc z jednej strony ukształtował mnie oczywiście Klucz na szyi i wołanie do mamy, żeby coś podała z bloku i taka łobuzerka osiedlowa. No ale z drugiej strony ta alternatywa w sztuce, przy okazji w teatrze, bardzo różne gatunki muzyczne. No i właśnie, a ciebie co tak ukształtowało, jeśli sobie pomyślisz?
2: Ja myślę, że najpierw powinniśmy jeszcze wrócić do tego. Powiedziałaś jazz. Myślę, że to jest dobry moment przedstawić następny utwór z naszej listy. Zatem Mulatu Astatkę, Jäger TZ.

0: No właśnie, kocham jazz etiopski i on łączy dla mnie ze sobą to open music z jazzem. To były czasy, kiedy też, kiedy jako młoda osoba słuchaliśmy i też dzięki mojemu ojcu Milesa Davisa, Herbie Hancocka, Keitha Jarretta, ale także bardzo dużo Tomasza Stańki, wielkiego przyjaciela ojca, z którym tata też razem grał, bo zaczynał od jazzu. Także ten jazz jest takim właściwie odłącznym gatunkiem muzycznym, tego, co dzieje się też jakoś w moim życiu, w moich inspiracjach, ale ty, Franek, też już masz doświadczenie jazzowe i może powiedz coś o tym.
1: Ja z jazzem się ostatnio coraz więcej przecinam. Właśnie również jestem tutaj dlatego, że chciałbym zaprosić wszystkich słuchaczy na jazzowy koncert, który gram razem z Franciszkiem Badziakiem, którego pozdrawiam, bo pewnie tego słucha.
0: Pozdrawiamy serdecznie.
1: 8 września w bardzo, bardzo w Warszawie. Myślę, że będzie to ciekawy event. Jazz w ogóle jest taką myślę, trochę ponadpokoleniową, myślę, formą wyrazu. Nie zgodzisz się?
0: Zgodzę się zdecydowanie i myślę, że łączy w sobie wszystkie gatunki. Jak tu wybieraliśmy te kawałki, to ja oczywiście, ponieważ dla mnie szalenie ważna jest też muzyka klasyczna, ale chcieliśmy, żeby była jakaś taka spójność tego wyrazu tej naszej jakiejś audycji. A jazz jest dla mnie czymś, co łączy właściwie wszystkie gatunki muzyczne.
1: Coś tam jest.
0: I muszę powiedzieć, że też jak ciebie pierwszy raz usłyszałam na scenie właśnie jazzującego, to bardzo to mnie raz, że zachwyciło i cały zespół Badziak & Co. Ale także jakoś tak wzruszyło, bo poczułam taki powrót do korzeni. No właśnie, ale chociaż powiedz jakieś słowo, bo ja właśnie mówię o tym, że tak, że z jednej strony byłam takim dzieckiem lat 70., biegającym z kluczem na szyi i łobuzującym i bardzo samodzielnym. Z drugiej strony nie mieliśmy w sobie takiego przekazu, że wszystko, co robimy, ma sens, ma wartość. Ja taki miałam w domu, ale społecznie ciągle, jako też dziewczynka, słyszałam, czego nie wolno, co wolno. Więc każde pokolenie ma

0: formy, ale wydaje mi się, że przez to nie ma takiego jednego gruntu, przez co wydaje mi się, że właśnie taka, nie można do końca powiedzieć o jednej cesze, która łączy wszystkie właśnie wszystkich ludzi
1: tego pokolenia. Aha. Ale mi się podoba, jak czasem, bo tak się zrzyma, że jak ciągle się mówi o tym, że to jest pokolenie social mediów
0: tak.
1: I że wy jesteście jakby na takiej trochę spalonej pozycji i ty się zawsze na to zrzymasz.
0: Tak, ja się trochę wkurzam na to, no bo ja po prostu mam trochę ból do social mediów, ale mam też ból do tego, że właśnie próbując trochę określić naszą nową erę, trochę niektórzy właśnie popadają w ten taki schemat, że mówi się, no teraz młodzi to w social mediach tylko i w ogóle, że te social media zmieniają jakoś bardzo, bardzo proces dorastania. Prawda jest taka, że no nie każdy tych social mediów się musi trzymać i w ogóle nie jest to jakiś taki nieodłączna część. Znaczy z drugiej strony jest potrzebna.
1: Jest, to, jest narzędziem codziennym, ale trzeba przyznać, że
0: nie jest to ważny, jakby ważna kwestia dorastania w tych czasach.
1: Jasne. No i trzeba przyznać, że też moje boomerskie pokolenie czasem się mądrzy, że myśmy tego nie mieli, no ale w tej chwili pełnymi garściami z tego korzystamy i sami...
0: Myślę, że spędzasz więcej czasu na Instagramie niż ja.
1: Tak, no dobrze. To chyba jest możliwe. No dobrze, to wróćmy do naszych inspiracji.
0: Zatem teraz
1: coś bardzo kultowego.
0: I nasz chyba ważnego. Ulubiony zespół taki wspólny, nie?
1: Wspólny tak nasz ulubiony wydaje. Zespół i w ogóle taki, no tak, kultowa sprawa. No, zapowiedz.
0: Radiohead, Nude.

0: To było Radiohead, piosenka Nude z albumu In Rainbows. Fenomenalna piosenka. Zastanawiałem się, czy to, czy All I Need, ale jednak uznałem, że może nie aż takim dramatycznym tonem. A mamo, wydaje mi się, że masz coś wspólnego z Radiohead. Miałeś w ostatnim czasie. Może opowiesz słuchaczom.
1: Doświadczenie niesamowite. Rzeczywiście kocham ten zespół. Kiedy naradzaliśmy się w ogóle z Frankiem, co puścić, to oczywiście ja pierwsze chciałam No Surprises, stare kawałki, ale Franek mówi, nie, daj coś nowszego. Ale
0: to bardziej jest taki oczywistego.
1: Tak. No kocham ten zespół i przez całe lata nie miałam szansy zobaczyć go koncertującego na żywo. Owszem, mam doświadczenie genialnego Johnny'ego Greenwooda z Pendereckim na openerze, o świcie, we mgle. Magiczne doświadczenie. No ale razem z moim partnerem, tatą Franka, któremu dedykujemy ten utwór, który przed chwilą poleciał i bardzo pozdrawiamy. Wybraliśmy się specjalnie, kiedy wznowili koncertowanie po 7 latach do Londynu. Było to absolutnie magiczne doświadczenie, takie, gdzie po prostu muzyka sprawia, że łzy napływają do oczu i spływają po policzkach, właśnie jak leciało No Surprises, czy Everything in its Right Place, otwierające mój ukochany album, czyli Kid A. Magiczne doświadczenie.
0: Wolisz Wiem, Kid A od In Rainbows?
1: Chyba tak.
0: A od...
1: Chyba Kid A, chyba to jest taki moment, w którym ja się po prostu zakochałam w Radiohead.
0: Rozumiem.
1: A ponieważ jestem dość sentymentalną osobą, może też z racji różnicy pokoleń, to...
0: Znaczy nie, bo to jest też mój ulubiony, zatem jestem zdziwiony trochę.
1: Jest to dla mnie jakoś magiczne. Pewnie też dokłada się do tego to, że w jednym ze spektakli Krzysztofa Warlikowskiego wykorzystaliśmy ten utwór w Kabarecie Warszawskim i on do mnie tak wrócił ze wzmożoną siłą kilka lat temu.
0: No
1: kocham ten utwór, kocham wszystkich artystów występujących w Radiohead. I tak samo Franek ich uwielbia, Michał, więc Dobrze. Jest to taki nasz rodzinny
0: I właśnie, mówiąc o Michale, teraz piosenka,
1: no
0: która również ma trochę wspólnego właśnie z moim tatą.
1: Tak.
0: James Blake, czyli mój ojca, zdecydowanie no top 5, top 3 nawet mi się wydaje. To jest piosenka z nowego albumu, który wyszedł całkiem niedawno. I po prostu doły, ta sfera basowa na tym utworze jest genialna, zatem nie przedłużam więcej. Tak się cieszę, że mogę to puścić.

0: To był James Blake, utwór Death of Love z albumu Trying Times, który wyszedł w tym roku.
1: No właśnie, ja też bardzo kocham i Franek to wie, i zresztą Franek mi pierwsza spuścił ten utwór Mile High z 2019 roku. No ale Franek, jak jesteśmy przy Jamesie Blake'u, jednym z twoich ukochanych artystów i moim również, dzięki tobie, no to teraz ty z kolei powiedz o swoim doświadczeniu, bo ono jest świetne.
0: Ostatnio już się wypowiadałem na ten temat. Nie, no ja Jamesa Blake'a po prostu uwielbiam. Za każdym razem, jak słyszę te numery, to nie tyle się do nich bawię, a czasami nawet się wkurzam po prostu przez to, jak jednak ciężko byłoby osiągnąć taki dźwięk przez garażowe granie, nie? Jest to jakaś taka... taki cel mój trochę życiowy, żeby kiedyś może go wygryźć.
1: Mm-hmm.
0: Ale na razie nie wiem, czy to się kiedyś uda. Nie, w każdym razie byłem na koncercie Jamesa Blake'a na swoje 18 urodziny, na festiwalu, który do dzisiaj uważam, że jest jednym z lepszych festiwali w ogóle w Polsce. Nie wiem, czy to kontrowersyjne może. Czy ty byłaś kiedyś na OFF-ie?
1: Nie, nie byłam nigdy, ale właściwie żałuję.
0: To musisz się ruszyć. No właśnie, James Blake też mi bardzo imponuje. Myślę, że przez jego gamę jakby fitów też, nie? Czyli przez to, do kogo się dogrywa, ponieważ James Blake współpracuje również z raperami, co jest, myślę, że bardzo atrakcyjne dla mnie, dlaczego to się dowiemy za dwa numery. W każdym razie myślę, że jest to jeden z lepszych numerów. No. A ty miałeś w ogóle okazję przesłuchać całego albumu, tego nowego?
1: Nie, tego nowego jeszcze nie, ale to wszystko przede mną. Muzycznie ty jesteś dużo bardziej ogarnięty ode mnie. Ja rzeczywiście jednak jestem takim oldschoolowcem i wszystko wolniej przyswajam i poznaję, ale powoli, wszystko ma swój czas. Ważne, żeby być sobą i robić wszystko we własnym rytmie. No właśnie. Po Blake'u tak naprawdę dzięki tobie też poznałam Travisa Scotta i wspomniany przeze mnie Mile High.
0: Właśnie chciałem się do tego odnieść. Mile High również jest z Travisem Scottem.
1: Wspólnym ich dziełem.
0: I uważam, że oni świetnie razem kolaborują, zatem stąd następny pick, czyli Till Further Notice, właśnie Travis Scott z Jamesem Blake'em.

0: To był Travis Scott z Jamesem Blake'iem i 21 Savage, Till Further Notice. Utwór zamykający album Utopia, który jest jego najbardziej most recent, jak to się po polsku mówi.
1: Nie wiem.
0: No dobrze, no to w każdym razie 2023 jest to ostatni album, jaki on wydał. Czekamy na pewno na więcej jego twórczości. No, myślę, że jest to, jeżeli chodzi o rap, to jest to jedna z bardziej wykumanych pozycji, co świadczy nawet, o czym świadczy fakt, że również tobie się podoba, a ty bardzo masz małą tolerancję. Aczkolwiek chciałbym zadziwić słuchaczy, pani Maja również potrafi gustować w takich artystach jak Playboi Carti, Young tak czasami nawet się obrócił, więc myślę, że jest dobrze, jeżeli chodzi o sam rap.
1: Ale mam ułatwione, bo po prostu czasem jak podróżujemy w samochodzie, to albo ty, Franciszek, wrzucasz mi jakieś kawałki i wymienionych artystów przed chwilą właśnie tak poznałam. I zawsze się śmieję, że jak zaskakująco coś mi się nagle podoba. No i jeszcze jest twoja siostra, która też czasem wrzuca tak, swoją zupełnie inną muzę. I to sprawia, to jest w ogóle wspaniałe. Wszystkim boomerom życzę, bez względu na to, jak mają w naturalny sposób, po prostu dzieci w takim wieku, no to czerpiemy w taki naturalny sposób tak z siebie jest, nawzajem. Tak. Ale jak nie macie, to warto naprawdę słuchać młodych ludzi, bo to jest w ogóle kompletnie inna perspektywa, inne propozycje muzyczne, ale też w ogóle postrzegania rzeczywistości.
0: Zdecydowanie. No i myślę, że jest co ciekawą propozycją dla młodych słuchaczy, że proszę wyobrazić sobie, Maja Staszewska słucha Future'a, kiedy jeździ autem. Myślę, że to jest całkiem zabawne. Teraz przechodzimy trochę w większą niszę, tak mi się wydaje, a mianowicie też całkiem niedawno wydany utwór Young Lina's Generation Storm 1. Myślę, że jest to o tyle ciekawa pozycja, również przez oprawę graficzną, ponieważ klipy do obydwu piosenek właśnie z tej mini-epki Storm 1, Storm 2 są naprawdę świetne, też wyreżyserowane bardzo dobrze. I anegdotka taka, Young Lin, biorąc pod uwagę swoich, on ma chyba 3 miliony miesięcznych słuchaczy, drugie najczęściej słuchające miasto Young Lina to właśnie Warszawa.
1: O.
0: Więc powiedzmy, że trochę przywłaszczony ten szwedzki artysta, zatem Storm 1.

0: No i piękniej, to też mi się ogromnie podobało, więc załapuję się. No dobra, ale skoro ta audycja jest przede wszystkim o muzyce, no to Franek, jak to było z tobą? Powiedz parę słów, jakie były twoje początki, twoje zakochanie się w muzyce.
1: Jako, że jestem rocznik 2007, no to zaczęło się od rapu, oczywiście, no bo jak byłem takim gnojkiem jeszcze, że nie do końca, że trochę chciałem aspirować do starszych, fajniejszych rzeczy, nie? To właśnie ta era SoundClouda, to myślę, że teraz przemawiam bardziej do młodziaków. Era SoundClouda i te wszystkie jakieś takie nowinki rapowe, trochę ten mumble i to wszystko było jakimś takim właśnie ważnym momentem mojego dorastania, bo to były jakieś takie pierwsze początki. No fajna anegdotka, pierwszy jakby w ogóle rap i tak dalej pokazał mi mój tata. Jak miałem, Boże, no byłem z mniej niż 10 lat, to mogłem mieć.
0: Tak.
1: I właśnie pokazał mi francuski rap i tam jakieś takie pierwsze klipy i w ogóle. I pamiętam, bardzo, bardzo mnie to zainteresowało. Uznałem, że to jest po prostu najbardziej cool rzecz na świecie. Więc tak się zaczęło. No a z biegiem czasu, pod koniec podstawówki, z początkiem liceum, sam zacząłem robić muzykę. I na początku pierwszej klasy liceum poznałem mojego najdroższego przyjaciela, Bartosza Emilskiego, z którym do dzisiaj robimy muzykę. I co? No i już pracujemy nad tym wszystkim od 4 lat. Jest to ciekawa droga, na pewno nie konkretna do końca, bo trochę musimy robić swoje bez jakiejś wytyczonej drogi, no bo w dzisiejszych czasach każdy trochę inną drogę przychodzi z tą muzyką. Ale jako, że jestem tutaj i mam wolną rękę odnośnie tego, co mogę puszczać, to puszczę sobie swój numer w radiu i myślę, że to jest całkiem, całkiem fajna sprawa. Mam jeszcze do ciebie pytanie odnośnie tego numeru, bo numer nazywa się Szklane Domy.
0: Tak.
1: I jak rozmawiałem właśnie z ludźmi w twoim wieku, nie powiem do końca z kim, bo nie chcę ci tego zdradzać, to było pytanie, jak ty zareagowałaś na wersy właśnie o wyjściu z formy i wybiciu się ze szklanych domów?
0: Wiesz co? Bardzo dobrze reaguję, dlatego że sama, ponieważ pochodzę też z rodziny artystycznej i przez całe lata, kiedy zaczynałam swoje, stawiałam pierwsze kroki jako aktorka, to byłam, wszyscy mówili, a ty jesteś córką Jacka Ostaszewskiego z Osjana, bo to były lata wielkiej popularności Osjana. Czułam, że muszę zacząć mówić własnym językiem. Widzę to teraz w was. Widzę też taką potrzebę wyrwania się, że ta wolność to też się kojarzy trochę z takim wyskoczeniem ze strefy komfortu, więc ten szklany dom to jest też jak coś, co taką jest taką szklaną kulą, która cię chroni, a ty musisz po prostu iść swoją drogą. Myślę, że też jest to przeciwko jakimś takim stereotypowemu myśleniu, komu jest łatwiej, komu jest trudniej. Każdy się mierzy z czymś innym, więc mi się to bardzo podoba i bardzo do mnie przemawia ten utwór i go w ogóle uwielbiam, więc bardzo się cieszę, że go chcesz tu puścić, bo ja też go bardzo, bardzo lubię.
1: No dobrze, zatem mogę przejść do tej trochę bezczelnej, a z drugiej strony mam nadzieję, że nie do końca autopromocji. Enigma, Szklane Domy.
2: Yeah. Młody Angla. Enigma 26, yeah. Huh? Yeah.

0: No właśnie. Mnie się tak wydaje, że w tym rapie, który bez względu na to, czy jest takim rapem z blokowisk, czy rapem dzieciaków, którym przynajmniej początek życie zaserwowało łatwiejszy, że taką istotą jest szczerość.
1: Szczerość.
0: I wydaje mi się, że wy to macie. Że to jest też ciekawe jakby lirycznie, co robicie. Mhm. No i właśnie powiedz, jak to jest z tekstami? Jak wy to w ogóle, co was inspiruje i z czego bierzecie inspirację?
1: Czerpiemy, mamo, z tego, co nas otacza. No chyba byłaś świadkinią już wiele razy tego, jak piszę numer albo jak nad czym siedzę, no to jakby proces jest bardzo podobny do tego, do wszystkiego, za co się zabieram, czyli po prostu zbieramy na początku. Nie powiedziałbym, że konkretne wersy już, ale zbieramy koncept po prostu z tego, co nas otacza trochę. Mm-hmm. Funkcjonujemy sobie, potem ja nie wiem, ja na przykład mam taką właśnie tradycję, że sobie jakieś takie poszczególne myśli, cokolwiek zapisuję w notatkach, a potem siadam i konstruuję z tego zwrotkę. No ale mówię o tym, co z Bartoszem razem mówimy o tym, co po prostu się dzieje wokół nas, no nie? Myślę, że właśnie odnośnie tej szczerości, raczej nie byłoby to fortunne, gdybyśmy zaczęli nawijać o tym, że handlujemy dragami i mamy drugie samochody. Mm-hmm, nie? Mm-hmm.
0: No ale to jest wspaniałe w tym współczesnym rapie, że on się też otworzył na, tak lirycznie. I no, to no, w ogóle na polskiej scenie jest dużo takich lirycznych, wspaniałych artystów. Jest przecież i Taco Hemingway, i Chill, który nas łączy. Byliśmy razem na jego koncercie. Ale to jest coś bardzo, bardzo cennego. I też myślę, że właśnie w ogóle warto pamiętać, że każdy człowiek ze względu na swój background z czym innym się musi mierzyć. Nie? I że takie łatwo przyklejane są często bardzo niesprawiedliwe.
1: Myślę, że to jest też właśnie, to można usłyszeć po prostu i myślę, że właśnie każdy trochę będzie słuchał muzyki, która bardziej będzie do niego przemawiać. Nie? Ciekawa myśl. Myślę, że można nad tym podyskutować. No pytanie, czy ten rap się otworzył do końca, czy to jest jeszcze taka trochę szara strefa, no bo z drugiej strony jednak, wiesz, dalej nie jest to jakieś takie oczywiste zbytnio, nie?
0: Aha.
1: No ale kurde, no jeżeli podoba się utwór, to nie widzę problemu, żeby przymknąć oko na background, jeżeli przynajmniej właśnie jest się szczerym w tym.
0: No
1: nie?
0: Dobra, ale nie ma co też przymykać oka na background, tylko po prostu każdy skądś jest i z czym innym po drodze musi się mierzyć.
1: No,
0: i fajne, wspaniałe jest to, że ten rap jest tak pojemny, że dzisiaj właściwie nie ma to znaczenia.
1: Rap jest teraz, myślę, że muzyką popularniejszą tak. niż większość wszystkiego. Myślę,
0: fajne,
1: że
0: ty kiedyś coś powiedziałeś, że rap jest takim dzisiejszym jazzem trochę.
1: Nie, jazzem to bym nie powiedział. Myślę, że rap i jazz mają dużo wspólnego ze sobą, gdyż obydwa są jakąś taką formą właśnie wyzwoleńczą. Może jazz bardziej w instrumentach, a właśnie
0: a rap w tekście,
1: rap
0: nie?
1: bardziej w tekście, nie? Ale myślę, że rap w tym momencie to jest bardziej Boże. Nie wiem, są obecni raperzy to są takie modern gwiazdy rocka, no na taką skalę, czyli o to mi chodzi, nie? No więc.
0: Ale fajne jest też to, że są tak różnorodni i mówię i na tej zagranicznej scenie i na naszej polskiej. My oboje uwielbiamy BDS-a, więc jest naprawdę wielu artystów, których bardzo cenimy. No dobra, lecimy
1: teraz
0: dalej.
1: Przechodzimy teraz w trochę co innego. Odchodzimy już od tego rapu. Teraz King Crew, Biscuit Town.

0: To był King Krul, piosenka Biscuit Town. Bardzo lubię tą kończącą sekwencję, która tak trochę jakby zacina się niczym płyta. Bardzo uważam, że jest to taki fajny smaczek na koniec. Zbliżamy się powoli do końca, zatem mam jeszcze do ciebie pytanie właśnie, pani Maju, jako że jest to jednak rozmowa o pokoleniach. Jak ty znajdujesz w ogóle nową muzykę? Jakby skąd się bierze w twojej rotacji nowa piosenka? Oprócz oczywiście nas i jakby z jakich serwisów streamingowych korzystasz? Jakby co robisz?
1: Wiesz co, prawdę powiedziawszy, no trochę jestem leniem w tej dziedzinie, ponieważ wiem, że mam was. No do tego twój tata, mój partner, bardzo jest muzycznie ogarnięty.
0: Lepiej sformułuję. Tak. A jak robiłaś to zanim ja się pojawiłem na świecie na przykład? Skąd się brały te pomysły?
1: No to tak, to było, lubiliśmy też różnego radia słuchać. Z zagranicznych to Michał mi pokazał i bardzo uwielbialiśmy, słuchaliśmy całe wieczory Radia Nowa francuskiego, dobrze wymówiłam?
0: Radio Nowa, tak, Nowa. Pamiętam.
1: No wiesz, miałam ten swój background, taki jeszcze z dzieciństwa, czyli jazz, muzykę klasyczną kocham, tu nie było na to miejsca, ale staram się i jestem w tym roku w ogóle, miałam to szczęście, że byłam na 4 koncertach konkursu Chopinowskiego i to jest w ogóle muzyka Bach, która mnie też gdzieś ukształtowała i która jest dla mnie ważna. Dzisiaj mam was. Fajnie i moja na przykład przygoda z festiwalem Open Air zaczęła się od tego, że tam była taka strefa teatru i jeździliśmy tam grać spektakle i wtedy mogliśmy też chodzić na koncerty. Tam poznałam, nie wiem, Michaela Kiwanukę i takich artystów, których wcześniej w ogóle nie znałam.
0: I tam chyba również ja ci pokazałem Travisa Scotta.
1: I ty mi tam pokazałeś Travisa Scotta. Więc, no mówię, trzeba podróżować, trzeba wyruszać na festiwale, nie bać się, że jest się starym boomerem, a wkoło stoją młodzi, bo to nie ma żadnego problemu, a nawet jest to gdzieś urocze.
0: Tak jest.
1: Ważne, żeby nie udawać kogoś, kim się nie jest. Więc tak to było ze mną. No i co, kochani?
0: Żegnamy się. No.
1: Bardzo to było miłe i niesamowite dla mnie, że siedzę z tobą w studio.
0: Dziękujemy. To była okej, boomer.
1: Okej, boomer. Pozdrawiamy wszystkich bardzo serdecznie. Dzięki.
0: Cześć.

Because you lie.

away from my heart.

Bye.

0: Ta audycja powstała dzięki patronom. Dołącz na wspieramradio357.pl.
1: Radio 357. Dzika bonanza.
2: Ależ się cieszę, że po krótkiej przerwie znów mogę Państwa zabrać do Ameryki, tej nieewidentnej, niewidocznej na pierwszy rzut turystycznego oka, nieszablonowej. Dziś przemkniemy zarówno przez przestrzeń, bo będzie i o wschodzie Stanów Zjednoczonych, i o zachodzie, ale przemkniemy też przez czas, bo będziemy wędrować od czasów pionierskich aż do współczesności. A tym wspólnym historycznym i geograficznym mianownikiem będzie historia społeczna i polityczna alkoholu w USA. No, historia mroczna, obfitująca w przestępstwa, intrygi, wojny gangów, przedziwny czas prohibicji, a także niesławny okres, gdy amerykański rząd dodawał do alkoholu toksyny, co na przestrzeni lat spowodowało śmierć co najmniej kilkudziesięciu tysięcy osób. Aż po czas powstania AA, największej organizacji zrzeszającej alkoholików. Porozmawiamy z Krzysztofem Dowgirdem, który już w studiu, dziennikarzem, członkiem Towarzystwa Dziennikarskiego, prowadzącym przez 3 dekady audycję dla alkoholików właśnie, który o tej amerykańskiej organizacji wie wszystko. W studiu jest także Milena Krupińska, która czuwa nad tym, by wszystko grało i buczało, a nad tym jeszcze wszystkim czuwa Halina Wachowicz. Ja się nazywam Magda Gacek i mam przyjemność zabrać Państwa na tę godzinną, dziką bonanzę.

0: Warto pamiętać, że alkohol tak naprawdę nie był dodatkiem do mitu Dzikiego Zachodu, tylko tak naprawdę jego fundamentem, i tym gospodarczym, i tym społecznym. Whisky na przykład była przez długi, długi czas walutą pogranicza, taką łatwiejszą do transportu i przechowywania niż zboże, z którego go pędzono. I no też częściej używana do handlu niż gotówka. A statystyki pokazują, że przeciętny Amerykanin w XIX wieku pił znacznie więcej czystego alkoholu rocznie niż dziś. Szczyt przypadał na lata 1800-1830, kiedy whisky kosztowała mniej niż woda w wielu miejscowościach. No bo na przykład studnie trzeba było kopać, a zboża było pod dostatkiem. Więc to, że zrobił się problem, a potem jakoś trzeba było temu problemowi zaradzić, dziwne nie jest. Krzysztof Dowgirt, dziennikarz, członek Towarzystwa Dziennikarskiego i trzeźwy alkoholik. Witaj.
1: Trzeźwy. Od 36 lat i 3 dni.
0: Gratulacje. A ciebie chciałam podpytać o AA. O anonimowych alkoholików, bo ta organizacja, największa organizacja na świecie zrzeszająca ludzi, którzy walczą ze swoim...
1: Nie walczą, Madzia, to nie jest walka, to jest podstawowy błąd. Jak alkoholik zacznie walczyć z alkoholizmem, to przegra.
0: Dobrze,
1: albo z alkoholem.
0: Skoryguj mnie, popraw. Nie walczą, więc rozumiem, że też nie zmagają się... Dochodzą
1: no właśnie.
0: Do momentu...
1: Poczekaj chwilę. Pozwolisz?
0: Tak.
1: Zacznę od początku. W 35 roku spotkało się dwóch ludzi w Ameryce, w twojej Ameryce. Jeden był maklerem giełdowym, a drugi był lekarzem. Obaj byli alkoholikami. Tak naprawdę doktor był uznany za beznadziejny przypadek już. Nie do uratowania. Oni usiedli któregoś dnia, właściwie którejś nocy, i zaczęli z sobą gadać. I gadali przez kilka godzin i nagle okazało się, że przez te kilka godzin, kiedy rozmawiali z sobą, właściwie mówili o problemach, jakie ich dręczą, to nagle okazało się, że nie mają ochoty się napić. To było coś niesamowitego. Dla alkoholika przymus picia to jest rzecz, która mu odbiera w ogóle jakikolwiek inny sposób myślenia. A oni rozmawiali i nagle okazało się, że mijają godziny, oni są trzeźwi. Mało tego, żaden z nich nie czuje chęci napicia się. Tak to się wszystko zaczęło w 35 roku.
0: Czyli niedługo, za parę lat, stulecie.
1: Tak. Posłuchaj, kiedy okazało się, że to tak działa, to zaczęli szukać jeszcze jakiejś następnego, z którym mogliby pogadać. Więc poszli do szpitala, usiedli obok takiego człowieka, też beznadziejnego, i też zaczęli z nim rozmawiać, i on nagle zrozumiał, że oni nie opowiadają mu bajek, tylko opowiadają mu kawałek jego życia. Bo nieżyjący już Wiktor Osiatyński, który bywał gościem w moim radiu, zawsze mówił: pamiętaj, Krzyś, że jeżeli ty jesteś alkoholikiem, ja jestem alkoholikiem, to my wiemy o sobie już wszystko. Bo to jest prawda. Alkoholicy mogą się różnić, wiesz, kolorem skóry, miejscem zamieszkania i tak dalej, ale gorzała w ich mózgach zrobiła dokładnie podobny miszmasz. I kiedy powiedziałaś o wspólnocie anonimowych alkoholików, to ja chciałem powiedzieć taką rzecz, która mnie się strasznie podoba. Mianowicie ktoś mądry, tylko nie pamiętam kto, powiedział, że największym osiągnięciem XX wieku to nie były te wszystkie komputery, te wszystkie, wiesz, wynalazki, tylko to, że powstała wspólnota anonimowych alkoholików. Ona jest na całym świecie, w Polsce też. Dzięki niej żyją miliony ludzi, którzy de facto dawno już nie powinni żyć. Bo nie wiem, czy wiesz, ale alkoholizm to jest śmiertelna choroba. Ona zabija. Ja wiem, o czym ja mówię, bo od momentu, kiedy ja przestałem pić, obok mnie umarło 60 ludzi. Takich, którzy zaczynali ze mną. Masz wyobraźnię?
0: Mm-hmm.
1: Przypomnij sobie, ile liczyła twoja, nie wiem, klasa maturalna,
0: tak. Mm-hmm.
1: Grupa na studiach, mm-hmm, i tak dalej. 60 fajnych ludzi, którzy dostali taką samą możliwość, jaką dostałem ja. Ja żyję, ich nie ma.
0: To jaki jest sekret anonimowych alkoholików? Bo to, że mówisz, że spotkali się, rozmawiali, to jest dopiero początek drogi.
1: Madzia, potęga tej całej wspólnoty polega na tym, bo oni na to wpadli, wiesz, to się powoli, był następny, nagle zrobiło się ich wielu. Później po latach spróbowali jakoś, wiesz, usegregować to wszystko, co im chodziło po głowie i tak powstał program 12 kroków. To jest taki program, który pozwala człowiekowi wyjść z tego uzależnienia. Nie wyleczyć się, bo alkoholizm jest chorobą nieuleczalną, ale pozwala żyć i to pozwala żyć godnie. Cały widz polega na tym, że gdybym miał ci powiedzieć, na czym polega potęga tej wspólnoty, ona polega na tym inaczej. Pokaż mi drugie takie, tylko to nie jest organizacja, żeby była jasność. I to nie
0: wspólnota.
1: Jest, tak, to jest wspólnota. Pokaż mi drugą taką wspólnotę albo drugie takie miejsce, gdzie możesz przyjść w każdej chwili. W każdej chwili możesz wyjść. Nikogo to nie interesuje, że przyszłaś. Nikogo to nie interesuje, że wyszłaś. Gdzie możesz usiąść, możesz kłamać. Dobry zwyczaj nakazuje, że jeżeli gdzieś przychodzisz do ludzi, to powinnaś się przedstawić. Ale gdybyś usiadła przy stole i powiedziała, że nazywasz się Hermenegilda, to tego też nikt nie sprawdzi, bo tam nie ma żadnych zapisów, żadnych, wiesz, tam się wszystko dzieje na takiej zasadzie. Chcesz, bądź. Nie chcesz, nie bądź.

0: i opowiadamy o sobie?
1: Tak. I cały widz polega na tym, że na tej sali może być 50 ludzi i nikt nawet nie mrugnie. Kiedy ja mówię, to reszta słucha. Pokaż mi drugie takie, wiesz, zbiorowisko 50 ludzi, gdzie, wiesz, ludzie nie skaczą sobie do oczu, nie kłócą się. Są pewne zasady, które obowiązują. Jedną z takich zasad jest to, że jeżeli prowadzący, bo jest taki człowiek, który pokazuje palcem, to teraz ty. To jeżeli ty będziesz mówiła, to nikt nie ma prawa ci przerwać, nikt nie ma prawa tego skomentować, nikt nie ma prawa zadać ci żadnego pytania.
0: Nie idealizujesz przypadkiem, nie zdarzają się historie, że ktoś jednak nie wytrzyma, przychodzi sfrustrowany, przychodzi w złym stanie.
1: Od tego jest prowadzący. I od tego jest rzecznik grupy, który mówi, wiesz, zresztą przed każdym spotkaniem przypomina się zasady, jakie obowiązują. A jedną z tych zasad jest to, że nie oceniamy, nie komentujemy i tak dalej, i tak dalej. Nie. I teraz rzuciłaś sprawę tego opiekuna, nazwijmy to, wiesz. To jest może źle nazwane, bo to po polsku brzmi nie klawo, bo to jest... Mówi się, że we wspólnocie istnieje takie pojęcie jak sponsor. To nie jest człowiek, który ci daje pieniądze i który cię utrzymuje, tylko to jest człowiek, który pomaga ci przejść łagodnie, mniej łagodnie przez program 12 kroków. Bo to jest podstawa, żeby dojść do jakiegokolwiek zdrowia, żeby dojść do czegokolwiek, będąc alkoholikiem, konieczne, w moim pojęciu, są dwie rzeczy. Ja uważam, że najlepszą, ja taką drogę przeszedłem, ale nie dlatego jest najlepsza, tylko to jest sprawdzone. Najlepszą drogą do trzeźwości to jest połączenie profesjonalnej terapii, jednak profesjonalnej terapii plus wspólnota anonimowych alkoholików. Jedno drugiego nie wyklucza.
0: My zaraz wrócimy do tej rozmowy, bo mnie jeszcze tutaj nurtuje kwestia, jak bardzo z tego, co opisujesz, jest to nieamerykańska w charakterze organizacja, gdzie jednak ego bardzo często w tym zindywidualizowanym społeczeństwie wybija się na plan pierwszy i to jest fascynujące. Ale najpierw jeden z utworów, które dzisiaj będą nam towarzyszyć, a towarzyszą nam utwory o zmaganiach się z alkoholem właśnie.

0: Wychodząc z nałogu, Breaking a Habit to Linkin Park i ciągle w tym samym temacie i muzycznym i słownym. Krzysztof Dowgirt, dziennikarz, prowadzący przez ponad trzy dekady, Krzysiu.
1: 30 lat.
0: 30 lat audycję dla alkoholików. Ja to, co wiem o alkoholu, to wiem od ciebie przez te lata. Tak.
1: Parę lat obijaliśmy się o siebie. Gdzieś tam o siebie, tak.
0: Więc teraz wybacz, że znowu zadaję ci te takie podstawowe, proste pytania, na które już mi odpowiadałeś. Rozmawiamy o wspólnocie AA, o tym, że pomaga właśnie wyjść z nałogu. Dostałam po paluchach, jak powiedziałam, że walczy się z alkoholizmem, bo się nie walczy, tak? To, co się robi, rozmawia się i to brzmi tak właśnie nieamerykańsko, tam demokracja,
1: a ja
0: jednak...
1: A propos amerykańskości, za chwilę coś powiem, ale przede wszystkim cały wiec polega na tym, że kiedy człowiek przestaje pić, to tak naprawdę jest po uszy w tym wszystkim, co narozrabia w czasie, kiedy przestał pić. Kiedy popatrz na to swoje życie, które właściwie posypało się zupełnie. On już nie ma żadnych relacji zawodowych, rodzinnych. On jest w D, powiedziałbym. To jemu się wydaje, że to jest sytuacja bez wyjścia. Ale kiedy pójdzie na taki meeting, usiądzie i posłucha innych alkoholików, którzy, tak jak powiedziałem ci, oni są tacy sami. Mają inną skórę. Mogą być młodsi, starsi, ale oni przeszli to samo. I zacznij ich słuchać, bo to jest podstawowa sprawa, żeby usiąść i słuchać. To usłyszy, że oni byli w podobnej sytuacji, ale wyszli z tego. I oni bardzo często mówią, jak z tego wychodzili. I to nie jest na takiej zasadzie, Franiu, ty zrób tak samo, jak ja zrobiłem. Nie. Ludzie mówią o swojej drodze, a ty, jeżeli jesteś mądra, to siedzisz, słuchasz i nagle zaczynasz brać dla siebie doświadczenia innych ludzi.
0: I no teraz... dobrze, ale to nadęte ego często, prawda? To nawet ty mówiłeś, że trudno było ci się...
1: Poczekaj sekundę, tylko że wiesz, jak człowiek przychodzi na meeting, to nie ma mowy o żadnym ego, on żadnym nadętym, on jest śmieciem prawie. Mm. Magda, ja przyszedłem, kiedy przestałem pić, byłem strzępem człowieka. Mnie nie było ani fizycznie, ani intelektualnie, mnie w ogóle nie było, rozumiesz? Więc nie ma mowy o żadnym ego jeszcze na początku. Ale chcę ci wrzucić kamyczek do tego twojego amerykańskiego ogródka, bo ja ci powiem tak, kiedy już prowadziłem audycję dobre 15 lat, zadzwonił do mnie zaprzyjaźniony lekarz i powiedział, że z Ameryki przyjechał facet, którego ja znałem, bo myśmy byli w tym samym czasie na terapii odwykowej. Tak to się wtedy nazywało. Nie terapia leczenia uzależnień, tylko na chama oddział odwykowy i już. Odwykówka. I facet przyjechał z Ameryki, on już ładnych parę lat nie pije, tak jak pan, a poza tym on tam jest terapeutą i w ogóle niech pan go weźmie do audycji, może się panu przydać. Ja powiedziałem, dobra, dawaj go pan. Przyjechał facet, usiedliśmy, zaczęliśmy rozmawiać. Ja byłem nawet skłonny wziąć go do tej audycji. Do momentu, dopóki on mi nie wyjechał ze swoją wizytówką amerykańską, piękną, kolorową. A tam na tej wizytówce było napisane, że on się nazywa tak i tak, że on jest terapeuta i że on gwarantuje, że wyleczy klienta z alkoholizmu.
0: Uhoho.
1: To ja mówię do niego, czy to szalałeś? Jak to wyleczysz? Przecież zdajesz sobie sprawę z tego, że alkoholizm jest nieuleczalny. I wiesz, co on mi na to powiedział? No wiesz, Krzyś, ale to jest Ameryka. Ja nie mogę Amerykańcowi powiedzieć, że go nie wyleczę, bo on mi nie przyjdzie i nie zapłaci.
0: Płaci się za rezultaty tu i teraz.
1: I chcę ci powiedzieć, że on nie został gościem w mojej audycji. Ja go po prostu wygoniłem. Bo to było dla mnie nie fair.
0: Nieetyczne.
1: Rozumiesz, o co chodzi? Mm-hmm. Mnie mało interesują stosunki amerykańskie. Ja tylko wiem, jak to wygląda u nas w Polsce. A w Polsce wygląda to przecudownie. Kiedy ja przestawałem pić, Magda, to ludzi, którzy nie pili ponad 10 lat, znałem wszystkich w Polsce. Ty sobie wyobrażasz? Bo można ich było policzyć na palcach jednej ręki. Dzisiaj takich ludzi są naprawdę tysiące. Ta wspólnota uratowała miliony ludzi na całym świecie.
0: To wróćmy jeszcze do sekretu tej wspólnoty. Już jesteśmy po pierwszych rozmowach. Mówisz, że nie ma miejsca na ego, bo jest pewnie rozpacz, frustracja, poczucie przegranej, porażki. No ale potem co? Zaczynasz powoli się odbudowywać, odbudowujesz się od fundamentów.
1: I do tego najlepiej mieć człowieka, który ci pomoże. Czyli Amerykanie to nazywają sponsor, u nas też tak się to nazywa. Ale to tak naprawdę jest, nazwijmy to, przewodnik duchowy. On nie ma żadnych tych...
0: I teraz ja koniecznie chcę cię poprosić, żebyś opowiedział o swoim przewodniku duchowym, bo jeżeli ktoś myśli, że to za każdym razem jest ktoś niezwykle światły, który doznał objawienia i zjadł wszystkie rozumy, to nie.
1: Z moim było tak... Szukałem takiego, który byłby godny tego, żeby być moim
0: sponsorem. Żeby się tobą zająć.
1: Rozumiesz,
0: bo już ego troszeczkę wróciło
1: tak.
0: na miejsce.
1: No oczywiście, że tak. Ja nawet kiedy już wiedziałem, że jestem alkoholikiem, to zakładałem, że jestem taki Madzia tyle, zdziebździunio, chociaż lepszym od tych innych, rozumiesz? Ja nie mogłem być taki jak wszyscy inni. Słuchaj, mój dziadek był ordynatem na Litwie, no. Jak ja mogłem być alkoholikiem? Więc znalazłem sobie takiego w Warszawie, który nie pił 11 lat. No Popelina, słuchaj, to taki, wiesz, to tyle lat, to ludzie nie żyją. Ja tu nie piję tydzień czy dwa. No i poszedłem do tego człowieka i powiedziałem, chcę, żebyś był moim sponsorem. A on powiedział, ale ja nie chcę. No myślałem, że go zabiję. I słuchaj, ale dostawałem cały czas jedno zalecenie, które w Ameryce brzmi dokładnie tak samo. Bo mądrzy ludzie, a tak jak kiedy ja mówię mądrzy ludzie, mam na myśli trzeźwych alkoholików, mówili zawsze tak. Jeżeli chcesz poczuć cokolwiek, co się dzieje tutaj, w tej wspólnocie, to idź na 90 meetingów w 90 dni. Czyli przez 3 miesiące zasuwaj co dzień na meeting.
0: Dzień w dzień.
1: Jak ja to usłyszałem od tego człowieka, którego chciałem, że, wiesz, namaścić na mojego sponsora i powiedziałem mu, że no wiesz, ale ja nie mam czasu, to on mi zadał jedno proste pytanie. A miałeś czas pić? No tak, ale miałeś czas pić, to znajdź sobie czas na trzeźwienie. Więc ja nie mogę z nim dalej rozmawiać. Zacząłem chodzić na te meetingi codziennie. Madzia, ja we wszystkim całe życie przesadzałem. Ja chodziłem przez 2 lata codziennie na meeting. Bez względu na to, jakie to było święto, jakiego świętego, a to wtedy jeszcze nie było takie proste. Dzisiaj w Warszawie w tygodniu masz ponad 200 meetingów o każdej porze dnia i nocy, każdego dnia.
0: 200?
1: 200. W Warszawie tylko. Mm-hmm. Natomiast wtedy to było kilka tych meetingów. To była sztuka, żeby codziennie pójść na meeting, bo to się tak jeździło z jednego krańca miasta na drugie, ale jeździłem. I w pewnym momencie zdarzyło się tak, że nagle okazało się, że ja nie piję rok. Słuchaj, no to wydawało mi się jakiś kosmos, w związku z czym wydałem przyjęcie w domu. Zaprosiłem paru takich ludzi, których lubiłem, między innymi tego człowieka, o którym ci powiedziałem. No i wszystko było ładnie, pięknie, przyjęcie trwało, wszyscy się bawili, wszystko było elegancko. W pewnym momencie Felek mówi do mnie, chodź, musimy pogadać. Ja mówię, ale coś tak, chodź. Wyciągnął mnie do drugiego pokoju w moim domu i powiedział, widzisz, pajacu, że można rok nie pić? Ja mówię, no widzę. A on mówi, no to teraz pora zacząć trzeźwieć. Ja mówię, czy ty oszalałeś? Znaczy ja nie... Przypominam ci, że kiedyś przyszedłeś i poprosiłeś, żebym został twoim sponsorem. Ja mówię, tak. A on mówi, to będę, tylko zrobimy tak. Jutro pójdziesz do papierniczego, kupisz sobie najgrubszy i największy zeszyt. Taki najlepiej w kratkę, bo to łatwiej się pisze. Przyjedziesz do mnie we wtorek o 18 i usiądziemy i zaczniemy robić pierwszy krok. Z tych 12, które ci mówię. Ja mówię, Felek, odwal się, no przecież ja pierwszy krok to ja zrobiłem w instytucie na odwyku. On powiedział, przypominam ci jeszcze raz, to ty mnie prosiłeś, a nie ja. I skończył rozmowę. Wiesz, co zrobiłem? Następnego dnia poszedłem do sklepu, kupiłem taki największy akademicki zeszyt i pojechałem do niego. I kiedy on się zgodził, żebyś tym moim sponsorem, to ja ci powiem, że od razu zacząłem żałować. Ponieważ nagle okazało się, że to nie są takie...
0: Piła, że piła
1: nie.
0: z niego tak.
1: Nie. Kiedy ja zaczynałem te swoje filozoficzne rozważania, to Feluś mi przerywał i mówi do mnie, ty, czy ja ci wyglądam na królewnę Śnieżkę? No nie. ty, ja jestem takim samym alkoholikiem jak ty. Więc do kogo ty mówisz? Tak, możesz sobie rozmawiać z żoną, albo nie wiem, z kochanką, z kim chcesz, ale do mnie mów prawdę. Rozumiesz, o co chodzi? Mhm. On czuł, kiedy ja zaczynam jechać w bok. Mhm. I za każdym razem, kiedy ja próbowałem, wiesz, wciskać swoją mądrość, to mówisz, stop, zatrzymaj się. A tydzień temu mówiłeś inaczej. Aha. Mało tego, kiedy robiłem te, po kolei te kroki, to wszystkie te rzeczy, które on mi zalecał, ja musiałem napisać. A jak jest napisane, to już nie udajesz, że tego nie ma. Rozumiesz, że
0: to chodzi? Już tak, ślad na
1: I
0: papierze.
1: I w pewnym momencie nagle okazało się, że jak napisałem, to zaczęło boleć. Prawda o mnie. Więc poszedłem do niego i powiedziałem, ty, ja się na to nie zgadzam, no. A on powiedział, Osioku, ja ci mówiłem, że to jest prosty program, ale nikt ci nie obiecywał, że nie będzie bolało. A boli dlatego, bo tak wygląda prawda o tobie. Powiem ci szczerze, że kosztowało to trochę zachodu, bo to jest tak, wiesz, jak przychodzi ktoś na pierwszy meeting, to słyszy, że nic nie musisz. Tak naprawdę nic nie musisz. Mówię, możesz być, może cię nie być. Ale jeżeli już trochę otworzysz oko i nagle się okaże, że nie pijesz, ale to cię wcale nie cieszy, bo później po latach znowu okazuje się, że przestać pić każdy głupek potrafi. Na jakiś czas. Rozumiesz, o co chodzi? Żeby sobie albo innym udowodnić, że się nie jest alkoholikiem. Ale nie pić i nauczyć się fajnie żyć, znowu się uśmiechać, to jest sztuka. I żeby dojść do czegoś takiego, żeby znowu gęba się uśmiechnęła, to trzeba jednak dłubnąć trochę w sobie.
0: Zaraz wrócimy do rozmowy, bo jeszcze jest kilka bardzo ważkich kwestii. Ale najpierw

0: O trudnym dochodzeniu do siebie po sobotnim piciu. Johnny Cash, Sunday Morning Coming Down. A my rozmawiamy z Krzysztofem Dowgirdem o wspólnocie AA, anonimowych alkoholików, która powstała w Stanach Zjednoczonych 90 lat temu. Jest organizacją, która trzyma się bezproblemowo, rośnie w siłę.
1: Wspólnotą, nie organizacją.
0: Och, wybacz, będę musiała kontrolować się bardziej. Mimo rozmaitych zawieruch, mimo rozmaitych przeciwności losu lub krytyki, bo przecież nie wszyscy wierzą w program.
1: Ja nie wiem, wiesz, nie chcę mówić o wszystkich. Powiem ci tak, jeżeli pozwolisz. Lata temu całe, kiedy ja nie piłem, nie wiem, ze 2 lata i było mi strasznie źle na tym świecie. Nic mnie nie cieszyło. Ja chodziłem wiecznie z taką wykręconą gębą. Dowiedziałem się, że przyjechał do Warszawy facet, który nie pije 16 lat. Sobie pomyślałem, mało tego, jeszcze się dowiedziałem, że on jest synem pastora. Oto sobie pomyślałem, może on mi powie, co mam zrobić, jak dojść do czegoś takiego, co w programie 12 kroków nazywa się siłą większą lub siłą wyższą. Ja przyszedłem do tej wspólnoty nie wierząc w nic, żadnego Boga. Wierzyłem w 13, w piątek, czarnego kota. Znasz takie historie? No. I mimo, że już nie piję 36 lat, do tej pory, kiedy w programie występuje słowo Bóg, tam jest powiedziane Bóg, jakkolwiek go pojmujemy, to ja od 36 lat czytam głośno Bóg, jakkolwiek w ogóle go nie pojmuje. No i poszedłem na to spotkanie z tym facetem. Słuchaj, otwierają się drzwi, wchodzi facet, Afroamerykanin. Sobie pomyślałem, no cholera jasna, co ja mam wspólnego z Murzynem? Usiadł, zaczął mówić o sobie, a ja wściekły jak cholera, tak patrzę i nagle zacząłem słuchać, wiesz, nie patrzyłem, tylko zacząłem słuchać i nagle okazało się, że Bill opowiada o mnie.
0: Czyli zaraz. Patrząc początkowo przez pryzmat swoich uprzedzeń.
1: Tak, dokładnie.
0: Jednak bardzo szybko znalazłeś ten...
1: Zacząłem słuchać i usłyszałem, wiesz, kawałek prawdy o sobie. Dlaczego o tym mówię? To jest bardzo ważne, bo Bill wtedy powiedział 2 rzeczy, które do dzisiaj, przez te 30 parę lat, są dla mnie ważne. On powiedział, on w pewnym momencie przerwał tę swoją spikerkę i mówił takie zdanie, poddać się, aby wygrać. Nie? Jak on to pierwszy raz powiedział, sobie pomyślałem, dobra. On gadał dalej, gadał, po 5 minutach przerwał jeszcze raz i znowu powiedział, poddać się, aby wygrać. Co pomyślałem, ty już to mówiłeś. Jak on to powiedział 3 raz, to pomyślałem sobie, że mu się płyta zacięła, wiesz. On te kwestie powtórzył jeszcze parę razy w trakcie tej swojej spikerki. To do mnie wróciło, kiedy wracałem do domu z Nowowiejskiej na Ursynów, bo nagle skojarzyłem sobie, co Bill chciał mi powiedzieć. Nie było źle, jak ci powiedziałem. 2 lata nie piłem, każdy by się cieszył, a ja... A Bill powiedział, Krzyś, przestań wierzgać do ciężkiej cholery. Poddaj się wreszcie, powiedz tak, jestem alkoholikiem i od tego możesz zacząć. Wiesz, ja walczyłem.
0: Szarpałeś.
1: A tu należało się poddać, to o czym ci powiedziałem na samym początku. Tak. I to była pierwsza rzecz, którą Bill powiedział, a druga jeszcze ważniejsza. Bo on w pewnym momencie tej swojej spikerki powiedział takie zdanie. Ty uwierz w ten program, bo program to nie człowiek i on cię nigdy nie zawiedzie. Magda, od tamtej pory przestałem mówić, że jestem człowiekiem niewierzącym. Ja wierzę, ale nie w żadnego dziadka siwego czy mniej łaskawego. Ja wierzę w program 12 kroków, bo dzięki temu programowi żyję i dzięki temu programowi żyję tak jak teraz. Zobacz, mnie się na stare lata znowu gęba uśmiecha. To nie jest przypadek. To zaczęło się od tego, że dłubałem po kolei te... Bo ja twierdzę, że w ogóle trzeźwienie to jest najprostsza rzecz pod słońcem. Magda, to 3 rzeczy trzeba zrobić. Któregoś dnia trzeba przestać żłopać, trzeba zacząć chodzić regularnie na meetingi i 3. rzecz, trzeba dłubnąć te 12 kroków, najlepiej przy pomocy tego sponsora.
0: Ale widzisz, ty kiedyś mi też powiedziałeś, że to, co się zmieniło w tobie, to właśnie... w sposób niejako naturalny wyeliminowałeś rozmaite swoje uprzedzenia, że stałeś się bardziej tolerancyjny, otwarty do ludzi, tak jak mówisz, tego Billa ale potraktowałeś. No,
1: Madziu, ale to się samo z siebie nie wzięło. Mhm. Ja po pierwsze objeździłem Polskę jak długa i szeroka i spotykałem różnych ludzi. Ja miałem taką pracę przez lata, wtedy, kiedy myśmy razem pracowali. Ja miałem pracę zawodową polegającą na tym, że jako handlowiec ganiałem jak Polska długa i szeroka. I wszędzie tam, gdzie byłem, wszędzie szedłem sobie spokojnie na meeting. Bo dzisiaj w całej Polsce są tysiące meetingów. Gdziekolwiek nie zaznaczysz na mapie, wszędzie znajdziesz sobie meeting. To była pierwsza sprawa. Potem ruszyłem się za granicę. Potem pojechałem na 50 lat szkockiego, a i nagle okazało się, że ci faceci, co chodzą w spódniczkach, mówią takie same rzeczy jak ja. Potem pojechałem do Holandii, potem pojechałem do Niemiec. Wiesz, nagle okazało się, że my mówimy, to co ci powiedziałem, mówimy różnymi językami, ale kiedy ja wchodzę na meeting, to jestem u siebie.
0: Ja ci praktycznie co roku przywożę w walizce mniej lub więcej, mniejszą lub większą torebeczkę takich medalionów. Po co one są?
1: Ja je rozdaję moim przyjaciołom, bo kiedyś dostałem taki, wiesz, jeden.
0: One są produkowane przez
1: AA. Tak, przez AA, tak. Ja je kupuję.
0: Takie tokeny właściwie.
1: Tokeny, tak. Ja je kupuję i wtedy, kiedy któryś z moich przyjaciół ma rocznicę, to mu go wręczam.
0: Ale one są też przechodnie, prawda? Mogą być.
1: Zasada jest taka. Ja taką zasadę próbuję, tylko że ludzie jak dostaną ode mnie takiego, to się nie chcą z nim rozstawać. Nie jest tajemnicą, Magda, że za dwa dni ja będę stawiał tort moim przyjaciołom. I ten tort będę stawiał ja na swoje 36 lat. I obok na tym torcie będą stały świeczki dla Tomka, który nie pije 13 lat. I jeszcze jedne dla Bartka, który nie pije 6 lat. I Tomek i Bartek, oni jeszcze o tym nie wiedzą. Znowu dostaną ode mnie taki właśnie token. Jeden dostanie z 13, drugi dostanie z 6. I z takim zaleceniem, które ja wszystkim daję, jeżeli spotkasz człowieka, który ma tyle samo trzeźwości, co ty tutaj, to mu to przekaż. Bo ja na tej zasadzie dostałem swój pierwszy. Ja dostałem swój pierwszy na pierwszy rok od człowieka z Ameryki, który właśnie skończył 2 lata i powiedział, wiesz Krzyś, a to był mój, jak ten dostałem, jak przestałem pić rok.
0: Jeszcze jedno pytanie, bo pytań może jest dużo, ale jedno, które już ci zadałam, kiedy rozmawialiśmy parę dni temu i które no, spowodowało duży wyrzut emocji, powiem eufemistycznie. Mianowicie są osoby, które traktują AA jako sektę. Uważają, że jest to kult, z którego trudno się wyrwać. Moja jedna znajoma amerykańska do takich osób należy i ona teraz w mediach społecznościowych głównie, być może tylko dla fejmu, być może rzeczywiście z przekonania, walczy bardzo tak bezkompromisowo, jeżeli można użyć tego słowa, z AA, twierdząc, że AA grozi jej śmiercią.
1: Madzia, jak ja to przeczytałem,
0: jak ci pokazałam,
1: jak mi to pokazałaś, to resztki włosów, a nie mam już ich, stanęły mi na głowie. Bo pomyślałem sobie, ja wszystko mogę zrozumieć. Ja nie wiem, czy ona to zrobiła dla pieniędzy, dla fejmu, jak powiedziałaś. Nie rozumiem. Idiotów na świecie nie brakuje. Ale to wszystko, co ona tam napisała, to była kupa bzdur. Bo przede wszystkim ona napisała, że to jest sekta, z której ona nie mogła się wyrwać, bo kiedy chciała odejść, to grożono jej śmierć. Magda, powtarzam raz jeszcze. Możesz przyjść, kiedy chcesz, wyjść, kiedy chcesz. Nikogo to nie będzie obchodziło. Rozumiesz? Więc to jest podstawowe kłamstwo. Ona tam jeszcze napisała, że ta sekta zryła jej tak beret, że ona w ogóle nie... Madziu, tutaj nikt nikomu niczego nie wciska do łba. Jeszcze raz ci powtarzam, siedzisz przy stole, ja gadam. Chcesz? Bierz te moje doświadczenia, tak ci daję, za darmo. Nie chcesz? To nie bierz ich. Rozumiesz, co? To od ciebie zależy, co przyjmiesz do siebie. Ale tutaj nikt nikomu niczego nie wtłacza. Na terapii. Owszem, na terapii terapeuta ci będzie tłumaczył, co tam, wiesz, co powinnaś robić, a czego nie powinnaś robić i tak dalej, i tak dalej. Tutaj nikt do nikogo nie zwraca się bezpośrednio. Rozumiesz, o co chodzi? Więc to wszystko, co ja tam przeczytałem, to jest jeden stek bzdur i powiem ci tak, idiotów na świecie nie brakuje. My w Polsce też mieliśmy rewolucjonistów. Mało tego, ja ci powiem lepiej. Ja byłem pierwszym rewolucjonistą, ponieważ jeszcze w trakcie, kiedy w ogóle, wiesz, miałem we łbie mętlik, to i tak, kiedy przeczytałem pierwszy raz 12 kroków, pomyślałem sobie, to ja napiszę to lepiej. Rozumiesz, o co chodzi? Kiedy powiedziałem to głośno, ludzie zaczęli się śmiać i wiedziałem dlaczego. Dzisiaj wiem dlaczego. Bo takich speców jak ja, co to chcieliby jeszcze raz napisać te 12 kroków, jest więcej. A te 12 kroków, które do dzisiaj obowiązują, napisało w 35 roku dwóch beznadziejnych alkoholików.
0: I tą klamrą zakończymy. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę.
1: Sama przyjemność.

No, dziwnie się toczyły te losy alkoholu w Stanach Zjednoczonych, ale rzeczywiście zawsze, od samego początku, były związane z mitem dzikiego zachodu. Bo no, dziki zachód, szczególnie ten na początku, tam można było wszystko. Można było fałszować whisky. To, co sprzedawano w wielu salonach, to właśnie na pograniczu, często nie było prawdziwą whisky, tylko surowym alkoholem zbożowym, barwionym albo tytoniem, albo papryką, a nawet, uwaga, strychniną dla kopa. Stąd nazwa rotgut, czyli dosłownie gnijący brzuch, bo nie wszyscy przeżywali takie degustacje. Alkohol też był powszechnie na Dzikim Zachodzie przepisywany jako lek. Na gruźlicę na przykład, na ból zębów, na nerwy. Lekarze pogranicza mieli whisky w torbie obok bandaży. Naprawdę podstawowy środek leczniczy. Nie wolno było oficjalnie handlować alkoholem z rdzenną ludnością, ale nie przeszkadzało to handlarzom robić tak naprawdę fortun na przemycie. A skutki społeczne tego były katastrofalne i długofalowe. Temat jest wciąż żywy. Ja podczas swoich wizyt w rozmaitych rezerwatach widzę, jakie żniwo alkohol zbiera wśród rdzennych Amerykanów do tej pory. No i była jeszcze w którymś momencie prohibicja. Oficjalnie się zaczęła w 1920. To dzięki przegłosowaniu 18. poprawki. Ale mało kto pamięta, że USA już wcześniej miały taki suchy, tak zwany suchy precedens na dużą skalę. Podczas I wojny światowej wprowadzono tymczasowy zakaz produkcji piwa i alkoholu. Oficjalnie po to, by oszczędzać zboże na wojnę, ale to pokazało, że właściwie łatwo połączyć patriotyzm, purytanizm i kontrolę, a ta retoryka wojenna no, utorowała drogę prohibicji. I to, o czym Państwu wspomniałam na początku, o tym, że rząd świadomie zatruwał alkohol, to jeden z najmniej znanych i najbardziej mrocznych faktów. Od 1926 roku rząd federalny nakazywał producentom przemysłowego alkoholu dodawanie trujących substancji, no żeby zniechęcić do picia. Ale przemytnicy i tak przerabiali ten alkohol na tak zwany napój. I to doprowadziło do śmierci dziesiątek tysięcy osób w ciągu tej całej dekady prohibicji, bo prohibicja to tak naprawdę 13 lat. No i to była świadoma polityka państwa, nazywana czasem eksperymentem chemicznym rządu USA na własnych obywatelach. O losach alkoholu można mówić długo i pewnie jeszcze kiedyś wrócimy do tego tematu, ale na koniec warto podkreślić rolę kobiet jako architektek prohibicji, założycielek tych ruchów trzeźwościowych tak zwanych. To kobiety stały za tym, żeby mężczyźni przestali pić, żeby po rewolucji pierwszej przemysłowej już nie trzeba było martwić się o to, że pijany inżynier, pijany technik doprowadzi do jakiejś katastrofy. Dzika bonanza się kończy. Dziś przebrnęliśmy przez ten trudny temat spustoszeń, jakie przez 250 lat istnienia USA zrobił tam alkohol, ale jak też ukształtował Stany Zjednoczone. Takie Stany, jakie znamy obecnie. Na sam koniec Milena Krupińska, realizatorka Dzikiej Bonanzy, wypuści ostatni utwór z puli tych, które mówią o tym, że warto przez życie przechodzić na trzeźwo. Halina Wachowicz, wydawczyni dzisiejszej audycji, przypilnuje, żeby nie wyjść poza ramy czasowe, a ja, Magda Gacyk, powiem Państwu w imieniu całej naszej babskiej trójki do usłyszenia. Snapchat, temptation is everywhere. Glamorous looking accounts offering get rich quick schemes. It's easy money. It almost sounds too good to be true.

0: can be a local scammer.
1: Radio 357.
2: Osiemnasta.
3: 357. Start do 20. Zaczynamy.
4: A nawet już po 18:00 świąteczny sierpniowy weekend uświetniło wiele jak na tę porę roku sportowych wydarzeń. O wszystkich pewnie nie damy rady powiedzieć, ale i tak czekają nas obfite dwie godziny. Nas, czyli przede wszystkim Państwa i nas pracujących w studiu. Audycję realizuje Maciej Karolak, a sprzed mikrofonów kłaniają się
2: Mateusz Fusiarz
4: i Sebastian Kierzek.
2: Ta ostatnia niedziela, mogą powiedzieć lekkoatleci. W Birmingham kończą się dziś Mistrzostwa Europy. Do wczoraj biało-czerwoni zdobyli 7 medali, w tym ten medal srebrnej skoczkini z wyż Marii Żocik.
5: Jest! Zaliczone 195 centymetrów przez Marię Żodzik. Bardzo blisko medalu Maria Żodzik.
4: Emocjonował się Marek Rudziński i medal był. Maria Żodzik ustąpiła wczoraj jedynie rekordzistce świata Jarosławie Małczyk. Ostatnia sesja mistrzostw ruszy dziś po 20:00. Od występu lekkoatletów rozpoczniemy naszą audycję. Już niebawem naszym gościem będzie statystyk Pezla i komentator Eurosportu Janusz Rozum.
2: W ogóle gości w 357 Start będzie dziś całkiem sporo. Z Tomaszem Wolfkę porozmawiamy o tenisie i wielkim powrocie Igi Świątek. Z Adamem Godlewskim m.in. o piłkarskich pucharach. Piotr Wesołowicz zdradzi, co słychać w koszykówce, a Igor Halupec opowie o brydżowych mistrzostwach świata.
4: Nie zapominamy też o siatkówce, no bo przecież Mistrzostwa Europy tuż, tuż.
6: Mamy ławkę taką, że cały świat nam zazdrości, bo przecież taki Semeniuk to w każdej, absolutnie w każdej prezentacji innej na świecie byłby szóstkowy. We Włoszech, w Stanach Zjednoczonych, czyli mówimy o tych najmocniejszych, czy we Francji, a u nas jest tym trzecim, więc to jest ta moc i ta siła reprezentacji.
2: Pierwsze do gry wkroczą jednak nasze panie. Mistrzostwa Europy Kobiet ruszą w najbliższy piątek. Ze słyszanym przed chwilą Jakubem Bednarukiem o siatkarskich mistrzostwach porozmawiał Tomasz Gorazdowski. Z kolei Mateusz Kuźniewski dziś przybliży zawody Adventure Racing, a konkretnie zrobi to jego rozmówca Kuba Zwoliński.
7: Kiedyś były zawody chyba w Emiratach i był jakiś odcinek, gdzie jeden z zawodników jechał na wielbłądzie. Więc takie trochę odstępstwo od typowych zawodów, ale no, bywają dyscypliny bardziej egzotyczne.
4: A my również o takich dyscyplinach mówimy. W cyklu Mądrym Okiem dziś Michał Olszański, który podzieli się pewnym spostrzeżeniem.
8: Absurd. Pia Skrzyszowska przegrała złoty medal o 0,001 sekundy. Co to w ogóle znaczy? Przecież to jest sport dla ludzi, a nie dla robotów. Powinny być 2 złote medale i wtedy byłoby to naprawdę sprawiedliwe.
2: Ale z drugiej strony przecież była kiedyś jedna brudka, która wynosiła 0,003 sekundy i wtedy to my mieliśmy złoto, a Holendrzy wtedy w Pączanach nie mieli. Także to wszystko trzeba rozłożyć może na czynniki pierwsze. To do Państwa być może jakaś sugestia. Co Państwo na ten temat sądzą i na każdy, który dzisiaj poruszymy w 357 Start, można do nas pisać. sport@radio357.com. Zachęcamy także do korzystania z tekstówek w naszej aplikacji. Swoją drogą, jak prowadzimy we dwóch, to do kogo przyjdzie?
4: Do obu.
2: Do obu?
4: To się sprawdziło podczas finału Mistrzostw Świata i do Mateusza Kuźniewskiego i do mnie. Cała seria tekstówek.
2: A dobrze, dobrze. To jeszcze nie miałem okazji, więc zachęcamy do tego. Chętnie sprawdzę, co Państwo mają do powiedzenia. Audycja 357 Start. Od teraz aż do godziny 20. Gotowy?
4: Gotowy. No to co?
2: Maciej gotowy?
4: Kiwa głową, że
2: Maciej gotowy.
3: Tu 357 Start.

0: Państwo już do nas piszą, zacytuję dokładnie. Panie Mateuszu, proszę, bardzo proszę o niewyzłośliwianie się na cichym. No, Radomiakowi nie wyszło.
1: A, bo tam było 5-0 przy Łazienkowskiej. No to no, raz się wygrywa, raz się przegrywa. No trzeba się z tym pogodzić. No, ale ktoś był ewidentnie lepszy.
2: 3-5-7 start. Zaczynamy. Najważniejsze informacje.
1: No, ani chwili wytchnienia w tenisie, ani chwili. Światowa czołówka dopiero co zakończyła rywalizację w Kanadzie, a już jesteśmy w Stanach Zjednoczonych, gdzie rozgrywana jest rozpędówka przed US Open. Chociaż to dość spore niedomówienie, kiedy chodzi o turniej w Cincinnati, to bardzo, bardzo prestiżowe zawody.
0: Zawody, w których udział biorą oczywiście Polacy. Nie ma już w głównej drabince Magdy Linet, która jeszcze w czwartek odpadła z Rumunką Ruzę. Bardzo dobrze w stanie Ohio radzi sobie Magdalena Fręch, która najpierw w pierwszej rundzie odprawiła Chorwatkę Ruzić, a wczoraj wieczorem Łotyszkę Ostapienko, która, umówmy się, niewygodną rywalką jest zawsze i dla wszystkich. Do trzeciej rundy dotarła także Maja Chwalińska, która do 2-2 pokonała w sobotę Hiszpankę Buxę. Jest dobrze.
1: A może być jeszcze lepiej, bo do akcji wkroczy dziś triumfatorka turnieju w Toronto, Iga Świątek. Polka w pierwszej rundzie miała rzecz jasna wolny los, no i teraz o 1:16 w Cincinnati powalczy z Kolumbijką Arango.
0: No to szybciutko, bo poprzednia konferencja była raptem 12 godzin temu. Miło tu wrócić, do miejsca, w którym rok temu wygrałam. Mam świetne wspomnienia z Cincinnati. Jestem bardzo dumna z tego, jak zagrałam w Toronto, a teraz jestem gotowa na nowe wyzwania.
1: Mówiła na konferencji prasowej Iga Świątek, która tak, podkreślmy to, broni w Cincinnati tytułu. Początek i starcia z Kolumbijką Arango nie wcześniej niż o 18:30. Będziemy tutaj sprawdzać dla Państwa, kiedy zacznie się to spotkanie, bo być może w trakcie naszej audycji, więc będziemy też raportować. A domykając raport taki ogólnie tenisowy, dwóch naszych tenisistów też grało w turnieju w Cincinnati, ale obaj, Hubert Hurkacz i Kamil Majszczak, zdążyli już odpaść. A więcej o tenisie w rozmowie z naszym gościem.
0: No to teraz w serwisie dłuższy wątek lekkoatletyczny. Przed sobotą mieliśmy 3 medale Mistrzostw Europy, srebrne Ewy Swobody na 100 metrów i Pii Skrzyszowskiej na 100 metrów przez płotki oraz brązowy Jakuba Szymańskiego na 110 metrów przez płotki. Potem w czwartek i piątek krążka biało-czerwonym wywalczyć się nie udało, ale sobota oddała.
1: Wczoraj nasza kadra zgarnęła w Birmingham aż 4 medale. Po brąz sięgnęła nasza żeńska sztafeta 4x100 metrów, nie 400, chociaż może to się jeszcze wydarzy.
0: To dzisiaj.
1: A po srebro odpowiednio Maria Żodzik w skoku wzwyższy, Katarzyna Zdziebło w chodzie na dystansie maratońskim, która przy okazji ustanowiła nowy rekord Polski, oraz Natalia Bukowiecka w biegu na 400 metrów.
3: Na pewno chciałam wygrać i przyjechałam tu z taką myślą, żeby wygrać, ale na pewno nie chcę też być smutna z tego, że zdobyłam medal, bo wydaje mi się, że jeszcze z miesiąc temu w ogóle myślałam, że mogę go nie zdobyć. Było bardzo ciężko w tym sezonie, ale też myślę, że po półfinale bardzo po prostu uwierzyłam w siebie i myślę, że stać mnie na życiówkę, jakby czuję się najlepiej w życiu. Dzisiaj może nie do końca to pokazałam, aczkolwiek warunki były bardzo trudne, no oprócz jednej zawodniczki, która jest w tym momencie po prostu może poza moim zasięgiem, było widać, że te wyniki były gorsze. I cóż, no ja chyba w życiu nie miałam takiego ciężkiego biegu, myślałam, że dojdę do mety, więc chyba po prostu mogę powiedzieć, że dałam z siebie dzisiaj wszystko.
0: Mamy zatem 7 medali, 2 brązowe i 5 srebrnych, co plasuje nas w tym momencie na 16 miejscu w klasyfikacji medalowej. Czy coś jeszcze może zmienić się w tej kwestii w niedzielę? Szanse na medale wieczorem mają Klaudia Kazimierska i Weronika Lizakowska w biegu na 1500 metrów oraz kobieca sztafeta 4x400 metrów, no męska też. Zatem być może biało-czerwoni nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa w Birmingham.
1: Jeszcze tylko mała adnotacja, bo przyszła tekstówka od słuchacza Przemka. Tym razem Pia Skrzyżowska przegrała o 1000, następnym razem o tyle wygrała. Na tym polega piękno królowej sportu. Każda z dyscyplin jest wymierna. Można przegrać medal o 1 cm, a można zwyciężyć o setne, tysięczne części sekundy. Dziękujemy panie Przemku za ten głos. My chyba też jesteśmy tego zdania, aczkolwiek to trochę bolało, bo pokazał się ten sam wynik, kiedy obie panie, czyli ta Hunt i nasza Pia, dobiegły do mety. No i niestety to srebro padło łupem akurat Polki. A jeśli chodzi o to ostatnie słowo, które jest wypowiedziane albo nie, no to być może w Paryżu zostanie wypowiedziane jeszcze dzisiaj. Jak do tej pory Polacy na pływackich mistrzostwach Europy 2 medale zdobyli. Pierwszy jeszcze w środę padł łupem Justyny Kozan na 400 metrów stylem zmiennym. Wczoraj natomiast ten drugi dołożyła Katarzyna Wasik, która zdobyła złoto na 50 metrów stylem dowolnym, a ponadto czasem 23:84 ustanowiła nowy rekord Polski.
4: Zawodniczki już w wodzie. Dobrze zareagowała Polka. 65 setnych, czas reakcji. Najszybciej wyszła spod tafli wody, ale bardzo równo. Cała stawka tutaj liczy się w walce o medale. 15 metrów
5: świetnie płynie.
4: Dostany świetnie płynie Katarzyna Wasik z szansami na złoty medal w Paryżu. Popatrzmy.
5: Złoto Katarzyny Wasik!
4: 23:84 to jest, szanowni państwo, nowy rekord Polski seniorów.
0: Piękna sprawa. Przedostatnia sesja Mistrzostw Europy w pływaniu nie przyniosła reprezentantom Polski awansów do sesji wieczornej. Oznacza to, że podczas wieczornej, ostatniej sesji zobaczymy już tylko Ksawerego Masiuka. Finalista 100 metrów stylem grzbietowym będzie ostatnią polską szansą na powiększenie medalowego dorobku. No to trzymamy kciuki.
1: A teraz to w ogóle gratulujemy. Amelia Dudek, 19-letnia studentka fizyki krakowskiej AGH, sięgnęła dziś w Sofii po brązowy medal Mistrzostw Europy w kolarstwie górskim w konkurencji zjazdu. Złoty zdobyła Włoszka Gloria Scarsi, a srebrny jej rodaczka Weronika Widman. Czterokrotna mistrzyni Polski w zjeździe była jedną z najmłodszych zawodniczek tej konkurencji szybkościowej.
0: Co w żużlu? Rozstrzygnięcia. Zawodnik Betardu Sparty Wrocław Maciej Janowski wywalczył w Ostrowie Wielkopolskim tytuł indywidualnego mistrza Polski. To jego czwarty złoty medal w karierze. Srebrny zdobył Bartosz Zmarzlik, a brązowy Kacper Woryna. Obaj Orlen Oil Motor Lublin. Trzeci, ostatni turniej indywidualnych mistrzostw Polski wygrał Zmarzlik.
1: No to mamy 13 minut po godzinie 18. Piosenka teraz, Siena Spyro, a potem już rozmowa lekkoatletyczna przed nami. No dużo się dzieje, dużo.

0: Oj, myślę sobie, że Sienna Spyro to jeden z takich najbardziej teraz zajmujących kobiecych głosów na rynku. Bardzo serdecznie polecam Państwu jej płytę wydaną w 2026 roku. A jeśli chodzi o panie, no to zauważa pan Michał z Rudy Śląskiej, że w tym tygodniu to polscy sportowcy płci męskiej to włączyli chyba tryb wakacyjny. Największe sukcesy mijającego tygodnia to kobiety. Katarzyna Niewiadoma, Iga Świątek, 2 medale dziewczyn na Mistrzostwach Europy w pływaniu, 6 medali dziewczyn na Mistrzostwach Europy w lekkiej atletyce. Czy były jednak jakieś sukcesy panów? Co myślicie? No był Jakub Szymański, tak? To warto przypomnieć.
1: Był Jakub Szymański.
0: I Legia wygrała z Radomiakiem. To jest bardzo słuszne, co powiedział teraz Maciek Winosławkę.
1: Choć trzymajmy się wątków lekkoatletycznych. O nich teraz przez najbliższe, myślę, że 10 minut porozmawiamy właśnie w audycji 357 Start. No bo mamy już połączenie z lekkoatletycznym ekspertem. Chodząca lekkoatletyczna encyklopedia. Statystyk Pezla, komentator Eurosportu Janusz Rozum. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: Wiem też, że miłośnik parkranów.
2: Tak, 261 zaliczonych.
1: Piękna.
2: I tu ciekawostka, rekordzista parkranu, Irlandczyk Greg, biegał w czasie Mistrzostw Europy, zajął 8 miejsce na 5000.
1: No proszę, Janusz Rozum wie wszystko. Ja wiem, że nie należy oceniać występów wyłącznie przez pryzmat liczby medali, ale zacznijmy od tego. To medale najbardziej interesują przecież kibiców. Przed ostatnią sesją 7 medali biało-czerwonych, sporo srebrnych, na razie żadnego złota. Jak pan patrzy na ten występ? Wynik na miarę potencjału?
2: No, pesymiści liczyli na 4-6 medali, optymiści na 8-10. Zakładam, że dla ustalenia uwagi jeszcze jeden srebrny dorzućmy Klaudii Kazimierskiej, która będzie walczyć o medale dzisiaj wieczorem. To byłby 8 medal, czyli no, w sumie optymistycznie, bo przed 2 laty występ słaby, tylko 6 medali, chociaż 2 złote wtedy mieliśmy. Mhm. Także wykorzystaliśmy wiele szans, można powiedzieć.
1: I jeszcze kilka szans przed nami. Pociągnę ten wątek, który wywołał nasz słuchacz o medalach kobiecych. No bo jeżeli spojrzymy na medalistów, to są to dobrze znane nazwiska, głównie kobiece nazwiska. Bukowiecka, Skrzyszowska, Swoboda, Rzodzik, Zdziebło, nasza sztafeta pań. Polska królowa sportu jest kobietą? To w kobietach nasza siła?
2: Tak, jest kobietą. W 2020 roku mieliśmy 13 medali i wtedy nasze panie zdobyły aż 11. Także my w lekkoatletyce już jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że bardziej liczymy na kobiety w Polsce.
0: No to w takim razie słówko jednak tak na moment odbiegnę i przejdę do panów, bo nie ma co ukrywać, że bardzo liczyliśmy na występ dobry Pawła Fajtka, który bardzo dobrze rzucał. Mistrzostwa Polski przecież wygrał jeszcze tydzień przed Mistrzostwami Europy w Birmingham. I ja chciałem panie Januszu zapytać o pewnego rodzaju tłumaczenie Pawła, który mówił, że tak naprawdę u niego bardzo ważne było koło i że tam w tym kole był jeden taki fragment, z którego on korzystał i przez to on nie rzucił dobrze. No jakoś tak mi się to wszystko nie skleja.
2: To znaczy, niestety tak to wygląda, że nawet firmy budujące stadiony, w którym się wydaje, że cóż to jest zrobienie koła, jaka to sztuka, okazuje się, że mają wpadki, nie potrafią zrobić bardzo dobrego koła. W związku z tym coraz częściej robi się tak, że koło produkuje firma Polanik jako gotowe i to koło już gotowe instaluje się na stadionie, a nie korzysta się z tego, że ktoś budując stadion zrobi też bardzo dobre koło. Także z tymi kołami jest pewien problem. Zresztą od dawna, kiedy Skolimowska walczyła z Rosjanką, to też jedna z nich lubiła polewać koło wodą, żeby druga nie zobaczyła, bo w ten sposób zwiększała sobie szanse. Także to od dosyć dawna jest istotnym elementem walki o medale.
0: Okej, bo tak się zastanawiałem, że no z drugiej strony Węgrowi, który wygrał konkurs rzutu młotem, to koło nie przeszkadzało, ale rozumiem, że

0: pewnie wykorzystywał jakiś jego inny fragment do dobrego wykręcenia się. Tak to rozumiałem, co Paweł mówił, ale no z drugiej strony właśnie myślałem, no jednemu złej baletnicy i tak dalej, wie pan o co chodzi.
1: Tak, no to koło rzeczywiście jest niejednorodne. Jak tak spojrzymy podczas rzutu, to widać, że jest część taka, która jest znacznie bardziej użytkowana, a niektóre są fragmenty, których prawie nikt nie używa. I zdaje się, że gdzieś tam wpada Fajdek, który z moich znajomych odtworzył, ja nie miałem na to czasu, odtworzył sobie rzuty Fajdka i paru innych ludzi i potwierdził, że coś w tym jednak jest.
2: Na pewno tartan nie przeszkadzał Natalii Bukowieckiej. Powiedzmy kilka słów o niej. Ona długo się rozpędzała w tym sezonie. Forma miała przyjść na Birmingham i przyszła. Duet Marek Rożej, Natalia Bukowiecka znowu nie zawiódł. Dla niej to Birmingham jest szczególne, bo to tam w 2018 roku wywalczyła pierwszy medal mistrzowskiej imprezy ze sztafetą. Jeżeli w sporcie chodzi o powtarzalność sukcesów, to Natalia jest chyba najlepszym przykładem, prawda?
1: Tak, oczywiście. Tyle, że nie należy porównywać jej wyników z okresu juniorskiego z obecnymi juniorkami, dlatego że to jeszcze były wyniki, kiedy ona była u innego trenera, ale przede wszystkim nie korzystywała z tej rewolucji obuwiu i dlatego te wyniki juniorskie jej nie były takie frapujące. Natomiast rzeczywiście jest niezawodna. Inna sprawa, że trudno uchwycić, o co chodzi z tymi wynikami dosyć słabymi w Birmingham, bo na przykład Krzyszowska 12,67 daje medal, temperatura 23 stopnie, optymalna niemalże i wiatr tylko przeciwny, niespełna metr na sekundę. Spodziewaliśmy się w walce z Wisser, że to będą wyniki na poziomie 12,40, no góra 12,50 i na 400 przez płotki też. Przepraszam, na 400 płaskie też Bukowiecka powyżej 50 sekund, a o sekundę przegrywa z Norweszką. Także tam jakieś w tym Birmingham różne zawirowania miały miejsce.
2: Mistrzostwa lekkoatletyczne to zawsze wielkie pojedynki, też powiedzmy o nich. W tym roku nie tylko Brytyjczycy, pewnie cały lekkoatletyczny świat czekał na pojedynek trzech wielkich biegaczek na 800 metrów. Faworytka gospodarzy, Kelly Hodgkinson, kontra młoda, fantastyczna Audrey Vero, a w tle gdzieś ta niesamowita Femke Boll, która wydłużyła dystans. Ostatecznie wygrała Vero przed Hodgkinson i Boll. Ja te mistrzostwa zapamiętam przede wszystkim z tego biegu. A pan? Co zapadło w pana pamięci?
1: No tak, na to się wszyscy szykowali. No szkoda, że nie doszło do innych pojedynków, które mogły być też ciekawe w biegach średnich, ale rzeczywiście tutaj jeszcze smaczku dodał ten półfinał, w którym Vero upadła i została dopuszczona, co było dosyć sprawiedliwe, ale też wzbudziło mnóstwo kontrowersji, czy byłby to dopuszczenie, byłoby, gdyby kto inny upadł. Tak jak nie pamięta się, że kiedyś przecież Lewandowski z Bramem Sohn na podobnej, w Berlinie na podobnej zasadzie zostali dopuszczeni do finału Mistrzostw Świata. To był 2009 rok, więc dobrze, że wszystkie trzy stanęły na starcie w finale, aczkolwiek tych spodziewanych emocji nie było, bo jeszcze w tym sezonie halowym zdecydowanie lepsza była Kili, natomiast już w sezonie letnim każdy bieg kończył się praktycznie w tej samej kolejności. Także Szwajcarka w rewelacyjnej formie no, nie dawała szans Brytyjce, skądinąd mistrzyni olimpijskiej.
0: No to w takim razie, panie Januszu, już tak podsumowując to wszystko, mamy przed sobą jeszcze ostatnią sesję wieczorną, czyli te niedzielne starty. Wspomniał pan o tym, że jeśli dobrze usłyszałem, tutaj pan stawia między innymi właśnie na to, że Kazimierska może powalczyć o jakiś medal i że będzie to prawdopodobnie medal srebrny. I czy ten potencjalnie ośmiomedalowy wynik na tych mistrzostwach to według pana będzie dobre, obiecujące, niekoniecznie jak to pan postrzega?
1: Tak, to będzie dobry wynik, przy czym zakładam, że zdobędziemy jeszcze kilkanaście punktów i łącznie przekroczymy 100 punktów. W 2024 roku na ostatnich mistrzostwach Europy mieliśmy zaledwie 66, no ale te cztery poprzednie mistrzostwa to średnio było 144. Także odbijamy się od Rzymu, idziemy do góry, no ale w wielu konkurencjach w ogóle nie wystawiliśmy nikogo, prawda? A to są mistrzostwa Europy, powinniśmy mieć praktycznie wszędzie reprezentantów, a tymczasem czasem u mężczyzn to było bodaj 8 konkurencji, gdzie nas zabrakło. Więc jeśli chodzi o liczbę medali i liczbę punktów, sądzę, że to jest dobry kierunek.
2: To już na sam koniec bardzo proszę o krótką odpowiedź, bo też nie możemy nie zapowiedzieć Diamentowej Ligi. Ona za tydzień w Chorzowie, Plejada Gwiazd na Stadionie Śląskim. Meeting często określany jako najlepszy w całym kalendarzu. Dla pana jako człowieka lekkoatletyki to coś szczególnego?
1: To znaczy dużo zależy od tego, w którym momencie ten meeting jest rozgrywany. No i teraz mamy taki dobry moment, że zawodnicy wszyscy są w wysokiej formie, które chcą jeszcze wykorzystać, więc tłumnie gremialnie przybędą na rewanż do, mówię o Europejczykach, przybędą na rewanż do Chorzowa. No i liczymy też na udział zawodników z innych kontynentów, którzy też już ostatnio nie startowali, prawda, w diamentowej lidze, bo ich nie było, więc stąd to ta ekscytacja, że znów dojdzie do wielkich rozstrzygnięć, wspaniałych wyników właśnie w Chorzowie.
2: I wielkie gwiazdy z Birmingham także tam będą. My także jako Radio 357 do Chorzowa się wybieramy. Janusz Rozum, komentator Eurosportu, statystyk Pezla i także sędzia międzynarodowy lekkoatletyczny, był gościem audycji 357 Start. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy bardzo. A teraz pytanie do wszystkich, którzy nas słuchają i lubią kino. Czy państwo już widzieli?

0: 28 minut po godzinie 18, tu audycja 357 Start i gdyby tak trzymać się klucza Marvela, to teraz zaprezentuje się przed Państwem nasz taki radiowy profesor Xavier.
1: Mądrym okiem. O sporcie trochę inaczej.
0: Chociaż tak powiedziałbym, konkurencję ma sporą, jeśli chodzi o fryzury w radiu. Michał Olszański.
2: Witam Państwa serdecznie. No, w tym tygodniu działo się sporo i warto pochylić się nad kilkoma wydarzeniami. Po pierwsze, zapewne pamiętają Państwo taki stary dowcip o wuju mistrzu piętej riposty, prawda? Ilekroć trzeba było zareagować, to on mówił spie... tutaj trzy kropki. Tym razem moim zdaniem mistrzynią ciętej riposty zdecydowanie jest Iga Świątek. To jak zagrała w Toronto, a zwłaszcza finał z Rybakiną, wygrany 6-2, 6-3, zamknął usta wszystkim tym, którzy ją krytykowali. Swoją drogą trzeba też docenić postawę pani Ewy Wojdyło, która wróciła z pomroczności, no i wycofała się z tych zarzutów, nawet mówiąc, że sama jest chyba raczej głupiutka. Cała sytuacja wygląda w tej chwili bardzo dobrze. Myślę, że Iga odzyskała spokój, pewność siebie i powinna grać przynajmniej tak dobrze jak w Toronto. Drugi temat, drodzy Państwo, to Ekstraklasa. Wydawało się, po znakomitym mundialu, gdzie obserwowaliśmy cudowne stadiony i bardzo dużo dobrych spotkań, że jakoś ta Ekstraklasa może nie okaże się atrakcyjna. Tymczasem uważam, że naprawdę jest co oglądać. Widziałem kilka spotkań i oni grają w tej chwili ofensywnie, strzelają gole. Przypomina mi się kiedyś zdanie Tomka Gorazdowskiego, który mówił mi wiele lat temu: zobacz, oni nie są w stanie wymienić czterech podań, z których cokolwiek by wynikało. Drogi Tomku, oni dzisiaj wymieniają po 10-15 podań, a w dodatku akcje kończą strzałami. No spójrzcie Państwo, w ostatnich takich meczach jak Widzew Korona, Legia Radomiak, Piast Wieczysta czy Zagłębie Śląsk padło razem 18 goli. Ładna oprawa, kameralne, ale naprawdę bardzo ładne stadiony. Myślę, że Ekstraklasa absolutnie broni się nawet po tych mundialowych emocjach. Kolejny temat to oczywiście Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce w Birmingham. I tutaj chcę zwrócić uwagę na absurd. Pia Skrzyszowska przegrała złoty medal o 0,001 sekundy. Co to w ogóle znaczy? Przecież to jest sport dla ludzi, a nie dla robotów. Powinny być dwa złote medale i wtedy byłoby to naprawdę sprawiedliwe. A brak tego złotego medalu oznacza, że mimo, że mamy 7 medali, w tym 6 zdobytych przez dziewczyny, brawo panie, zajmujemy dopiero 16 miejsce. No i jeszcze jeden temat, który mnie boli. Wstyd i hańba. Atak kiboli z Zabrza na pizzerię, w której jedli sobie spokojnie lunch kibice Ferencvaroszu z Węgier. Wydawałoby się, że te czasy już dawno minęły, a jednak kibolstwo się odradza i coraz smutniejsze robią się te sytuacje, w których musimy się wstydzić za bandziorów, którzy potrafią tylko wyłącznie mierzyć się na ulicy, lać i doprowadzać do bezsensownej agresji. Szkoda. Ale żeby nie kończyć takim akcentem pesymistycznym, to powiem Państwu na końcu, że cudowne sceny po finale skoków wzwyż Mistrzostw Europy. Gianmarco Tamberi, Włoch, który skoczył 2,32, wykonał taki taniec radości i tak cudownie to wyglądało, że jeżeli ktokolwiek z Państwa jest nie najlepszym nastroju, a chciałby sobie ten nastrój poprawić, proszę, zobaczcie, jak Tamberi cieszył się ze złotego medalu. Eksplozja radości, sama esencja naprawdę tego, czym nazywamy wielki, wielki sukces sportowca. Super. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam serdecznie i kolejnych wspaniałych zdarzeń sportowych. Michał Olszański.
0: Dziękujemy bardzo Michałowi, a ta radość Tamberiego to, drodzy Państwo, taka, powiedziałbym, zupełnie odwrotnie proporcjonalna do radości, jaką przedstawiałby Mateusz Kuźniewski, kiedy Legia by wygrywała Mistrzostwo Polski. To myślę, że mniej więcej coś takiego. Tak sobie teraz pomyślałem o tym. Pozdrawiam Mateusza, bo wiemy, że słucha. No tak, Legia wygrała 5-0 z Radomiakiem, jakbyś się pytał, czy Lech gra w tej kolejce. Nie gra. Nie gra, bo walczy o puchar. No to trochę sobie sam.
3: Ale będziesz miał jeszcze okazję do świętowania w tym sezonie. Spokojnie.
0: Trochę sobie sam teraz odpowiedziałem. W każdym razie, jeśli chodzi o Poznań, to tam taki festiwal się odbywał teraz. Bittersweet się ten festiwal nazywał. I jeden z artystów wystąpił w koszulce poznańskiego zespołu. Nie tego, tego drugiego. Tego zielonego.

0: Tak jest. Robbie Williams wystąpił na Bittersweet Festiwalu w Poznaniu na Cytadeli i tam właśnie wystąpił, zaprezentował się, można powiedzieć, w koszulce Warty Poznań. I tak sobie grał koncert i wyglądał naprawdę, powiedziałbym, no, całkiem okej. W każdym razie, drodzy Państwo, my jesteśmy teraz w oczekiwaniu. W oczekiwaniu na rozpoczęcie meczu Igi Świątek z Kolumbijką Arango. Iga dopiero co wygrała w Toronto, a już musiała się do Cincinnati przetransportować, do Cincinnati przetransportować, żeby sobie w kolejnym turnieju zagrać. Turnieju przygotowującym do ostatniego w tym roku wielkiego sztema, czyli US Open, ale Cincinnati to wielka przecież marka sportowa, więc z tej okazji łączymy się z redaktorem Eurosportu, naszym wspaniałym Tomaszem Wolfke. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Do Cincinnati, tak jak do Bydgoszczu.
0: No, wiedziałem, że to nie umknie uchu redaktorom. Dobrze. To co tam, panie Tomaszu, słychać w tenisie?
1: No, słychać bardzo dobrze, bo mamy od pewnego czasu już nie tylko trzy, a nawet cztery tenisistki w szerokiej światowej czołówce, to znaczy Iga jest oczywiście w ścisłej światowej czołówce, a Maja Chwanińska i dwie Magdy, Frank i Linet, są w pierwszej 50 światowego rankingu, także zawsze jest na kim oko zaczepić, bo jak jedna przegra, to druga wygra. Tym razem przegrała na razie tylko Magda Linet, a trzy pozostałe są w grze, w tym Cincinnati. To jest taki troszkę niewdzięczny, troszkę taki zapomniany turniej, bo on... I to Cincinnati, to żadna metropolia, to takie tam dość duże miasto, ale to nie ma co porównywać z Paryżem, Londynem, Nowym Jorkiem czy Melbourne. Oczywiście to wiadomo, no bo to niewielki szlem, ale wśród tych turniejów o randze 1000, czyli tych o szczebel niżej, poniżej wielkiego szlema, to jest zdecydowanie miasto najmniej doceniane i turniej najmniej doceniany, podobnie jak chińskie Wuhan. To nie to samo co Rzym, to nie to samo co Madryt, to nie to samo oczywiście co Indian Wells i Miami, no ale tysięcznik jest tysięcznik. No i Iga broni w tym turnieju tytułu z zeszłego roku, czyli właśnie dokładnie 1000 punktów. Więc zadanie ma trudne, ale jeżeli utrzyma tę formę z Toronto, a wszyscy mamy nadzieję i mocno zaciskamy kciuki, żeby tak się stało, no to będzie dobrze i przystąpi do US Open z kolejnym zastrzykiem optymizmu, miejmy nadzieję, i z kolejnym zastrzykiem luzu, którego wyraźnie w Kanadzie nabrała. Fantastyczne te scenki pieszczot z psem na centralnym korcie w Toronto obiegły internet i wszystkie telewizje całego świata. Bardzo było na to przyjemnie popatrzeć, bardzo miło. Iga wyluzowana, Iga bez stresu, Iga dająca co prawda później troszeczkę upust swoim emocjom na konferencji prasowej, kiedy powiedziała, jak bardzo dotyka ją hejt, który prześladuje ją w internecie, całkowicie oczywiście niezasłużony, bo w ogóle hejt nigdy nie jest zasłużony, ale w przypadku Igi akurat rzeczywiście on jest, bywa bardzo okrutny i niesympatyczny. Także Iga odżyła, no i miejmy nadzieję, że będzie dalej w dobrej formie i że pozostałe dziewczyny do niej dołączą. Mamy też cały czas w szerokiej światowej czołówce Huberta Hurkacza i Kamila Majkrzaka. Akurat tutaj w Cincinnati poszło im gorzej, bo już obaj odpadli. Ale tak czy inaczej mamy cały czas sześcioro singlistów plus Jana Zielińskiego, plus doskakują jeszcze trochę niżej klasyfikowani debliści czy debliski. Także możemy mieć nawet na kortach US Open w ostatnim tegorocznym wielkoszlemowym turnieju nawet dziesiątkę reprezentantów w turniejach głównych. No i to jest ewidentnie troszeczkę ponad stan polskiego tenisa. Ale cieszmy się tym, no cieszmy się tą chwilą, cieszmy się tymi latami i tym okresem w trzeciej dekadzie XXI wieku, gdzie Polska no może nie jest potęgą tenisową, ale na pewno nie jest też już średniakiem.
2: No, dziesięcioro tenisistów, prawdziwe tenisowe Eldorado. Myślę, że zasłużyła na to Magdalena Frank, żeby o niej powiedzieć kilka słów. Najpierw pokonała Antoninę Rusić, a teraz wygrana z Jeleną Ostapienko. I to wyraźnie, 6-1 i 6-3. Dodajmy, pierwsza w karierze wygrana z Łotyszką. Są perspektywy na powtórzenie dobrego wyniku sprzed roku w US Open. Przypomnijmy, Magda dotarła do trzeciej rundy.
1: No nie bójmy się tego słowa, to w kategoriach tenisowych, jak Magda wygrywa z taką tenisistką tej klasy, co Jelena Ostapienko, bo to przecież jest była mistrzyni Wielkiego Szlema, 26 w tej chwili rakieta świata i jedna z czołowych deblistek, i ona wygrywa, tracąc 4 gemy, to nie jest zwycięstwo, tylko to jest pogrom. Nie ma co tego słowa tutaj oszczędzać.
0: A to jeszcze tylko, Tomek, wejdę ci w słowo. Magda Frank też świetnie grała przeciwko Jessice Pegulie w Toronto. Przegrała tam ten mecz, ale też postraszyła.
1: Tak, no więc Magda ma taką dość rzadką cechę, ale ta cecha jest niewidoczna na pierwszy rzut oka. Trzeba naprawdę kilka meczów jej obejrzeć, żeby się o tym przekonać, ale powiedział mi o tym już Dawid Celt mniej więcej 5 lat temu, czyli trener reprezentacji Polski kobiet, który oczywiście Magdę zna bardzo dobrze. Zwrócił mi na to uwagę i ja potem przyglądając się meczom Magdy też to zauważyłem, ale no gdyby nie Dawid, to bym tego pewnie nie zauważył tak szybko, że Magda nigdy nie schodzi poniżej pewnego poziomu, czyli mówiąc inaczej, gra tam na jakieś 70-80% swoich możliwości co najmniej. To jest jedna cecha jej tenisa, czyli taka na wysokim poziomie regularność. To na przykład, czego na przykład długimi okresami nie miała ostatnio Iga Świątek i mieliśmy o to do niej zastrzeżenia. I druga cecha, którą też ma Magdalena Fręch, jest taka, że ona nie pęka przeciwko groźnym rywalkom. No wiadomo, że zarówno Jessica Pegula, jak i Lena Ostapienko to są od niej tenisistki lepsze, wyżej klasyfikowane i pewnie z 5 meczów z nimi ona 3 czy nawet 4 przegra, ale to nie znaczy, że będzie z nimi zawsze przegrywać. I jak następuje taki dzień jak wczoraj, że Ostapienko gra gorzej, a Magda nie schodzi poniżej tych swoich 80%, nie pęka przed utytułowaną rywalką i nic sobie z tego nie robi, bardzo dobrze realizuje najprostsze rady taktyczno-techniczne, które było słychać nawet podczas transmisji, było słychać rady trenera Kobierskiego, graj, ruszaj ją z miejsca, graj prawa, lewa, a nie tam, gdzie ona stoi. No to jest taka najprostsza tenisowa taktyka. Grajmy tam, gdzie nie ma przeciwnika, tak? Nie gramy tam, gdzie on jest, tylko tam, gdzie go nie ma. I jeśli to się uda realizować, no to wtedy się wygrywa mecz. I rzeczywiście, jak się tą Ostapienko ruszy z miejsca, nie pozwoli jej wejść w rytm, nie pozwoli jej się grać z piłek przed nią i z miejsca, no to się z nią wygrywa, bo ona, jej arsenał szczególnie taktyczny, jest niezwykle ubogi i polega tylko na tym, żeby jak najmocniej uderzyć w piłkę. Także bardzo zasłużony sukces Magdy i czy to się przełoży na US Open, trudno mi powiedzieć, bo dotychczasowe starty Magdy w turniejach Wielkiego Szlema, poza bodaj raz jedną ósmą Australian Open i to, co wspomniałeś, trzecią rundą US Open, no to niestety raczej to są porażki w pierwszych i drugich rundach, więc wszystko, co ponadto, to jest dla niej sukces. To jest tenisistka, która raczej, jeżeli coś wygrywa, to raczej w turniejach troszeczkę słabszych, troszkę gorzej obsadzonych, troszkę niższej rangi. W Wielkim Szlemie i w radzi sobie gorzej, ale to zwycięstwo tutaj na Ostapienko każe nam pokazywać, każe nam pomyśleć, że być może to jest też jakieś przełamanie w przypadku Magdy, aczkolwiek no tak jak mówię, no nie jest to tenisistka, też się nie ma co oszukiwać, to nie jest tenisistka, która wskoczy do pierwszej 20 światowego rankingu, która dojdzie, tak jak Maja Chwanińska, do finału Wielkiego Szlema, bo mówiąc no w cudzysłowie i tak troszeczkę z lekkim przymrużeniem oka, nie ma na to armat. Więc cieszmy się z tego, że ona jest 40, 50 na świecie, w szczycie kariery, o ile pamiętam, 21 czy 2. To się może też zdarzyć po jakimś dobrym występie i wygraniu turnieju, ale raczej to nie będzie turniej rangi 1000 czy rangi Wielkiego Szlema.
0: No, mimo wszystko jednak życzymy Magdzie oczywiście jak najlepiej, żeby nawet jej się kiedyś Szlema udało wygrać. Dlaczego by nie? Natomiast Iga Świątek, ta, która Szlema już wygrywała, właśnie teraz wychodzi na kort, jest jeszcze teraz w tunelu i czeka. Najpierw wyjdzie Kolumbijka Arango. No i z racji tego, że no, mówimy raczej o tych, którzy wciąż grają w Cincinnati, a mniej o tych, którzy już nie, to jeszcze może słówko właśnie o wspomnianej przez ciebie Maji Chwalińskiej, która, no, ja bardzo żałuję tego Wimbledonu, że tam się ta kontuzja przytrafiła, bo tak naprawdę to wtedy by nam mogła jakoś potwierdzać to, co wydarzyło się w Paryżu, że to nie był przypadek i tak dalej. A teraz sama powiedziała na jakiejś konferencji, że jej po prostu bardzo brakuje teraz meczów, no a jak się odpada w pierwszych rundach turniejów, to tych meczów nie będzie za dużo.
1: Oczywiście, że tak i weźmy jeszcze też pod uwagę, że przez najbliższych kilka miesięcy, a tak naprawdę prawie rok, no bo to będzie do czerwca 2027, Maja gra na kredyt. Ona sobie ten kredyt wyrąbała oczywiście fantastyczną postawą w Paryżu i spowodowało ten jej awans na te 21, 22 miejsce w świecie, spowodował, że ona teraz może grać gdzie chce, wybierać sobie turnieje jak chce i we wszystkich tych turniejach będzie rozstawiana. To też jest coś niesamowitego, bo jak widzimy, nawet w tysięczniku ona ma wolny los w pierwszej rundzie i zaczyna od drugiej. Także ona ma przed sobą około 10 miesięcy spokoju i takiej kariery, której się na pewno nie spodziewała. To jest oczywiście fantastyczna nagroda za te 7 lat przebijania się przez turnieje satelitarne i przez turnieje challengery, w najlepszym wypadku WTA 125. Mai się to wreszcie w spektakularny sposób udało zakończyć tę karierę w czyśćcu tenisowym. Dostała się do nieba i mam nadzieję, że tą szansę wykorzysta, że nie będzie miała takiego strasznego pecha. Umówmy się, taki pech, jaki ją spotkał w Wimbledonie, no to wielu tenisistkom czy tenisistom nie zdarza się nigdy, a mam nadzieję, że zdarzyło się to jedyny raz w karierze, no bo odnieść kontuzję przy piłce meczowej, przypomnę, że podobna historia zdarzyła się Hubertowi Hurkaczowi też na Wimbledonie i Hubert zapłacił za to straszliwą cenę, no bo tak naprawdę wrócił do uważnej gry po półtorarocznej przerwie i dwóch operacjach. U Majki to się skończyło tylko solidnym podkręceniem stawu skokowego, więc z tego się wychodzi w kilkanaście dni czy w kilka tygodni i miejmy nadzieję, że żaden ślad po tym nie pozostał. Jakiś tam pewnie ślad w psychice, no ale ona jest na tyle zahartowana tymi przejściami, jakie miała dotychczas w swojej karierze sportowej. Przypominamy, że tak jak już powiedziałem, te 7 lat przebijania się przez czyściec, do tego jeszcze zdiagnozowana i leczona depresja, inne kontuzje też fizyczne. W związku z tym ona naprawdę swoje w życiu przeszła i miejmy nadzieję, że ten limit pecha już jest w jej karierze wyczerpany i ona teraz spokojnie sobie będzie nomen omen czerpać przez te najbliższe 10 miesięcy z tego skarbca, który dostała i ze skarbca dosłownie, bo skarbca finansowego. No i z tego przede wszystkim, że tak jak mówię, może grać wszędzie, kiedy chce, gdzie chce i na dodatek jeszcze będzie w większości tych turniejów rozstawiana. No to jest fantastyczna sytuacja i no raz jeszcze podkreślę, nic nie stoi na przeszkodzie, nie widzę jakiejś realnej przeszkody, żeby Maja tego miała nie wykorzystać. Oczywiście też nie ma się co oszukiwać, to nie jest taki potencjał gry jak Iga Świątek. To jest rzeczywiście potencjał, który Maja znakomicie wykorzystała na kortach ziemnych. Miejmy nadzieję, że na tej nawierzchni w przyszłym roku wiosną jeszcze to potwierdzi i dojdzie do dalekich rund dobrych turniejów na kortach ziemnych. Na kortach twardych będzie jej na pewno trudniej, bo ten jej tenis jest na nich mniej wartościowy, co nie znaczy, że ona będzie zawsze przegrywała w pierwszej rundzie. Absolutnie nie. To zwycięstwo tutaj w Cincinnati, notabene pierwsze jej zwycięstwo w karierze w turnieju tej rangi, bo tak naprawdę to był jej pierwszy start w turnieju tej rangi, czyli w WTA 1000. Ona przedtem nie miała żadnych szans, żeby wystartować nawet w kwalifikacjach do tych turniejów. Także to też zwróćcie Państwo uwagę, jaka jest niesamowita ranga tego jej sukcesu paryskiego, że ona teraz gra, nie tylko gra w tych największych turniejach, ale jeszcze jest z nich rozstawiana. To jest naprawdę niesamowity bagaż, jaki ona dostała i no niesamowity jest, kredyt, jaki ma to na jest najbliższe coś. 10 miesięcy.
0: To jest coś, absolutnie. No to Państwo doskonale słyszą, że Tomek Wolfke rozmówców nie potrzebuje i świetnie radzi sobie bez nas.
2: A takie miałem dobre pytanie o Carlosa Alcaraza.
0: Ale to już innym razem, Tomek, bardzo Ci dziękujemy.
1: To następnym razem.
0: Tak jest. Tak. Ja tylko chciałem na koniec, bo zaczyna się mecz Igi Świątek w Cincinnati i oczywiście trzymamy kciuki za wszystkie nasze tenisistki. Chciałbym tylko powiedzieć, że ja wcześniej powiedziałem to Cincinnatu pewnie dlatego, że już myślami wybiegałem do kolejnej rozmowy, aby będziemy rozmawiali o brydżu, a tam się gra bez atu.
1: I brydżu, a nie brydża.
0: A to tutaj akurat się nie pomyliłem. Dziękujemy bardzo. Tomasz Wolfke, Eurosport, również pasjonat brydża. To posłuchaj, bo za chwilę będzie rozmowa.
1: Bardzo dziękuję. Oczywiście, że posłucham, bo wiem z kim.

0: No tak sobie pograliśmy w audycji 357 Start. O tenisie było, ale już anonsowaliśmy tak delikatnie, co wydarzy się teraz w audycji 357 Start, a mianowicie rozmowa o brydżu. Drodzy Państwo, bo zbliżają się Mistrzostwa Świata, które odbędą się w Katowicach i z tej okazji łączymy się z Igorem Chałupcem, wiceprezesem Polskiego Związku Brydża Sportowego. No, pan Igor jest także gdzieś odnotowywany w takich związkach zagranicznych, więc bardzo nam miło pana gościć, panie Igorze.
1: Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
0: Jest ze mną oczywiście Sebastian Kierze, który też będzie miał a propos tych mistrzostw trochę pytań, natomiast zacznę od takiego rozgrzewkowego. No, znowu to mamy, znowu wielka impreza jest w Polsce i myślę, że mamy się z czego cieszyć, jeśli chodzi o brydża sportowego.
1: No tak uważam. Polska rzeczywiście jest jednym z najbardziej wypróbowanych, sprawdzonych organizatorów dużych imprez brydżowych. W zeszłym roku gościliśmy w Poznaniu Mistrzostwa Europy, w 2022 roku we Wrocławiu Mistrzostwa Świata, bardzo podobne do tych, które będą się teraz w Katowicach, no i wcześniej w 2016 roku również Mistrzostwa Świata we Wrocławiu. Także rzeczywiście jesteśmy sprawdzeni i dobrze nam to wychodzi.
2: 17. otwarte Mistrzostwa Świata w brydżu sportowym. W nazwie jest słowo otwarte. Otwarte Mistrzostwa Świata. Pewnie niektórzy nasi słuchacze mogą się zastanawiać, na czym polega otwartość tego wydarzenia.
1: Ja postaram się to króciutko wyjaśnić. Mamy bardzo różne kategorie, trochę inaczej niż to jest w innych dyscyplinach sportowych. Różne kategorie Mistrzostw Świata. Te, które odbywają się w tym roku, one się nazywają otwarte dlatego, że każdy może wysłać swój team, zorganizować swój team i wysłać go na te mistrzostwa. Każdy, kto oczywiście jest zarejestrowanym graczem brydżowym, spełnia wszystkie warunki formalne, ale są rzeczywiście one dostępne, przystępne dla wszystkich z całego świata. Co dwa lata natomiast, w latach nieparzystych, odbywają się mistrzostwa świata, które są tylko i wyłącznie zastrzeżone dla ekip narodowych. I tam reprezentacje swoje wysyłają związki sportowe, tak jak to jest zwykle w innych dyscyplinach. I oprócz tego jeszcze raz na 4 lata organizujemy tak zwaną olimpiadę brydżową i tam również federacje mogą wysyłać, ale dowolną ilość drużyn, bo na te mistrzostwa, które są co 2 lata, tylko po jednej reprezentacji. Także jest tutaj rzeczywiście taka pewna dowolność. Natomiast te mistrzostwa, które organizujemy w Katowicach, są o tyle interesujące, że może w nich wziąć udział bardzo duża część graczy z całego świata.
0: No, z tego, co tutaj my w audycji 357 Start rozprawiamy na temat brydża, szczególnie z naszym tutaj przyjacielem Tomaszem Wolfkę, który też jest zapalonym brydżystą i też na pewno się znacie, panowie.
1: To prawda. Od wielu, wielu lat.
0: Otóż to.
1: Nawet graliśmy razem, tak.
0: Więc chciałem zapytać przy okazji tego turnieju, na co my się możemy nastawiać jako kibice, bo wiem, że też dla kibiców to jest impreza otwarta, brydż, rozumiem, w Polsce cały czas na wysokim poziomie, bo warto o nim mówić i my to zawsze robimy.
1: Tak, Polska jest nie tylko sprawnym organizatorem, ale jesteśmy też w absolutnej czołówce światowej, jeżeli chodzi o wyniki naszych reprezentacji, naszych zawodników, zarówno w dyscyplinach drużynowych, jak i w dyscyplinach par. Jeżeli popatrzymy na taką najprostszą klasyfikację generalną, medalową, obejmującą cały świat, jesteśmy w tej chwili na 4. miejscu sklasyfikowani. To jest taka tabela wszechczasów. No a w Europie jesteśmy na miejscu 3. Także jesteśmy rzeczywiście absolutną czołówką. Ostatnie Mistrzostwa Europy, które się odbyły w Rydze w tym roku na przełomie czerwca i lipca, też to jakby potwierdziły po raz kolejny. Także możemy się nastawić na super grę, na duże emocje. Oczywiście pamiętając o tym, że brydż jest dyscypliną, która wymaga jednak trochę znajomości jej techniki, tego o co chodzi w licytacji, w rozgrywce, tak, żeby móc rozumieć, co się dzieje przy stoliku. Ale będą zapewnione transmisje, będzie można śledzić zarówno fizycznie, jak i online to, co się będzie działo.
2: Ja pamiętam, jak w zeszłym roku, chyba w zeszłym roku, przygotowywałem materiał do Radia 357 o poznańskim kongresie brydżowym i to, co mnie wówczas uderzyło, no niby taka oczywista rzecz, że występują tam zawodnicy w różnym wieku. Rozmawiałem i z maturzystą, i z panem ponad 80-letnim. Obaj grali i obaj mówili, że ćwiczą dzięki temu umysł. No niby oczywista rzecz, ale może trzeba tego doświadczyć na własne oczy. Brydż naprawdę jest dla osób w każdym wieku?
1: To prawda. Mamy klasyfikacje juniorskie, mamy mistrzostwa juniorów, mamy klasyfikacje kobiet, turnieje mixtowe, jak również open, a te właśnie open oznaczają, że może w nich zagrać osoba każdej płci i w każdym wieku. I one są najbardziej popularne. I rzeczywiście mamy osoby bardzo młode. Tutaj dość powiedzieć, że jeden z naszych najbardziej znanych i wybitnych reprezentantów, Michał Klukowski, był jednym z najmłodszych, jeśli nie najmłodszym, zdobywcą złota na Mistrzostwach Świata w Sanni w 2014 roku, był niespełna 18-latkiem. Ale mamy też osoby, które zdobywały złote medale, będąc blisko 80-tki. Więc jest to rzeczywiście niesamowita dyscyplina pod tym względem, w której no, zarówno jak młodzi, jak i osoby starsze mogą się zmierzyć ze sobą, no i udowodnić, czy ważniejsza jest taka energia, spontaniczność, brawura czasami w licytacji, w rozgrywce, czy też doświadczenie.
0: 17. otwarte Mistrzostwa Świata w brydżu Katowice, brydżu sportowym oczywiście. To wszystko między 20 sierpnia a 3 września. To jeszcze na koniec, zupełnie na zakończenie, drogi panie prezesie, czy pan będzie grał?
1: Ja zwykle na takich mistrzostwach też wystawiam swoje drużyny. Jestem też, oprócz tego, że działaczem krajowym i działaczem międzynarodowym, bo jestem pierwszym wiceprezydentem Europejskiej Ligi Brydżowej i członkiem zarządu Światowej Federacji, no to jestem też graczem. I zresztą tak jak wielu z nas działaczy. I mam też swój team. I zarówno w rozgrywkach mixtowych, jak i w rozgrywkach open będą występowały moje drużyny. Przy czym, no niestety, z uwagi na moje obowiązki organizacyjne i służbowe, no nie będę grał tyle, ile bym chciał.
0: No domyślam się, a pewnie w brydża by się chciało pograć. No ale może będą kolejne okazje, na przykład
1: wspaniała
0: na tych...
1: dyscyplina i każdego zachęcam.
0: Tak jest. Igor Halupec, wiceprezes Polskiego Związku Brydża Sportowego i tak jak państwo przed chwilą usłyszeli, także działający w strukturach zagranicznych, europejskich, był gościem audycji 357 Start. Powodzenia, panie prezesie.
1: Super, bardzo dziękuję. Dziękuję państwu.

0: 1-1 w meczu Igi Świątek z Kolumbijką Arango i serwuje Iga w trzecim gemie tego pierwszego seta. 1-1 mamy także w meczu Krakowi z Rakowem Częstochowa i tutaj jest 68. minuta. No Raków walczył o to, żeby wyjść z tej strefy spadkowej, myślę niechlubnej dla zespołu z Częstochowy, no ale jeśli się będzie remisowało, to raczej się z tej strefy spadkowej nie wyjdzie. No ale pięknie Raków chociażby radzi sobie w eliminacjach europejskich pucharów, a walczy przecież o Ligę Konferencji, to państwo doskonale wiedzą. Stąd z tej okazji właśnie, by podsumować to wszystko, co działo się na arenie europejskiej z naszymi klubami, łączymy się z Adamem Godlewskim, redaktorem naczelnym serwisu Gol24, a także szefem sportu w Polska Press. Dobry wieczór, Adam.
1: Dobry wieczór.
0: No to w takim razie, od czego by pan sobie raczył zacząć dla nas? Bo ja sobie myślę tak. Mieliśmy mecze w czwartek, mieliśmy mecz w środę, mieliśmy w piątek. Tak nas rozrzuciło po tym tygodniu, więc może chronologicznie, co?
1: To znaczy, może zacząłbym od ogólnej uwagi,
0: bardzo proszę,
1: że to był występ taki ponad nawet spodziewane rezultaty. Jeżeli w ubiegłym tygodniu awansujemy na 10. pozycję w rankingu krajowym UEFA, to oznacza, że w kolejnej edycji Ligi Mistrzów nasz czempion, zwycięzca PKO Ekstraklasy, wystąpi bez jakichkolwiek eliminacji w Champions League.
2: Może tak trzeba było, żebyśmy w ogóle zagrali tam kiedyś.
1: Być może tak trzeba było, ale to też pokazuje, jaka jest droga do tej Ligi Mistrzów. Droga do Ligi Mistrzów wiedzie przez Ligę Konferencji. Jeżeli się dobrze punktuje, jeżeli się długo punktuje, jeżeli się awansuje dwoma zespołami do ćwierćfinału Ligi Konferencji, to gdzieś w nagrodę za jakiś czas ta Liga Mistrzów może być bez żadnych eliminacji i tej wersji proponuje się trzymać.
2: Bazując na dotychczasowej postawie polskich drużyn, czeka nas złota polska jesień czy smutna piłkarska jesień?
1: Chciałbym, żeby to była złota polska jesień, natomiast tak jak powiedziałem, ja byłem zaskoczony już dobrą postawą, skuteczną postawą naszych zespołów w tym tygodniu. Szczególnie jakby ponad moje oczekiwania zagrał Raków. Wydawało się, że zespół Częstochowy jest pod formą, że tak naprawdę nie wszedł dobrze w rozgrywki ani ligowe, ani niespecjalnie w pucharowe i w meczu wyjazdowym będzie miał trudno w Szwecji po remisie na własnym boisku wywalczyć awans, a okazało się, że to był bardzo dojrzały występ Rakowa. Okazało się, że to doświadczenie zdobyte w minionych latach i kwalifikacjach, i występach w fazach grupowych europejskich pucharów zaprocentowało. Nasz zespół był dojrzalszy od Hammarby i dzięki temu oglądamy Raków w dalszym ciągu w kwalifikacjach europejskich pucharów. I chociaż nie będzie faworytem w dwumeczu z Hajdukiem Split, to myślę, że tak naprawdę pędzony, z taką pewnością siebie, którą przywiózł ze Szwecji, jest w stanie sprawić niespodziankę.
0: No to w takim razie pomówmy też o tych zespołach, które już mają pewny udział w europejskich pucharach na jesieni. No ja jestem pod wrażeniem tego, co prezentuje przede wszystkim Jagiellonia Białystok. No to, co wydarzyło się w dwumeczu z Rangersami, to naprawdę, no można, może nie tak górnolotnie, ale jednak tę czapkę z głowy trochę unieść.
1: Ja myślę, że to nie ma w tym grama przesady. To jest na pewno najważniejszy skalp, największy skalp Jagiellonii w europejskich pucharach, a tak w ogóle to wielokrotnie przez lata mówiliśmy, że oto jest świetny moment dla Legii albo dla Lecha, że za chwilę po mistrzostwie albo po fajnej edycji w europejskich pucharach, gdzie sporo pieniędzy wpłynęło na konta, te kluby będą odjeżdżały reszcie krajowej stawki. Tymczasem najmądrzej futbol w Polsce buduje się w Białymstoku. Tam nie ma takich wielkich możliwości jak w Poznaniu czy Warszawie i stadion jest mniejszy, i budżet jest mniejszy, i lotniska nie ma. Natomiast jeżeli popatrzymy na to, jak Jagiellonia po wywalczeniu mistrzostwa utrzymuje się na ligowym podium, jak świetnie łączy ligowe rozgrywki z europejskimi pucharami, gdzie przecież dotarła do ćwierćfinału Ligi Konferencji, jak do tego fantastycznie promuje i sprzedaje polską młodzież 14 milionów euro tylko w tym roku za dwóch zawodników, to się okazuje, że tak naprawdę to jest klub wzorcowy i wszyscy, łącznie z przedstawicielami Legii Kolejorza, powinni jeździć do Białegostoku po naukę futbolu. Fajnie byłoby, gdyby w nagrodę zespół trenera Siemieńca zagrał w Lidze Europy, podniósł troszeczkę poprzeczkę, przygotował niejako grunt pod tę spodziewaną Ligę Mistrzów w kolejnych sezonach.
2: To teraz o drugim zespole, który ma szansę na Ligę Europy. Lech Poznań. Wiemy, jak bardzo rzeczywistość testuje Lecha w tym sezonie. Nils Frederiksen miał bardzo trudne zadanie, żeby pozbierać kolejorza po odpadnięciu z Aarhus. Teraz trudne te logistyczne względy, jeżeli chodzi o podróż na Wyspy Owcze. Patrząc na dyspozycję Lecha, jeszcze ten przeciwnik jeden został ze Szwajcarii, Thun. Lech ustał te perturbacje, twoim zdaniem? Jest szansa, że gdzieś po tych zawirowaniach będzie w optymalnej dyspozycji?
1: W moim odczuciu Lech nie trafił po prostu z formą fizyczną na początek sezonu i to Aarhus będzie wypominane pewnie przez lata kolejarzowi, natomiast taki mecz mu się zdarzyć w 9 na 10 przypadkach. Lech przeszedł do kolejnej rundy. Lech ma bardzo duży budżet, 200-milionowy. Lech ma naprawdę fantastycznych piłkarzy. Jeżeli zaczął się zgadzać ten parametr fizyczny, to nawet perturbacje z podróżą, przełożenie meczu o dzień, zaburzenie mikrocyklu tygodniowego nie było w stanie powstrzymać poznaniaków i ja oczywiście życzę, żeby przebrnęli tę kolejną fazę, żeby zagrali w Lidze Europy, tylko tak zastanawiam się cynicznie, czy to już jest poziom, czy Jagiellonia i Lech już prezentują poziom Ligi Europy, no bo tak jak zaczęliśmy tę rozmowę od wątku punktów, które się zdobywa w Lidze Konferencji, to są rozgrywki ewidentnie skrojone pod polskie zespoły. Tam wiadomo, że mnóstwo pieniędzy podnosi się z boiska, nasze zespoły podnoszą z boiska, że nasze zespoły punktują, budują ranking krajowy. Pytanie, czy już są na poziomie Ligi Europy. To spotkanie z Aarhus dało mi do myślenia w kwestii trenera Nielsa Frederiksena. Ja nie wiem, czy to jest mityczny international level, do którego zawsze nawiązywał Leo Ben Hacker, czy to nie jest król własnego podwórka. Taki egzamin w Lidze Europy dałby nam odpowiedź, czy trener dorósł do budżetu, do klasy piłkarzy, którymi dysponuje, bo jakby nawet to piątkowe spotkanie pokazało, że kolejarz ma moc, ma potencjał, który niestety nie zostanie w tym roku wykorzystany w Lidze Mistrzów, a i budżet i kadra były budowane na te rozgrywki.
0: To Adam, zupełnie na zakończenie poprosimy cię o taką delikatną prognozę, bo mamy jeszcze czterech przedstawicieli w eliminacjach europejskich pucharów. Wiemy, że GKS Katowice już się troszkę wymiksował z towarzystwa, ale to też było, myślę, bardzo fajne przetarcie dla zespołu Gieksy. Ile ostatecznie zespołu zobaczymy w tych europejskich pucharach? Wiemy, że dwie mamy na pewno. Pytanie jeszcze w jakich rozgrywkach, no ale pozostaje jeszcze kwestia Górnika i pozostaje jeszcze kwestia Rakowa.
1: Górnika mi najbardziej szkoda, to znaczy GKS-u też szkoda, tylko zobaczcie, jak ważną, jak istotną częścią tej całej rozgrywki pucharowej jest doświadczenie. I Lech, i Jagiellonia, i Raków to doświadczenie mają i nawet jak nie grają koncertowo, jak nie są w najwyższej formie, to korzystają z tej bazy, którą sobie wybudowały. A GKS, który był świeżakiem, tam było prawie ćwierć wieku przerwy, występa w pucharach, więc cała generacja ludzka się już wymieniła, nawet wśród kibiców, nie tylko w zespole. I tego cwaniactwa, tego przetarcia, tego obycia zabrakło. I Górnikowi też. Górnika szczególnie szkoda, bo tak naprawdę był od Ferencvaroszu lepszy. I to znacznie lepszy, dużo lepszy. Zabrakło skuteczności, zabrakło wyrachowania, zabrakło trochę sił w końcówce. I przez to no, Górnik ma relatywnie niewielkie szanse, żeby awansować do Ligi Konferencji. Teraz na jego drodze stanie AS Monaco. Zespół, który przecież to jest czołówka Ligi Francuskiej. Jeszcze w poprzednich rozgrywkach występował w Lidze Mistrzów, więc no, to byłaby mega, mega sensacja, wręcz niespodzianka, gdyby Górnik wyeliminował Monaco. Natomiast ja się spodziewam bardzo fajnych meczów. Znowu Święta w Zabrzu. Ten zespół, klub, na którego czele stoi w tej chwili Lukas Podolski, ma w sobie taką fajną energię, taką pozytywną energię i myślę, że te mecze też będą niezapomniane, podobnie jak wcześniej z Fenerbahce czy z Ferencvaroszem, że to będzie kawał piłkarskiego widowiska, no ale nie, niestety, jak pokazują przypadki innych klubów, nie ma innej drogi, trzeba najpierw zdobyć doświadczenie, trzeba zapłacić frycowe, żeby potem móc odgrywać znaczące role nawet w Lidze Konferencji i zarabiać na międzynarodowej arenie.
0: Dziękujemy bardzo. To mówił Adam Godlewski, redaktor naczelny serwisu Gold24, szef sportów Polska Press. No to trzymamy kciuki, żeby było dokładnie tak, jak Adam powiedział, żeby było piękne święto piłkarskie w tych eliminacjach, które jeszcze przed nami. A potem to się zobaczy. Dzięki, Adam.
1: Dziękuję pięknie. Do widzenia.

0: Prawie 14 minut po godzinie 19. Mówiliśmy, że to bogata w wydarzenia sportowe niedziela. Ta ostatnia niedziela kończą się mistrzostwa lekkoatletyczne, ale także pływackie. I przed chwilą na pływalni w Paryżu zaprezentował się jedyny nasz dzisiejszy finalista, Ksawery Masiuk. Finiszował w wyścigu na 100 metrów stylem grzbietowym na 6. pozycji.
1: A w studiu już nie dwóch, a 3.
2: Koszykówka. Zaprasza Piotr Wesołowicz.
1: Przedstawiony.
3: Dzień dobry. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, dobry wieczór, panowie. Zawsze, od ucha do ucha.

0: który właśnie zrobił interes życia i sprzedał je kolejnemu w kilka miesięcy, zarabiając kilka milionów, miliardów dolarów. Wow, to w ogóle są jakieś sumy z kosmosu. To świat NBA przycichł, jeszcze wracając do tego wątku, a ponoć Steph Curry się szykuje do zmiany klubowej. To może tak na przyszły tydzień byśmy sobie zostawili...
1: A jakie są tam opcje? Potencjalne kierunki?
0: No, wszyscy marzą o San Antonio Spurs. Ci, którzy nie są...
1: Gdzie jest Jeremy Sochan w takim razie?
0: No właśnie, ci, którzy nie są na bieżąco ze światem NBA, to króciutko. Steph Curry, legenda Golden State Warriors, człowiek, który zdobył dla nich 4 mistrzowskie tytuły. No, ostatnie lata ma tak dość bittersweet, takie słodko-gorzkie. Klub jakby już chciał pójść do przodu, jakby... tak jakby czekał na zmianę tej ery, jakby te stare gwiazdy powinny już odejść, czas na młodość, no ale Steph Curry kończyć kariery nie chce, on chce wciąż grać o tytuły, no i być może klub San Francisco go wypuści i ponoć taką opcją byłoby San Antonio Spurs, zobaczyć go u boku Wiktora Wembanyamy, te stare gwiazdy plus świeża krew, wow, to byłoby coś.
1: Byłoby coś i to zwykle się sprawdza w sporcie. Myślę, że nasza kadra wygląda podobnie, też mamy nowe twarze i mamy też tych bardziej doświadczonych zawodników, że takich już ładnie nazwę, ale jeszcze nie ma naszego Lloyda, nie ma Łukasza Kolendy.
0: Piękne przejście, pełna zgoda. Myślę, że reprezentacja Polski Igora Milicicia to jest naprawdę ta mityczna mieszanka młodości z rutyną, no ale nie może być inaczej, jeśli na sterze jest Mateusz Ponitka, nasz kapitan. Jordan Lloyd, o którym wspomniałeś, doleci do drużyny, do Krakowa, która tam właśnie szykuje się do kolejnych meczów eliminacji Mistrzostw Świata. Lada dzień, bo to okienko FIBA w praktyce otwiera się dopiero tam 24 sierpnia, więc jeszcze kluby mają czas, żeby swoich zawodników wypuścić. Na razie czekamy na 3 graczy, czyli Łukasza Kolendę, Andrzeja Plutę juniora i Jordana Lloyda. Wtedy już będziemy w pełnym składzie i gotowi do walki o mundial.
1: No i właśnie z kim?
0: Zagramy na dobry początek z Izraelem i z Niemcami. Z Izraelem zmierzymy się w Rydze na Łotwie. I to będzie bardzo ciężki mecz. Ha! No to nic nowego można powiedzieć, bo Izrael jest bardzo mocną drużyną, podobnie jak reprezentacja Niemiec, przecież aktualny mistrz świata. Drużyna, w której będzie występować m.in. Dennis Schröder. Już wiemy, że na to okienko MVP ostatniego mundialu, ostatnich mistrzostw Europy i gracz NBA przyjedzie, więc to będą dwie bardzo ciężkie przeprawy. Super, genialnie, cudownie byłoby wyrwać chociaż jedno zwycięstwo, bo ono bardzo przybliżyłoby nas do Kataru, do mundialu w 2027 roku.
2: No właśnie, powiedzmy trochę o tej drabince, o tych kwalifikacjach. Wyjaśnijmy niezorientowanym, co się musi stać, żeby Polacy na Mistrzostwach Świata zagrali. Mówimy Ryga, mówimy Gdańsk, choć może bardziej trzeba by powiedzieć Trójmiasto, no bo przecież Sopocianie mogą się obrazić, że ich nie wspominamy. Jaka jest ta droga do Mistrzostw Świata?
0: Wciąż niełatwa, wciąż niełatwa. Pierwszą fazę eliminacji rozpoczęliśmy fantastycznie. Wygraliśmy wszystkie spotkania. Mamy bilans 6-0 i z tym bilansem startujemy do kolejnej fazy eliminacji, zabierając ze sobą te wyniki, czyli to jest naprawdę już duży plus. Teraz jest jesteśmy w grupie z reprezentacjami, z którymi mierzyliśmy się w pierwszej fazie. Te wyniki zachowaliśmy, już nie będziemy się z nimi mierzyć. Za to spotkamy nowe drużyny. Niemcy, Chorwacja i właśnie Izrael. I tutaj, no właśnie, wychodzą 3 drużyny, zachowując ten poprzedni bilans. My mamy w tym momencie najlepszą sytuację, 6-0. Chorwacja i Niemcy 5-1. Łotwa, Holandia i Izrael 3-3, 2-4, 2-4. Czyli zaczyna się matematyka. Jeśli wygramy jedno spotkanie, może dwa udałoby się w kolejnym okienku z Chorwacją, no to praktycznie to miejsce w najlepszej trójce powinniśmy sobie w jakimś stopniu zapewnić.
1: No tym bardziej, że trochę nas nie było na Mistrzostwach Świata, prawda? Bo przecież pamiętamy ten wspaniały mundial w Chinach, ale potem na tych kolejnych mistrzostwach. Zresztą chyba nawet tutaj wspólnie, wtedy co nas Dennis Schröder wyrzucał z eliminacji.
0: To prawda.
1: Pamiętamy, nie było nas na ostatnim mundialu, a tak świetnie radzimy sobie na Eurobasketach. No to warto byłoby chyba znowu na ten turniej pojechać.
0: To jest bardzo ciekawe. Fajnie, że przypomniałeś Dennisa Schrödera. Wówczas trener Igor Milicic miał taką taktykę. Odpuszczamy go. Odpuszczamy Dennisa Schrödera, nie rzuca za 3, bo on wcale tak dobrze nie rzuca. I z tego co pamiętam, to prawie 40 punktów nam rzucił i z tych Mistrzostw Świata, w ogóle z marzeń o Mistrzostwach Świata nas wyrzucił. Rzeczywiście nie było nas długo. Pamiętamy te Chiny bardzo dobrze. 2019 rok. Zajęliśmy fantastyczne 8 miejsce. Tak jest, przegraliśmy

0: między innymi ze Stanami Zjednoczonymi. To był w ogóle fantastyczny mecz i wielu koszykarzy reprezentacji do dzisiaj wspomina tę przygodę, móc rywalizować z gwiazdami z parkietów NBA. No ale dobra, to były wspomnienia, czas na nowy rozdział i wydaje mi się, że on jest zdecydowanie na wyciągnięcie ręki. Jutro będę miał przyjemność rozmawiać z Mateuszem Ponitką właśnie w Krakowie, tam drużyna szykuje się do tych spotkań. Zapytam go o to, czy to będzie jego zwieńczenie wielkiej koszykarskiej kariery. No jestem ciekaw, jak do tego podchodzi reprezentacja. Z jednej strony kroczek nas dzieli, z drugiej musi być pełna mobilizacja, żeby te dwa spotkania urwać, więc kapitan musi tutaj mieć naprawdę dużą rolę, żeby tę młodzież mobilizować.
1: No ciężki czas przed kadrą na pewno, bo lekko już było, teraz już będzie trudniej.
0: To prawda, natomiast jestem przekonany, że drużyna Igora Milicicia to zrobi, bo to jest drużyna, często to powtarzam, ale to jest drużyna turniejowa, to jest drużyna taka zadaniowa. Jeśli mamy teraz okienko, dwa mecze, kolejne dopiero w listopadzie, więc jestem przekonany, że pełna mobilizacja, że coś tam urwą. Z tego, co się orientowałem, to zawodnicy na razie nie trenują na jakichś wysokich obrotach. Jest tak spokojnie, wszyscy wrócili dopiero z wakacji, więc lekka przepotka, mówiąc w nomenklaturze sportowej. Przypomnienie sobie taktyki, czekamy na Jordana Lloyda i kiedy ta nasza największa gwiazda po Mateuszu Ponitce przyjedzie, no to oby też zabłysnęła właśnie w rydze.
1: No to w takim razie zupełnie ostatnia rzecz, no bo myślę sobie, już tak wiele razy czekaliśmy na to, że jak już będzie ta duża impreza i będzie wszystko w porządku ze zdrowiem Jeremiego Sochana, to on dołączy do tej kadry i będzie grał. Czy w takim razie Mistrzostwa Świata to może będzie taka impreza, gdzie w końcu go zobaczymy, jeśli się na nie dostaniemy?
0: Miało być lekko, łatwo i przyjemnie, Mateusz. Zaprosiłeś mnie do studia, mieliśmy pożartować, delikatnie porozmawiać, a to są takie ciężkie pytania, bez odpowiedzi.
1: Nie chcesz mi odpowiadać po prostu, tak bez komentarza. Dziękujemy Piotr Wesołowi.
0: Trudno tutaj o jakikolwiek komentarz, ta sytuacja zmienia się co i róż. Wiemy, że na to okienko po prostu Jeremiego nie będzie. Od dłuższego czasu kadra monitorowała tę jego sytuację, ale jest jasne, że on o ten kontrakt dopiero walczy. Nie ma nic pewnego. Nic jeszcze nie ma na papierze z Portland Trail Blazers, więc gdyby przyjechał na kadrę, gdyby tam noga się delikatnie uciekła, może jakaś delikatna kontuzja, to ekipy NBA by powiedziały...
1: Traci argumenty w negocjacjach.
0: Sorry,
1: rozumiem.
0: Tak, sorry, ale może wpadnij za rok, a może już w ogóle, więc Jeremy walczy teraz o swoje największe marzenia i my jesteśmy naprawdę wobec tego wyrozumiali. I na koniec już kompletnie powiem wam, że drużynie Milicicia paradoksalnie gra się czasami lepiej bez Jeremiego Sochana niż z nim, bo kiedy jest ta gwiazda, jest ta postać numer jeden, to jest presja, żeby grać dla niego, żeby jemu podawać, żeby on decydował o najważniejszych akcjach. A to jest taka drużyna par excellence, w pełnym tego słowa znaczeniu od lat, rozumie się doskonale i oby tak było dalej.
1: Piotr Wesołowicz, Sport.pl, był gościem audycji 357 Start. Jak zwykle bardzo dziękujemy ci za pasjonujące opowieści o koszykówce, tym razem z tego naszego podwórka, ale tego największego podwórka.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dzięki wielkie, a my zagramy dla ciebie teraz The Raconteurs.

0: Były wątki reprezentacyjne, to teraz też o nich będzie. Dwa razy nasze siatkarki i dwa razy nasi siatkarze zdobywali Mistrzostwo Europy. Wszystko zaczęło się w 2003 roku od zwycięstwa w Turcji.
1: Piłka meczowa na wagę Mistrzostwa Europy, złotego medalu. Dobre przyjęcie Polek, 25 do 17, jest upragniony złoty medal.
0: Emocjonował się wtedy Tomasz Swędrowski, potem był kolejny sukces w Chorwacji, a następnie dwa Mistrzostwa Panów. Ostatnio, wcale nie tak dawno, bo zaledwie 3 lata temu. Teraz o ile liczymy na złoto zawodników Nicoli Grbicia, to na medal siatkarek Stefano Lavariniego liczymy, nie ma co ukrywać, trochę mniej. Nadchodzącymi siatkarskimi wydarzeniami zajął się Tomasz Gorozdowski.
2: Razem z nami Jakub Bednaruk, czyli mówić będziemy o siatkówce. Dzień dobry, Kuba.
3: Dzień dobry.
2: Po rozgrywkach Ligi Narodów przed nami czas mistrzowski, bo rozpoczynają się za moment Mistrzostwa Europy Kobiet, później Mistrzostwa Europy Mężczyzn. No i od razu pytanie wprowadzające, z jakimi nadziejami przyglądasz się zarówno pierwszym, jak i drugim mistrzostwom?
3: Mam nadzieję, że przeskoczymy u kobiet ten próg ćwierćfinału, że w tej grupie naszej wyjdziemy przynajmniej z drugiego miejsca, żeby później się to poukładała drabinka. No jest, tak wygląda mniej więcej siła żeńskiej siatkówki w Europie, że no musisz patrzeć na tą drabinkę. To zresztą było widać w tym spotkaniu ostatnim na pucharze w Koszalinie pomiędzy Polską a Włochami, że ta różnica jest mimo wszystko duża pomiędzy tymi potęgami europejskimi a naszą reprezentacją. Liczę na półfinał, ale zdaję sobie sprawę, jakie tam są problemy, bo widzieliśmy na tych ostatnich spotkaniach, że mamy problemy na lewym skrzydle, jest masę dziewczyn kontuzjowanych. Lavarini nie ma takiego luksusu jak Grbić, że dwóch z szóstki nie przyjedzie, to na ich miejsce mamy czterech innych, równie dobrych, więc to jest na pewno kłopot. Liczę na ten półfinał, ale na początek nie możemy się poślizgnąć w grupie, bo ta grupa się tam dobrze układa, bo zaczynamy od słabszych zespołów, kończymy na, jeżeli dobrze pamiętam, na Turcji, a Turcja jako potęga, jako jeden z faworytów do zdobycia złotego medalu, no na pewno będzie ciężko. Ale później, jeżeli się to wszystko ładnie poukłada, Holenderki, Belgijki po drodze, możemy przy dobrych wiatrach do tego półfinału się dostać i to uważam, że będzie już bardzo duży sukces tej reprezentacji.
2: W grupie mamy łatwiejsze zespoły, jak na przykład Węgry, natomiast te dwa trudniejsze zespoły, z którymi przynajmniej z jednym należy wygrać, to Niemcy i Turcja.
3: Zdajemy sobie sprawę, że Niemki to jest zespół do pokonania, ale oczywiście będzie bardzo taka walka o to zwycięstwo z jednej i z drugiej strony, bo przecież i Niemki też będą zdawały sobie sprawę, że wyjście z drugiego miejsca pozwoli uniknąć później silnego przeciwnika w ćwierćfinale. No Turczynki jako faworytki zdecydowane do wygrania tej naszej grupy. No nie możemy się potknąć. No, nie możemy się potknąć na pewno na tych słabszych rywalkach. Z Niemkami uważam, że to będzie rywalizacja i mecz o wszystko, czyli o łatwiejszą drabinkę. A co nie oznacza oczywiście łatwiejsza drabinka, że nam tutaj mamy autostradę do walki o medale, bo w tych zespołów, które marzą o tym półfinale, jest zdecydowanie więcej, ale no widzieliśmy naprawdę to spotkanie ostatnie z Włoszkami, te 3-0 takie bardzo mocno pokazujące tą różnicę pomiędzy Włoszkami, które nie mają dobrego ostatniego okresu, bo wygrywały przez wiele miesięcy, nawet tam chyba nie, ze 2 lata chyba nie przegrały meczów, ale w Lidze Narodów nie wygrały, więc one będą chciały sobie odbić na Mistrzostwach Europy ten nieudany WNL, no a napędzone te Turczynki po wygraniu Ligi Narodów też są faworytkami, więc tutaj musimy naprawdę bardzo być skupieni, żeby przypadkiem gdzieś się na tych słabszych rywalkach nie potknąć i z Niemkami powalczyć o drugie miejsce w grupie.
2: Polacy zakochani w siatkówce ciągle czekają, że sytuacja w żeńskiej siatkówce będzie podobna do tego, o czym wspominałeś w męskiej siatkówce, że będziemy mieli wyrównany skład na najwyższym poziomie. Tymczasem no, od lat już jest tak, że mamy ścisłą grupę dziewczyn w kadrze, ale jeżeli któraś z nich się wysypie, jest kontuzjowana albo nie może grać, no to mamy problemy. Jak i co zrobić, żeby taka sytuacja przestała mieć miejsce?
3: No i nie zapowiada się, żeby było lepiej, bo biorąc pod uwagę ten sezon, jeżeli chodzi o młodzieżowe rozgrywki, to tam chyba żadnego sukcesu nie było, jeżeli u dziewczyn. Mieliśmy naprawdę apetyty na U17, które dziewczyny wyszły z grupy bez porażki, a później przegrały z Tajlandią, która wyszła z 4. miejsca i co było dość sensacyjną porażką. Ale biorąc pod uwagę wszystkie roczniki młodzieżowe, no nie osiągamy sukcesów. Biorąc pod uwagę siłę naszej ligi, to jest to któraś tam z kolei w Europie, więc dziewczyny, jeżeli tylko mogą, wyjeżdżają za granicę do silniejszych klubów, bogatszych klubów, silniejszych lig, więc to się na razie nie zapowiada, żeby to było lepiej. Marzy na pewno Lavarini, żeby wszystkie dziewczyny, które powoła, przede wszystkim przyjechały na kadrę, bo to też jest problem reprezentacji żeńskiej, że nie wszystkie przyjeżdżają, nie wszystkie chcą na wakacje grać i wolą odpoczywać, przygotować się do sezonu ligowego. Później te, które przyjeżdżają na przykładzie Łukasik, zaraz się muszą leczyć. Kłopot jest również taki, że te, które wyjeżdżały, bo teraz troszeczkę to się zmienia, ale wyjeżdżały za granicę, nie zawsze grały w swoich klubach. Więc to jest kolejny kłopot. Więc wiele tu jest problemów w żeńskiej siatkówce, której w męskiej nie widzimy. Nie ma tych po prostu kłopotów. Dlatego to jest taka różnica. No, muszę przyznać, że ja tych w takich różowych kolorach tego nie widzę, jeżeli chodzi o przyszłość, bo nie mam podstaw do tego. Ale z drugiej strony my gonimy tych najlepszych, najmocniejszych, tak jak właśnie Turczynki czy Włoszki, ale biorąc pod uwagę te ostatnie wyniki, nawet to, że nie weszliśmy do tej ósemki, to nie uważam, to też nie jest tragedia w Lidze Narodów, bo my przegraliśmy jednym punktem. To nie jest jakiś wielki kłopot, ale jesteśmy w stanie tych średniaków europejskich czy światowych bić i wygrywać. To jest sukces. Jeśli będziemy utrzymywać ten poziom, czyli nie dajmy się dogonić tej po prostu temu peletonowi, ale no, nie dogonimy tych liderów, to i tak jest dobrze. Taki półfinał to może być taki impuls, może być sygnał, żeby patrzeć troszkę optymistyczniej w przyszłość. No ale ja tego nie widzę.
2: Jeżeli się goni, się ściga tą czołówkę, to być może przy sprzyjających wiatrach tę czołówkę się kiedyś dogoni. Mamy przykład z męskiej siatkówki, gdzie choćby Bułgaria, która przez ostatnie lata no, nie za wiele grała i też goniła, no, nagle okazała się, że dogoniła i jest jednym z faworytów. Może nasze panie będą taką żeńskim odpowiednikiem męskiej Bułgarii. Początek Mistrzostw Europy w wykonaniu pań 21 sierpnia, potrwają one do 6 września. No i teraz możemy przejść do tych Mistrzostw Europy, które się zaczną 3 dni później po zakończeniu tych Mistrzostw Kobiet, Mistrzostwa Panów. Tutaj nadzieje są i znacznie większe, i podstawy do tego, by sądzić, że będą sukcesy, są znacznie większe, a nawiązałem do tych mistrzostw poprzez tą Bułgarię.
3: Wygraliśmy Ligę Narodów, gramy dobrze, jesteśmy silni, nie boimy się stawiania samych siebie w roli faworytów, bo sam wiesz, jak to w sporcie jest, że każdy przepycha na drugą stronę, że to faworyt ten inny, to ten drugi, to tamten inny zespół. A my mówimy, i co mi się bardzo podoba, mi to imponuje, że to właśnie to jest pokazywanie tej mocy mentalnej i siły drużyny, że każdy z tych zawodników powie, my jedziemy po złoty medal, a my nie będziemy zadowoleni ze srebra czy z brązu, my będziemy tylko zadowoleni ze złota. A bo tak mniej więcej wygląda siła naszej reprezentacji. Wygrywamy wszystko, co się da. Oczywiście z kłopotami, bo Liga Narodów to nie było takie proste, ale drugi raz z rzędu wygrywamy. Mimo tych kłopotów, o których rozmawialiśmy na temat kadry dziewczyn, czyli braków Bieńka, braków Kochanowskiego, i tak wygrywamy, bo wchodzi Lemański, wchodzi Jakubiszak. Mamy ławkę taką, że cały świat nam zazdrości, bo przecież taki Semeniuk to w każdej, absolutnie w każdej prezentacji innej na świecie byłby szóstkowy. We Włoszech, w Stanach Zjednoczonych, czyli mówimy o tych najmocniejszych, czy we Francji, to byłby szóstkowym zawodnikiem, a u nas jest tym trzecim, więc to jest ta moc i ta siła reprezentacji. Nikt, czy to trener, czy zawodnicy, czy sztab, nikt nie będzie tutaj ukrywał, nikt nie będzie tutaj podchodził z dystansem do tych mistrzostw. Po prostu wszyscy są skupieni na tym, żeby wygrać Mistrzostwa Europy, zawiesić ten złoty medal i automatycznie już dostać się do Igrzysk w Los Angeles, bo to jest pierwszy raz w poznaniu przepisów, że mistrz kontynentu ma już zagwarantowany udział w Igrzyskach Olimpijskich i już to będzie spokój do przygotowań. Oczywiście my na tych igrzyskach zagramy, bo to nawet z rankingu wyjdziemy, bo jeszcze są przecież mistrzostwa świata, medaliści z mistrzostw świata przyszłorocznych pojadą, ale taki spokój już z tyłu głowy i Nikola, i wszyscy zawodnicy będą mieli, jeżeli będzie złoty medal na szyi i już kwalifikacja. Te mistrzostwa Europy są naprawdę bardzo istotne. Zwycięstwo w mistrzostwach Europy. I wydaje mi się, że jakby zapytasz kogokolwiek z tej kadry, to każdy ci powie tak samo. Oni jadą po złoty medal i po wygraniu mistrzostw Europy.
2: No tak, o reprezentacji naszej wiemy bardzo dużo, zresztą oglądamy ją systematycznie i wiemy, że jest mocno, więc na koniec zapytam cię tylko, w której reprezentacji upatrujesz najgroźniejszych rywali do tego złota w walce z Polakami?
3: Myślę, że jak tak się poukładała ta drabinka, jak organizowałem to z Włochami, możemy się w finale spotkać. Ja bym tak nie do końca patrzył na te rozgrywki Ligi Narodów, bo to było różnie, bo Francuzi grali nie zawsze tym pełnym składem. Włosi kombinowali, bo ściągali tego kontuzjowanego Lawię, który wrócił do grania i trochę się meczu. Grali bez Micheletto, który ma duży problem z kręgosłupem. Mimo wszystko Włosi jako najmocniejsi, Francuzi uważam, że będą też mocni i będę zaskoczony, jeżeli ta wspomniana przez ciebie Bułgaria znowu wystrzeli, bo w Lidze Narodów nie dostali się do ósemki, ale wciąż mają tych dwóch Nikołowych, szczególnie tego atakującego, który jest jednym z najlepszych zawodników świata, no ale z drugiej strony oni mają Nikołowa, a my mamy takich trzech Nikołowów, mamy Leona, Fornala i Semeniuka, więc my się tutaj absolutnie nie mamy czego bać. To po prostu nas się boją i tak jak rozmawialiśmy o dziewczynach, że dziewczyny patrzą na drabinkę i ustawienie przeciwników, tak u facetów wygląda to tak, że przeciwnicy patrzą i tylko modlą się, żeby uniknąć Polaków i żeby spotkać się jak najpóźniej.
2: 9 września zaczynamy te mistrzostwa, finał 26 września. Kuba, bardzo ci dziękuję. Jakub Bednaruk był z nami, najlepszy opowiadacz wśród byłych zawodników, najlepszy były zawodnik wśród opowiadaczy.
3: Dziękuję bardzo.
2: Do usłyszenia, dziękujemy.

0: Powiem tak, na razie jest dobrze, oby dobrze było do końca meczu. Zakończył się pierwszy set meczu Igi Świątek z Emilianą Arango w Cincinnati. 6-3 wygrała Iga Świątek, więc Iga jest na dobrej drodze do kolejnej rundy. Tenis to jest dyscyplina w blasku, flesze, nie da się ukryć. A my teraz w audycji 357 Start o sportowej rywalizacji z dala od właśnie błysku fleszy. Poznaniak Kuba Zwoliński w zeszłym roku razem z Maciejem Moskwą przepłynęli 1000 mil kajakiem w ramach legendarnego wyścigu w Ameryce Północnej. Teraz Kuba wspólnie z ekipą Trailteam.pl szykuje się do kolejnego wyzwania, czyli do startu w Mistrzostwach Świata w Adventure Racing. I właśnie o tej imprezie i tej niecodziennej dyscyplinie sportu rozmawiał z nim Mateusz Kuźniewski.
1: W zeszłym roku spotykaliśmy się przy okazji twojego, waszego, bo nie startowałeś sam, tylko w duecie startu w wyścigu Yukon 1000. Impreza absolutnie wyjątkowa, no bo rzeczywiście przepłynęliście 1000 mil taką niezwykle dziką rzeką w Ameryce Północnej, która płynie między innymi przez Alaskę, więc mogą sobie Państwo wyobrazić, jak to wyglądało i z jakimi trudnościami musieli się zmagać kajakarze. No właśnie, możemy sobie wyobrazić, a tylko Wy to wiecie. Natomiast teraz przygotowujecie się do Mistrzostw Świata w Adventure Racing, czyli w takich rajdach przygodowych. Ja wiem, że za każdym razem słyszysz na początek to pytanie, ale może wyjaśnijmy, czym właściwie są rajdy przygodowe, na czym polega ta dyscyplina sportu.
2: Rajdy przygodowe to sport zespołowy, to jest najważniejsze w tym wszystkim i w dużym uproszczeniu polega na tym, że zespół w całości non-stop pokonuje jakąś długą trasę, nawigując często w dzikim, górskim terenie przy pomocy kompasu i mapy. Nawigacja satelitarna jest na tych zawodach zazwyczaj niedozwolona. I tutaj ten teren pokonuje się różnymi sposobami. Ważne jest, że są to środki transportu albo sposób poruszania się oparty na naszej wytrzymałości, na naszych mięśniach. Czyli biegniemy, jeździmy rowerem, wiosłujemy, wspinamy się, spływamy rzekami, płyniemy w pław. No tutaj w niektórych zawodach to faktycznie tylko fantazja ogranicza dyscyplinę. No i jeśli chodzi o dystans, no to te dystanse w zależności od formatu mają od kilkudziesięciu kilometrów w takim zupełnie sprincie do setek kilometrów. No i to jest taki format główny, czyli te kilkaset kilometrów, kilka dni non-stop, bo tam dochodzi jeszcze, myślę, że najważniejszy czynnik, który powoduje, że Adventure Racing to jest spore wyzwanie, czyli zarządzanie snem, a może raczej jego brakiem.
1: To jak długo śpicie w trakcie takich zawodów? Jak to wygląda w praktyce?
2: Wiesz co, jeśli zawody trwają jedną, dwie doby, no to się w ogóle nie śpi. To jest taki trochę standard, że wtedy rzeczywiście można lecieć non-stop. Ale w przypadku, kiedy zawody trwają 3, 4, 5, 6, 7 dób, to już przyjmuje się pewien standard, że trzeba spróbować spać minimum 3 godziny na dobę. Jeśli tego snu w takiej dawce minimum nie będzie, to zauważalnie widać wpływ tego na takie zmęczenie podejmowania decyzji, na osłabienie tempa, na mnóstwo rzeczy, więc tutaj rzeczywiście no nie jesteśmy w stanie tego oszukać i poza naprawdę wyjątkowymi indywidualnymi przypadkami, no nie da się ciągnąć tak wielu dni i nocy bez spania.
1: Tak sobie myślę o waszych startach w Adventure Racing, że ty wymieniłeś te przeróżne sposoby poruszania się po dzikim terenie i wydaje mi się, że osoby, które startują w zawodach, w rajdach przygodowych, muszą być bardzo uniwersalnie wysportowane. W tym sensie, że no zazwyczaj jednak specjalizujemy się, albo jeździmy rowerem, albo się wspinamy, albo biegamy, albo poruszamy się kajakiem, a wy tutaj właściwie musicie dobrze sobie radzić w każdym z tych elementów i zastanawiam się, jak to się w ogóle stało, że zacząłeś uprawiać adventure racing, zacząłeś się w to bawić, no bo wychodzi na to, że to rzeczywiście coś dla ludzi, którzy są bardzo wszechstronnie uzdolnieni.
2: Trochę tak. Wiesz, to też nie bez powodu ten sport narodził się w Nowej Zelandii, czyli tam, gdzie po prostu każda wycieczka to jest jak u nas wyprawa. Jak ja w to wszedłem, to już było dawno, bo moje pierwsze zawody to był 2000 rok. I chyba, o ile dobrze pamiętam, to było tak, że ja od dziecka byłem dość mocno zaangażowany w półprofesjonalny sport, ale były to sporty w hali. ale w którymś momencie zauważyłem, że dużo więcej przyjemności sprawia mi trenowanie do tych moich sportów niż sam kluczowy sport, czyli bieganie, jazda na rowerze i wszystko to, co gdzieś tam było potrzebne do budowania wytrzymałości. No i chyba tak się to później rozkręciło. Lubię podróżować, lubię spędzać czas w górach i na otwartej przestrzeni, więc to trochę w naturalny sposób wyszło, że jak gdzieś jesteś i chodzisz, to chcesz widzieć więcej, szybciej, poruszasz się szybciej, więc zaczynasz biegać, zaczynasz jechać rowerem, potem jedziesz tym rowerem szybciej, no bo można dalej dojechać, czy płyniesz kajakiem, ale jak już wypływałeś kajakiem wszystko, no to zaczynasz pływać szybciej, żeby było więcej zabawy. No i chyba w naturalny sposób tak doszło do tego, że te wszystkie dyscypliny udało się połączyć, ale to jest ciągła nauka, tak? No bo tutaj z jednej strony ciągły trening, ale też są zawody, w których dochodzą nowe dyscypliny i tak trzeba czegoś nowego się nauczyć. No tutaj, żeby dać jako przykład, kiedyś były zawody chyba w Emiratach i był jakiś odcinek, gdzie jeden z zawodników jechał na wielbłądzie. Więc takie trochę odstępstwo od typowych zawodów, ale no... Bywają dyscypliny bardziej egzotyczne. O, na lokalnym podwórku to może być chociażby taka sportowa, długodystansowa hulajnoga, co nie jest raczej popularnym środkiem transportu.
1: Zakładam, że bez napędu elektrycznego.
2: Dokładnie, bez i na kołach od roweru górskiego, więc to myślę, że często trudno sobie wyobrazić, jak to wygląda, a to jest taka hulajnoga o parametrach jak rower górski, z hamulcami tarczowymi. Tyle, że się odpychamy nogą, a nie pedałujemy. Tego typu hulajnogi najczęściej można w ogóle zobaczyć w wyścigach psich zaprzęgów, bo jak nie ma śniegu, to taką hulajnogę się podpina do psów. Ale z jakiegoś mi bliżej nieznanego powodu, szczerze mówiąc, to te hulajnogi są produkowane również jako rekreacyjny środek transportu, więc ktoś to musi kupować i ktoś gdzieś musi tym dla zabawy jeździć.
1: Brzmi to wszystko fenomenalnie. Porozmawiajmy trochę o samych Mistrzostwach Świata. Druga połowa września. Na Korsyce będziecie rywalizować. Jaka będzie charakterystyka tych zawodów, bo zakładam, że to wasze przygotowanie to nie tylko oczywiście przygotowanie kondycyjne, przygotowanie fizyczne czy techniczne, ale również właśnie analiza trasy i analiza tego, co czeka was w trakcie Mistrzostw Świata, w trakcie rywalizacji. Jaki dystans i jaka charakterystyka terenu, z którym przyjdzie wam się zmierzyć?
2: To tak od razu, żeby wprowadzić, Mistrzostwa Świata co roku odbywają się gdzie indziej. To jest część Adventure Racing World Series, który składa się z wielu zawodów na całym świecie i co roku jedne z tych zawodów dostają jakby przywilej zorganizowania Mistrzostw Świata. I w tym roku jest to Ride in France, organizator z Francji, który zorganizuje to na Korsyce. No to, co możemy wiedzieć, to to, że Ride in France organizuje niesamowicie ciekawe, ale też niesamowicie trudne trasy. No na Korsyce możemy się spodziewać świetnych zawodów, ale na pewno niełatwych. I ten trening jest niezmiernie ważny, żeby w ogóle udało się je ukończyć. Na Korsyce przed nami około 500 km trasy w poziomie i do pokonania około 20 tysięcy metrów w pionie, więc no, trochę się będziemy wspinać. Przebędziemy prawie całą Korsykę wzdłuż lub wszerz, zobaczymy jak to nam organizator ułoży, bo oczywiście trasę poznajemy dopiero w momencie startu. Wtedy dostajemy mapy, wtedy znamy punkty, między którymi musimy nawigować. Co do samej trasy, Korsyka to jest dziki, trudny teren. To są góry o charakterze alpejskim, to są piękne kaniony, które schodzą prosto do morza, więc tutaj sekcje kanioningowe na Korsyce są naprawdę rewelacyjne. To są kajaki morskie wzdłuż skali z tego wybrzeża, gdzie trzeba być gotowym na często bardzo kapryśną pogodę, ale to są też piękne sekcje costeringu, czyli biegu wzdłuż wybrzeża. Costering to jest taka część zawodów, gdzie po prostu poruszamy się wzdłuż wybrzeża i przy takim wybrzeżu jak na Korsyce, no to jest to połączenie biegu, wspinania się po skałach i pływania w miejscach, gdzie jest to po prostu jedyny sposób, żeby być dalej wzdłuż wybrzeża. I co? No jeśli chodzi o takie duże wyzwania, na pewno brak wody. Korsyka to jest bardzo suche miejsce i jesienią może już być, możemy trafić na trochę deszczy, ale może też być bardzo sucho i tej wody trzeba nosić bardzo dużo. No duże przewyższenia, to już wspomniałem o tych 20 tysiącach metrów, więc no zapowiada się ciekawie. I jedną z atrakcji Korsyki są też takie lokalne gęstwiny kolczastych krzaków. Więc jako ciekawostkę można podać, że czasami kilometr trasy przez takie krzaki przy źle wybranym wariancie można przebywać kilka godzin.
1: To ostatnie brzmi niezbyt przyjemnie, jeśli mam być szczery. Dopytam jeszcze Was o sportowy cel, no bo na pewno taki macie jadąc na te zawody. Jaki jest ten cel?
2: Chcemy ścigać się ze światową czołówką, zakończyć te zawody gdzieś w okolicach dziesiątki, maksymalnie dwudziestki całej stawki. Jeśli chodzi o ilość zawodników, to jest w ogóle dość rekordowo, nawet jak na Mistrzostwa Świata Adventure Racing, bo mamy ponad 100 zespołów czteroosobowych z 30 krajów albo ponad 30 krajów, więc niesamowita obsada. Łatwo nie będzie, ale no jest to jeszcze bardziej tutaj zachęcające do tego.

0: to jeszcze na zakończenie segment piłkarski.
1: Przegląd europejskich lig piłkarskich.
2: To co, na początek Hiszpania?
0: Może być.
3: Del Barça! ¡Qué golazo, señores!
4: Por la roja moriré, soy español, con orgullo lucharé.
5: Hiszpańska liga wróciła, choć na razie trochę na raty. Mundial mocno namieszał w kalendarzu i pierwsza kolejka potrwa aż 12 dni. Barcelona, Real Madryt czy Atletico na swój ligowy start muszą jeszcze poczekać. Pierwszy akcent nowego sezonu należał do Alaves. Zespół z Vitorii rozbił Getafe 3-0, ale przez długi czas nic tego nie zapowiadało. Jeszcze do 70 minuty utrzymywał się bezbramkowy wynik. Chwilę później trafił na Weltenaglia, a w samej końcówce Getafe dobili Mariano i Mikel Rodriguez. Goście od 42 minuty grali w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Kiko Femenii. Od zwycięstwa zaczęła też Sevilla, choć łatwo nie było. Rayo prowadziło od 4 minuty po golu Alvaro Garcia. Sevilla wyrównała po przerwie z rzutu karnego, potem straciła Kike Salasa po czerwonej kartce, a mimo to w doliczonym czasie dostała jeszcze jedną jedenastkę. Ta została zamieniona na gola i gospodarze wygrali 2-1, czyli sezon rozpoczęty w stylu dość charakterystycznym dla Sevilli. Spokojnie być nie może. Dużo działo się też na rynku transferowym, a najwięcej w Barcelonie. Ferran Torres oficjalnie przeniósł się do Paris Saint-Germain. Kluby nie podały kwoty, ale według zgodnych informacji mediów chodzi o około 50 milionów euro. El Tiburón podpisał kontrakt do 2031 roku i ponownie będzie pracował z Luisem Enrique. Z Barcelony odchodzi po 5 sezonach i ponad 200 występach. I to nie koniec porządków w katalońskiej szatni. Ronald Araujo najbliższy sezon spędzi w Liverpoolu. Urugwajczyk został wypożyczony na Anfield z opcją wykupu. Tak głośne odejścia w ciągu kilku dni pokazują, że tego lata w Barcelonie zmieniają się nie tylko nazwiska, ale też układ sił w drużynie. Atletico Madryt dopięło z kolei transfer Cristiana Romero. Argentyński mistrz świata opuszcza Tottenham i podpisuje kontrakt do 2031 roku. Według hiszpańskich mediów operacja może kosztować łącznie około 40 milionów euro. To jeden z najgłośniejszych transferów tego lata w Hiszpanii. Diego Simeone dostaje stopera, którego chyba nie trzeba długo uczyć, że czasem piłka może przejść, ale rywal już niekoniecznie. La Liga dopiero ruszyła, ale już zdążyła przypomnieć, dlaczego tak dobrze się ją ogląda. Emocje do ostatnich sekund, wielkie transfery i sporo zamieszania. Jeśli to ma być zapowiedź całego sezonu, w Hiszpanii nudy zdecydowanie nie będzie. Dla Radia 357, Arkadiusz Seremak.
0: Z lig top 5 tylko jedna wystartowała i to właśnie Liga Hiszpańska. Natomiast Anglia, no dzisiaj już rozgrywali mecz o tarcze wspólnoty.
6: When you are part of Liverpool Football Club, you'll never walk alone.
7: Wreszcie nadeszło tradycyjne, symboliczne otwarcie sezonu w Anglii. Mecz o tarcze wspólnoty między mistrzami kraju, Arsenalem oraz zdobywcami FA Cup, Manchesterem City. Spotkanie jednak zamiast na londyńskim Wembley, jak to zwykle ma miejsce, rozegrano na Principality Stadium w Cardiff, a wszystko przez odbywający się w angielskiej stolicy koncert The Weeknd. Kradnąc żart komentującym mecz w TVP Marcinowi Fetkowi i Michałowi Zachodnemu, w Cardiff również obejrzeliśmy koncert. Koncert Arsenalu. Mistrzowie kraju pewnie bowiem pokonali rywali aż 3-0. Półoficjalne spotkanie przyniosło kilka wyczekiwanych debiutów. W barwach kanonierów zaprezentowali się ściągnięci w tym okienku Bruno Guimaraes oraz Christos Tsolis. U obywateli w pomocy wyszedł najdroższy do momentu transferu Morgana Rodgersa do Chelsea angielski piłkarz Elliot Anderson. Drużynę prowadził też nowy trener, były asystent Pepa Guardioli, a także menedżer m.in. Leicester City i Chelsea, Enzo Maresca. Kadencja Włocha rozpoczęła się w najgorszy możliwy sposób. Jego podopieczni stracili bowiem pierwszego gola już po 24 sekundach. W pierwszej akcji meczu świetne podanie w uliczkę posłał Miles Lewis-Skelly, a niczym rasowy napastnik wykorzystał je lewy obrońca, Ricardo Calafiori. Przed upływem pół godziny zrobiło się już 2-0. Po zagraniu głową Solisa, również głową, trafił Kai Havertz. City próbował odgryzać się w pierwszej połowie. Dwukrotnie szczęścia próbował Erling Haaland, ale dobrze między słupkami spisywał się David Raya. Fani The Citizens musieli liczyć na skuteczne korekty w przerwie, ale tuż po niej wszelkie nadzieje na comeback zostały szybko zgaszone. Po zagraniu Solisa w polu karnym piłkę przyjął Martin Odegaard. Lingard, minął Joszko Guardiola, posadził Didiego Donnarumę i spokojnie ustalił wynik spotkania na 3-0. Potem Arsenal mógł spokojnie kontrolować przebieg meczu i bezstresowo dowiózł pewną wygraną. To był pokaz siły mistrzów, w barwach których na ławce zaczęli przecież wyczerpani długim sezonem i mundialem Bukayo Saka i Declan Rice. A w obozie City na pewno będą mieli materiał do analizy. Zresztą wciąż nie wiadomo, czy na Etihad pozostanie Rodri. Najlepszy zawodnik mistrzostw świata chce podobno odejść do Barcelony i nie pojechał do Walii w obliczu toczących się negocjacji. Obywatele z kolei marzą o kupieniu byłego podobiecznego Mareski z Chelsea, Enzo Fernandeza. The Blues żądają aż 120 milionów funtów i mieli dać City deadline do godziny 12 w miniony piątek. Transfer wciąż jednak nie jest wykluczony, zwłaszcza jeśli odszedłby Rodri. W londyńskich klubach Big Six dużo zresztą mówi się ostatnio o odejściach. Tottenham sprzedał Cristiana Romero do Atletico Madryt i Jeda Spensa do Interu za odpowiednio 34 i 25 milionów funtów. Te środki mogą pomóc w przebudowie ofensywy, którą wciąż chce przeprowadzić Roberto De Zerbi. Arsenal z kolei podobno oferował Manchesterowi United i Chelsea swojego utalentowanego wychowanka, Milesa Luisa Skelly'ego. 19-latek jednak zaprezentował się dobrze w meczu o tarczę wspólnoty, a kibice mają dużą nadzieję, że zostanie na Emirates. Dla Radia 357, Kacper Klasiński, angielski espresso.
2: Dziękujemy Kacprowi. No to co? To już by było na tyle, jeżeli chodzi o audycję 357 Stat, choć nie jest to koniec emocji sportowych. Czekasz na wieczór lekkoatletyczny?
0: No trochę szkoda, że ten mecz Igi Świątek zaczął się tak wcześnie. Z naszej perspektywy można było sobie spokojnie go obejrzeć jeszcze wieczorem w domu, ale tak, czekam bardzo na lekkoatletykę i tak jak mówił nasz gość, pan Janusz Rozum, chciałbym, żeby było 8 albo 9 medali.
2: Nawet. Ja też liczę i na sztafety, i na nasze biegaczki na 1500 metrów, a dzisiejszą audycję 357 Stat realizował dzielnie Maciej Karolak. Bardzo dziękujemy. Był kciuk w górę.
0: Tak jest. Mateusz Pusiarz.
2: Sebastian Kierzek.

Dobry wieczór Państwu, kłania się Tomasz Hatylak. Od paru tygodni mam przyjemność i ogromną frajdę zastępować redaktora Daniela Wyszogrodzkiego w Kluczu do Autostrady i w trakcie tych moich epizodycznych przelotów antenowych raczej Państwa, tak myślę, że mogę powiedzieć, moimi afrykańskimi fascynacjami, dlatego kiedy wczoraj, no w późnych godzinach rannych udało mi się upolować tą płytę, która właśnie przed momentem wybrzmiała, to pomyślałem, że no muszę się tym moim odkryciem z Państwem, tym moim zakupem z Państwem podzielić, bo to płyta Miriam Makeby z 66 roku i to, co właśnie wybrzmiało, to oryginalne pierwsze wydanie winylowe, płyta The Magnificent Miriam Makeba, Mama Afrika. Najsłynniejsza, największa, najbardziej wpływowa, najbardziej, wydaje mi się, utytułowana w ostatnim czasie afrykańska wokalistka, pomnikowa postać. Dlatego pomyślałem, że to będzie dobry zakup i okazało się, że i płyta jest w świetnym stanie i wszystko się zgadza. Proszę Państwa, dzisiaj przed nami takie pocztówki muzyczne z różnych moich podróży, z różnych fragmentów mojego życia. Ja mam taką pasję, żeby kupować płyty. Robię to, odkąd pamiętam. I te płyty są po to, żeby też mi przypominać miejsca, osoby, zapachy, wrażenia z tych moich podróży. Więc pozwólcie Państwo, że tropem tych podróży będziemy dzisiaj podążać. I teraz jeszcze po A Piece of Ground, czyli tej gorzkiej pieśni o tym, jak biały człowiek zabrał oryginalnym mieszkańcom Afryki ich ziemię, afrykańska pieśń Akana Nkombo z płyty Miriam Makeby.

Miriam Makeba. Teraz, proszę państwa, kolejna pocztówka. Pamiętam, że to był rok 2012. Czekałem na samolot na lizbońskim lotnisku i przechadzając się po terminalu usłyszałem głęboki, tęskny głos, męski głos. I to było moje pierwsze spotkanie z Huyim Veloso.

0: Obrigado, obrigado, obrigado.
1: Ta żywa i gwałtowna reakcja publiczności wynika z faktu, że mamy tu, proszę państwa, do czynienia z kimś, kto ma status ojca rocka portugalskiego, bo Rui Veloso taką właśnie ma reputację od jego płyty Hard Rock, tak się ten album nazywał, z roku 1980, liczy się nowożytną muzykę rozrywkową w tym kraju. Tak podają źródła, z którymi trudno się nie zgadzać. Ja nie mówię po portugalsku, ja mam z portugalską kulturą niewiele wspólnego, ale to, co mnie urzekło, to taka jakaś głębokość, głębia tego tekstu, tej opowieści, która jest, jak się mogłem potem zorientować, opowieścią o chłopaku,

0: Marisa, straordinaria.
1: Chuj Velozu i Marisa. Zostawiamy Portugalię, żeby przenieść się do niedalekiej Francji. Jest, proszę państwa, w moim życiu rok 94, sierpień, tak jak teraz, w Wydmie Arkaszon, w pobliżu genialnej, jak się potem okazało, najlepsze na świecie winnice Bordeaux, i czas, który spędzałem wtedy w roku 94 we Francji, i płyta, która była wtedy wszędzie, bo Samedi Soir sur la Terre to album Francisa Cabrera, który był przez ponad pół roku numer jeden na francuskiej liście przebojów, i to jest jego największa, według mnie, i też w sensie popularności, to jest jego największa płyta, i z niej mam dla państwa, proszę państwa, dwa moje ulubione utwory.

La Corrida, przejmująco piękny tekst i bardzo głęboka pieśń Corrida z perspektywy byka. Proszę Państwa, a teraz utwór, który też mnie bardzo porusza i jest jedną z najpopularniejszych francuskich piosenek miłosnych, tak myślę. I myślę sobie również, że gdyby Bob Dylan nagrywał po francusku, to zaśpiewałby to tak jak Francis Cabrel w tym utworze.

Kochałem cię, kocham i będę kochał. To jest tytuł tej pieśni Francisca Brer, którą nagrał na płycie Samedi Soir Si Later. Proszę państwa, teraz kolejna pocztówka z mojej pamięci i przenosimy się na Cypr tylko po to, żeby w maleńkim sklepie na obrzeżu Starówki w Nikozji, ten sklep już dzisiaj niestety nie istnieje, przypomnieć sobie płytę kupioną właśnie tam. To był chyba 2008 albo 2009 rok i po popularności zespołu Gypsy Kings z wczesnych lat 90. czy 80., no już pewnie nie było śladu. Mnie przykuła, no oczywiście jak zawsze, okładka tej płyty, ale też świadomość tego, że mamy do czynienia z czymś innym, z czymś nietypowym. Tak zresztą ten album mi sprzedawca rekomendował. Mam tu na myśli płytę Roots, którą zespół Gypsy Kings nagrał w 2003 roku w kompletnie inny sposób niż to, co było wcześniej. Czyli żadnego basu elektrycznego, żadnych nowoczesnych instrumentów, które też bardzo mocno przyczyniły się do popularności Królów Gypsy, tylko właśnie tak surowo. To są ich muzyczne korzenie, dwóch muzycznych rodzin, które tak wspaniale muzykują.

Gitary, klaskanie, głosy muzyków, drapieżne. Taka muzyka bardzo, bardzo mnie inspiruje. Pozwólcie Państwu jeszcze dwa utwory, które zabrzmią obok, razem w sensie, jeden po drugim, tak się powinno mówić. Tantaras i Como Ayer z płyty Roots, późne Gypsy Kings.

A teraz, proszę państwa, zmieniamy muzyczny nastrój. Wracamy do Stanów Zjednoczonych, bo tam się wszystko w autostradzie, w kluczu do autostrady zaczyna i dzieje. Ważnego bardzo. I przed nami płyta, którą też zawdzięczam jednej z moich podróży. Barry Gibb nagrał płytę Greenfields, The Gibb Brothers Songbook, Volume 1 w roku 2001. Barry, czyli najmłodszy z braci Gibb, czyli tych słynnych braci, którzy stoją za The Bee Gees oczywiście. Proszę państwa, sam artysta pisze na okładce płyty, którą trzymam przed sobą, piękne w ogóle. Piękna okładka, zachodzące słońce. Pisze tak. Mniej więcej rok temu mój starszy syn Steven wręczył mi swego iPhone'a i powiedział: tato, musisz tego posłuchać. Artysta, którego mi zaprezentował, to Chris Stapleton. Dźwięk i brzmienie zwaliły mnie z nóg i tak naprawdę sprawiły, że zacząłem tą muzyczną podróż. Zapytałem Stevena, kto był producentem Chrisa i właśnie w ten sposób Barry Gibb odkrył Dave'a Cobba, bo to Dave Cobb był producentem i płyt Chrisa Stapletona i tej właśnie płyty, która przed nami. Jest to rzecz, proszę państwa, wydaje mi się bardzo nieoczywista i interesująca, bo Bee Gees to w takim powszechnym mniemaniu jest, to jest muzyka disco, taka, która się z tym kojarzy. I to oczywiście prawda i to jest też wspaniałe brzmienie, ale to są przede wszystkim fenomenalne piosenki. I ten album, i też moja próba jest teraz taka, żeby państwu pokazać w całym ich pięknie i w całej okazałości te fenomenalne tematy braci Gibbs.

Tak, to jest, proszę państwa, twórczość disco zaprezentowana w towarzystwie, zagrana, wyprodukowana w Nashville, Tennessee, w towarzystwie muzyków country i twórców Amerykany. No i to pokazuje, że można chyba inaczej, wolniej, z może większym namysłem, odkrywać piękno tych wspaniałych piosenek. Tu za nami Alison Krauss, która z Barrym Gibbem w tym utworze właśnie wybrzmiała. Mam dla państwa jeszcze dwie propozycje z tej płyty, co jest o tyle skomplikowane, że mamy tu znowu do czynienia z płytą winylową, co wymaga pewnych czynności technicznych, które zabierają sekundę. Ale chciałbym państwu jeszcze powiedzieć, że oprócz Alison Krauss, tutaj mamy Dolly Parton, Brandy Carlile, Keitha Urbana, Sheryl Crow, szereg innych uznanych bardzo twórców amerykańskich, i płyta, wydaje mi się, powinna mieć trochę większe uznanie i powinno być o niej trochę więcej niż się o tym powszechnie mówi. Teraz, proszę państwa, drugi fragment, Jive Talking, z Jayem Buchananem i z Mirandą Albert, i to jest utwór, który był początkiem ery disco, a teraz będzie troszkę inaczej.

Proszę Państwa, dzisiejszą audycję realizuje Tomasz Matlinkiewicz i Tomek, z którego zdaniem się bardzo liczę, powiedział przed chwilą, no smaczne to. Mam nadzieję, że Państwo myślicie podobnie. Proszę o głosy, proszę o sygnał. Jestem do Państwa dyspozycji. Radiowy adres mailowy tomasz.hatylak@radio357.pl. Media społecznościowe, radia i nie tylko. Grupa Usatysfakcjonowani 2, których uczestników i członków serdecznie pozdrawiam również. Aktywna, więc bardzo proszę Państwa o sygnały. Mam jeszcze jeden temat, bo u mnie tak płyty to konieczne. Piosenki też trójkami z reguły chodzą. Tak mi się jakoś przyjęło. I to będzie również znany temat disco, chociaż myślę, że to bardziej można powiedzieć, że będzie ballada disco, bo mamy tutaj do czynienia z piosenką To Love Somebody z 1967 roku, napisana pierwotnie dla Otisa Reddinga, który nie zdążył jej nagrać z przyczyn oczywistych i która w tej wersji bardzo mocno akcentuje soul i blues i może tego country jest tutaj mniej, ale bluesa będzie więcej. I jak będziemy z nią gotowi, a myślę, że to jest niebawem, bo to jest strona C, proszę Państwa, dwupłytowego wydania, to wtedy ona zabrzmi w naszym radiu. Przeglądam na maile. Ich dużo jeszcze nie ma, ale chciałbym też Państwu powiedzieć, że dziękuję za wiadomości sprzed tygodnia, kiedy to mówiłem Państwu o koncercie Danielsona i tych biletów już nie ma. Zostały rozdane i też biletów chyba na koncert już nie ma, z tego co mi wiadomo, ale tylko dla przypomnienia, wtorek, godzina 18, radiowe studio Lutosławskiego, okazja do tego, żeby uczestniczyć w projekcie Lars Danielson Beyond. To we wtorek, a teraz wracamy do Bee Gees na amerykańskie country.

Proszę Państwa, to była płyta Greenfield, The Gibb Brothers Songbook Volume 1. Bardzo Państwu dziękuję za sygnały. Pana Ryszarda również serdecznie pozdrawiam i Alison Krauss. Oczywiście Alison Krauss, przepraszam za te moje lapsusy językowe, które się zdarzają nawet pomimo wytężonego bardzo skupienia. A teraz, proszę Państwa, też kolejna taka moja... mocne moje wspomnienie. To był rok 2019, późne wakacje i to była... To było południe Stanów Zjednoczonych. To była Floryda i tam właśnie kupiłem płytę nieznanego mi wtedy gentlemana o nazwisku Leon Bridges.

Beyond, czyli ten przebój Leona Bridgesa, trochę brzmi, jakby był takim zagubionym nagraniem Sama Cooka. Nie wiem, czy się państwo zgodzicie. Trochę też brzmi nowocześnie, bo to druga płyta artysty i to jest płyta człowieka, który zanim został gwiazdą, to zmywał naczynia, chodził na przesłuchania, na próby i po prostu nie wiedział, jak zacząć, więc nagrał swój debiut Coming Home na starym sprzęcie, w mono, z pełną wiernością wobec epoki Motown, lat 70. albo 60. i 70. No i zachwycił wszystkich od razu. Znowu, ja wtedy jeszcze twórczości Leona nie znałem, więc dla mnie Good Thing jest jego taką płytą, dla mnie pierwszą. Pozwólcie państwo teraz taki mały eksperyment, bo Beyond zabrzmiał z radiowego serwera, a teraz Mrs. i później Georgia to Texas to dwa utwory z tego właśnie amerykańskiego wydania LP, czyli z tego winyla, który trzymam w tej chwili w ręce.

trochę jazzowy groove, prawda? Georgia to Texas, to jest, tak się kończy album. Good Thing, Leon Bridges, fenomenalny artysta, jeden z moich najbardziej ulubionych amerykańskich wokalistów teksańskich. Teraz, proszę Państwa, dwie płyty, które też są nabyte drogą kupna na moich różnych wyjazdach. I jest to, są to płyty bluesowe, więc absolutnie wracamy do korzeni, ale są to również wznowienia fenomenalnych płyt dwóch wielkich artystów, bo przed nami Sonny Boy Williamson The Second, o czym zaraz będzie mowa, a później John Lee Hooker. I są to wznowienia płyt z wytwórni The Blues Joint, co bardzo Państwu polecam, bo te wznowienia są, nowe, to są remastery i one po prostu sprawiają, że ta muzyka z przełomu lat 50., 60. brzmi doskonale. A na tej płycie, która przede mną, Sonny Boy Williamson, gryzie harmonikę ustną, chyba Honera, tak na oko, i wygląda bardzo groźnie. Sonny Boy Williamson to, proszę Państwa, jest w ogóle figura, bo ten gentleman sobie, niektórzy mówią, pożyczył, niektórzy mówią, wziął cudze nazwisko sceniczne, czyli tak naprawdę nigdy się nie nazywał Sonny Boy Williamson, ale też ten gentleman, który był po raz pierwszy z Sonny Boy Williamsonem, w 1948 bodajże 8 roku zmarł. W związku z tym ten drugi został tym jedynym. Przestał być The Second, tylko był Sonny Boy Williamsonem. Long story short, jak to się mówi po polsku, czyli nie przedłużając, mamy tu jednego z najbardziej genialnych harmonikarzy i wokalistów w historii bluesa. Płytę, która jest jego debiutem, która się składa tak naprawdę z różnych singli i propozycji, które zostały zebrane i wydane na tej właśnie jego debiutanckiej płycie. I zaczniemy od utworu, który jest zatytułowany Don't Start Me to Talking. Well, I'm going down the road and stopping Fannie Mae. Gonna tell Fannie what I heard. A boyfriend said, don't start me talking.

Williamson. Absolutna legenda bluesowej chicagowskiej harmoniki. A teraz, proszę Państwa, druga płyta z moich nowych połowów. I jest to, jak już powiedziałem wcześniej, Johnny Hooker. I to jest bardzo, bardzo specjalna płyta. To jest jego album pierwotnie zatytułowany The Country Blues of Johnny Hooker, a ja to mam w wersji wznowionej pod tytułem Tupelo Blues. I to jest, proszę Państwa, płyta z roku 59, nagrana przez samego artystę, czyli absolutnie czyste nagranie. I tylko gitara akustyczna, żadnego wzmacniacza, żadnego zespołu. John przy jednym mikrofonie i cała uwaga jest na nim skupiona. I to jest płyta, którą wszyscy w pewnym momencie troszkę krytykowali za to, że właśnie Johnny Hooker odszedł od swojej elektryczności, a zanim nagrał ten album, był rzeczywiście utożsamiany z takim mocno elektrycznym brzmieniem, a tu nagle taki folkowy, można powiedzieć, powrót do korzeni. To read about the flood. Happened long time ago. Tupelo, Mississippi. There were thousands of lives destroyed. It rained, it rained. Both night and day. Poor people was worried. Didn't have no place to go. You could hear many people crying loud. How much is it? 'Cause you're the only one that we can turn to. It's been a long time ago. A little town way back in Mississippi, in Tupelo.

0: Lord have mercy. Wasn't that a mighty time? Tupelo is gone.
1: Tupelo is gone. To opowieść jakby reporterska. To jest opowieść, jakby John Lee Hooker stał na brzegu rzeki, widział te płaczące kobiety i całą tą tragedię, która się wydarzyła w Tupelo, Mississippi, bo o tym ten utwór, o tym ta pieśń opowiada. Ja mam dla Państwa jeszcze dwa utwory z Tupelo Blues. To będzie I'm Prison Bound, a później Boom Boom, John Lee Hooker.

blues come falling down. I was all locked up in jail.

with 99, yeah. With 99, yeah. 99, yeah. Mmm. Mmm.

Teraz, proszę państwa, był taki deser, dlatego że ten utwór, czyli ta akustyczna wersja, taka można powiedzieć swingująca wersja Boom Boom, Boom Boom Boom, Johna Lee Hookera, to nie jest nagranie z tej oryginalnej płyty, tylko z roku 61. Zostało tutaj dołożone jako bonus, ale też chyba fajnie brzmi. Tak, po prostu trochę mniej oczywiście. Proszę państwa, bardzo dziękuję za głosy, ale przed chwilą dostałem coś, co mnie bardzo wprawiło w doskonały nastrój. Pani Małgorzata napisała przed chwilą, że przesyła mi zdjęcie oryginalnego klucza do autostrady. I jest to rzeczywiście, proszę państwa, wejście do autostrady, co prawda zapasowe, ale jest. No, także pani Małgorzato, dziękuję pani serdecznie. Mogę w takim razie powiedzieć, że mam wizję fizycznego klucza do autostrady. Tak, to teraz, proszę państwa, kontynuujemy naszą podróż i pocztówki z moich różnych doświadczeń i podróży z przeszłości. Winyle się już skończyły, ale zostało parę fajnych płyt CD, a jedna z nich to taki chyba, wydaje mi się, zapomniany, ale bardzo, bardzo dobry album Johna Mayera.

Born and Raised, tytułowy utwór z płyty z 2012 roku. Płyty, która została nagrana w momencie, kiedy artyście się, no, życie rozwaliło. Jego reputacja w Los Angeles była bardzo mocno zburzona. Wyprowadził się do Montany, do Doliny Paradise Valley, gdzie kupił rancho, przestał udzielać wywiadów, zaczął pisać inne piosenki, po czym okazało się, że ma jakiś problem zdrowotny. Tutaj nie chcę wchodzić w szczegóły, ale bardzo duży problem, który sprawił, że przez jakiś czas po prostu nie tylko nie mógł śpiewać, ale też nie mógł nawet mówić. Więc płyta została wydana bez żadnej promocji, bez żadnych koncertów i takie mam wrażenie, że troszkę tak przeszła obok. Na pewno nie jest to taka płyta przebojowa, jak te na przykład Continuum, czy te, które nagrywał później. Ale jest to album, do którego na pewno warto wracać, bo jest bardzo autentyczny i bardzo w takim kanonie amerykańskim, myślę, się mieści. Producentem jest Don Was. Brzmienie dla mnie to są takie najlepsze lata 70. Neil Young, Crosby, Still, Nash & Young, wczesny Dylan, tego typu brzmienia, które tutaj tak doskonale grają. Pozwólcie państwo jeszcze dwa utwory z tego albumu. If I Ever Get Around to Living i później Whiskey, Whiskey, Whiskey. John Mayer.

Born Raised, rok 2012, John Mayer. A teraz, proszę Państwa, na koniec dzisiejszej audycji J.J. Cale. To jest artysta, o którym myślę, że można powiedzieć, że jest najskromniejszym wielkim amerykańskiej muzyki. Najskromniejszym, bo z jednej strony dał światu Cocaine, After Midnight, czyli te wszystkie hity, które w wykonaniu Erika Claptona potem fenomenalnie brzmiały. Call Me The Breeze i szereg innych utworów, ale sam nigdy nie był gwiazdą. Nagrywał w swoim domowym studiu, nie pozował, nie miał sesji okładkowych i po prostu był, myślę, że był wyluzowany, bo taka dla mnie jest jego muzyka. Jest bardzo taka, no właśnie, Tulsa Sound. Gitara cofnięta, głos trochę ponad szeptem, wszystko troszeczkę tak nie do końca zawsze w punkt z rytmem, ale tak naprawdę to jest brzmienie, które potem naśladował tak bardzo Eric Clapton, bez którego dzisiaj chyba nie ma muzyki Marka Knopflera, tak przeze mnie ulubionej. No i szeregu artystów, którzy z niego bardzo mocno brali i się nimi inspirowali. Jego płyta Tools and Back to jest dla mnie pocztówka z roku 2004, kiedy kupiłem sobie Forda Focusa i śmigałem po zakrętach moim nowym samochodem i słuchałem wtedy właśnie takich utworów.

One step forward, two steps back. To tak jak w życiu. Dla mnie J.J. Cale to jest muzyka, która się nie śpieszy. To jest człowiek, który się nie śpieszy, bo już dojechał tam, gdzie miał jechać. I tego Państwu serdecznie życzę. Ten dzisiejszy wieczór dobiega końca. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę. I zanim Państwa zostawię jeszcze z J.J. Cale'em, chciałbym podziękować za wszystkie głosy, za wszystkie maile, za wszystkie sygnały, które do mnie doszły. Bardzo, bardzo Państwu serdecznie dziękuję. Nie będę tu wymieniał imion Państwa, ale to naprawdę jest dla mnie ważne, bo ta muzyka jest dla mnie czymś bardzo istotnym i głębokim. I stąd cała moja tutaj epizodyczna obecność i nasze wspólne tej muzyki przeżywanie. Proszę Państwa, ja się nazywam Tomasz Hatylak, towarzyszył mi Tomasz Matlingiewicz, który tą audycję z trudem, ale nie, z radością realizował. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie i kłaniamy się nisko i do usłyszenia przy jakiejś kolejnej fajnej okazji. J.J. Cale, New Lover.

0: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieram.radio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki Tobie.
1: Minęła godzina 22:00.

0: Radio 357.
1: Dobry wieczór Państwu. Przy mikrofonie Agnieszka Szwajgier, a to audycja Dawniej niż wczoraj. Spotykamy się jak co niedzielę i słuchamy muzyki klasycznej. Choć, jak wiadomo, nie tylko. A dziś zaczynamy bez wielkiego wstępu, po prostu od czegoś ładnego.

Cécile Chaminat to francuska kompozytorka i pianistka przełomu XIX i XX wieku. No, w swoich czasach ogromnie popularna, bo w Stanach Zjednoczonych powstawały nawet całe fan-kluby, kluby fanów jej muzyki. A la Lisonjera, czyli pochlebczyni, to taka dowcipna, elegancka, jak Państwo słyszeli, miniatura na fortepian. Sporo mówimy w Radiu 357 o filmach, w tej audycji trochę rzadziej, choć muzyka filmowa, wiadomo, ma swój osobny tutaj rozdział. Pewnie Państwo nieraz czytali wywiady z aktorami, którzy opowiadali o tym, że muszą się wcielać w różne role. Nie wiem, czy Państwo zastanawiali się, ile na przykład zajmuje aktorowi nauka gry na instrumencie do filmu. No bo nieraz są sceny z instrumentem, role muzyków. No ile może zająć nauka gry na wiolonczeli na przykład? Otóż Pedro Pascal przyznał, że sama nauka trzymania smyczka zajęła mu cały dzień, a wiolonczela okazała się trudniejsza niż jakikolwiek trening kaskaderski, tak mówił w wywiadach. Na przykład trudniejsza niż walka na miecze. Aktor przygotowuje się do roli w dramacie Behemoth, Tony'ego Gilroya, i będzie w tym filmie wiolonczelistą, muzykiem, który po latach koncertowania wraca do Los Angeles i trafia właśnie w świat muzyki filmowej. Walka na arenie gladiatorów blednie przy graniu Czajkowskiego. I skoro mamy aktora uczącego się na wiolonczeli, to nie może zabraknąć chyba najsłynniejszego solo wiolonczelowego w całej historii muzyki.

Karnawał zwierząt i łabędź. Jojoma na wiolonczeli, a łabędź to jedyna część karnawału zwierząt, którą kompozytor Camille Saint-Saëns pozwolił opublikować jeszcze za swojego życia. No bo całą resztę tej suity uznał za zbyt żartobliwą, zbyt niepoważną, jak na kompozytora o jego reputacji, i zabronił wykonywania publicznie tej suity. No ale skoro Pedro Pascal uczy się teraz grać na wiolonczeli, to myślę, że ten łabędź niech mu będzie za wzór. Zostajemy w klimacie pięknych, śpiewnych linii melodycznych.

Koncert na obój D-moll Tommaso Albinoni to jeden z dwóch najpiękniejszych koncertów obojowych barokowych obok koncertu Alessandra Marcello, a dziś wybrałam jednak Tommaso Albinoniego. Nie wiem, czy Państwo już słyszeli, ale w tym tygodniu instrumenty dęte blaszane trafiły na pierwsze strony gazet i to nieprzypadkowo. Z nietypowego powodu, bo administracja Donalda Trumpa uznała tuby, puzony, trąbki i rogi za zagrożenie bezpieczeństwa narodowego. Tak, tak, Departament Handlu opublikował taką 6-stronicową propozycję, w której słowa bezpieczeństwo narodowe padają 9 razy, a instrumenty blaszane są wykonane głównie z miedzi i cynku i one wpadły, proszę Państwa, do jednego worka z gaśnicami, sejfami, kablami elektrycznymi. No i może zostać na nie nałożone 25% cło importowe. Skoro trąbka jest teraz sprawą uwagi państwowej, to oddajmy jej głos.

Aleksander Gedike i jeden z najbardziej wymagających technicznie utworów w całym repertuarze trąbkowym. Można powiedzieć, że to jest codzienny koszmar. Koszmar i sen każdego studenta trąbki. Słychać tam szybkie, podwójne staccato, takie krótkie nuty, a ten utwór pojawia się chyba niemal na każdym ważniejszym konkursie i przesłuchaniu trąbkowym na świecie. A skoro jeszcze przy tych blaszanych zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego jesteśmy, to pewien koncert, pierwszy w historii muzyki koncert napisany na tubę.

Część druga, romansa. Koncert na tubę F moll. Tuba przez wieki, jak wspomniałam, nie miała swojego koncertu solowego i ten pierwszy w historii koncert napisany na tubę, specjalnie na tubę, skomponował dopiero w 1954 roku Ralph Vaughan Williams. Czyli stosunkowo niedawno ten koncert został napisany, jak na utwory, które brzmią w audycji Dawniej niż wczoraj. Część druga jest powolna, śpiewna, jest dowodem na to, że tuba wbrew takiemu postrzeganiu, stereotypowi trochę ciężkiego, komicznego instrumentu, raczej siedzącego z tyłu orkiestry, potrafi być liryczna, potrafi być nostalgiczna, jak chociażby wiolonczela czy obój. A teraz z angielskiej łąki przenosimy się do paryskiej kawiarni.

Kerysty Tilde Nuzamur. Co pozostało z naszej miłości? Utwór, który jest chyba jedną z najsłynniejszych francuskich piosenek XX wieku, choć świat zna tę piosenkę raczej jako I Wish You Love. Tutaj duet, włoski trębacz Paolo Frezu i francuski akordeonista Richard Galliano. Chyba Galliano się po francusku wymawia. Pewnie Państwo znają takie przypadki, może ktoś z rodziny, może ktoś ze znajomych. Dzieci na przykład rezygnują z nauki w szkole muzycznej. W pewnym roku robi się za ciężko, za dużo tych zajęć i decydujemy się przerwać naukę muzyki. 34% dorosłych w Wielkiej Brytanii, próba duża, bo prawie 19 milionów ludzi żałuje tej decyzji, żałuje, że zrezygnowało z muzyki. Odsetek rośnie wśród osób w wieku między w przedziale 25-34 lata aż do 45%. Tyle osób żałuje, że przerwało naukę muzyki. Dla porównania, bo tutaj mam notatki, przerwanej nauki inżynierii, ekonomii czy prawa żałuje zaledwie 3% respondentów. No, muzyka tutaj króluje i to niedobrze. Jeśli ktoś z Państwa kiedyś przerwał lekcję gry na czymkolwiek, to proszę mi wierzyć, że nigdy nie jest za późno. A dla tych, którzy dopiero zaczynają, albo dla tych, którzy żałują, że nie zaczęli, to jest taki utwór, który powstał właśnie po to, żeby zaprosić do świata orkiestry zupełnie od zera. Posłuchajmy, a ja zaraz powiem kilka słów.

The Young Person's Guide to the Orchestra, Benjamin Britten. Utwór ten napisał kompozytor w 1946 roku, wciąż nie tak dawno. Napisał właśnie z myślą o tym, żeby przedstawić po kolei brzmienie każdej grupy instrumentów orkiestry. Już słuchaliśmy fragmentów tego utworu raz w Dawniej niż wczoraj, a dziś również przypomniałam Państwu ten utwór, bo rzadko kiedy muzyka, mówi się poważna, miała tak jasno postawiony cel – nauczyć słuchać. Na sam koniec przypomniałam sobie ostatnio film. Znałam ten film, ale obejrzałam raz jeszcze. Miejscami oczywiście trochę się dłuży, trochę naiwny, ale wciąż wzrusza. Być może Państwo znają August Rush, historia o dziecku, które poszukuje swoich rodziców i August jest przekonany, że muzyka zaprowadzi go do matki, do ojca. Ten uliczny gwar, wiatr, przejeżdżające pociągi, on we wszystkim słyszy muzykę. Muzykę do filmu napisał Mark Mancina, ale zdaje się, że tam sam Hans Zimmer maczał w tym palce. Myślę, że jeśli ktoś szuka filmu takiego rodzinnego do obejrzenia w większym gronie, to August Rush pewnie się spodoba. Dziękuję Państwu za dziś. Kończymy ścieżką dźwiękową z tego filmu. Agnieszka Szwajgier, kłaniam się i do usłyszenia za tydzień. Dziękuję.

0: The music is all around us. All you have to do is listen.
1: Radio 357.

Już bliżej niż dalej końca wakacji, niestety, można powiedzieć. Może jeszcze jakiś urlop w tych ostatnich dwóch tygodniach komuś się trafi? Trochę zazdroszczę, bo mnie już chyba nie. Z reguły tak jest, że jak się urlopu nie zaplanuje, to bywa, że czasu nigdy nie można znaleźć. No chyba, że na jakiś weekend gdzieś niedaleko. Na przykład do Niemiec. Tam również kryminalnych historii jest całkiem sporo. Niedawno byliśmy w Austrii, w Wiedniu. A Niemcy, no tak, odwiedzali państwo kiedyś może Hanower? Stamtąd można przywieźć historie nie tylko kryminalne, ale i wręcz makabryczne. Dziś antybohaterem będzie Fritz Harman, a wprowadza nas w tematykę Tilaw w utworze Kiełbasy Harmana.

powodem, dla którego sięgnąłem po historię Fritza Harmana, było pewne zdarzenie, pewna informacja, na którą trafiłem parę lat temu. Otóż miasto Hanower pod koniec listopada po raz 20 wypuściło miejski kalendarz adwentowy. To był rok 2024, może 2023. Kalendarz adwentowy bardzo popularny w Niemczech, myślę, że w Polsce również, to za kilka miesięcy ku uciesze najmłodszych, ale i dorośli widzą pewnie pewną zabawę w odkrywaniu kolejnych dni kalendarza adwentowego. No i jak zwykle w takim kalendarzu w Hanowerze było wiele nawiązań do miejskich historii. Na takim obrazku pojawiły się postaci ważne dla Hanoweru. Pojawił się na przykład bramkarz drużyny Hanower 96, Robert Tiller. I po raz kolejny pojawił się Fritz Harman, czyli hanowerski seryjny morderca z początku XX wieku. Ten kalendarz adwentowy właśnie z uwagi na obecność Fritza Harmana na nim od lat jest przedmiotem gorących debat i kontrowersji. Ten zbrodniarz, ten seryjny morderca pojawił się tam obok takich postaci jak Wilhelm Busch czy Gottfried Wilhelm Leibniz. Pierwszy raz od 2007 roku reakcje były gwałtowne. Tak gwałtowne, że pojawiło się dużo maili z oburzeniem, nazywając urzędników z Hanoweru bluźniercami. A mimo to Fritz Harman nadal pojawiał się na kolejnych kalendarzach adwentowych i tak jest do dzisiaj, chociaż ta postać z toporem przedstawiana jest raczej dyskretnie, gdzieś w chaosie na obrazku kalendarza adwentowego. Jeśli ktoś nie wie, że to on, to pewnie by się mógł nawet nie zorientować. Tak czy inaczej, Fritz Harman do dziś traktowany jest trochę jako element folkloru. Jakkolwiek okropnie by to nie brzmiało, bo przecież mówimy o człowieku, który zamordował co najmniej 24 osoby. Przez dłuższy czas na trybunach piłkarskiej drużyny Hanower 96 można było zobaczyć nawet flagę z podobizną tego mordercy. I chociaż moralnie jest to wysoce wątpliwe, dlaczego morderca i oprawca seksualny młodych chłopców i mężczyzn przedstawiany jest na komiksowych ilustracjach, to z drugiej strony Hanower, jak tłumaczą niektórzy, i to chyba jest najbardziej mroczne, nie ma aż tak wielu celebrytów, żeby z Fritza Harmana rezygnować. Dlaczego Fritz Harman wniknął tak do folkloru miejskiego i przede wszystkim jakie zbrodnie popełniał na początku XX wieku? O tym właśnie będzie dzisiejsza audycja.

Niemiecki Hanower, półmilionowa metropolia w Dolnej Saksonii przed I wojną światową, to było 10. co do wielkości miasto w Niemczech. Po zakończeniu I wojny, podobnie jak w innych miejscach, tak samo też w Hanowerze, pojawił się kryzys. W wielu miejscach brakowało żywności i podstawowych produktów. Rozrastała się również przestępczość i nielegalny handel. Nikt nie był gotowy na grozę, która swój początek miała w roku 1924. Tego roku, 17 maja, w pobliżu zamku Herrenhausen, bawiły się dzieci. Płynęła tam rzeka, z której mieszkańcy chętnie korzystali. Beztroski czas wiosennej zabawy przerwał jednak makabryczny widok. Woda wyrzuciła na brzeg ludzką czaszkę. Wówczas jeszcze nikt nie miał pojęcia, że to dopiero początek potwornych odkryć. Miesiąc później, w tym samym roku, odnaleziono w tej samej rzece dwie kolejne czaszki, a sekcja zwłok wykazała, że ofiary były młode. Miały od 12 do 20 lat. W kolejnych dniach pojawiały się następne fragmenty ludzkich ciał. Były to kości, które wyrzucała z siebie woda rzeki. Policja na początku niespecjalnie przejęła się tym znaleziskiem. Sądzono, że mogły to być szczątki, które wykorzystywano w Instytucie Anatomii do celów medycznych, naukowych. Później jednak pojawiła się wersja, że to fragmenty, które z cmentarza wyciągnęły zwierzęta. Z kolei inna teoria mówiła o gangsterskich porachunkach, ale kości było tak dużo, że w końcu funkcjonariusze musieli się temu przyjrzeć. Z wody wyłowiono w sumie szczątki 20 osób, a odkrycia pokrywały się też z zaginięciami młodych chłopców z okolicy. Kości odnajdywali przypadkowi ludzie. Policji było ciężko utrzymać więc wszystko w tajemnicy. Narastała panika, narastały teorie spiskowe, a strach coraz szerzej zaczął pojawiać się nad Hanowerem. W końcu funkcjonariusze zdecydowali się zebrać kilkaset osób do przeszukiwania rzeki i jej brzegów. W ten sposób odkryto ponad 500 fragmentów ludzkich ciał. Dla mieszkańców stało się jasne. W okolicy grasowała bestia. I tutaj niekoniecznie miano na myśli człowieka, ale wilkołaka. Nazywano go pożeraczem ludzi. Policjanci do sprawy podeszli nieco inaczej, bo założyli, że mają do czynienia z mordercą i to wyjątkowo brutalnym. Ale bez względu na to, w co kto wierzył, miasto naprawdę zaczęło się bać. Ruszyły poszukiwania sprawcy. Mundurowi wzięli pod lupę każdego, dosłownie każdego złodzieja i przestępcę w Hanowerze. Byli przesłuchiwani, sprawdzani i śledzeni. Ściągnięto nawet posiłki z Berlina, które miały wesprzeć to ogromne śledztwo. Wreszcie uwagę mundurowych przykuł Friedrich Harman, nazywany też Fritzem. Znany był w środowisku jako handlarz odzieżą, ale również mięsem, a skupiono się na nim, bo było wiadomo, że jest homoseksualistą. A wówczas takie osoby były mocno nacenzurowanym, co tu dużo mówić. Dobór ofiar jasno wskazywał na to, że zabójca szczególnie interesował się chłopcami. Harman nie miał pojęcia, że policjanci to właśnie jego podejrzewali o zabójstwa. Nie zauważył również tego, że mundurowi go śledzili i sprawdzali każdy jego krok. Funkcjonariusze zauważyli, że Fritz nagabuje młodych chłopców. Podejrzenie wzbudził również jego sposób bycia. Sprawiał wrażenie sympatycznego. Był uprzejmy, schludny, na ogół też ostrożny i spokojny. Ale po czasie zaczął być nadpobudliwy, nerwowy i niezwykle rozmowny. A w takich chwilach zaczynał się nerwowo ruszać, manewrując dłońmi, skubiąc i ciągnąc palce. Szybko się też zawstydzał, był pełen sprzeczności, co w sumie sprawiło, że dla policjantów stał się podejrzanym numer jeden. Mundurowi liczyli, że zatrzymają Harmana na gorącym uczynku, ale próby dorwania go w takiej sytuacji spełzły na niczym. Wszystkie pułapki zastawiane na niego okazywały się porażką. Aż w końcu doszło do przełomu, bo Fritz pokłócił się z 15-latkiem, Karlem Frommem, który od kilku dni mieszkał u niego. Awantura była tak duża, że Harman poszedł na komisariat policji, by oskarżyć nastolatka o posługiwanie się fałszywymi dokumentami. W odpowiedzi na to Karl oznajmił funkcjonariuszom, że mężczyzna go molestował. Wiedząc o tym, że Fritz jest głównym podejrzanym w sprawie wyłowionych szczątków, mundurowi zdecydowali o zatrzymaniu go.
A skoro ten był już za kratkami, postanowili skupić się na odnalezieniu dowodów, które potwierdzałyby jego winę. Przeszukano więc mieszkanie. Odnaleziono tam ślady krwi, z których Fritz jednak tłumaczył się tym, mówiąc, że był rzeźnikiem, więc takie plamy nie powinny dziwić. Ale poza śladami krwi, Fritz miał w swoim lokum również kilkaset elementów garderoby. Szybko ustalono, że należały do zaginionych młodych chłopców. I gdy przedstawiono te dowody mężczyźnie, ten stwierdził, że odzież trafiała do niego przez przypadek, bo przecież był handlarzem używanymi ubraniami. Właśnie dlatego w jego mieszkaniu tak duża liczba przedmiotów nienależących do niego. Fritz okazał się bardzo inteligentny i sprytny, bardziej niż wydawało się na początku mundurowym. Celnie odpierał każdy atak, unikając obciążania go dowodami. Mundurowi zaczęli więc szukać świadków. Dotarli do bliskich Roberta Witzela, który zaginął pod koniec kwietnia 1924 roku. Rodzina chłopca zeznała, że ten był widziany w towarzystwie Hartmana. Miał też przebywać u niego w mieszkaniu. I rzeczywiście, wśród odkrytych przedmiotów był element garderoby należący do młodego chłopaka. Męczące przesłuchania, długa lista dowodów, które bezpośrednio łączyły Fritza z ofiarami, w końcu dały efekt. Fritz przyznał się do winy. Później na jaw wyszło, że mężczyzna poddawany był torturom na przesłuchaniach, co mogło mieć wpływ na dalszy przebieg postępowania.

przesłuchania trwały w sumie tydzień. Po tym czasie Harman zdecydował się na pełne przyznanie się do winy przed śledczymi. Chociaż w sumie nie takie pełne, bo przyznał się tylko do części zabójstw, o które był oskarżany. Istotne okazały się też wizje lokalne. Fritz zabrał mundurowych na wycieczkę po Hanowerze. Pokazywał, gdzie nagabywał chłopców, dokąd ich zaprowadzał i wreszcie gdzie zabijał i ukrywał fragmenty ciał. Tak jak się okazało, nie tylko były wrzucane do rzeki, ale też umieszczane w krzakach i w mniej uczęszczanych miejscach. Fritz liczył na dobre traktowanie, dlatego zmienił nastawienie. Zaczął chętniej współpracować z policjantami, był rozmowny, pomocny. Momentami sprawiał nawet wrażenie, jakby cieszył się z zatrzymania. Zupełnie tak, jakby odczuwał ulgę, że nie musi już więcej zabijać. W sieci można znaleźć nawet zdjęcie, na którym Fritz Harman skuty w kajdanki i uśmiechnięty idzie w towarzystwie policjantów. W trakcie przesłuchania zdecydował się opowiedzieć o tym, jak to się stało, że stał się seryjnym mordercą. Żeby zrozumieć sposób jego działania, trzeba spojrzeć na biografię. Przyszedł na świat 25 października 1879 roku jako najmłodszy z sześciorga rodzeństwa. Gdy się urodził, jego matka miała 41 lat i całą swoją uwagę poświęcała najmłodszemu synowi. Bardzo go rozpieszczała, dbała o niego, traktowała niezwykle delikatnie. Zachęcała na przykład, by bawił się lalkami i nie sięgał po rozrywki, które w tamtym czasie zarezerwowane były dla chłopców.

Harman od początku życia nie lubił swojego ojca. Ten pracował na kolei. Był na ogół posępnym człowiekiem nadużywającym alkoholu i znęcającym się nad matką i dziećmi. Trudno więc się dziwić, że Fritz nie czuł się z ojcem żadnej więzi. Wpatrzony był za to w matkę. A im był starszy, tym większe dało się czuć napięcie między nim a ojcem. Mężczyzna był wybuchowy, nerwowy, a Fritz delikatny i wrażliwy. Sprawiało to, że nie tylko ojciec go nie akceptował, ale nie akceptowali go również rówieśnicy. Fritz był chłopcem pełnym sprzeczności, bo z jednej strony sprawiał wrażenie niezwykle spokojnego, ale też kobiecego. Bawił się lalkami, przebierał się w ubrania swoich sióstr. Nie interesowała go wówczas piłka nożna ani przebywanie w towarzystwie innych chłopców. Mówiono o nim, że jest zniewieściałym samotnikiem, który wolał siedzieć w milczeniu. Z drugiej strony, gdy bawił się ze swoimi siostrami, wykazywał bardzo niepokojące sygnały. Często wiązał swoje siostry. Lubił je straszyć, pukając na przykład w okno i opowiadając historie o duchach czy wilkołakach. W tamtym czasie doszło też do wydarzenia, które mogło całkowicie zmienić Fritza Harmana, bowiem jego nauczyciel okazał się pedofilem i przez długi czas wykorzystywał seksualnie chłopca. W późniejszych zeznaniach, kiedy już Harman został zatrzymany, nie chciał jednak wracać do tego okresu w swoim życiu. W 1995 roku Fritz zostaje wysłany do szkoły podoficerskiej. Nie przebywa tam jednak długo, bo po czasie zaczyna odczuwać zaniki świadomości i napady epilepsji. Według lekarzy mógł to być efekt wypadku w trakcie ćwiczeń. Bez względu na tę przyczynę opuszcza szkołę i rozpoczyna pracę w fabryce cygar. Tam jego przestępcza działalność i mroczna natura daje o sobie znać po raz pierwszy na dużą skalę. Do przyzakładowej piwnicy zaczyna zwabiać chłopców młodszych od siebie, których również zaczyna molestować. Sprawa szybko wychodzi na jaw, a Fritz staje przed sądem. W trakcie procesu uznano, że chłopak dopuścił się ohydnych rzeczy, ale do więzienia nie trafił. Zamiast tego odesłano go do szpitala psychiatrycznego. Ten pobyt okazał się dla Harmana źródłem traumy noszonej już do końca życia, bowiem szpital psychiatryczny okazał się na tyle koszmarnym miejscem, że zdecydował się wkrótce z niego uciec. Przedostał się do Szwajcarii, gdzie przebywał do czasu ukończenia 20 lat. Poznał młodą dziewczynę już po powrocie do Hanoweru, Ern Leibert, i wiedział, chociaż wiedział, że kobiety go nie pociągają, to zdecydował się na ślub. Rodzice mieli nadzieję, że Fritz w końcu ułoży sobie życie. Tym bardziej, że dziewczyna wkrótce zaszła w ciążę. Choć według niektórych źródeł zdecydowała się na aborcję. Harman zaciągnął się za to do wojska, ale armia, choć mówił o niej głównie pozytywnie, również okazała się nie dla niego. Wrócił więc do domu, ale tam także nie było najlepiej. Kłócił się z żoną, z ojcem. W końcu Fritz porzucił kobietę. Ruszył ścieżką, która zaprowadziła go wprost do przestępczej działalności. Skupił się wówczas na kradzieżach. Trafił nawet do więzienia za włamanie się do magazynu. Na wolność wyszedł po 4 latach. Coraz śmielej zaczął dopuszczać się molestowania chłopców, skupiając się głównie na bezdomnych, porzuconych dzieciach błąkających się w okolicach dworca. Z czasem stawał się w swoim działaniu coraz bardziej brutalny, aż wreszcie od seksualnego wykorzystywania przeszedł do zabijania. Pierwsza zbrodnia dokonała się w 1918 roku. Już wtedy Fritz Harman mógł zostać zatrzymany, choć zawsze był elegancki, dobrze wysławiał się, był schludny, budził zaufanie społeczeństwa. Młodzi chłopcy nie podejrzewali, że mężczyzna może im zrobić krzywdę. W ten sposób zwabił do mieszkania i wykorzystywał młodocianych. Taki los spotkał Fridla Rota. Młody chłopak pokłócił się z matką i uciekł z domu. Napisał potem do kobiety list, w którym poinformował, że nie wróci, dopóki ta nie będzie dla niego milsza. Przyjaciele 17-latka wiedzieli, gdzie przebywa, i w końcu udało im się zaprowadzić policję pod adres Harmana. No i właśnie, wówczas nakryli Fritza z nieletnim chłopcem w łóżku. Nie przeszukali wówczas jego mieszkania. Gdyby to zrobili, okazałoby się, że za piecem ukryta jest głowa Fridla Rota. W 1919 roku Fritz na dworcu kolejowym w Hanowerze poznaje młodego Hansa Grassa.
Chłopak zajmował się wówczas drobnymi kradzieżami. To on podszedł do Fritza i zaproponował mu seks za pieniądze. Ta znajomość szybko przerodziła się w przyjaźń, a później w związek. Hans zamieszkał u Harmana, a mężczyźni stali się nie tylko partnerami w życiu prywatnym, ale i w przestępczej działalności. O czym więcej za moment.

Po poznaniu swojego kochanka, partnera Hansa Gransa, Fritz na moment przestał skupiać się na obsesji zabijania, a skupił się na partnerze. Miał całkiem sporo pieniędzy, lubił też towarzystwo mężczyzny, ale jak to bywa w przypadku morderców, ta chęć na odbieranie życia prędzej czy później zaczęła się pojawiać. W przypadku Harmana był to rok 1923. Wówczas dwóch młodych ludzi na dworcu w Hanowerze zostaje zatrzymana przez Fritza. Ten zapewnia, że jest policjantem, który patroluje okolice. Chłopca, który mniej mu się spodobał, odesłał do domu. Natomiast 17-letniego Fritza Franke zaprowadził do siebie do mieszkania, gdzie go zabił. Chciał pozbyć się zwłok, zanim do domu wróci Hans Grans, ale ten przyszedł w momencie, gdy ciało 17-latka wciąż znajdowało się w jednym pokoju. Nie zostawił jednak partnera. Nie powiadomił też policji. Dołączył do całego morderczego procederu. Fritz miał też swój sposób na pozbycie się zwłok, który chyba jest w tej całej historii najbardziej makabryczny. Otóż ciało pokroił na małe kawałki, które później odpowiednio obrabiał i sprzedawał na targu. Bezużyteczne porcje wyrzucał do rzeki, a klientów przekonywał, że handluje wieprzowiną. Nie miał zresztą problemów ze znalezieniem kupców, bo sytuacja w powojennych Niemczech, jak wspomniałem na początku, była trudna. Każdy brał to, co było. Nawet jeśli pochodziło z nielegalnych źródeł i było sprzedawane kanałami przemytowymi. Do końca 1923 roku Fritz zabił 12 nastolatków. Za każdym razem działał w podobny sposób. Zaczepiał młodego chłopca na stacji kolejowej, oferował mu pracę, mieszkanie, przedstawiał się jako policjant. Wzbudzał dzięki temu większe zaufanie. Przekonywał, że chce pomóc i w końcu wabił w odosobnione miejsce. Nie można tutaj zapomnieć o aktywnym udziale Hansa w tym całym procederze, który decydował się nie informować policji o skłonnościach partnera, a nawet samemu w nich uczestnicząc. On też ściągał do mieszkania młodych chłopców i razem z Fritzem gwałcił ofiary. Później pomagał w rozczłonkowywaniu zwłok. Jeśli wierzyć wszystkim doniesieniom, które pojawiały się w prasie, obaj mężczyźni pili również krew zabitych chłopców. Sąsiedzi zaczęli dostrzegać niepokojące sygnały. Przekazali policji, że do mieszkania coraz częściej przychodzą młodzi chłopcy, ale co gorsza, nigdy tych młodych chłopców nie widziano, gdy wychodzili z mieszkania. Później też mówiono, że obaj mężczyźni wychodzą nocą, dźwigając różne pakunki, ale policja ignorowała te jednoznaczne sygnały. Dla mundurowych Fritz był bowiem cennym źródłem informacji. Tak, był po prostu donosicielem, a nie podejrzanym w jakiejkolwiek sprawie. Harman potrafił doskonale wykorzystywać daną sytuację, owijając sobie policję wokół palca, a jego sprzedawanego mięsa nikt nie kontrolował. Wszystko robił po cichu. Nikt nie sprawdzał, czy produkt jest legalny i bezpieczny. Również ofiary dobierał niezwykle starannie. Wiedział, że zanim ktokolwiek będzie szukał młodych uciekinierów, minie bardzo dużo czasu, a on sam zdoła pozbyć się w tym czasie ciał i ubrań, zanim ktokolwiek jakiekolwiek zaginięcie zauważy.

Zabójstwa trwały nieprzerwanie do czerwca 1924 roku. Ostatnią ofiarą rzeźnika, ostatnią potwierdzoną ofiarą Fritza Harmana był 17-letni Erich de Vries. Do tego czasu Fritzowi udowodniono zabójstwo łącznie 27 osób. Najmłodszy miał 10 lat, a najstarszy 20. Na początku lipca 24 roku policja zdecydowała się aresztować również Hansa, a Fritz w sierpniu, czyli jeszcze przed rozpoczęciem procesu, został wysłany na badania psychiatryczne. Tam biegli mieli ocenić, czy brutalny morderca był poczytalny. Okazało się, że był. I wtedy rozpoczął się proces zabójcy. Miał pretensje do dziennikarzy, że zdają się za bardzo interesować tym procesem. Doskonale zdawał sobie jednak sprawę z tego, że zostanie skazany i z procesu uczynił swoiste show. Lista dowodów była zbyt długa i obciążająca, by jakikolwiek sąd mógł ją zignorować. Fritz mógł liczyć na niezwykłą swobodę na sali sądowej, bo wszyscy podskórnie wiedzieli, jaki koniec go czeka. Tak czy inaczej pozwolono mu wygłaszać swoje opinie, śmiać się, nieco prowadzić publiczność. Tak jakby odgrywał rolę w spektaklu, a nie siedział jako oskarżony we własnym procesie. Raz nawet oburzył się, gdy pokazano mu zdjęcie chłopca, którego miał zamordować. Stwierdził, że jest brzydki, że nikt by go nie tknął. Dlatego nie rozumie, dlaczego oskarża się go o zabicie właśnie tego chłopca. Proces Harmana cieszył się ogromnym zainteresowaniem również zagranicznych dziennikarzy. Z kolei mieszkańcy Hanoweru byli przerażeni, bo zdawali sobie sprawę, że mogli w trakcie minionych lat kupować mięso od rzeźnika. I mięso, no wiadomo, nie pochodzenia zwierzęcego. Oczywiście na sali sądowej Fritz zapewniał, że nigdy nie sprzedawał wyrobów z ludzi. Ale prawda jest taka, że mało kto wierzył w jego słowa. Za swoje zbrodnie miał odpowiedzieć również Hans. Obrońca mężczyzny przekonywał, że za całym procederem stał Fritz i to on zmanipulował Gransa. Jak mówił, jego klient był jedynie narzędziem i nie zdawał sobie sprawy, co się właściwie działo. Harman zachowywał się, jakby za wszelką cenę chciał pociągnąć kochanka na dno. Rzucał oskarżeniami, przekonywał, że bez niego nie dałby rady dokonać tak wielu zbrodni. A biegli, którzy badali Fritza, przyznali, że mężczyzna miał osobowość patologiczną, ale nie był pozbawiony własnej woli i odpowiedzialności. Nie cierpiał też na zaburzenia maniakalno-depresyjne, a to oznacza, że był poczytalny. Po 3 tygodniach zapadł wyrok. Fritza skazano na 24 wyroki śmierci, bo tyle zabójstw mu w pełni udowodniono. Hans odsiedział 12 lat w więzieniu. Zmieniono mu pierwotnie zasądzony wyrok śmierci na karę 12 lat. Fritz z kolei zwrócił się z prośbą, by jego egzekucja miała charakter publiczny. Pisał, by ścięto go na rynku, ale sąd nie wyraził na to zgody. Egzekucję przeprowadzono za murami zakładu karnego 15 kwietnia 1925 roku. Fritz miał wówczas 45 lat.

Do dziś nie wiadomo, ilu dokładnie chłopców zabił. Mówi się oficjalnie o 27, chociaż został skazany za 24 morderstwa, ale jeszcze w trakcie procesu niektórzy mówili nawet o 70 osobach. Szczątki ofiar wyłowione w rzece pochowano i umieszczono w zbiorowej mogile w Hanowerze. Z kolei Hans Granz po wyjściu z więzienia pozostał w mieście. Dożył późnej starości i zmarł w 1975 roku. Rzeźnik nie odszedł w zapomnienie. Jako jeden z najgorszych seryjnych morderców Niemiec stał się inspiracją do stworzenia kilku dzieł. Tak było w przypadku filmu M w reżyserii Fritza Lange w 1931 roku. Tilaf również nagrało piosenkę, której dzisiaj w tej audycji już słuchaliśmy. Podobnie w wykonaniu kilku niemieckich artystów. Oni też śpiewali o Harmanie. Będąc dzisiaj w Hanowerze, można kupić nie tylko kalendarz adwentowy z postacią Fritza Harmana, ale również wybrać się na wycieczkę śladami słynnego seryjnego mordercy, rzeźnika z Hanoweru. Kto wie, może będąc w tym mieście, również taką wycieczkę odbędę. Przewodnik pokazuje turystom miejsca, w których morderca polował na młodych chłopców, a także miejsce, w którym znajdował się jego dom. Dzisiaj tego budynku już nie ma, pozostały tylko zdjęcia. Można się zastanawiać, czy takie przeniknięcie zbrodniarza, który dokonywał okropnych morderstw do popkultury, jest słuszne. Faktem jest, że działalność mordercy z Hanoweru jest stale analizowana, zwłaszcza przez fanów nurtu True Crime w Niemczech. Chociaż od jego zbrodni minęło ponad 100 lat, naukowcy wciąż poszukują przyczyny jego sadyzmu. Harman, jak sam mówił, gryzł swoje ofiary w gardło, ale zapewniał, że nie chce się nad nimi znęcać. Mówił o satysfakcji seksualnej. Według niektórych ekspertów morderca w tej kwestii akurat mówił prawdę. Do tego stopnia, że fakt, że nie bał się egzekucji, tłumaczono tym, że Fritz był tak skupiony na seksie, że postrzegał egzekucję jako ostatni intensywny orgazm. A podniecenie takim zakończeniem własnego życia przeważało nad wszystkim, czego doświadczył przez 45 lat. Fritz Harman okazał się potworem w ludzkiej skórze, który odrzucił wszelkie normy społeczne, by wziąć udział we własnej krwawej grze pełnej przestępstw, seksu i w końcu brutalnych morderstw. Nawet jeśli dręczyły go wyrzuty sumienia, silniejsza okazywała się chęć oddania się przyjemnościom. Może właśnie dlatego dzisiaj taki trudny, ciężki temat sprzed ponad 100 lat wybrałem do kryminalnego lata.

To wszystko na dziś. Za tydzień o zbrodniach z Archiwum X, a moim gościem będzie autor bardzo ciekawej lektury na ten temat. Krzysztof Zimoch, kłaniam się. Dobrej

Adi Purusham, Tam Aham, Bhajami.

0: To jest Rzecz Technologiczna w Radiu 357 i muszę powiedzieć, że jak dzisiaj szedłem do studia swojego w domu, żeby usiąść, połączyć się z Jarkiem.
1: Dobrze, że nie szłeś.
0: Tak, i nagrać tę audycję, to czerwony facet z widłami i rogami przywitał mnie słowami Wasza Wysokość i otworzył mi lekko zwęglone drzwi do mojego studia. Czy u ciebie jest podobna temperatura?
1: Tak, kiedy rozmawiamy, jest gorąco, nawet Włosi są przerażeni. A przypomnę słuchaczom Radia 357, że jestem jeszcze na końcówce urlopu we Włoszech. I nawet się nauczyłem nowych słów i wiem, jak brzmi określenie bardzo parnego wieczoru, kiedy gorące i wilgotne powietrze nie pozwala oddychać.
0: Jak?
1: To są dwa dość skomplikowane słowa i wymawiają je właściwie wszyscy, z którymi rozmawiam. Uwaga. Mamma mia. I naprawdę wszyscy mówią, wystarczy, że pokażesz na niebo i powiesz mamma mia i wszyscy cię kochają. Drugie włoskie słowo, którego się nauczyłem, to już zupełnie poważnie. I ono się bardzo przydaje w rozmowie, to certo.
0: Certo. Mhm. To ja powiem tylko tyle.
1: Nie zapytasz, co oznacza.
0: Wiem, co oznacza, ale powiem tyle. Szanowni państwo, oto Jarosław Juszkiewicz, Radio Magnifico Redaktore.
1: I Robert Zembrzycki, który siedzi sobie w Katowicach, pewnie w klimatyzowanym studiu.
0: Nie, rozpływam się przecież u siebie w bloku przy komputerze i właściwie gdybym nie miał tych takich, wiesz, podparć z boku przy fotelu, to spłynąłbym z tego fotela. Jest tak gorąco, że nawet mój pies mnie za to nienawidzi.
1: Słuchaj, ja się ostatnio, Robert, przekonałem, że my po prostu za bardzo żyjemy w mieście i w zbyt dużym oddaleniu od natury. I dam ci przykład.
0: Proszę.
1: Otóż parę nocy temu, kiedy dało się jeszcze oddychać, ale było równie gorąco, postanowiłem, że spędzę noc na hamaku. Mhm. Nigdy mi się to w życiu nie zdarzyło, stwierdziłem, że jest to fajny pomysł. Dowiedziałem się dwóch rzeczy. Po pierwsze tego, że komary nie tylko gryzą tuż przed zachodem słońca, ale także tuż przed wschodem słońca. Ale przy okazji co chwilę budziło mnie coś, co wydawało mi się włączonym alarmem albo zraszaczem wody. Posłuchaj, jak to brzmiało, bo nagrałem. Mhm.
0: To proszę.
1: O, uwaga. Mówię, co to jest za cholerstwo?
0: No i co to było?
1: No tak właśnie człowiek z miasta myśli, że ktoś zapomniał wyłączyć alarmu, prawda? Mhm. To była sówka.
0: Sówka?
1: Syczek. Syczek. Tak nazywa się ten gatunek, który po prostu wołał swoją dziewczynę.
0: Proszę, jakie to piękne. Czy oprócz opowieści na temat włoskiej fauny skrzydlatej, pan redaktor Magnifico Redaktore di Radio przygotował jakieś ciekawochy technologiczne lub naukowe?
1: No, muszę powiedzieć, że przede wszystkim, skoro mówimy o wysokich temperaturach, no to jest to spowodowane przez słońce.
0: Brawo!
1: Już za kilka...
0: Brawo!
1: Człowiek blisko związany z astronomią, w końcu ci to, Robert, powiedział.
0: Proszę, no i co dalej? Do jakich wniosków w związku z tym doszedłeś?
1: Co nastąpi 12 sierpnia, cwaniaczku?
0: 12 sierpnia? Czy to już będzie zaćmienie?
1: Tak, 12 sierpnia Księżyc przesłoni tarczę Słońca, powodując całkowite zaśmienie, które
0: u nas niestety będzie
1: widoczne
0: po zmroku chyba, prawda?
1: Zaśmienie widoczne po zmroku. Robert?
0: To znaczy, w sensie chodzi mi o to, że nie, u nas całkowite zaćmienie nastąpi już po zachodzie słońca, na naszej szerokości geograficznej. O tak.
1: Nie mógłbyś się bardziej mylić.
0: Tak? To dobrze.
1: Tak, bo zaćmienie słońca to jest taki ciemny pas, który przesuwa się po prostu po powierzchni Ziemi. Mhm. Ten pas całkowitego zaćmienia będzie widoczny w Hiszpanii, w Islandii i na Grenlandii. Masowo ludzie wyjeżdżają, miłośnicy astronomii, ale nie tylko do Hiszpanii, gdzie będzie to świetnie widoczne, tuż przed zachodem słońca. Tutaj miałeś rację. Wiesz, że dzwonią w jakimś kościele, ale nie do końca którym.
0: No bo ja mam od tego ciebie, ja nie muszę się na tym znać.
1: To będzie wyjątkowe zaćmienie, dlatego że takie zaćmienie o zachodzie słońca jest po prostu bardzo spektakularne. Mm. Największe przesłonięcie tarczy słońca przypadnie, mówię teraz o naszym czasie, o 19:40. Mm. I żeby było ciekawiej, my nie zobaczymy po pierwsze całego zaśmienia, tutaj też miałeś rację, ale to nie ze względu na to, że on nastąpi po zachodzie słońca, tylko my jesteśmy poza tym pasem.
0: Rozumiem.
1: I nie zobaczymy też całego zaćmienia, dlatego że po prostu słońce zajdzie. Zobaczymy przesłonięte około 80-84% tarczy słonecznej, w zależności od tego, gdzie będziemy obserwować te zaćmienia. Najlepiej być w zachodniej Polsce albo północno-zachodniej Polsce, natomiast ono będzie widoczne z terenu całej Polski. Dobrze wybrać sobie jakieś miejsce, które jest w miarę wysoko położone, bo rzeczywiście tuż przed zachodem słońca to zaćmienie będzie następowało i zostanie przerwane właśnie przez to, że nasza dzienna gwiazda schowa się pod horyzontem.
0: To jest chyba dobre miejsce na to, żeby też uczulić Państwa. Jeśli będziecie oglądać to zaćmienie, to przede wszystkim pamiętajcie o zdrowiu. Pamiętajcie, że można straszliwie uszkodzić sobie wzrok, jeśli będziemy patrzeć.
1: Tak, nie kierujmy lornetek. To, że będzie to zachód słońca i słońce się wydaje, że słabiej wtedy świeci, bo po prostu promienie słoneczne muszą pokonać więcej atmosfery, to nie znaczy, że można patrzeć przez lornetkę albo przez teleskop. Nie. Bardzo odradzamy. Sposób naszych dziadków z przydymionym szkiełkiem albo przez płytę kompaktową, to już naszych rodziców może bardziej, chociaż też
0: ja
1: nas.
0: Ja pamiętam zaćmienie, byłem jako dziecko nad morzem, to musiał być, popraw mnie, ale wspominając okres mojego życia, to musiał być 98 albo 9 rok.
1: Dziewiąty rok. Natomiast pamiętaj jednym, nie mogłeś w Polsce widzieć zaćmienia słońca, ponieważ doszło do niego w pierwszej połowie lat 50. Dokładnie ci roku teraz nie podam. A kolejne zaćmienie widoczne z Polski całkowite nastąpi za około 100 lat.
0: Ale to nie było całkowite, to po prostu było zaćmienie. Częściowe.
1: Tak, ja je obserwowałem w planetarium, było to rano.
0: Ja obserwowałem je na wakacjach w Krynicy Morskiej z rodzicami i dokładnie tak jak mówisz, oglądałem przez płytę CD.
1: Nie powinno się tego robić. Można kupić naprawdę za niewielkie pieniądze. Jest jeszcze parę dni, więc polecam przejście się do sklepu z takimi rzeczami. W wielu większych miastach są. Wystarczy kupić nieco folii mylarowej i przez nią bardzo dobrze i bezpiecznie przede wszystkim można oglądać słońce. Już wielokrotnie mówiłem w tej audycji i zapewne też to wiesz, ile razy można spojrzeć na słońce przez lunetę?
0: Dwa razy. Pierwszy i ostatni.
1: Nie, raz lewym i raz prawym okiem, bo masz dwoje oczu. Natomiast przez lornetkę można spojrzeć po raz pierwszy i po raz ostatni. Nie żartujmy, uszkodzenia siatkówek zdarzają się bardzo często, dlatego też nie dawajmy lornetek bardzo małym dzieciom, nie kierujmy teleskopów przede wszystkim bezpośrednio na słońce. Są do tego specjalne folie, filtry, urządzenia. Także nawet jeżeli jest to zachodzące słońce, uczulam, a jeżeli ktoś ma dużo pieniędzy, czasu, no to można wybrać się zawsze do Hiszpanii, natomiast...
0: Albo na Islandię.
1: Natomiast jeżeli już to słońce zajdzie, to proszę nie iść do domu, proszę włączyć sobie Radio 357, posłuchać audycji, które wtedy będą u nas prezentowane i poczekać do pełnego zachodu słońca, kiedy niebo zrobi się zupełnie ciemne, bo tego dnia właściwie szczyt aktywności roju Perseidów. A więc mamy takie bingo, mamy dwa w jednym, czyli połączenie Perseidów i zaćmienia słońca częściowego.
0: To taki właściwie festiwal na nieboskłonie.
1: Tak, nie wiem jakby to było po włosku, ale wolę się nie kompromitować. Obiecałem sobie po tych wakacjach, właściwie jeszcze w ich trakcie, że pójdę po prostu na kurs włoskiego. Jest to przepiękny język, dzięki któremu można lepiej poznać ten wspaniały kraj.
0: Strasznie długo już mówimy, a ja chciałbym jeszcze wcisnąć przed piosenką szybciutko, no właściwie...
1: To szybciutko.
0: Takie trochę przyznanie się do winy.
1: Proszę.
0: Jarku, wyobraź sobie, cudze chwalimy, swego nie znamy. Państwo napisali do nas licznie, w tym także jeden z naszych patronów z YouTube'owych czasów, również Brykal napisał, że w Polsce też są takie opaski, senior może dostać opaskę SOS za darmo.
1: Tak, mówiliśmy o takich opaskach, które rzeczywiście monitorują aktywność seniora, tak.
0: Tak, i że dostać opaskę mogą osoby, które ukończyły 60 lat, mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, mieszkają samotnie albo z bliskimi, którzy nie są w stanie zapewnić im opieki. I dodam tylko, bo to ważne, że w obecnym 2026 roku program realizują już m.in. Bytom, Ożarów Mazowiecki, Kruklanki, Gliwice i Świebodzice. Śląsk silnie reprezentowany, co mi się bardzo podoba. Samorządy otrzymały dofinansowanie na zakup lub dzierżawę opasek, więc jeśli państwo państwo mieszkacie w tych okolicach i macie taką potrzebę, albo macie bliskich, którzy mogą mieć taką potrzebę, to ja zachęcam, żeby się więcej w tym temacie dowiedzieć, bo to naprawdę przydatna rzecz, a my tymczasem obiecana piosenka.

0: Zabierając głowę, duchy. A tęsknota jest bezmierna, jak przenikające ostrze. Nie będę tracił ani chwili. Duchy,
1: duchy, duchy, duchy, duchy, duchy, duchy,
0: duchy. Bo cisza jest bezmierna. Ruch, ruch, język to ruch. Tęsknota jest bezmierna. Ruch, ruch, język to ruch. Cisza jest bezmierna.
2: To jest rzecz technologiczna, a w niej na temat silników rakietowych z Benjaminem Kopcem z Koła Naukowego Airspace

0: bardzo dużym fanem na przykład silników atomowych, no bo one faktycznie mają potencjał zabrać nas gdzieś dalej w szybkim tempie, no ale mało kto chce wsadzać bomby atomowe na rakietę, która może w każdej chwili coś pójść nie tak, więc to też ciężko pod tym względem.
1: Powiedzmy, jak działa taki silnik, bo też mi się wydaje, że to jest na razie jedyna dostępna technologia. Uwaga, takie silniki pracujące już, działające, zbudowano w połowie lat 70. Mówię o silnikach atomowych.
0: No tak, teraz NASA będzie robić misję na Marsa, jeżeli się nie mylę, właśnie wykorzystującą napęd, powiedzmy, jądrowy. Znaczy to jest wciąż napęd elektryczny, ale źródłem tego prądu jest właśnie rozpad promieniotwórczy. Jak można wziąć jakby ciepło z reaktora i podgrzać gaz, żeby zwiększyć jego energię, albo można też to ciepło zamienić w prąd i potem na podstawie prądu użyć silnika jonowego i właśnie to jest to, co NASA chce zrobić.
1: W latach 70. powstał projekt NERVA, czyli gazy wylotowe były dodatkowo jeszcze podgrzewane, czy przechodziło paliwo podgrzane poprzez reaktor, dwukrotnie większa moc, no i tylko jeden problem, no skażenie.
0: No tak, jeden w ogóle z pierwszych silników takich do manewrów w kosmosie, co zrobili Sowieci, no to były właśnie bazujące też na prądzie. Oni tam teflon łukiem takim podgrzewali i właśnie odprowadzali. To osiągi było małe, ale zadziałało.
1: Prawda jest taka, że my często, myśląc o rakietach, nie zdajemy sobie sprawy, jakiej trzeba energii, żeby umieścić ładunek nawet na niskiej orbicie wokół ziemskiej, jaką trzeba osiągnąć prędkość, prawda?
0: Wiadomo, im dalej, tym więcej. Jeżeli się nie mylę, na Księżyc było nam potrzebne jakieś 6 do 8 km na sekundę zmiany prędkości, no to jest sporo.
1: A prawda jest taka, że ciągle te silniki od strony energetycznej nie są bardzo wydajne. To jest tylko kilkanaście, kilkadziesiąt, chyba nie udało się nam osiągnąć kilkudziesięciu procent wydajności tej energii, która jest przełożona właśnie w odrzut.
0: Bardzo dużo na ciepło tracimy, na jakieś nieczyste spalanie, więc tak, no SpaceX teraz co robi, no to silniki full stage combustion, no to jednak wykorzystuje do maksimum to paliwo, no ale to zawsze można zrobić lepiej. Te silniki chemiczne jeszcze się pewnie rozwiną, jeszcze powymyślamy jakieś kolejne zastosowania, no ale patrząc tak dalej, w przyszłość przydałoby się coś efektywniejszego masowo.
1: Benjamin, ja wiem co, winda kosmiczna.
0: Czemu nie? Jakby też mi się bardzo ten pomysł podoba, co by bardzo przyspieszyło. No tylko materiały trzeba odpowiednio znaleźć i budżet. No wszystko też się rozbija zawsze o ten budżet jednak.

0: Muszę ci powiedzieć, drogi Robercie, że mamy trochę nawiązań do poprzedniej audycji. Przede wszystkim...
1: Wiesz, przepraszam, śmieję się, wiesz dlaczego? Dlatego, że wyjąłeś mi te słowa z ust.
0: Naprawdę?
1: Autentycznie. I jak się okaże, że masz tego samego newsa, to już w ogóle padnę. Zgaduję.
0: Pomyślmy.
1: Klocki.
0: Nie, to proszę bardzo.
1: Nie?
0: Zacznij od klocków.
1: Mówiłem o klockach z Odysei ostatnio, które jeden z fanów stworzył z zestawu Lego z drzewkiem bonsai. No tutaj Assassin's Creed Black Flag otrzymał oficjalne zestawy klocków, czyli gra, o której mówimy już właściwie trzeci raz w trzeciej audycji z rzędu. Mhm. Tylko tym razem nie są to klocki Lego, są to klocki Wise Block. Konkurencja dla Lego, chociaż to właściwie słowo na wyrost, bo Lego nie ma konkurencji.
0: Na razie chyba nie.
1: Tak, natomiast jest to bardzo fajny zestaw przedstawiający klockową wersję okrętu Jackdaw, czyli Kafka, tak się ten ptaszek po polsku nazywa. I Jackdaw to jest statek głównego bohatera, protagonisty gry Assassin's Creed Black Flag. Statek został wydany w dwóch wersjach, Voyage oraz Epic Warship. Pierwszy wariant jest znacznie mniejszy, składa się z 1269 elementów. Oraz druga wersja to 3781 elementów, czyli ponad dwa razy więcej. No i powiem ci, że wygląda tak, że chyba będę na niego polował we internetach, bo po prostu ja to chcę. To jest super.
0: Pani Gosia napisała do nas: serdeczności, panie Robercie, miło było pana spotkać w piątek na liście. To poprzedni piątek, kiedy lista odbywa się z Chorzowa. Panie Jarosławie, spotkanie nadal przed nami. Liczę, słucham regularnie, chichram się z panami. Archiwum Mix, bo mówiliśmy o klockach właśnie, które wyszły z Archiwum Mix. Jak ja się tego bałam, masakra, napięcie nie do zniesienia. Nie wiem, czy mówiłem to w ubiegłym tygodniu, ale wolę powiedzieć dwa razy, niż nie powiedzieć w ogóle. Pojawił się także zestaw z kosmicznym teleskopem Hubble'a. I jeżeli ktoś zbiera wersję kosmiczną Lego, bo jest taka cała seria, no to jest chyba dobry pomysł. Jeszcze a propos tego, co zdarzyło mi się powiedzieć we Włoszech mojego fopa, kiedy wchodząc do...
1: Twojego foyer, no.
0: Nie, do mojej ulubionej kawiarni powiedziałem bonasera. Napisał do nas pan Michał. Ja przez lata wchodząc w Chorwacji do sklepu mówiłem głośno chwala, będąc przekonanym, że oznacza to dzień dobry. Po 12 latach okazało się, że to dziękuję.
1: Piękne, piękne. A jak już jesteśmy w temacie poprzedniej audycji, to jeszcze chciałem powiedzieć a propos Archiwum X, które przywołałeś właśnie, że znalazłem w którymś z serwisów społecznościowych, bezmyślnie zabijając czas i scrollując na telefonie memy, znalazłem filmik przedstawiający występy osób w Archiwum X, które potem dopiero stały się sławne w trakcie
0: no tak,
1: kiedy
0: ja wspomniałem Bryana Cranstona, były nikim. Tak.
1: Ale oprócz Bryana Cranstona był jeszcze Jack Black, był Deadpool, czyli wyleciało mi teraz nazwisko z głowy, Ryan Reynolds, no właśnie, był Ryan Reynolds, mnóstwo naprawdę znanych dzisiaj postaci i aktorów, nawet był młodziutki Shia LaBeouf, znany oprócz skandali z nim związanych również z roli na przykład w Transformers, także bardzo ciekawie taki zlepek przedstawiający te wtedy jeszcze nieznane, a dziś bardzo znane postaci się oglądało i też chciałem o tym powiedzieć, bo to w sumie ciekawostka.
0: Jeszcze jedna informacja, która ciebie chyba zaciekawi. Pani Marta do nas napisała, dziękujemy pani Marta w ogóle za obszerny list. Natomiast zacytuję fragment. Fajnym elementem zeszłotygodniowej audycji była wzmianka o portalach, aplikacjach randkowych. Tak się składa, że będąc tam, a czy raczej dość biernie, też nie jestem ich fanką, że tak się delikatnie wyrażę i nawet nigdy nie byłam na Tinderze, ponoć najgorszej z nich wszystkich. Swoją drogą, pan Robert mignął mi na żywo na ostatnim Inside Seaside i przyznam, że obejrzałem się.
1: No bardzo dziękuję pani Marto.
0: Trudno się nie obejrzeć tak za księciem ciemności. Snuje się za nim chmura depresji i lecą nietoperze.
1: Oraz orszak, tak, upiorów. A w nim jeden żywy, Jarosław.
0: Pani Marcie, również też się podobał zeszłotygodniowy temat w Tasich Kup. To ja pozwolę sobie go za przeproszeniem pociągnąć, skoro już sowy wywołałem. Nie wiem jak sowy, jak sowie odchody, natomiast ostatnio zauważyłem na masce swojego samochodu ślady. Byłem pewny, że łuszczy się lakier. Wyobraź sobie, że to są zniszczenia spowodowane przez ptasie kupy. I wiem, że nie powinno się parkować pod drzewem, a jak coś się już takiego stanie, to trzeba to zmyć. Ale nie zmywałem chyba przez tydzień. Wyobraź sobie, że wyżarło mi lakier. I teraz sam nie wiem,
1: Wyżera.
0: Czy tak zły jest dzisiejszy lakier?
1: Czy tak mocarne są kupy?
0: Czy tak toksyczne stały się kupy gołębi?
1: Tak.
0: Gwarancja nie obejmuje, niestety.
1: Też nie wiem. Myślę, że gołębie dietę mają w miarę podobną do tego, jak zawsze miały, więc i też ich odchody pewnie mają podobny współczynnik pH. Sądzę, że to raczej pogarszająca się z roku na rok jakość sprzedawanych nam samochodów. Niestety pokazuje swoje drugie oblicze.
0: No tak. Ale żeby nie było, że nie powiemy o czymś naukowym i technologicznym,
1: Proszę bardzo,
0: nawiązanie do samochodów. Pewnie też ci ten news mignął za kilka dni. Zobaczymy. Prezentację dotyczącą GTA 6.
1: Tak.
0: I czekam na to, jak pragnę tego, jak kania dżdżu i jak w ogóle mieszkańcy Europy odrobinę deszczu. I uwaga, uwaga, zwiastun pojawi się na platformie Netflix, uwaga, 27 sierpnia o godzinie 21 czasu polskiego.
1: No to widzisz, to będziemy mogli obejrzeć. Ja z chęcią zobaczę, no bo nie ukrywam, że no, niby jakoś tak bardzo nie czekałem, ale im bliżej tej premiery, tym jednak coraz
0: tak,
1: bardziej
0: tylko,
1: się nie czekam.
0: Tak, tylko że wiesz, jakie to jest niebezpieczeństwo. Przeżywał to Cyberpunk i wszystkie produkcje, na które czekało się latami. Ja pamiętam taką archiwalną, chciałem powiedzieć archaiczną, produkcję Daikatana. Pamiętasz, też czekali wszyscy na to bardzo i okazało się to słabe.
1: No. O Daikatanie zresztą, to już tutaj zrobimy tak zwany po angielsku shameless plug. Mówimy z Jarkiem w podcaście Pikselowe Marzenia o historii gier komputerowych i tam Państwa odsyłam, jeśli kogoś gry komputerowe interesują, chciałby poznać ich historię, to tak. Pikselowe
0: 10
1: Marzenia są
0: odcinków historycznej pikselowej facecji.
1: Tak jest. I na koniec, szybciutko, przed piosenką, BMW zrobiło to. Zrobiło coś gorszego niż subskrypcja na podgrzewanie foteli.
0: Mianowicie
1: nieskipowalna reklama nowego Spidermana, która odpala się na ekranach infotainmentu w samochodach
0: tak
1: po uruchomieniu. Mamy to, jesteśmy już na tym etapie. Spieszysz się na przykład pojechać na pogotowie, bo nie wiem, twoja żona rozcięła sobie rękę w kuchni w trakcie robienia obiadu, no to najpierw reklama Spidermana, a dopiero potem możesz jechać ratować żonie życie.
0: To jest straszne i myślę, że będzie to tylko incydent.
1: To jest cyberpunkowa dystopia.
0: Słuchaj, gdyby BMW dało mi to auto do jeżdżenia sobie przez tydzień albo przez miesiąc i po prostu bym dostał do jeżdżenia w zamian za oglądanie reklam, być może bym na to poszedł, ale zapłaciłeś. Więc dlaczego masz oglądać jakieś reklamy?
1: Tak. Nie no, w ogóle rozumiem, że oglądamy reklamy jeżdżąc na przykład środkami masowego transportu. To jakby jest nawet okej.
0: Choć już nie rozumiem, dlaczego oglądamy reklamy przed filmem w kinie za bilet, za który zapłaciliśmy, tak?
1: I czemu oglądamy je też na streamingach, gdzie płacimy subskrypcję za te streamingi? Zgadzam
0: Znamy
1: się z tym
0: tłumaczenia
1: wszystkim, ale
0: korporacyjne.
1: Już
0: musicie zarabiać więcej, bo inaczej się biznes nie zepnie. Ale
1: tak,
0: to już jest przesada.
1: No. To jest przesada i też mi się to nie podoba. Myślę, że państwu też się nie podoba, więc może, żeby tak odświeżyć trochę atmosferę, to zagramy.

0: Słuchają Państwo Rzeczy Technologicznej w Radiu 357. Jeśli pozwolisz, wrócę jeszcze do kosmicznych tematów, bo wiem, że Państwo też Proszę. Lubicie. Niewidoczna strona Księżyca, jak pisze Chip, kryje nieznany rozdział historii Układu Słonecznego. Wszystko przez próbki. Jak pewnie wiesz, w 2024 roku chińska sonda Chang'e 6, nigdy nie wiem, jak to się wymawia, wylądowała na niewidocznej z Ziemi stronie Księżyca, pobrała próbki i przywiozła je na Ziemię. I tego nawet nie udało się agencji NASA, która kilka dekad wcześniej wysłała tam 12 ludzi. Oczywiście nie
1: Wspominałeś
0: razem.
1: Wspominałeś o tym jakiś czas temu.
0: Tak, tak, bo to jest no, taki jeden z takich kroków chińskiego programu kosmicznego, którego nie zrobił nikt przed nimi. No i teraz te próbki zbadano, ukazała się praca naukowa. Te fragmenty skał zostały pobrane z basenu bieguna południowego Aitken. To jeden z największych i najstarszych kraterów uderzeniowych w całym Układzie Słonecznym. Co się okazało? Do tej pory astronomowie, i ja zresztą w kilku seansach w Planetarium Śląskim też o tym mówiłem, sądzili, że około 4 miliardów lat temu nasz Układ Słoneczny przeżył okres intensywnego bombardowania ciałami niebieskimi. One się ze sobą zderzały, to powodowało powstawanie kolejnych odłamków. Ten okres nazywany jest po prostu wielkim bombardowaniem. No i do tej pory sądzono, że właśnie wtedy Księżycowi, który nie posiada atmosfery, właściwie mają bardzo, bardzo, bardzo szczątkową, najbardziej się oberwało. Zresztą widzimy to każdej nocy, jeśli Księżyc jest widoczny. No właśnie kratery są skutkiem. Ale na to wskazywały próbki przede wszystkim pobrane w czasie programu Apollo. Ale astronauci lądowali po widocznej stronie Księżyca. Nie wylądowali nigdy z drugiej strony. Tymczasem te próbki sugerują, że tak naprawdę bombardowanie trwało. Prawie 4,5 miliarda lat temu się zaczęło. Skończyło się ponad miliard lat temu. Więc to nie był jakiś, przynajmniej według chińskich naukowców, okres, który był krótki, intensywny, tylko ono było rozciągnięte w czasie. Trzeba będzie przepisać na nowo podręczniki astronomii.
1: Niesamowite, no.
0: Zobaczymy, czy jeszcze ktoś potwierdzi te badania. No, ale to trzeba by chyba wysłać kolejne sondy. Program Artemis się rozwija, ślamazarnie, ale mam nadzieję, że coraz więcej będziemy się dowiadywać na temat Srebrnego Globu i coraz bardziej będzie on nas zaskakiwał.
1: Pozostańmy w tematach przyszłości, ale przenieśmy się z powrotem na Ziemię. I mówiąc o przyszłości, mam tu na myśli konkretnie swoją przyszłość. Dlatego, że widzę w niej miejsce na pojazd elektryczny. Tak, tak, wiem, piekło zamarzło.
0: Nie.
1: Tak, widzę w niej miejsce na pojazd elektryczny i będzie to jednoślad elektryczny.
0: Przecież ty gardzisz elektrycznymi jednośladami.
1: Tak, ale jest jedna rzecz, jedno uczucie, które jest we mnie silniejsze niż pogarda do elektrycznych
0: pojazdów. Wiem, kiedy tylko trzymanie kierownicy utrzymuje cię, tylko twoje ręce łączą cię z jednośladem, bo tak przyspiesza.
1: Nie, nawet nie o to chodzi. Nie chodzi o przyspieszenie, chociaż faktycznie to, o czym mówisz, to kocham i uwielbiam, ale nie, jest to moja miłość do natury i przyrody, wśród której uwielbiam spędzać czas i... jedną z rzeczy, które bardziej chciałbym robić, to móc na przykład jeździć na motocyklu po leśnych ścieżkach. Ale tego nie robię, bo głośno, bo straszy zwierzęta, bo nieekologiczne. No i tutaj elektryczny motocykl, który niemal bezszelestnie przez takie ścieżki jedzie, byłby jak najbardziej spoko, prawda?
0: Tak.
1: No i właśnie, widzisz, mamy coś takiego. 48 koni mechanicznych, niewiele ponad 100 kg wagi i zasięg pozwalający na zabawę przez 2 godziny, po których gwarantuję ci, że 2 godziny jazdy w terenie to masz dosyć na co najmniej jeden dzień, nie?
0: Powiem ci, że czy elektryczny, czy nie, może cię zdziwię, uważam, że las nie jest do jeżdżenia.
1: Ale nie chodzi mi o jeżdżenie po runie leśnym i po ściółce, tylko po prostu po leśnych drogach, nie? Tam, gdzie ludzie jeżdżą na przykład na rowerach.
0: No dobrze, dobrze.
1: Tak, i to jest coś, co mi się bardzo podoba i właśnie artykuł dotyczący takiej maszyny znalazłem. Jest to motocykl V3 z amerykańskiego startupu Dorado Motorsports. No i nie będę się tu rozwodził nad jego parametrami technicznymi, ale po prostu pomyślałem sobie tak, zawsze wszyscy krzyczą na to, że ludzie rozjeżdżają te lasy kładami, straszą zwierzynę.
0: Ale elektryk będzie rozjeżdżał też.
1: I ja się z tym zgadzam, ale wyobraźmy sobie teraz sytuację, w której znajdujemy kompromis. To znaczy wyznaczamy na przykład trasy, gdzie elektrycznymi pojazdami można się poruszać i mamy dalej ciszę i spokój w lesie i jednocześnie mamy leśne dukty, którymi bezpiecznie można podróżować na takim elektrycznym motocyklu. No dla mnie jest to wizja piękna.
0: Teraz ja powiem to, co ty zwykle mówisz. Zagrajmy.

0: Ostatnio wyczytałem ciekawą informację, w jaki sposób Ukraina walczy z rosyjskimi dronami.
1: O proszę, i w jaki sposób walczy?
0: I myślę, że Rosjanie też z ukraińskimi dronami tak walczą. Okazuje się, że jednym z najskuteczniejszych sposobów na unieszkodliwienie drona wcale nie jest zakłócenie sygnału, bo niektóre z nich ciągną za sobą takie cieniutkie światłowodowe nitki. Siatka, coś, co jeszcze znali gladiatorzy. Sieć. Co więcej, sieci rybackie są dostarczane na Ukrainę w ramach pomocy wojskowej, bo okazują się jednym z najlepszych sposobów na radzenie sobie z dronami.
1: No i pięknie. Bardzo mi się podoba.
0: Niesamowite, nie? To trochę jak balony zaporowe, które broniły Londynu jeszcze w czasie II wojny światowej. I były używane i uwaga, były skuteczne. No, Londyn nie został z niskiego poziomu zbombardowany.
1: Tak. Czy mogę już swoją?
0: Proszę.
1: Ja z kolei wyszperałem ciekawochę, która łączy moją miłość pewną i twoją w sobie. Bo
0: proszę.
1: Jest to kooperacja właściwie nazwana przez portal Chip duetem wszechczasów. I jest to Seiko 5 Sports i firma Honda.
0: Wiedziałem, że do tego nawiążesz.
1: Które łączą siły, składając hołd kultowemu skuterowi. Mówiąc o kultowym...
0: I nie jest to Vespa.
1: Nie jest to Vespa, jest to Motocompo. Ty wiesz, co to jest Motocompo?
0: Brzmi tak właśnie z włoska, Motocompo, ale nie.
1: To jest oczywiście japoński wynalazek i to jest taki skuter walizkowy. No wpisz sobie Motocompo w Google'a, to będzie...
0: Przecież widziałem tę wiadomość i wpisałem, rzeczywiście wygląda jak walizka na kółkach.
1: Tak.
0: Trochę taki skuterowy transformer, nie?
1: Trochę i on do tego służył. On był po to, żeby wozić go w bagażniku samochodu i po dojechaniu na miejsce wyciągnąć, rozłożyć i już do celowego punktu w na przykład... gęstym i wąskim centrum miasta dojechać właśnie na takim skuterku.
0: Ale wiesz, są takie pomysły przedziwne teraz i nawet chyba widziałem kiedyś na jednym z lotnisk gościa, który siedział na walizku i jechał na niej.
1: No przecież nawet Clarkson to zrobił.
0: Dziwnie to wygląda.
1: Tak, Clarkson przecież zrobił to razem z Hammondem.
0: Słuchaj, mówię, że dziwnie to wygląda, a mówi to facet, który chodzi na co dzień w pięciopalczastych butach.
1: To prawda. W każdym razie sam zegarek jest bardzo ładny, nawiązuje kolorystycznie oraz designem cyferblatu do stylistyki właśnie tego motocykla Motocompo i tym samym fontem, którym na skuterze Motocompo napisano jego nazwę. Na zegarku napisane jest, że automatic. I wiesz, co ci powiem? Chyba na niego zapoluję, chociaż może być ciężko go dostać, dlatego że nie posiadam w swojej kolekcji żadnego zegarka automatycznego, a zawsze chciałem przynajmniej jeden mieć. I to
0: no jest to dla mnie dobra wskazówka.
1: Dobra wskazówka.
0: Jak będę myślał o twoich urodzinach. Wskazówka. Nawet dwie i trzy sekundnika.
1: Radio Magnifico Redaktore. Por favor, Giovane Tecnico.
0: Prego. Jeszcze raz wieża w Pizie, bo musi być włosko. Młody technik. Wrzesień roku 1967.
1: Tak.
0: Amerykański profesor Melvin Esrick wystąpił z projektem wyprostowania wieży w Pizie przy pomocy prądu elektrycznego. Proponuje on następującą metodę. Zakopać w ziemi. No tak, następującą metodę. Zakopać w ziemi żelazne elektrody po stronie przeciwnej do przychyłu wieży i przepuścić przez nie prąd elektryczny. W ten sposób usunie się wodę z wyższej strony wieży, a tym samym grunt zagęści się i wyższa ściana osiądzie. Metodę taką zastosowano już z powodzeniem w stolicy Meksyku do wyprostowania 22-piętrowego budynku, który przechylił się w wyniku trzęsienia ziemi. Może ona być również połączona z utworzeniem gruntu przez zastrzyki z cementu po elektrycznym odprowadzeniu wody.
1: Widzisz, tu już mnie bardziej zainteresowałeś, bo cement to już blisko betonu, prawda?
0: Tak.
1: Natomiast powiem tak.
0: Natomiast
1: siedem lat temu byłem w Pizie i wieża dalej jest krzywa, więc chyba nie zadziałało.
0: Ale sprawdziłem. Wyobraź sobie, że to nie jedyny pomysł, który się pojawił prostowania krzywej wieży w Pizie. No. Już Mussolini w latach 30. Miał taki projekt. Uważał on krzywą wieżę za kompromitację. Polecił doprowadzić ją do pionu. Fundamenty właśnie wtłoczono setki ton cementu. Wiesz, co się stało?
1: Nie. Pochyliła się bardziej.
0: Wieża przechyliła się. Jeszcze bardziej.
1: Tak myślałem.
0: W latach 60. Włosi próbowali jeszcze wzmacniać fundamenty, stosować przeciwwagi, próbowali zamrażać grunt ciekłym azotem i oczywiście one doprowadziły również do jednego, czyli do jeszcze większego przychyłu. W końcu w latach 1990-2001 zamknięto wieżę, przeprowadzono operację, która była najskuteczniejsza prostowania, ale chodziło tylko o to, żeby powrócić, żeby ona powróciła do nachylenia, jakie było sprzed prób jej wyprostowania.
1: Udało
0: no
1: się?
0: Bo tak, to była po prostu jedną z wielu wież. Tak, tak. I w tej chwili ta metoda, którą zastosowali Włosi, zmniejszyła wychylenie szczytu o około 40 do 45 centymetrów. Więc to jest mniej więcej taki, jaki był przechył około 300 lat temu. Lepiej, drodzy państwo, nie poprawiajmy. To trochę tak, jakby Monalizie dorysować AirPodsy.
1: Bardzo ładne porównanie. I powiem tak.
0: Słuchaj.
1: Właściwie... Dałeś nam tutaj piękne zakończenie tej audycji, bo...
0: Nie, zakończenie audycji będzie inne. Otóż chciałbym nawiązać do tego, co napisał pan Przemek z Pobierowa. Pozdrawiam, panie Przemku. Mieliśmy chyba przyjemność spotkać się parę miesięcy temu, ponieważ ochy i jachy ze strony naszych słuchaczy i patronów pod twoją, w twoim kierunku zostały skierowane po ostatniej audycji z powodu tematycznego doboru muzyki.
1: To prawda.
0: Czasem będziemy do tego wracać, ale co byś powiedział, gdybyśmy zakończyli dzisiaj czymś, co zaproponował pan Przemek, tym bardziej, że w czasie, kiedy bardzo chłodno nie jest, taka piosenka by bardzo zapasowała, czyli szanta narciarska Artura Andrusa.
1: To jest doskonałe zakończenie tego festiwalu błędów i pomyłek, jakim była rzecz technologiczna.
0: Arrivederci.
1: Ciao.

wszyscy w porcie odetchnęli. Zwiał nim się zakończył sezon, jeszcze się tam jak żagiel bieli. Jego czarny kombinezon odpłynął pod ustrzyki i przez kobiety wpadł w kłopoty, forse z polowań na orczyki przeszedł.

powiedz mu, że w Karpaczu czekają na niego dzieci i kiedy opuszcza statek, żeby się znowu oddać złu, każda z 20

0: Jak się okazuje, muzycy to nie tylko wojownicy, ale również świadomi czytelnicy. W rozmowach z dziennikarzami Radia 357 na przystankach męskiego grania wokaliści, kompozytorzy, ale też aktorzy i sportowcy opowiadają o swoich literackich poszukiwaniach i odkryciach.
1: Jest wiele poetek, wielu poetów, którzy mnie kształtowali, ale gdzieś na pierwszym miejscu jest Józef Brodski.
2: Moim marzeniem jest to, żeby taką codzienną rutynę wchodzenia w social media zamienić na siedzenie przy książce.
3: To wszystko znajdą Państwo w podcastach Radia 357 i Narodowego Centrum Kultury.
4: Radio 357. Gadu gadu nocą. Nocne powtórki.
5: Okej, boomer.
6: Ładny jingle. Podoba mi się, w moim stylu. Dzień dobry, albo dobry Dzień wieczór, dobry. To nie wiemy, kiedy to będzie puszczane, to zróbmy to na wszelki wypadek. Na
7: Dzień dobry wieczór.
6: Dzień dobry wieczór. Dorota Wellman.
7: Jakub Wellman.
6: Jesteśmy gośćmi dzisiejszej audycji, bardzo nas to cieszy. Będziemy Państwu pokazywać, że więcej nas łączy niż dzieli.
7: Tak,
6: ty jesteś... Zrobimy im na złość, bo oni szukają wszystkich
7: to
6: tych różnic.
7: To może zacznijmy od tego, że okej, boomer, w końcu troszkę rozmawialiśmy sobie na ten temat, że tak, ty jak najbardziej teoretycznie jesteś tym teoretycznie tytułowym